0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Odyseję Wyborczą. Dzisiaj będzie sztafeta, za chwilę do studia przyjdzie Łukasz Jankowski, ale teraz mam przyjemność rozmawiać z panem Rafałem Jedwabnym, wiceprzewodniczącym Sierpnia 80 Związku Zawodowego. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Wczoraj Senat zdecydował, nie przejął się wielką manifestacją Solidarności, Solidarności 80 i innych grup społecznych i zdecydował o tym, że referendum nie będzie. Jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
2: No tak, to jest troszeczkę przerażające, oburzające. Ludzie, którzy w czasie przed wyborami chodzili z książeczką Konstytucja, którzy mówili, że oni chcą jakby być otwarci na społeczeństwo, no wczoraj pokazali, że jednak wyborców, wszystkich wyborców, bo między innymi swoich wyborców, bo wczoraj na tej manifestacji na pewno też byli ludzie, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, pokazali im, że mają ich głęboko gdzieś, że wyborcy im są potrzebni, Polacy im są potrzebni przed wyborami, gdzie można wszystko obiecać, a jak przychodzi do konkretów, to po prostu można zagłosować inaczej, bo taką ma się wolę, bo takie ma się widzimisię. Jakieś tam zarzuty, że pytania tendencyjne, nietendencyjne. Pytania oczywiście one mogą być różne, ale te referendum to jest taka ostoja demokracji, tak? I oni cały czas o tym zresztą ja pamiętam, jak mieli te koszulki z napisem demokracja, tak? No to teraz się pytam pań senatorek i panów senatorów, gdzie jest ta ich demokracja? Bo to referendum to jest takie największe objawienie demokracji, że to społeczeństwo decyduje. No, lekceważenie społeczeństwa. W takim referendum każdy może się wypowiedzieć. I zwolennik Zielonego Ładu, i przeciwnik. I nieważne, jak będzie zadane pytanie, jeśli jestem zwolennikiem Zielonego Ładu, to piszę, że jestem wybieram odpowiednią rubrykę i nie ma problemu. I nieważne, jak jest zadane pytanie, jeśli jestem przeciwnikiem, to jestem przeciwnikiem. No jest to kolejne takie mydlenie oczu i zasłanianie się, a tak naprawdę realizowanie polityki skorumpowanych komisarzy Unii Europejskiej i popieranie dalej tego, co się dzieje w komisjach europejskich.
1: Piłkę referendalną senatowi podał prezydent. Solidarność oczywiście wspierała prezydenta w tej idei referendum, a właściwie ta idea referendum pochodziła z Solidarności, bo to Solidarność zbierała podpisy pod tym, żeby takie referendum było w Polsce możliwe. Senat odbił piłeczkę i teraz jest po stronie Solidarności. Co dalej powinno się zdarzyć?
2: No, ja akurat jestem ze Związku Zawodowego Sierpień 80, ale tu oczywiście wspólnie tą demonstrację robiliśmy i to jest kolejna wielka demonstracja. Ja to wczoraj powiedziałem na tej demonstracji. Przyszło to pewnie kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy ludzi. Następna demonstracja to już może być milionowa i ja to powiedziałem, że posłowie i senatorowie, którzy nie będą realizowali woli narodu, woli społeczeństwa, zostaną zmiecieni, bo jeśli oni nie chcą reprezentować nas Polaków, tylko skorumpowanych europejskich komisarzy, to oni nam nie są potrzebni. Takich ludzi my nie potrzebujemy. My potrzebujemy ludzi, którzy mają w sercu Polskę i Polaków, którzy umieją nas reprezentować. I cały czas słyszę, że pewnych rzeczy nie możemy zrobić, że Zielony Ład, jeśli odrzucimy, to wychodzimy z Unii Europejskiej. No to ja się spytam tylko tak. Czy my Polacy to też jesteśmy ta Unia Europejska, czy nie? Czy my możemy decydować o tym, co się dzieje? Czy mamy tylko słuchać jednego czy drugiego komisarza, który kręci lewe interesy i jego mamy słuchać i się podporządkowywać? Nie do takiej Unii Europejskiej Polska wstępowała, nie do takiej, że ktoś nam narzuca swoje prawa, swoje widzimisię, a my jesteśmy tylko od tego, żeby to realizować.
1: Powiedział pan, następna demonstracja milionowa, czy o tym mówią związkowcy?
2: Znaczy, ale tu nie będzie wyjścia i to wszystkie związki mówią o tym oficjalnie, że przyjdzie taki moment, że my tracimy swój kraj. Tak naprawdę tracimy suwerenność energetyczną i to jeśli nie zatrzymamy tego szaleństwa w ciągu 4-5 lat, tak naprawdę nie będzie już odwrotu. My nie mamy wyjścia. Robimy to częściowo dla siebie, ale robimy też to dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I tu nie będzie wyjścia, ale to będzie naprawdę potężne manifestacje, które niekoniecznie muszą zakończyć się pokojowo, a tego wszyscy byśmy chcieli uniknąć.
1: 4-5 lat zdążymy wydać około 500 miliardów złotych na transformację energetyczną. Dużo czasu pan daje rządowi.
2: Nie, to ja mówię, ile czasu mamy na to, żeby jeszcze uratować polski system energetyczny. Za 4-5 lat tak naprawdę już nie będziemy mieli do czego wracać i tak naprawdę będziemy uzależnieni od niestabilnych zielonych źródeł i od importu energii z zagranicy, co oznacza, że w Polsce energia stanie się bardzo droga i Polacy będą światło oświecać tak jak choinkę na święta oświecamy, bo nie będzie nas stać po prostu, żeby korzystać z tej energii. W najbliższych latach, tutaj oczywiście premier Tusk powiedział, że wydamy bilion złotych na zieloną energię.
1: Dlatego przez 10 lat, dlatego powiedziałem 500.
2: Tak, ale pani minister Henning-Kloska, jak wynika z KAPiKu, Krajowy Plan dla Energii i Klimatu, mówi oficjalnie, że wydamy 3,5 biliona złotych. Proszę państwa, my wydamy 3,5 biliona złotych. Część będzie w kredytach. I to wszystko będą musieli spłacić Polacy. A na koniec, wiecie co otrzymamy? Jeszcze droższą energię. Tu nie ma takiej możliwości, żebyśmy poszli w to szaleństwo. Dzisiaj mówi się, no czekamy na pierwszą energię z offshore'u, z wiatraków na morzu. No tylko musimy mieć świadomość, że ta energia jest bardzo droga. Musimy mieć świadomość, że tą energię będziemy mieli na wybrzeżu, więc trzeba budować całe nowe sieci, żeby tą energię z północy przesłać na południe. To jest cały mechanizm. My dzisiaj już koszty utrzymania systemu, tego zielonego systemu i rynku mocy, to są dziesiątki miliardów złotych. To musimy o tym wszystkim mówić. Dzisiaj elektrownie konwencjonalne, które nie wytwarzają energii, tylko czekają, kiedy przestanie świecić słońce i wiatr. I jeśli przestaje, to wtedy odpalamy elektrownie konwencjonalne. Już nas to kosztuje 11 czy 12 miliardów złotych rocznie. Za to, że stoimy i czekamy, a nie możemy z nich zrezygnować, bo mamy takie dni, że z zielonej energii mamy 2% tylko energii, czyli brakuje 98% i wtedy odpalamy konwencjonalne elektrownie. To jest droga szaleńców, której w ogóle nie umiem zrozumieć. Jeszcze teraz pani Henning-Kloska wpadła na pomysł i jej wspaniali doradcy, że z tych naszych elektrowni konwencjonalnych, które mamy, będziemy rezygnować z węglówek, pomimo tego, że mamy polski węgiel, a będziemy instalować gazówki, choć gazu nie mamy.
1: Ale jeszcze, żeby ten absurd był pogłębiony, to potem będziemy rezygnować z tych gazowych elektrowni, dlatego że będziemy przechodzić na zupełnie zieloną energię. Tych paradoksów, tych absurdów jest naprawdę w tej polityce energetycznej bardzo dużo, a koszty są jeszcze większe. Niekoniecznie sobie wszyscy zdają z tego sprawę, że ta energia z wiatraków ma cenę gwarantowaną, żeby opłacało się wiatrakowcom i ona jest wyższa niż inne ceny w Europie, nie mówiąc już o całym świecie, że my tak na dobrą sprawę za ETS płacimy najwięcej w Europie, chociaż to nie nasz przemysł jest odpowiedzialny, jeżeli ktoś już przyjmuje takie założenia, nie nasz przemysł jest odpowiedzialny za emisję CO2, tylko przemysły, które były we Francji, w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będzie w takim raporcie, który przygotowało Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Ten raport będzie w domenie publicznej, już pewno się znalazł w domenie publicznej i warto będzie kiedyś w sierpniu 80 pochylić się nad raportem pracodawców, bo mówi o tym, że najważniejsza jest energia z węgla i może być po 300 zł, a nie po 750, ale w tym całym łańcuchu kopalnie. To jest klucz do tego, żebyśmy mieli energię tanią. Więc co dzieje się w polskich kopalniach, co dzieje się w polskiej grupie górniczej, czyli tak zwanym PGG?
2: No, niestety w polskiej grupie górniczej nie dzieje się najlepiej. Mamy systematycznie ograniczane wydobycie, bo naszego węgla się nie odbiera. Mamy kolejny problem, że ściąga się miliony ton węgla z zagranicy, z Kolumbii, z innych kierunków. Miałów energetycznych, które ostatecznie muszą w jakiś sposób trafić do energetyki, bo tych miałów gdzie indziej nie można spalić. Nasze kopalnie wydobywają coraz mniej. Właśnie teraz pozbywamy się części świetnie wykwalifikowanych pracowników, wysyłamy ich na świadczenia socjalne, no bo nie jesteśmy w stanie, ja podam tylko taki przykład, Polska Grupa Górnicza, był moment, kiedy kazano nam się przygotować na wydobycie na 30 milionów ton rocznie. Zrobiliśmy potężne inwestycje, bo to jest górnictwo, tam każda inwestycja to już idzie w dziesiątki, jak nie w setki milionów. Dostosowaliśmy zatrudnienie i przygotowywaliśmy się do 30 milionów ton. W ciągu 3 lat powiedziano nam, że odbierze się 15 milionów ton. To jest ewidentne takie działania, które mają zaszkodzić i pokazać, że to górnictwo jest nieopłacalne i trzeba je zlikwidować. I ustawianie spółki na 30 milionów w ciągu 3-4 lat się mówi, że nie będziemy potrzebowali 30 milionów, tylko 15 milionów. Działanie na szkodę oczywiście spółki Skarbu Państwa. No ale wszyscy kolejni ministrowie, bo to nie jest, że to tylko ten rząd, bo i poprzedni rząd narobił dużo złego. No i to są jakby konsekwencje. Żeby polskie górnictwo przetrwało, to podobnie jak z tym systemem energetycznym, my mamy też 4-5 lat. Odejdą nam fachowcy, nie szkolimy kolejnych pracowników. Taki przykład tam, że elektryk, żeby mógł iść do ściany, dołowy elektryk, to on musi od 4 do 5 lat pracować na kopalni, pozaliczać kursy i wtedy może iść do przodka, do ściany. Wypuszczamy teraz najlepszych fachowców z wielkim doświadczeniem i jeśli my tej luki nie zaczniemy uzupełniać, to nawet jak to szaleństwo się skończy i ktoś przyjdzie i powie, słuchajcie, zacznijmy wydobywać ten węgiel, bo to jest logiczne i rozsądne, to my już nie będziemy mieli kim. My nie będziemy mieli kadry inżynieryjno-technicznej. Jak gdzieś jeszcze górnika, elektryka, może spróbujemy gdzieś zastąpić, nie wiem, pracownikiem z zagranicy, szybko przeszkolić, no to takiego inżyniera wentylacji nie przeszkolimy w roku, dwa. Ja tylko powiem, że taka kopalnia jak na przykład Staszic to jest 60 kilometrów podziemnych korytarzy i taki szef wentylacji to musi być naprawdę fachowiec z wielką wiedzą, bo to jest tak, że w jednym miejscu zamknięcie tamy może oznaczać, że kilka kilometrów dalej zabijemy ludzi. Więc to naprawdę trzeba mieć ogromne doświadczenie i ogromną wiedzę, a my takich ludzi nie będziemy mieli, bo tych, co mamy, albo odejdą na emeryturę, albo przyjdzie taki moment, że odejdą z tego świata, bo też tak będzie i nie będziemy mieli kim zastąpić. I to jest to, że my jako górnicy bardzo naciskamy, żeby jednak ten łańcuch nam się nie zerwał, żebyśmy uzupełniali kolejnymi młodymi ludźmi, żeby mogli, ale żeby oni chcieli przyjść do górnictwa, to oni też muszą mieć pewność, że w tym górnictwie dopracują do emerytury.
1: No dobrze, ale na czym polega ten problem? Bo w czasie rządu premiera Mateusza Morawieckiego nagle był ten węglowy alarm, że musimy ściągnąć z całego świata węgiel, bo będzie zimno w naszych domach i nie będziemy mieli nie wiadomo czego, a mamy ten węgiel na Śląsku i czy w Bogdance, tak? To na czym ten alarm polegał? Na czym polega kłopot w tym, że cena węgla, który przypływa dziesiątki tysięcy kilometrów, no może przesadziłem, no kilkanaście tysięcy kilometrów jest tańszy niż węgiel, który wydobywany jest na Śląsku? O co chodzi?
2: To z tą ceną to jest różnie, czy on jest tańszy, bo akurat w momencie, kiedy przyszedł pierwszy kryzys energetyczny, to my za te śmieci, które sprowadziliśmy z zagranicy, zapłaciliśmy 5-6-krotnie drożej jak za polski węgiel. Problem jest taki, że polskie kopalnie wydobywają przede wszystkim węgle na energetykę. Na rynkach brakuje węgli grubych. To, co ściągaliśmy z Rosji, teraz ściągamy to niby z Kazachstanu, ale to jest rosyjski. Węgli grubych. My przy ogólnym wydobyciu tych węgli grubych mamy około 10%. Czyli jak zmniejszamy wydobycie, choćby w polskiej grupie górniczej, z 30 milionów na 15, no to 10% to jest połowa węgli grubych na rynku mniej. Za rządów pana Mateusza Morawieckiego ktoś dostał całkowicie na głowę, bo ostrzegaliśmy przed tym, że braknie węgli grubych na rynku, bo to jeśli się odcina kierunek rosyjski, to ewidentnie wyszło, że braknie tego węgla, bo my nie byliśmy w stanie, chyba żebyśmy gwałtownie zwiększyli wydobycie na polskich kopalniach, ale to nie jest możliwe z dnia na dzień. I wtedy ktoś pomyślał, że dobrze, kupimy z rynków zewnętrznych ten węgiel. No tylko kłopot jest taki, że z rynków zewnętrznych nie przychodzi węgiel sortowany, tylko przychodzi niesort. A po tych wszystkich przeładunkach, to w tym niesorcie już nie ma 10% węgli grubych, tylko jest 6-7%. Więc 7% poszło jakby na rynki indywidualne dla tych ludzi, którzy potrzebują węgla grube, a reszta została na zwałach, z którą nie wiadomo co zrobić. Węgiel bardzo złej jakości. Do dzisiaj to szaleństwo trwa. Jak ja widzę nad morzem, tak naprawdę dzisiaj największe centrum węglowe to mamy na północy. Jest tam więcej węgla niż na południu w naszych kopalniach. I do dzisiaj to szaleństwo trwa. Nikt nie chce tego rynku opanować. Sprawa jest bardzo prosta i oczywista do załatwienia i od wielu lat, jako sierpień 80 o tym mówimy. W końcu musi ktoś przyjść i zapisu tak się zaczęło, jak był pan minister Tchórzewski z panem ministrem Tobiszowskim, że wtedy żeśmy ustalili mniej więcej, ile w bilansie energetycznym będziemy mieli tego węgla i po to miało być dostosowane górnictwo. My powinniśmy być powiązani energetyka z górnictwem, ale musimy mieć do przodu ustalone. Odbierają od nas w tym roku tyle węgla, tyle, żeby to był logiczny
1: sens. A to nie, to jest jakby oczywista oczywistość. To nie jest ustalone?
2: Nie. My mieliśmy takie czasy, że nie odbierano polskiego węgla, pomimo że kontrakty energetyka miała podpisane z polskimi kopalniami, a odbierano jeszcze, wtedy jeszcze z Rosji, węgiel z Rosji. Jak pytaliśmy się, czemu bierzecie węgiel z Rosji, czy z innych kierunków, który niejednokrotnie był droższy jak nasz węgiel, to nam powiedziano, że tam są podpisane kontrakty i będą płacić kary. No, czyli uznano, że polskim kopalniom, że są kontrakty, to można zerwać, bo tutaj kar nie będzie, ale że mamy kontrakty zapisane.
1: No dobrze, ale czy to były rządowe kontrakty, czy to były kontrakty po prostu biznesowe, indywidualnych ludzi?
2: To są kontrakty biznesowe, ale bo to są spółki Skarbu Państwa i tam zarządy spółek podpisują
1: te kontrakty. Ale Skarb Państwa podpisywał te kontrakty.
2: No w imieniu Skarbu Państwa prezesi spółek energetycznych. Tak, ja wiem, tu nie ma w tym wszystkim logiki, bo tak naprawdę właścicielem tej kopalni jest to samo państwo, co właścicielem elektrowni. I tu powinna być jak najbardziej to powiązane. Prezesi w tych spółkach, no nie ma co się oszukiwać, są powoływani tak naprawdę przez ministrów, bo ja wiem, że są wielkie konkursy, ale wiemy, jak to wygląda w Polsce i nie oszukujmy się, że to są nominenci panów ministrów, ale nikt nie chciał tego tematu załatwić. Wszyscy się przyglądali, każdy uznał. Ja podam taki jeden przykład też, jak kopalnie się wykończało. Nawet energetyka konwencjonalna przynosiła 10 miliardów zysku, 8 miliardów 7, w różnych latach to już nie było. A kopalnie, które oddawały swój węgiel, przynosiły miliard, półtora straty. Jakim cudem? Przecież można było tylko przesunąć troszeczkę te środki i nie wykazywać, my mogliśmy wyjść na zero plus inwestycje i energetyka zostałaby jeszcze z dużym zyskiem. Ale rządzący już od lat 90. to tak wiecznie trwa, uznali, że będą przekierowywać jakby środki z górnictwa na energetykę, a na górnictwo się zrobi taką furtkę i będziemy niby dokładać z budżetu państwa i to ma się tak kręcić w ten sposób. No i dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy.
1: Że to wszystko, że ta winda zjeżdża poniżej najniższego poziomu w kopalni.
2: No, my tak naprawdę jesteśmy, i ja to wszystkim powtarzam i powtarzam to też w Warszawie panom ministrom i jak tutaj przyjeżdżają, że jesteśmy w takim punkcie, że jeśli nic nie zrobimy, to postawimy Polskę i Polaków w bardzo trudnej sytuacji.
1: No i co, ja na, to, i co na to ministrowie, którym rozumiem, że to w rozmaitych rządach rozmaici ministrowie, którzy się spotykają ze związkowcami, między innymi z sierpnia 80.
2: Ja jestem przerażony, bo tam są też jacyś, też są rozsądni politycy, ale czasami zachowują się jak idioci i nie boję się tego powiedzieć. Bo przecież oni rozumieją, że to źle wygląda. Oni rozumieją, że nie zastąpią systemu energetycznego w Polsce zieloną energią. Ale jest jakiś taki pęd, moim zdaniem, przemielenia tych pieniędzy, tych miliardów, które się dostaje, bo ktoś na tym musi zarobić. Oni wiedzą, że idziemy w ślepą uliczkę. No bo przecież jeśli im pokazuje bilans energetyczny, który jest bezpośrednio dostępny przez PSE, można wejść na internet i to pokazać. Ja wiem, że to jest w różnych godzinach, różnie się to rozkłada, ale jest na przykład taki dzień, no dzisiaj u nas jest pochmurno, ale są takie dni, że w całej Polsce jest pochmurno, że słabo wieje. Im pokazuje, że mamy zielonej energii tylko 2%, to bez konwencjonalnej
1: leży.
2: To jest po nas, tak? I to nie jest tak, że oni czasami mówią, no tak, mamy 50% zielonej energii. braknie nam w systemie 1% energii, to mamy blackout, wyłącza się cały system, bo on się zabezpieczy, żeby nie uległ uszkodzeniu. I to są normalne rzeczy, które mówią im nie górnicy, bo ja jestem zwykłym górnikiem, no ale tak profesor Nielczarski, fachowiec niesamowity. Przecież on to oficjalnie im mówi, tak? I oni jakby rozumieją to, ale postępują, idą dalej swoją drogą w ten swój szalony świat. Nie wiem, dlaczego tak postępują, bo to jest nielogiczne. Dla mnie to jest po prostu przejadanie tych pieniędzy, zadłużanie Skarbu Państwa.
1: Ale czasami jak wsłuchuję się w negocjacje związkowców, to w którymś momencie pada nie taka myśl na temat energetyki, tylko na temat osłon socjalnych dla górników. I mówią, dobrze, dajcie górnikom tyle i tyle, oni odejdą z pracy i będzie spokój. To jest taka satysfakcja związkowców, tak? Udało nam się załatwić.
2: Nie, żadna satysfakcja. To jest, ja to odbieram jako nasza porażkę. Ale to z tego względu, że my nie mamy wyjścia. My, ja mówię, przygotowaliśmy w Polskiej Grupie Górniczej zatrudnienie i pracę przygotowywaliśmy na 30 milionów ton. Odebrano od nas 15 milionów ton węgla i my dzisiaj mamy, dzisiaj po te 15 milionów ton, my mamy za duże zatrudnienie. I to robi też koszty, generuje, tak? No musimy zajść zatrudnienie.
1: I to jest tak, że zwolnimy fachowców, a potem ktoś przyjdzie i powie, brakuje 15 milionów ton, ale co zrobić, skoro nie ma górników?
2: Ale my już w tej sytuacji byliśmy. Poprzednie świadczenia socjalne, które były dla górników, my wysłaliśmy pracowników na świadczenia socjalne, a półtora roku później okazało się, że brakuje węgla i przyjmowaliśmy ludzi. No to jest właśnie brak polityki energetycznej państwa, brak nadzoru, brak zwykłego rozsądku. Bo my już to zrobiliśmy, to nie jest pierwszy przypadek, że pozbywaliśmy się ludzi z górnictwa, a za rok, półtora żeśmy na siłę przyjmowali, bo potrzebowaliśmy ludzi. Ja oczywiście tego nie rozumiem, dlaczego tak postępujemy jako państwo. Często to wytykam rządzącym. Oni chyba, no to są ludzie wykształceni, lepiej wykształceni ode mnie, zajmują poważne stanowiska, to myślę, że rozumieją pewne procesy. No ale to ja mówię, ja jestem tylko zwykłym obywatelem, nie mam wpływu na politykę energetyczną czy politykę wobec górnictwa państwa.
1: Ale jak pan rozmawia z tymi, którzy chcą zamykać kopalnie, mówią tak, no na Śląsku te kopalnie, te pokłady są głęboko, 1600 metrów, to wydobycie, te korytarze są długie, my kiedyś byliśmy w kopalni Wesoła, pojechaliśmy aż do tego miejsca, do Przodka, gdzie się wydobywa węgiel, no to rzeczywiście to jest taka podróż, która trwa 2 godziny, tymi wagonikami się jedzie, one tak trzęsą, dużo huku, dosyć ciepło, to jest dosyć miłe, że jest ciepło, ale ta praca, no, że się nie opłaca, że górnik po prostu traci dużo czasu na dojazd do pracy, to wydobycie jest krótkie, cena musi być wysoka, więc może trzeba zamknąć kopalnię i coś innego wykombinować. Tak jest, czy tak nie jest?
2: Nie, to ja już odpowiem. Koszty możemy zmniejszyć o połowę, jeśli nam pozwolą więcej węgla wydobywać. Bo my umiemy. Pomimo to, że oczywiście ten czas pracy jest skrócony, bo na niektórych kopalniach mamy długie dojście do frontów wydobywczych, my jesteśmy w stanie więcej wydobyć z tych ścian, bo my to robiliśmy i tu nie ma z tym problemu. Ale mamy też kopalnie, które likwidujemy, na przykład kopalnia Bolesław Śmiały, która pójdzie za chwilę do likwidacji, a oni mają bardzo, mają węgiel za rowem bełckim, bardzo płytko, dobry węgiel, który może iść bezpośrednio na elektrownię. Kilkadziesiąt czy kilkaset milionów wystarczy, żeby wejść w ten pokład. Bardzo bezpieczny, niemetanowy i może iść bezpośrednio taśmą na elektrownię.
1: I my zamykamy taką kopalnię, tak?
2: I my zamykamy tą kopalnię.
1: No i co? Kto podejmuje taką decyzję? Minister energetyki, pani Kloska? Kto taką decyzję podejmuje?
2: Ale to są po kolei wszystkie rządy. To są po kolei, łącznie z rządem, no muszę to powiedzieć, PiS-u. Takie decyzje zapadły, że odchodzimy od węgla, nieważne co się stanie, odchodzimy od węgla.
1: My kiedyś byliśmy w takiej awangardzie obrony kopalni Krupiński, bardzo dużo o niej mówiliśmy. Ta likwidacja kopalni Krupiński była bardzo, no nazwijmy to barbarzyńska, w tym sensie, że to jest nie do odtworzenia w tej chwili.
2: U nas niestety wszystkie kopalnie tak się likwiduje.
1: Czyli nie ma tak, że jest myśl o tym, dobra, ten węgiel się przyda, to jest wielki majątek i wielkie pieniądze wydane na to, żeby te szyby otworzyć, żeby były, więc zabezpieczamy je i potem już mniejszym kosztem możemy wrócić do wydobycia. Tak nie ma.
2: Nie, u nas jest rabunkowa likwidacja, czyli zawala się wszystko, niszczy się wszystko, że nie ma już możliwości wejść. Ja powiem jeszcze coś lepszego. My jako kopalnie dołem mamy pokłady podzielone między siebie, tak? Ale te kopalnie, one dołem ze sobą jakby graniczą. Teraz jest likwidowana kopalnia Wujek. To było połączone z kopalnią Staszic, teraz Wujek jest likwidowany, ale czasami bywa tak, że któraś kopalnia, jak się likwiduje powierzchnia, to my myślimy o tej powierzchni, ale ona jest likwidowana z pokładami. I obok kopalnia ma łatwe dojście do tego pokładu, mogłaby ten węgiel praktycznie bezkosztowo brać, to już nie wolno, bo ten pokład został zlikwidowany z kopalni. Ten węgiel jest, ale ten węgiel należał do kopalni zlikwidowanej i tam już nikomu nie wolno wjechać.
1: Czyli krótko mówiąc, likwidujemy majątek tak, jakbyśmy nasze pieniądze wzięli z banku i spalili po prostu. Tak robimy.
2: Tak.
1: Taka jest polityka państwa.
2: Bo tak naprawdę nie ma polityki państwa. Jak się popatrzy na tych ludzi, którzy decydują o górnictwie i o energetyce, czy generalnie o przemyśle, oni nie mają żadnego pomysłu. To jest tylko takie działanie od pożaru do pożaru. Jak już coś się stanie, no to przyjadą, no to coś trzeba zrobić, tak?
1: I wtedy się zamykają związkowcy razem z politykami, dziennikarze stoją pod drzwiami, potem jest komunikat, tak, udało się, będą pieniądze, będzie osłona.
2: No, pieniądze, ale czasami nas doprowadzają do tego, że na przykład my nie mamy środków, żeby wynagrodzenia wypłacić, tak? I to z różnych względów. I my musimy wtedy, no niestety, tak doprowadzono górnictwo, że my część środków, które mamy, przeznaczamy na przykład na likwidację którejś kopalni. To, co państwo powinno mieć na swoich barkach. No więc to państwo musi znowu oddać jakby na kopalnię. Polityka szaleńców. To jest przerażające. My tu mówimy o węglu kamiennym. Za chwilę będziemy likwidować Bełchatów. Nie wyobrażam sobie. 20%, przeszło 20% energii w tym kraju. Zlikwidujemy Bełchatów i co dalej?
1: No i co dalej? No, zlikwidujemy huty, ale potem nie będzie przemysłu w Polsce i nie będzie potrzebna energia.
2: No, dokładnie tak, tylko że tak naprawdę zlikwidujemy cały przemysł. Dzisiaj, bo oczywiście ja jestem związkowcem i często ten pracodawca to był jakby po drugiej stronie, no bo ja reprezentuję pracowników, on chciałby ich jak najbardziej, może brzydko powiem, że wyzyskiwać, może nie wyzyskiwać, ale żeby jak najwięcej zarobić, na tym, no każdy jak ma swój biznes, to chce zarobić, ale dzisiaj to pracodawcy z nami stoją i oni mówią oficjalnie, no przecież ceny energii zabijają polski przemysł. My nie... Dzisiaj, ja panie redaktorze i szanowni państwo, powiem wam jedno. Kilka miesięcy temu blokowaliśmy szeroki tor, bo stal wjeżdżała za wschodniej granicy. No i wybijała stal z naszych hut. Ale już nie ma problemu tylko ze stalą ze wschodniej granicy. Dzisiaj niemiecka stal jest tańsza jak polska i kilkadziesiąt tysięcy ton wjeżdża do Polski stali niemieckiej. A wiecie dlaczego? Rząd Donalda Tuska postanowił ucieszyć nasze huty i dźwignąć im opłatę mocową za energię, a rząd niemiecki postanowił miliardy euro dołożyć do swoich hut na obniżenie im cen energii. I naszym hutnikom się mówi, że no co z wami, jak jesteście niekonkurencyjni? Jak mają być konkurencyjni? Ci ludzie nawet gdyby za darmo pracowali, to i tak w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie konkurować. No to jest celowa polityka niszczenia naszej gospodarki. I też byłem na takim spotkaniu, mówimy o tym. Wszyscy rozkładają ręce, bo Unia, no to, ale to Niemcy mogą dopłacać do przemysłu energochłonnego, do cen energii, a my nie możemy? No to chyba jest ta sama Unia.
1: Bo my budujemy wiatraki, proszę pana. A Niemcy już nie budują.
2: No tak, my właśnie przepalamy pieniądze na wiatrakach, bo jak...
1: A gdyby było te na przykład zamiast tych biliona złotych na energię odnawialną, gdyby przypuśćmy 100 miliardów było na wzmocnienie przemysłu węglowego w Polsce i budowę nowych elektrowni, bloków energetycznych, to co by się stało?
2: Mało tego, bylibyśmy w stanie takie bloki węglowe postawić jak Jaworzno 3, ta tysiączka, czy tam 900, bo tam 980 chyba jest, które praktycznie są zeroemisyjne. To są najnowsze bloki, które mogą funkcjonować, bardzo wydajne bloki węglowe. Moglibyśmy kilka takich bloków wybudować. Mamy też już możliwości czystej technologii spalania węgla w elektrowniach. Japończycy z tego korzystają, nie tylko Japończycy. Jedną dziesiątą tych środków, które wydaliśmy, a może nawet mniej, na też zielone szaleństwo, gdybyśmy wpompowali w polski system energetyczny, to dzisiaj Polacy by mieli energię o połowę tańszą i mielibyśmy bezpieczeństwo energetyczne zapewnione i dzisiaj to nasz przemysł by konkurował z niemieckim i bylibyśmy nawet w stanie pewnie przyblokować troszeczkę przemysł chiński, bo bylibyśmy bardzo konkurencyjni, bo mamy świetnych fachowców, nasze wynagrodzenia jeszcze nie są na najwyższym poziomie, więc te koszty pracy nie są najwyższe i mielibyśmy tanie koszty energii, co by pomogło rozbujać naszą gospodarkę, ale my idziemy w drugim kierunku, żeby to zwinąć, zamknąć, zlikwidować.
1: I to jest opis sytuacji, a poprzednio były marzenia. Marzenia związkowca z sierpnia 80, że mogłoby być normalnie.
2: Mogłoby być i dalej wierzę, że w tym kraju jeszcze może być normalnie. I o to walczymy jako związkowcy dla siebie, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, bo oni będą musieli w tym kraju żyć za 15, 20, 30 lat.
1: I trochę złośliwości i o to walczą senatorowie odrzucając projekt referendum, tak? Zgadza się pan z tym?
2: No tak. Senatorowie walczą o wzrost swoich uposażeń.
1: Powiedział Rafał Jedwabny, wiceprzewodniczący sierpnia 80. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się, go tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy.

od Stacha do Kaszki dwie rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem. Tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tu jakieś tańce, tu jakieś kawki.

0: Fotograf Brat. Chór Politechniki Morskiej. Pod dyrekcją Sylwii Famiańczyk-Makuch.
1: Nocne powtórki wnet.
2: A naszym gościem Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl.
3: Dzień dobry Państwu.
2: No ale zacznijmy naszą rozmowę od pewnego dźwięku w telewizji w Polsce, w Polsacie, przepraszam. Był wczoraj pan minister Żurek, posłuchajmy.
4: To najbardziej chyba oczywiste pytanie na początek zadam, gdzie jest minister Zbigniew Ziobro? Czy my wiemy?
5: Wiemy, że jest w Stanach Zjednoczonych, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Są różne informacje dotyczące tego, gdzie zamieszkuje, pod jakim adresem, ale ja takich faktów nie chcę ujawniać, bo one nie są potwierdzone. Chciałbym dowiedzieć się tego przede wszystkim od Amerykanów, którzy roztoczyli jakiś parasol ochronny nad Zbigniewem Ziobro. No i chciałbym, żeby stanął przed polskim sądem.
4: A jak pan wczoraj powiedział w telewizji polskiej, że jest w stanie, z tego co wiemy, Ziobro jest w stanie Waszyngton, to jest prawda?
5: Mieliśmy takie pierwotne informacje, że jest w stanie Waszyngton, tak.
4: Ale w stanie Waszyngton czy w mieście Waszyngton? Bo to są dwa różne miejsca na mapie.
5: Ja miałem informację, że w stanie. Sprawdzamy te informacje.
4: Okej, no bo to są rozdzielone o kilka tysięcy kilometrów miejsca. Poza tym tych Waszyngtonów jest chyba 80 kilka w Stanach Zjednoczonych, więc tych tropów...
5: Mówimy o tym, który jest najbardziej znany.
4: Znaczy najbardziej znane to jest miasto stolica. Waszyngton, tak. Czy stan Waszyngton?
5: Nie chcę ujawniać. Wczoraj mieliśmy naradę z ministrem Siemoniakiem, z ministrem Kierwińskim, więc badamy to.
2: No właśnie, stan Waszyngton, czy miasto Waszyngton w dystrykcie Columbia. Jak jest z panem ministrem Żurkiem ściganiem Zbigniewa Ziobro? Ja wczoraj byłem na rondzie Waszyngtona, rozglądałem się, patrzyłem, ale w Warszawie na rondzie Waszyngtona nie było pana ministra Ziobro.
3: Nie no, to pałac geografii totalna. No to, że taki człowiek, który nie rozróżnia stanów tam daleko u granic Kanady, zupełnie na innym wybrzeżu, a miasta jeszcze na pewno nie słyszę o District Columbia, a tam jeszcze Maryland jest obok, no pogubić się można, to geografia to jest ciężka sprawa, ale ja mam inną teorię, moim zdaniem po prostu minister Ziobro ukrywa się u aktora Denzela Washingtona.
2: A też znany, bo mówił, że o tym najbardziej znanym Waszyngtonie, więc może właśnie chodzi o Denzela Washingtona, bo on się jest znany i to bardzo.
3: On jest znany i to pewnie wykorzysta Zbigniew Ziobro, bo to chytrze on działa. I teraz tak, polscy śledczy no nie dadzą szans, bo oczywiście no Denzel Washington występował w takie filmy, on też jeszcze wcześniej w takich akcyjnych, dobrych filmach, ja pamiętam, American Gangster, Człowiek w ogniu, Dzień próby, ale to tylko role były Denzela Washingtona. On się naszym śledczym tak łatwo jak na filmie nie wywinie, oni go na pewno dogonią. Śledztwo jest na pewno na szeroką skalę, no bo trzeba zbadać i stan Waszyngton, i miasto Waszyngton, plus te wszystkie Waszyngtony, bo miasto Waszyngton w Stanach to jest chyba... nie wiem, kilkanaście, jak nie więcej. Trzeba zbadać, gdzie mieszka aktor Denzel Washington. Nie mam pojęcia, gdzie on teraz przebywa. Ale może w Cannes, bo tam chyba też festiwal jest, więc to też szerokie śledztwo powinno być przeprowadzone. Ja też widzę tu trop rosyjski możliwy, ponieważ w Stanach Zjednoczonych też jest dużo miast typu Odessa. Można też zakładać, że tutaj też ten typ trop śledczy powinni podejść. No oczywiście to są żarty, no ale no nie jest żartem brak wiedzy jakiejkolwiek ministra Żurka na ten temat. No on się kompromituje tego typu wypowiedziami. No nieprzypadkowo się mówi, że już jest skończone, że we wrześniu przestanie pełnić funkcję, no bo nadzieje w nim pokładane, no ewidentnie były na wyrost i się nie spełniły, a tego typu wypowiedzi no to tylko potwierdzają i ośmieszają. No nawet wczorajsza konferencja prokuratury krajowej, tak, że niby minister, oni cały czas używają narracji, że uciekł. Nic nie uciekł. No jak był w Mediolanie, czyli mógł być w Mediolanie, nie ma cały czas ENA i dopiero być może będzie albo nie będzie we wrześniu, to jest decyzja sądu. Też wczoraj pojawiła się informacja, że nawet Interpol odmówił ścigania Zbigniewa Ziobry. nie ma żadnej czerwonej noty, choć miała być. No więc no to wszystko pokazuje, że co krok to po prostu przepaść i nieskuteczne działanie Żurka. No, on przygotował, mówi, już wniosek jakiś, ale on będzie rozpatrywany dopiero we wrześniu, więc no to są wszystko działania pozoranckie i śmieszne w tej pozorności swojej po prostu, no, bo to inaczej tego nie można. Jest wyjątkowo nieskutecznym politykiem i dramatycznym prokuratorem generalnym w swoich działaniach minister Żurek.
2: Dobrze, ale jeżeli jego dni są policzone, to też jak dalej będzie działał? No bo to, co wczoraj zrobiła prokuratura, która przyznała się, nie było wniosku o areszt, a jednak Zbigniew Ziobro, jego dostanie się jest kluczową sprawą politycznie dla Donalda Tuska. Być może być albo nie być u władzy po roku 27. Czy będzie w kajdanach przywieziony Zbigniew Ziobro? Czy będzie można ważnego pisowca pokazać jako tego, który jest złapany, czy wszyscy silni razem, czyli ten najwierniejszy, najbardziej twardy elektorat Platformy, no będzie zdemobilizowany, będzie rozczarowany, bo nikt nie siedzi.
3: No, dlatego próbuje się robić właśnie, no bo widać, że nie idzie z tym uwięzieniem Zbigniewa Ziobry, dlatego używa się fraz typu ucieczka, gdzie on normalnie wyjechał legalnie sobie do Stanów Zjednoczonych, dlatego się podtrzymuje ten ogień, na razie jest, że tak powiem, łapanie króliczka i chyba niekoniecznie schodzi o złapanie tego króliczka, no bo, że tak powiem, też można karmić tych najsilniejszych, silnych razem, już takimi bzdurami, jak te pozoranckie próby. Część z nich wierzy, że to jest fajne, potrzebne i realne, no ale coraz mniejsza część, no ci rozsądniejsi, choć ciężko tam o rozsądku jakimkolwiek mówić, więc no to się karmi ich taką papką, no. To już jest coraz bardziej żałosne i duża część, która to tego widzi, część jeszcze nie, dlatego to temu służy. No ja nie wiem, czy oni mają jeszcze realne nadzieje na to, że uda im się sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do kraju, no ale muszą coś robić, nawet pozoransko, żeby udowadniać swoją ogólnie jakieś jestestwo, mówię o całym rządzie, prokuraturze, no bo im, oprócz dramatycznej sytuacji, o której była w poprzedniej części programu mowa w każdej dziedzinie, od właśnie górnictwa, wczoraj mieliśmy wielki protest Solidarności po to, co się dzieje z Zielonym Ładem, ceny energii, no wymieniać długo, nie ma nigdzie sukcesów, no a nie ma też sukcesów w rozliczaniu poprzedników, no i to jest, nie ma nigdzie, po prostu na żadnym polu, gdzie by się nie spojrzeć, to jest dramat, no więc dlatego trzeba robić ruchy, chociaż pozoranckie, jak się prawdziwe, nie udają. No i ten ogień, że tak powiem, tej rewolucyjnego zapału jest podtrzymywany przez też takie cyrki, jak wczorajsze wezwanie redaktora Sekiewicza do prokuratury, gdzie miało być przesłuchanie, tam były sugestie, Żurka groźne znowu, że może zarzuty od razu będą postawione, no skończyło się na niczym, na kolejnej kompromitacji prokuratury, więc oni powinni się zastanowić, czy to rzeczywiście to jest warte, to co oni robią i to sztuczne podniecanie zapału rewolucyjnego dla tych wszystkich silnych razem, czy to się im naprawdę tak globalnie opłaca. No powoli, porażka za porażką, za porażką, no to oznacza spadek z ligi, degradację zupełną, więc no 2-3 porażki można przyjąć, ale tutaj tych porażek jest zdecydowanie za dużo, no trzeba zmienić trenera, bo degradacja.
2: I ten trener Waldemar Żurek będzie zmieniony, ale na kogo? Ta kompromitacja Żurka jest geografii, bo teraz jeszcze bardziej niż wcześniej, bo też była część ludzi, że się trochę żartowała, nawet dowcipkowała z ministra Żurka, że on nie jest taki ostry, jakby się chciał kreować, no ale teraz po tym wyjeździe Zbigniewa Ziobro i też po tym poszukiwaniu w Stanach, miastach, Waszyngton, to wszystko wygląda bardzo już zabawnie, a zdaje się, dla polityków, którzy chcą być twardzi, nic gorszego niż śmieszność być nie może.
3: Tak. No nie może być nic gorszego. Śmieszność to jest utrata zupełnie twarzy, wiarygodności. No Żurek już się totalnie ośmieszył, już nawet osłona medialna mu nie pomaga. On się ośmiesza nie w mediach jakichś mu nieprzychylnych, odpowiadając na jakiś grad po prostu niewygodnych pytań, tylko on te śmieszne rzeczy, śmieszne frazy się sam upokarza wśród zaprzyjaźnionych mediów, którzy naprawdę nie zadają nie wiadomo jakich pytań, a to choć u Polsce to neutralne, no nieważne, no ale to też nie spadają na niego gromy, a mimo to on się kompromituje tego typu wypowiedziami. Dramat. To kogo, przez kogo może być zastąpić? No ławka jest krótka bardzo, no nie wiem, może to będzie któryś z obecnych wiceministrów typu Mazur, ale Bodnara, to też on ma dziwne wypowiedzi. No, są tam w kropce, bo był Bodnar, no, on się nie sprawdził, był dla niektórych za miękki. Jest Żurek, który miał być bardzo twardy, też jest za miękki. Ja tam nie widzę zbyt wielu poważnych zawodników, którzy mogliby tak realnie być na plus, że tak powiem, dla rządu i zaspokoić te krwawe potrzeby silnych razem.

0: niedopowiedzeniu i są skutki tego, no to wszystko, te wszystkie działania prowadzą tamtą stronę donikąd, no więc czy elektorat ich rozliczy? W jakiejś mierze tak. Pamiętajmy, że duża część, i to też pokazują badania tego elektoratu Platformy Obywatelskiej, siedzi w bańce dużo mocniejszy elektorat prawicowy, tak, że oglądają tylko własne media, że poza TVN-em to świata nie widzą. No więc może to na nich działa, tak? No też pokazują to sondaże, że tam no, Platforma jakoś trzyma się mocno mimo tych działań śmiesznych, żałosnych i mówi się o utracie twarzy, ale to chodzi też o utratę elektoratu, a na razie Fico w badaniach opinii publicznej, no tam tylko trochę to drga i trochę się...
1: W takim razie sondażowo jest nieźle, ale no, kiedy nie ma efektów, to jak dalej podtrzymywać tą pasę sondażową? To jeszcze wróćmy do rządu. Jeżeli Waldemar Żalek miałby odejść, to już trochę o to pytałem, ale zapytam raz jeszcze, kto zamian? Najczęściej mówi się o jednym nazwisku, które miałoby wejść do Ministerstwa Sprawiedliwości.
0: A jakie to nazwisko? A ja nie wiem, bo tam kilka było, więc ja to traktuję na razie jako takie przymiarki i balony próbne. Ja nie widzę, to już powiedziałem wcześniej, nie widzę nikogo, kto mógłby dobrze to zrobić.
1: Nie no, wszyscy mówią o panu pośle Romanie Giertychu.
0: No nie, to też byłoby za dużo. To naprawdę, no, człowiek z taką przeszłością, z takimi ciążącymi obciążeniami na niego, sprawa Polnordu i tak dalej, no to już byłaby totalna kompromitacja tego rządu i to dopiero by było...
1: No to na kogo? Tylko, to jeżeli stawiamy
0: jeżeli szukamy,
1: tezę...
0: Jeżeli szukamy zastępczych, że tak powiem, tematów, bo to też o to chodzi. Przecież też o to chodzi, żeby się mówiło o Zbigniewie Ziobrze, o tej, jak oni to nazywają, ucieczce, która nie jest żadną ucieczką, żeby odsunąć właśnie mowę o innych tematach, które się toczą. Tak, no mamy safe, do dzisiaj Polska nie dostała ani grosza. Słyszymy o wzrastającym oprocentowaniu. Sam rząd połyka swój język, nagle oprocentowanie już Komisja Europejska przyznała, że będzie dużo droższe, a nie wiadomo jak bardzo droższe. I zamiast o tym, no to mówimy o jakichś abstraktach typu Ziobro. Plus może i abstraktem jest, bo nie mają moim zdaniem na kogo zamienić, bo nie jest to Giertych na ministra, no to się wrzuca takie coś, żeby media rozważały, a kto tam będzie ministrem, dlaczego Żurek nie. Moim zdaniem, ktokolwiek by nie był, to sobie nie poradzi, bo ta sytuacja wytworzona już z tym patologicznym powołaniem nowych władz prokuratury, z tymi wymianami prokuratorów, z tym, co się dzieje teraz, doniesienia dzisiaj Rzeczpospolitej, co się dzieje w katowickim wydziale zamiejscowym, tak, gdzie prokurator wełna tą taką dziwną czystkę robi, no to wszystko jest nie do sklejenia, to genie by tego nie skleił. Więc tutaj, czy jakie nazwisko, ktokolwiek by to nie był, to sobie nie poradzi w tym stanie rzeczy. Więc no. To się musi rozpaść, więc może jeszcze na tego Żurka jeszcze trochę głupot nałożyć, na tego kozła ofiarnego i go potem można wygnać na pustynię. Pod sam koniec, bo im więcej na ten garb weźmie, tym lepiej tutaj dla obozu rządzący.
1: No dobrze, to jeszcze zapytam na koniec naszej rozmowy o sytuację w Republice, o tym pan redaktor już wspominał, jako też element działań prokuratury. Wczoraj wezwanie przez śledczych na przesłuchanie jako świadka Tomasza Sakiewicza, seria podejrzanych, nie wiadomo cały czas, kto je kreował, zawiadomień do siedziby Republiki, ale też do prywatnych mieszkań dziennikarzy tej stacji. Michał Rachoń, Katarzyna Gujska, Tomasz Sakiewicz, to ostatnio to widziała prawie, że cała Polska.
0: A one trwają. Wczoraj wieczorem redaktor Lechowski dostawał kolejne fałszywe zgłoszenia, więc...
1: A policja jak reaguje?
0: A policja nie reaguje, nie odpowiada na pytanie. Ja dzisiaj opublikowałem rano w portalu niezależna.pl nowe fakty w sprawie interwencji redaktora Sakiewicza. No i tam się nie zgadza dokładnie nic. Polecam, to nie będę całości opowiadał, bo to duże opowiadania. Mówiąc w telegraficznym skrócie, ja podaję tam minutowy zapis tego, co jest w dokumentacji policyjnej. Czyli kiedy miała być zostać podjęta interwencja, godzinowo, co się nie stało, kiedy się zakończyła. No i okazuje się, że się nic nie zgadza. Kamery, które mieli policjanci, te nasobne tak zwane, tak, czyli każdy policjant rejestrować wydarzenie. Włączona została za późno, nic się nie zgadza. Tam też była służba medyczna, ambulans był. Nic się nie zgadza w dokumentacji u dyspozytorów karetki.

0: dziwne zapisy, kiedy ona miała dotrzeć na miejsce, kiedy zostać rozdysponowana, no to świadczy, że tutaj kiedy rozmawiałam na przykład z dyspozytornią i twierdzę, że takich zapisów, jak tutaj jest przy tym wyjeździe, to w życiu nie widzieli, a pracują już naprawdę dobre prawie kilkanaście lat dyspozytorni, więc no jest cała masa pytań bez odpowiedzi, a policja cały czas unika. Jest sprawa filmu, który policja powinna dla czystości sprawy w całości opublikować. Filmu z interwencji u redaktora Sekiewicza, gdzie doszło do zakucia asystentki. To się cały czas nie dzieje. Prokuratura twierdzi, że dopiero w przyszłym tygodniu podjęła decyzję. Z tego co wiem, policja chce okroić ten film. Wiadomo z jakich względów, co to znaczy okroić film. Powinien być puszczony w całości, jeden do jednego. Powinien liczyć, tak jak wykazano w tekście, 12 minut. Zobaczymy, ile będzie liczył i z czego będzie okrojony. No nie będzie miał żadnej wartości okrojony film puszczony przez policję z interwencji, no bo powstaje pytanie, z czego będzie okrojony i dlaczego. No więc no, działania policji. Policja, nasi dziennikarze, ja też osobiście pytamy cały czas policję i na piśmie i ustnie o szczegóły. Do dzisiaj, a miałem 6-7 dzień, będzie jutro od tej feralnej interwencji, a odpowiedzi na pytania nie ma. No, część odpowiedzi zawarłem w tym artykule dzisiejszym. Oczywiście zdobyłem te informacje bokiem, bo oficjalnie nie idzie się dowiedzieć prawie nic. Niestety. Więc no, tutaj minister Kierwiński mówi o jakiejś transparentności, żeby policja urządza briefingi. No, urządza, tylko nie odpowiada na kluczowe pytanie, więc postanowiłem trochę tutaj pomóc policji i przytoczyć część faktów. Mam nadzieję, że teraz policja się obudzi, wstrząśnie i zacznie współpracować. Na razie wygląda na to, że mają bardzo dużo do ukrycia. To ciekawe.
1: O czym mówił Tomasz Grodecki. My czekamy na serwis informacyjny. Gdzieś jest w redakcji Michał Trześniewski, pewnie szykuje. Zaraz, mam nadzieję, pojawi się w studiu. A jest! A, jeszcze jest Jakub Duszak i za chwilę będzie serwis informacyjny. To my się żegnamy. Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl był naszym gościem.
0: Dzień dobrego, dziękuję.
1: Do zobaczenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie przy konsolecie Adaś Czerpak, a moim wydawcą jest Hania Tracz. No, Tomek Wybranowski, nasz szef muzyczny, tu ładny kawałek historii piosenki anglosaskiej, a ja oczywiście poruszam się w sferze francuskiej, choć nie tylko, jak wiadomo. No i właśnie, tak sobie pomyślałam, że przynajmniej w moim pojęciu złota epoka piosenki francuskiej mieści się w dwóch datach. To jest debiut Edith Piaf u Papy Le Play jesienią roku 1935, a zamyka epokę śmierć Jacques'a Brela w roku 1978. Triumfy piosenki francuskiej na świecie znacznie w stopniu snobistycznym, no bo ona była trudna, inna. Choć nie da się ukryć, że uroda języka zawiera sporą część wartości i uroków. Ten pochód zakończyła muzyka rockowa, do której mimo usiłowań nie załapał się Francuz Johnny Hallyday. Mimo usiłowań naprawdę wielkich, tutaj dominuje sfera anglosaska, choć istnieje w niej szwedzka ABBA czy kilka zespołów niemieckich. Ostatnio słuchałem CD z nagraniami piosenek Jacques'a Brela w rozmaitych wykonaniach. Płyta jest hołdem dla wybitnego artysty kilkanaście lat po jego odejściu. Tu słychać wyraźnie, jak bogata muzycznie i tekstowo jest jego twórczość. Posłuchamy wielkiego przeboju Amsterdam w oryginalnym wykonaniu Marion Faithfull. Można usłyszeć po głosie, że jest to jej późne nagranie, niemniej jednak bardzo interesujące. Słucham.
1: In the port of Amsterdam there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea.

0: To był Amsterdam Jacques'a Brela w wykonaniu Marion Faithfull. I właśnie o Brelu będę opowiadać dzisiaj. On urodził się w 1929 roku w Brukseli w rodzinie fabrykantów i od razu przewidziany był jako następca ojca. W szkole nie wyróżniał się, sportem się nie interesował, a próby w teatralnym zespole zakończyły się, zanim się zaczęły, bo stwierdzono u młodzieńca nadmiar ekspresji. Można zrozumieć z perspektywy czasu, że niesamowita ekspresja Jacques'a Brela w piosence nie ma sobie równych przedtem ani potem. Może trochę podobnie jest tu Gilberta Beco, jednakże innego rodzaju to jest ekspresja. Po szkole Jacques zatrudnia się w fabryce ojca, no niby ma się tam wprawiać. Fabryką zarządza starszy brat. Jednakże coś tam robi bez entuzjazmu, interesuje się za to poezją Villona. Sam zaczyna tworzyć i organizuje małą grupę, z którą w niedzielę wizytują szpitale i hospicja, prezentując tam swoje interpretacje słowno-muzyczne. Wszystkie te imprezy organizuje katolickie stowarzyszenie Franche Cordée, gdzie poznaje Jacques Brel swoją żonę. Po wczesnym ślubie mają pod rząd 3 córki. Ale w tym czasie Jacques Brel czyta z entuzjazmem małego księcia Antoine de Saint-Exupéry, który stanie się jego ulubionym autorem. I dlatego posłuchamy mojej ulubionej piosenki. Kasia Sobczyk śpiewa Małego księcia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś? Z mej książeczki kart, czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz

To była Kasia Sobczyk w piosence Ryszarda Poznakowskiego i Krzysztofa Dzikowskiego, Mały Książę. No właśnie, bo Jacques Brel czytał sobie tę wspaniałą książkę, a na początku lat 90. przyleciała do Warszawy wdowa, Madame Brel, i zrobiłam z nią wywiad. No musiałam spotkać, jak traktowała zachowania sławnego męża, którego romanse znane były powszechnie, uprawiane na oczach świata oraz kamer. A Madame Brel, kobieta nader zwyczajnego wyglądu, odpowiedziała spokojnie: życie artysty rządzi się innymi prawami, zachowania Jacques'a nie miały żadnego wpływu na nasze małżeństwo. Kilka lat później poleciałam do Brukseli reprezentować Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Polskich na Europejskim Kongresie. Zobaczyłam siedzibę fundacji Jacques Brel w centrum miasta, na głównym starym placu. Byłam w stolicy Belgii wtedy po raz drugi i zauważyłam dziwne zjawisko. Miasto bogate przecież, metropolia prawdziwa, a jako stolica Unii Europejskiej dziwnie zmarniała. Od głównego bulwaru począwszy, tak, znalazłam i sklepy, i księgarnie, i wszystko. To bardzo dziwne zjawisko, no ale ja go i tak nie rozwiążę, bo interesują nas dzieje życia Jacques'a Brela, wybitnego artysty nie tylko swoich czasów. I on z tym swoim katolickim kółkiem artystycznym zaistniał jednak na rynku sztuki, skoro nagrał w miejscowej filii Philipsa coś tam, co zwróciło uwagę Jacques'a Canetti w Paryżu. I ten zaprosił go telefonicznie do siebie. A my posłuchajmy, jak Carla Bruni śpiewa Quand on a que l'amour, wielki przebój Brela.

To była Carla Bruni. Taki malutki głosik. Właściwie ona była modelką, ale zaistniała jako piosenkarka, będąc żoną prezydenta Francji, pana Sarkozy. No ale interesujące, że takim małym głosikiem też można. A my jesteśmy z naszym bohaterem Brelem w Paryżu u Jacques'a Canetti, który jest wyrocznią na bogatym rynku piosenki Paryża. Przyczynił się w swoim czasie do rozsławienia młodej Piaf na antenie Radia France. Wylansował Georges Brassensa i nie tylko jego. Jacques Brel nawet coś nagrywa dla Philipsa w Paryżu. Występuje w kabarecie Le Trois Baudets, ale to nie gwarantuje codziennej egzystencji. Śpiewa także w kabarecie, jeśli to tak można nazwać, w knajpeczce Le Clus, śluza, gdzie za swój występ musi zmywać naczynia. To ciekawe, nawet ja poznałam tę małą knajpkę na lewym brzegu, po drugiej stronie katedry Notre Dame. Skromny, mały lokalik, jak wskazuje nazwa, niegdyś służył za miejsce odpoczynku dla pracowników śluzy na Sekwanie. 3 stoliki na krzyż. Nawet nie wiem, czy jeszcze istnieje. Tam również stawiała pierwsze kroki bardzo ekskluzywna w Polsce, prawie nieznana Barbara, której posłuchamy teraz. Barbara.

Tak, to była Barbara Nadamio, dlatego że ona też swoją niełatwą karierę zaczynała właśnie w tej knajpce L'Ecluse, gdzie też musiała pewnie zmywać jakieś gary. A Jacques Brel te swoje początki w Paryżu ma trudne, nie budzi zachwytu, jest nieśmiały, wysoki, szczupły i nie bardzo wie, co robić ze swoim ciałem. Wszystko wskazuje na to, że poszukuje siebie, a nie jest to proces łatwy ani przyjemny. Canetti załatwia Brelowi nagranie płyty z 8 piosenkami i jest totalna klapa. Mimo to Canetti tak wierzy w młodego artystę, że wysyła go na tournée z grupą, w której jest vedette américaine, czyli otwiera występ Catherine Sauvage i Philippa Clay. Ja oglądałam recitale obojga osobno. Były to niewątpliwe gwiazdy epoki, jednakże znacznie mniejszego kalibru od Brela. Musiała nadejść jego godzina. Powoli odnajduje siebie, trwa to trochę, najpierw spotyka nowych pianistów, którzy prostują jego drogi muzyczne i koncertuje ze średnim powodzeniem w Algierii, Maroko, Kanadzie. Dopiero w grudniu 1958 roku recital w Olimpii Brela to erupcja wulkanu, ma w repertuarze już walsa, mille pan, my quitte pas, pla pays. Jest to absolutna rewelacja, odkrycie artystyczne. Posłuchajmy, Jacques Brel.

0: On a passé en des 20 ans pour que tu m'aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, face dans un mois, 300 ans, trois fois le temps de bâtir un roman. La la la la, la la la.
1: Tak, no to są wykonania, poza tym przepiękne te aranże, już dzisiaj niespotykane. Kilka dni temu obejrzałam fragment festiwalu Eurowizji, występ naszej artystki, nawet głosowo interesującej, ale od lat ta arcymasowa impreza mało ma wspólnego z piosenką jako gatunkiem muzycznym i literackim. Raczej odbywają się tam jakieś tańce, akrobacje, dziwactwa przypominające atrakcje w rodzaju cyrku, tyle że w bardzo kiepskim stylu. Mam na ten temat podobne uczucia jak o recitalach na stadionach. To już jest nowy gatunek, bardziej komercjalny niż artystyczny. W dodatku w tę wielką imprezę Eurowizji ogromnej oglądalności wkroczyła silnie polityka, co natychmiast obniża zainteresowanie. Już wiadomo, że do niedawna festiwal Eurowizji miał oglądalność znacznie wyższą od amerykańskiej Super Bowl w USA. No i tak to się wszystko dzieje, a my dla uspokojenia posłuchajmy pięknej muzyki Nino Rota, La Strada z filmu Federico Felliniego.

0: to był cudowny Nino Rota i jego La Strada. A recital Jacques'a Brela w Olimpii to konsekracja. Po nim oczywiście światowe tournée. W nowojorskiej Carnegie Hall występ Brela opisany przez krytykę jako burza magnetyczna, która nawiedziła miasto. Nie da się ukryć, że szlaki przetarła Edith Piaf. Na scenę paryskiej Olimpii Jacques Brel wraca regularnie w kolejnych latach, by wreszcie w roku 1966 zaśpiewać na legendarnej scenie swoje pożegnanie z piosenką. W licznych wywiadach Brel deklaruje, że nie ma nic nowego do zaproponowania. Jestem zręczny, opanowałem arkana profesji, umiem się sprzedać i na tym koniec. Nic już nowego nie wymyślę. Pora zatem powiedzieć adieu, co nie przeszkadza Brelowi odbyć całoroczne kolejne światowe tournée zakończone w Nowym Jorku, gdzie ogląda na Broadwayu musical The Man of La Mancha. Decyduje się i tłumaczy, i adaptuje to dzieło muzyczno-dramaturgiczne na język francuski i oto jak zaśpiewa już niebawem.
1: Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha.

Tak, to był Jacques Brel i Don Quixote, czyli człowiek z La Manche. Jacques Brel kreuje wspaniale tę swoją rolę Don Quixota. Zaczyna od Brukseli, potem jest Paryż. Równo 2 lata po premierze w Brukseli ostateczne pożegnanie Brela ze sceną rozpoczyna karierę filmową, bogatą, choć zdarzają się też klęski komercyjne. Bywa również reżyserem, wykazując w kinie talenty nieznane na scenach. Ale zanim Brel wyruszy w swoją wyprawę żeglarską na dalekie wyspy na Pacyfiku, gdzie zamierza kontynuować życie z dala od cywilizacji, zajmę się trochę 79. Festiwalem Filmowym w Cannes, który kończy się za 3 dni. Już wiadomo, że Barbara Streisand nie przyleci odebrać swojego laura za całość, bo źle się czuje. Ja myślę, że ona zawsze miała cholerną tremę i nawet ją ten czerwony dywan przeraża. Ale pojutrze zapraszam do mojej audycji Sztuka jest magią. Będzie Max Wieczorski prosto z Cannes i wszystko opowie. Ale festiwal filmowy w Cannes też się upolitycznia. Jane Fonda, zasłużona artystka, jakże wielka, wyraziła oficjalnie dezaprobatę dla polityki prezydenta Trumpa, a wielkie firmy hollywoodzkie nie przysyłają swoich produkcji do Cannes. No i co? I co o tym wszystkim myśleć? Jak widać, polityka wkracza brutalnie do wielkich wydarzeń artystycznych, co obserwowaliśmy na ostatnim Biennale w Wenecji, nazwanym po prostu tytułem z Tomasza Manna. Śmierć w Wenecji. Za to na festiwalu w Cannes prezentowaliśmy się na otwarcie koprodukcją pod tytułem Ojczyzna naszego reżysera Pawlikowskiego. Rzecz jest o powrocie Tomasza Manna z rodziną do Europy po II wojnie, po kilku latach spędzonych w USA. Podobno bardzo udany film, nie mogę się doczekać. Mimo wszystko miksty kultury z polityką niepokoją, ale na to nie ma lekarstwa. Tak wygląda świat i pewnie wyglądał, choć media w powijakach nie informowały do takiego stopnia jak dzisiaj. Z moich doświadczeń profesjonalnych kilka razy reprezentowałem oficjalnie Polskę na wielkich scenach Europy i choć byliśmy za żelazną kurtyną, to flaga polska była równej wielkości co te krajów zachodnich. I dlatego kończę dzisiaj, żegnam czule moich słuchaczy, zapraszam na sobotę, a żegnam, no jakże może być, George Gershwin, Błękitna Rapsodia na wieki, pa!

0: Nocne powtórki w net.
1: Naszym gościem Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Prezesie.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry. Zaczynamy trochę od polskiej polityki odchodząc, popatrzymy na Europę, a tam wielka feta. Tam się dopiero działo w Europarlamencie. Zostali odznaczeni pierwsi laureaci Europejskiego Orderu Zasługi. Tych laureatów było kilku. Był Lech Wałęsa, był, zdaje się, również Jerzy Buzek, o ile dobrze widzę. No, było bardzo, bardzo...
3: Jerzy Buzek.
1: Tak, tak. Było bardzo podnośne. Różni wybitni się stawili iluminarze, ale główna nagrodzona to była Angela Merkel, która przemowę z tej okazji do europosłów i innych iluminarzy brukselskich skierowała, mówiąc o pokoju, o dobrobycie i o demokracji w Europie. Jak ten pokój, dobrobyt i demokracja w tej wizji Angeli Merkel, ale chyba nie tylko jej, dlatego się zawahałem, bo to jest chyba wizja szersza, wizja liberalnych elit, które trochę tracą grunt pod nogami, wygląda, panie prezesie.
3: No, bez wątpienia wygląda trochę inaczej niż wtedy, kiedy ona rządziła Europą. Bo nie tylko Niemcami, ale i Europą, chyba za to dostała to wysokie i nowe odznaczenie. Ono zostało ustanowione w zeszłym roku dopiero. Kiedy ona rządziła, jednak Niemcy były hamulcowym integracji europejskiej. Oczywiście z przyczyn dosyć takich prostych, przyziemnych i merkantylnych. Czyli krótko mówiąc, Niemcy uznawały, że głębsza integracja europejska oczywiście oznacza też, mówiąc w dużym uproszczeniu, wspólne finanse. Czyli krótko mówiąc, Niemcy nie chciały ponosić ciężarów tych zadłużonych krajów, tych, w uproszczeniu mówiąc, południa. Kiedy kanclerzem został Olaf Scholz, no a później Friedrich Merz, ta polityka niemiecka się zmieniła i Niemcy zaczęły stawiać na głębszą integrację, krótko mówiąc, na utworzenie państwa europejskiego. Natomiast za czasów Angeli Merkel jednak tak nie było. To Francuzi na to naciskali oczywiście z wiadomych przyczyn, znaczy nie tylko z tych, ale w dużej mierze z takich, że Francuzom się po prostu budżet nie spina, a Niemcom się tradycyjnie spina. Natomiast w przemówieniu z okazji otrzymania wysokiego odznaczenia unijnego Angela Merkel oczywiście no ono było bardzo krótkie, więc ona bardziej zarysowała problemy niż podała rozwiązania, no ale tam w tych myślach, gdzie ona przedstawiała jakieś kierunki, no przebijała się oczywiście silna integracja i wspólna i jeszcze większe uwspólnienie polityk unijnych, na przykład obronnej. Albo dotyczącej, na co wszyscy zwrócili uwagę, kontroli mediów. Czyli jak to ona ujęła i jak to w ogóle ujmują zwolennicy kontroli mediów i mediów społecznościowych na walkę z dezinformacją. Która oczywiście nie walka, tylko dezinformacja jest problemem, ale czy cenzura jest rozwiązaniem, to już jest inna kwestia. W każdym razie wszyscy komentatorzy oburzyli się właśnie na to ostatnie, że ona wzywa do kontroli mediów, do kontroli debaty, no krótko mówiąc do tego, żeby głosy inne niż mainstreamowe, liberalno-lewicowe były w jakiś sposób ograniczane. Natomiast mniej zwrócono uwagę na te właśnie trzy obietnice Unii Europejskiej, o których było krótkie, bo ono trwało bodajże 7 minut, przemówienie byłej pani kanclerz. czyli o pokoju, dobrobycie i demokracji. I ona dostała oczywiście ogromne brawa i tak dalej, natomiast no, raczej tylko w komentarzach prawicowych, konserwatywnych pojawiła się myśl podstawowa, że kiedy ona rządziła Europą i Niemcami, to właśnie te trzy wartości europejskie uległy znacznemu pogorszeniu. Pokój, no przepraszam, kto budował podstawy ekonomiczne i też polityczne dla agresji Rosji na Ukrainę? Kto handlował gazem, kto zapraszał Rosję na salony, kto myślał o jakiejś wielkiej Europie, wręcz od Władywostoku do Lizbony. Jeśli chodzi o dobrobyt, no to gospodarki europejskie, większość gospodarek europejskich no, za czasów Angeli Merkel również doznały poważnych uszczerbków, między innymi przez sztucznie wywołany kryzys migracyjny i oczywiście politykę przede wszystkim klimatyczną, ale nie tylko, bo politykę handlową, związaną z tym wszystkim politykę przemysłową i tak dalej, i tak dalej. A jeśli chodzi o demokrację, no to cóż, Unia Europejska robi się coraz mniej demokratyczna w tym sensie, że staje się coraz bardziej oligarchiczna. Elity unijne to jest jakaś stosunkowo niewielka grupa, nie do końca transparentnie i na nie do końca zrozumiały dla ludzi w zasadach dobierana, uzurpuje sobie najróżniejsze prawa, które nie zostały i uprawnienia, które nie zostały zawarte w traktatach. Więc pani kanclerz mówiła dużo, nie tylko chwalczo i samochwalczo, ale również i krytycznie o trzech wartościach europejskich, ale oczywiście ani jej, ani bijącym jej brawa nie przyszło do głowy, że ona osobiście jest w dużym stopniu odpowiedzialna za kryzys tych wartości i tych trzech wielkich europejskich obietnic. Europosłowie prawicowi, niektórzy, opuścili salę.
1: Na przykład Prawa i Sprawiedliwości.
3: Oczywiście u nas poszedł hyr, czyli spin, jak się dzisiaj mówi, że to był bojkot Lecha Wałęsy, który zresztą mówił jakieś koszmarne bzdury. Jego przemówienie było, zresztą na oficjalnym wideo Parlamentu Europejskiego jest skrócone do 2 minut. Ale przecież nie chodziło o Lecha Wałęsę, do którego powiedzmy wszyscy się już przyzwyczaili, tylko chodziło o to, że oligarchia europejska, no bo w kapitule tego odznaczenia jest przewodnicząca i wiceprzewodniczące Parlamentu Europejskiego, w tym zresztą dobrze nam znana Ewa Kopacz, oraz paru, że tak powiem, zasłużonych eurokratów. Czyli krótko mówiąc, polityczna oligarchia europejska przyznała sobie odznaczenie, a my mamy bić brawo. No, po stronie konserwatywnej wzbudziło to poważne zastrzeżenia, mówiąc bardzo oględnie, delikatnie. No do diabła ciężkiego, przecież Angela Merkel jest niszczycielką Europy. Zwłaszcza jej dwie ostatnie kadencje były po prostu fatalne dla Europy i dla Unii Europejskiej. Ona osobistą decyzją wywołała kryzys migracyjny. no znaczy wywołała kolejną falę tego kryzysu, bo kryzys migracyjny w Europie ma miejsce przecież od dekad.
1: A jeszcze bym do samego przemówienia wrócił, bo ono w polskich mediach w ogóle nie zostało opisane. To jest bardzo ciekawe. Media liberalne tylko mówią, że dostała, że wygłosiła. 7 minut mówiła Angela Merkel. Tam pojawiły się też słowa dotyczące chociażby wolności słowa, pomysłu, co zrobić z wolnością słowa. Jakie właściwie myśli dla Europy, nie tylko w tych kategoriach zewnętrznych, ale także wewnętrznych demokracji, bo to był dobrobyt, demokracja i pokój. Na tej demokracji się skupmy. Jaka jest wizja Angeli Merkel? Co ona radzi rzeczywiście tej sali, która w jednej czwartej była pusta, bo prawica wyszła, ale reszta, lewica i centrum, czyli lewica i skrajna lewica, słuchały, co Angela Merkel ma do powiedzenia.
3: No, ta myśl jest taka jak myśl całej euroklasy, czyli eurokracji, czy też, nie wiem, mainstreamu. Mam nadzieję, że już niedługo mainstreamu, bo jednak wiele rzeczy również w Europie się zmienia. To nie jest tak, że wszyscy idą jak barany na rzeź. W każdym razie mainstream, czy ta główna oligarchia unijna i klasa polityczna, liberalna i lewicowa, czyli te dwa nurty, które dominują na przykład w Parlamencie Europejskim. Zresztą ta liberalna frakcja dla niepoznaki nazywa się ludową, czyli konserwatywną. Te myśli są takie. Integrujmy się, zróbmy państwo i pilnujmy, żeby nikt nie miał innego niż nasz pomysł. Do tego to się sprowadza. Więc tutaj Angela Merkel nie mówi niczego innego niż obecni liderzy Unii. Zresztą w pewnej mierze jej wychowankowie czy protegowani, no przecież kim jest Ursula von der Leyen albo Donald Tusk, prawda? Czy też część klasy politycznej, na przykład austriackiej czy holenderskiej. To są ludzie, którzy wyrastali, można powiedzieć, pod opiekuńczymi skrzydłami Frau Doktor Kanzlerin, jak to nazywano ją oficjalnie w czasach jej rządów. Więc o ile sama polityka rządu niemieckiego się zmieniła, to dzisiaj Angela Merkel mówi to samo, co liderzy tych głównych ugrupowań liberalno-lewicowych Unii Europejskiej, weź tam liberalnych, czasem i pod nazwą konserwatywnych, bo przecież technicznie i z punktu widzenia niektórych taka, powiedzmy, Koalicja Obywatelska jest partią centroprawicową, a według lewaków wręcz prawicową, więc to też trzeba brać pod uwagę. W każdym razie, niezależnie od tego, czy ktoś jest za, nie wiem, aborcją, czy przeciw, albo za małżeństwami gejowskimi, czy jest może przemięźliwy, to działania w kierunku większej, ściślejszej unifikacji Unii Europejskiej, czyli integracji, czyli no to, co zresztą jest wspomniane w raporcie Mario Draghiego, wymienione przez Angelę Merkel w tym omawianym przez nas przemówienie. No w każdym razie to wszystko dąży do jednego celu, czyli do budowania państwa, które ma jakąś tam jedną centralę decyzyjną i tyle. Więc Angela Merkel mówi jeszcze więcej integracji, podobnie zresztą jak mówił to między innymi Lech Wałęsa albo Jerzy Buzek. No, akurat przemówienie Jerzego Buzka było takie dosyć bezbarwne, podziękowanie.
1: Ale
3: wszystkim oraz mówią.
1: czyli tam
3: dobrem jest Unia.
1: Tej treści nie było najwięcej. Panie prezesie, naszym gościem jest Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Bo to wystąpienie, te nagrody dla Angeli Merkel wydają się być nie tylko uhonorowaniem ważnej, zwłaszcza dla Niemiec, ale i dla elity brukselskiej, polityk, no, odpowiedzialnej chociażby za coś, co zdaniem lewicy jest korzystne, czyli jeszcze bardziej masowy napływ imigracji niekontrolowanej do Europy, więc to jest ta zasługa, którą pewnie lewica będzie Angeli Merkel pamiętać. Zasługa w cudzysłowie, oczywiście, jakby ktoś nie czuł
3: ironii. Może zmieniać w pas.
1: Może na razie, jak się popatrzy na Hiszpanię, to tam lewica cały czas uważa, że masowy napływ imigracji jest czymś dobrym, szczególnie politycznie dla lewicy, bo być może to jest jedyna szansa, żeby w najbliższej przyszłości lewica utrzymywała władzę w kolejnych krajach Europy, ale też pojawił się element, że Angela Merkel ma też swoją misję do odegrania. Nie wiem, czy ten order jest jej potrzebny, czy nie do tej misji, ale ma razem z swoim kolegą z Europejskiego Banku Centralnego budować pomost dyplomatyczny między Europą, brukselskimi elitami, a Władimirem Putinem. Tak przynajmniej mówi Financial Times.
3: No, to chyba, ta decyzja chyba nie jest jeszcze podjęta, ale rzeczywiście wręczenie, tak bardzo kontrowersyjne wręczenie, no bo ona jednak jest krytykowana, w Niemczech jest szalenie krytykowana. Również obecny kanclerz Merz był przecież jej wielkim politycznym przeciwnikiem wewnątrz swojej wielkiej partii. No, być może rzeczywiście to odznaczenie, chociaż to jest chyba spekulacja, ale być może rzeczywiście ono jest takim glejtem, no, można powiedzieć, że Angela Merkel dobrze się z Rosjanami zna, bo robiła z nimi ogromne interesy i to nie tylko, można powiedzieć, biznesowe, ale geopolityczne. No, zresztą na tym poziomie to jest trudne do oddzielenia. No, ale to na tej zasadzie jeszcze lepszy byłby Gerhard Schröder, prawda, który po prostu był na pensji rosyjskiej przez wiele lat i pewnie zna ich jeszcze lepiej. Więc no cóż, jeśli się okaże, że politycy odpowiedzialni za takie wzmocnienie Rosji, by ona się poczuła ostatecznie silna, by wypowiedzieć wojnę połowie świata, no w pewnym sensie oczywiście, no to można powiedzieć, że jest to ustawienie Putina w silnej pozycji negocjacyjnej. A tymczasem sam Putin nie ma silnej pozycji ani na froncie, a i we własnym kraju, jak słychać, ona słabnie, no bo co to za wódz, który nie prowadzi wielkiej Rosji do samych zwycięstw. Przecież chyba w Rosji nikt już dzisiaj nie uważa, że wojska rosyjskie zwyciężają na froncie. Zresztą drony lecą na głowę ludziom również w Moskwie. Już nie tylko gdzieś tam w pobliżu frontu, jak Ukraińcy informują, nie wiem na ile to jest prawdziwa informacja, ale prawdopodobnie tak. W zasięgu rosyjskiej artylerii i rakietowej i dronów mieszka 70% obywateli Federacji Rosyjskiej. No to już jest tak zwany konkret. W związku z tym wzmacnianie pozycji Putina przed jakimś tam rozwiązaniem tego kryzysu, nie wiem, jakimś zawieszeniem broni, jakimś resetem, jakimś ułożeniem spraw, no brzmi dosyć, przynajmniej z naszego punktu widzenia, egzotycznie, żeby nie powiedzieć podejrzanie, chociaż z drugiej strony oczywiście można spekulować, że Putin, żeby zakończyć wojnę, musi sprawić wrażenie zwycięzcy. Bo inaczej nie będzie mógł jej zakończyć. od wielu miesięcy, od lat właściwie już komentatorzy dość powszechnie mówią, że Putin nie może skończyć tej wojny, bo by wyszło, że ją przegrał, a wtedy byłby jego koniec. Być może zresztą nawet i fizyczny, bo w końcu to Rosja, nie tylko polityczny. W związku z tym on musi dostać coś, żeby wyglądało, że odniósł sukces. Więc może to jest jakaś szalenie złożona partia szachów 8D, która ma sprawić, że Putin będzie mógł sobie pozwolić na zawieszenie broni, czy wręcz zawarcie pokoju. Ale oczywiście to się będzie również wiązało z resetem, czyli ze wznowieniem interesów z Rosją. Także niemiecka gospodarka potrzebuje tego gazu.
1: I pewnie trochę ropy. Również, to już na koniec wróciłbym do wystąpienia Angeli Merkel, bo tam pojawiły się wątki. Nie wiem, czy pan redaktor, pan prezes je weryfikował. Pojawiła się sztuczna inteligencja, pojawiła się wolność wypowiedzi w internecie, w social mediach. Czy to faktycznie było tak, że Angela Merkel zapowiedziała, że to są też zagrożenia dla europejskiej demokracji, czyli taka wolność słowa w internecie. No i sztuczna inteligencja, która też wchodzi. Co właściwie w tych aspektach tej wolności słowa w przestrzeni internetu mówiła była kanclerz, no i nowo, świeżo upieczona, nagrodzona nowym, świeżutkim unijnym odznaczeniem pani była kanclerz.
3: Mówiła o tym, że fejki, że media społecznościowe już powoli nie składają się ze społeczności, tylko z jakichś agentów AI czy robotów AI. Panuje w nich dezinformacja i tak dalej, co oczywiście jest prawdą, przynajmniej częściowo, bo rzeczywiście są boty, jest AI i jest mnóstwo dezinformacji w mediach społecznościowych, tylko oczywiście intencją tego jest to, żeby organy unijne miały kontrolę nad tym. Czyli krótko mówiąc, dezinformować to my, a nie nas. Za duża wolność wypowiedzi prowadzi do błędów i wypaczy. No i taka jest mniej więcej teza Angeli Merkel. Oczywiście, powtarzam, ten problem jest realny, tylko rozwiązanie tego problemu doprowadzi do bardzo poważnych ograniczeń wolności słowa, czyli krótko mówiąc do jakiejś dyktatury. Zwłaszcza, że te projekty, między innymi ten zapetowany przez pana prezydenta Nawrockiego, który przecież wynikał wprost z dyrektywy unijnej, one zakładają administracyjną kontrolę nad treściami. Czyli cenzurę najzwyczajniej w świecie. No, czym jest administracyjna kontrola nad treściami? Co innego sądowa kontrola nad treściami. Tutaj, że tak powiem, demokracje są zgodne, że rzeczywiście dla ochrony tam przykład dóbr osobistych czy jakichś ważnych interesów publicznych, rzeczywiście taka kontrola może wystąpić, sądowa. A w tym przypadku chodzi po prostu o to, żeby jakiś wybrany przez rząd urzędnik decydował, co możemy pisać albo gadać, a co nie. Już nie sąd. No więc jest to po prostu najzwyklejsza cenzura i tyle. I do tego wzywa Angela Merkel, eurokraci i tak dalej, nie widząc innych rozwiązań problemu, a jednocześnie tracąc rząd dusz.
1: Co też jest ważne, no bo jak się traci rząd dusz, to próbuje się tej cenzury, o czym mówił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie i kłaniam się.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
2: I tak, drodzy Państwo, kolejny już czwartek i kolejna audycja Ponad Oceanami. Dopłynęliśmy, a tak naprawdę wypływamy na szerokie wody Oceanu Światowego, bo to jest, przypominam, jedyna taka audycja, w której opowiadamy Państwu jak w pigułce o tym, co najciekawsze o wybranych informacjach z całego świata. Przemierzamy kontynenty, zmieniamy strefy czasowe, będziemy opowiadać Państwu o tym, co dzieje się od Stanów Zjednoczonych przez Bliski Wschód, przez Europę, także nie zapominamy tutaj o Polsce, a teraz już mam przyjemność przywitać współgospodarza audycji Ponad Oceanami, czyli Sławomir Budzik z Radia Deon.
3: Jaśmino, dziękuję. Oczywiście przyjemnością jest spotykać się tu w każdy czwartek. Wy jesteście obecni w Stanach Zjednoczonych, Radio Wnet, a my jesteśmy obecni w Polsce, w wielu miejscach, gdzie także mieszkali przed latami nasi rodacy. Tak więc to jest niezwykłe, absolutnie połączenie. No i te informacje, które także pokazują zupełnie inne kolory świata, kraju. A już za chwilę mówicie, będziemy także nawiązując do tej informacji z Polski, jakoby Amerykanie się wycofywali, a będę także miał najświeższy, gorący list prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej właśnie w tej sprawie. I do prezydenta, ale także do szefa Pentagonu czy sekretarza stanu Marco Rubio. Powiem Państwu także o tym, co dzieje się w stanie Illinois, gdzie mieszkamy, gdzie jest Radio Deon Chicago, jeśli idzie o ceny dla tych, którzy lecą do Stanów Zjednoczonych na wakacje albo planują, to będzie niezwykle cenna uwaga, jeśli idzie o kupowanie, czy w internecie, czy w ogóle po prostu w sklepach, jak te ceny niezwykle szybko się zmieniały i co się zmieni w tej sprawie. No i także powiem dla tych, którzy chcą rzeczywiście podróżować. Mamy 250. rocznicę urodzin Stanów Zjednoczonych i nasz stan, gdzie wszystko się tak naprawdę zaczyna, jeśli idzie o magiczną drogę. Route 66, mamy specjalne atrakcje w związku z urodzinami. O tej trasie też troszeczkę opowiemy. Tak więc, Jaśmino, sporo ciekawych rzeczy tych amerykańskich dla słuchaczy również w Polsce. A zatem zaczynajmy. Kolejne wydanie magazynu Ponad Oceanami.
2: Tak jest i z taką dobrą energią rozpoczynamy. I drodzy Państwo, ze Stanów Zjednoczonych tutaj przez Plac Zamkowy przenosimy się błyskawicznie prosto do Lwowa. Tam czeka już Artur Żak. Przepraszam, drodzy Państwo, tak czasem jest, że coś tutaj się... W takim razie zaczynamy oczywiście od Aleksa Sławińskiego, czyli współgospodarz studia Londyn.
1: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
4: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Jak w każdy czwartek, Wielka Brytania nadal jeszcze żyje dawnymi wyborami zarówno do samorządów angielskich, jak i parlamentów Walii i Szkocji. Sytuację po wyborach samorządowych już dobrze obgadaliśmy na antenie naszego radia, ale właśnie przychodzą pierwsze wiadomości ze Szkocji. Jak wiemy, w Szkocji wygrała po raz kolejny Scottish National Party, partia, która między innymi dąży do oderwania Szkocji od Wielkiej Brytanii. I okazuje się, że faktycznie parlament w Edynburgu wybrał już na swojego premiera Johna Swinneya, który będzie sprawował tę funkcję już po raz drugi z rzędu. Będę pierwszym ministrem całej Szkocji, zapewnił Swinney po tym, jak posłowie szkockiego parlamentu ponownie wybrali go na szefa rządu. Nawiązał w ten sposób do podziałów w społeczeństwie w kwestii oddzielenia się Szkocji od Zjednoczonego Królestwa. Podkreślił jednak, że nie zrezygnuje z dążenia do tego celu. Po wyborach z 7 maja Scottish National Party jest największą partią w Holyrood, nie Hollywood, moi drodzy, czyli w szkockim parlamencie. W liczącej 129 miejsc izbie zdobyła ona 58 mandatów, podczas gdy szkocka Partia Pracy oraz prawicowa populistyczna Reform UK uzyskują ich po 17, a szkoccy zieloni 15 głosów. Scottish National Party wygrywa wybory do Holyrood nieprzerwanie od 2007 roku, choć nie zawsze z samodzielną większością. W 2014 roku w porozumieniu z konserwatywnym rządem w Londynie partia zorganizowała referendum niepodległościowe, w którym 55% mieszkańców Szkocji opowiedziało się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie. Jakie będą losy Szkocji pod kolejnym rządem Swinea? No, zobaczymy już w ciągu nadchodzących lat. Tymczasem, jak będzie wyglądała przyszłość Keira Starmera, premiera Wielkiej Brytanii? No, chyba nie rysuje się w najlepszych barwach dla niego. Jak donosi Daily Mail, premier Wielkiej Brytanii ma wkrótce ogłosić swoją rezygnację. Według ustaleń lider Partii Pracy może podać się do dymisji jeszcze przed wyborami uzupełniającymi, które nastąpią już wkrótce. O sam publicznie cały czas pozostaje nieugięty, ale kryzys wokół jego osoby wciąż narasta. Z członkostwa w rządzie rezygnują kolejni politycy, a minister zdrowia właśnie oświadczył, że zamierza walczyć o przywództwo nad lejberzystami. Jak pamiętamy, tydzień temu jeszcze te pogłoski były dementowane. Czy Keir Starmer w takim razie pozostanie naszym premierem i jak długo, bo to jest chyba ważniejsze pytanie, to też przyniesie najbliższa przyszłość. Wygląda jednak, że po weekendowych protestach na ulicach Londynu, w którym ponad 60 tysięcy osób zgromadziło się, żeby protestować przeciwko nielegalnej imigracji, no, Keirowi nie będzie najłatwiej. Tymczasem Wielka Brytania potępiła Rosjan po manewrach rosyjskich pilotów wobec samolotu RAF nad Morzem Czarnym. W kwietniu Su-35 zbliżył się do brytyjskiej maszyny tak bardzo, że uruchomił jej systemy awaryjne, a samolot Su-27 przeleciał przed jego nosem w odległości około 6 metrów. Londyn uznał to za najpoważniejsze takie zdarzenie od 2022 roku i zapowiedział, że nie zmieni ono brytyjskiego wsparcia dla NATO. Jednakże jak ma wyglądać potępianie Rosjan i wprowadzanie sankcji wobec Rosji w wykonaniu Wielkiej Brytanii? No tu wygląda na to, że Wielka Brytania sama nie może się na pewne rzeczy zdecydować. Rząd Wielkiej Brytanii wydał we wtorek pozwolenie na zakup oleju napędowego i paliwa lotniczego rafinowanego w krajach trzecich z rosyjskiej ropy oraz na nabywanie usług związanych z tym importem w ramach szerszej licencji handlowej, która zwalnia wybrane produkty z sankcji, jak podaje Reuters. Nowe przepisy weszły w życie już w środę i na razie ich obowiązywanie nie jest ograniczone w czasie. Będą jednak poddawane systematycznej rewizji i mogą zostać zmodyfikowane lub odwołane, poinformowano w rządowym komunikacie. Nieco wcześniej, we wtorek, przed spotkaniem ministrów finansów państw G7 w Paryżu, komisarz Unii Europejskiej do spraw finansowych odniósł się do decyzji administracji USA o zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę, że z unijnej perspektywy to nie jest właściwy moment na łagodzenie presji wobec Rosji. Oj, wygląda na to, że sojusze się zawiązują, sojusze się sypią, a u nas, jak zwykle, w każdy czwartek ponad oceanami, a ja już zapraszam na niedzielę na godzinę 9 do studia Londyn w Radiu Wnet. Jak widać, dzieje się wiele na wyspach, więc na pewno będziemy mieli o czym opowiadać. Serdecznie pozdrawiam, Aleks Sławiński.
2: Bardzo serdecznie dziękuję i również pozdrawiamy ekipę prosto z Londynu. A teraz, drodzy Państwo, przeniesiemy się na Filipiny. Tam czeka już Maciej Mikurta. No właśnie, a coś dzisiaj się dzieje. Oczywiście nie Filipiny, tylko najpierw jeszcze przystanek Stany Zjednoczone i Sławomir Budzik.
1: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
2: Drodzy Państwo, jakieś chochliki dzisiaj nam mieszają. Jednym z tych chochlików jestem ja, bo tutaj dwa razy biorę winę na siebie. Skoro nie Stany Zjednoczone, to być może na linii czeka już na przykład Maciej Mikurda prosto z Filipin. Nie ma jeszcze Macieja Mikurdy. W takim razie w kilku słowach ja zaproszę Państwa na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet, bo dzieje się dużo. Porozmawiamy między innymi o tym, co dzieje się, no właśnie, na wodach międzynarodowych, ale tak naprawdę mówimy o Bliskim Wschodzie i o konflikcie izraelsko-palestyńskim. czyli o zatrzymanej flotylni. Wszyscy wiemy już na ten moment, że wszyscy zatrzymani przez Izrael aktywiści, w tym Polacy z globalnej flotylni, zostali wypuszczeni. Pan minister Marcin Kierwiński, szef MSWiA, przychylił się do wniosku szefa MSZ Radosława Sikorskiego, aby zakazać wjazdu do Polski izraelskiemu ministrowi, który szydził z klęczących na ziemi aktywistów. Faktycznie, drodzy Państwo, to jest bardzo trudny temat. Będziemy o 16:10 rozmawiali o tym z ekspertem do spraw właśnie prawa międzynarodowego, a prócz tego o godzinie 17:00 zapraszam na rozmowę z wicemarszałkiem panem Krzysztofem Bosakiem, a teraz już mam informację o tym, że współgospodarz audycji Ponad Oceanami, Sławomir Budzik, jest razem z nami.
1: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
3: Jesteśmy cały czas, ta technika czasami zawodzi, ale my się nie poddajemy, Jaśmino, absolutnie. No to zaczniemy od tematu niezwykle gorącego w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Także mamy kilka wątków w sprawie obecności Amerykanów, jeśli idzie o mundury na terenie Polski. Prezes naszego Kongresu Polonii Amerykańskiej, Hubert Ciorąski, wystosował oficjalny list do prezydenta Donalda Trumpa, wyrażając zaniepokojenie doniesieniami o możliwej redukcji amerykańskich wojsk w Polsce. Podobne pisma trafiły już do sekretarza stanu Marco Rubio i do szefa Pentagonu Pete Hegseta. A Kongres Polonii Amerykańskiej apeluje w liście o wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance NATO, podkreślając strategiczne znaczenie Polski jako jednego z najważniejszych sojuszników USA w Europie. W liście podkreślono, że Polska od lat zwiększa wydatki na obronność, inwestuje w amerykański sprzęt wojskowy i pozostaje jednym z najbardziej proamerykańskich państw NATO. Autorzy tego apelu zaznaczają również, że ewentualne ograniczenie obecności wojsk USA mogłoby zostać odebrane jako osłabienie zaangażowania Waszyngtonu w bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w czasie trwającej agresji i agresywnej polityki Rosji wobec regionu. A ten list prezesa Kongresu jest o tyle ważny, że to jest już wewnętrzna, a także batalia 10-milionowa diaspora Polaków czy Amerykanów polskiego pochodzenia głosuje w wyborach i politycy tego rodzaju listy z Kongresu Polonii Amerykańskiej czytają wyjątkowo uważnie i rozważnie. A teraz o tym, jak zmieniają się ceny. Dla tych, którzy nie byli w Stanach Zjednoczonych, przyjeżdżają tutaj, można powiedzieć, tylko i wyłącznie na wakacje, mogą się zdziwić, że cena przy danym produkcie wynosi na przykład $12, ale w kasie, kiedy już przychodzi płacić, jest znacznie wyższa. Stan Illinois jest o krok od wprowadzenia zakazu tak zwanych junk fees, czyli takich ukrytych dodatkowych opłat doliczanych między innymi do biletów, do hoteli, do usług różnego rodzaju. Senat stanowy przyjął właśnie ustawę stosunkiem zdecydowanym 46-12, a dokument trafił już na biurko gubernatora naszego stanu Illinois, J.B. Pritzkera, który zapowiedział, że podpisze ustawę. Nowe przepisy mają zobowiązać firmy do pokazywania pełnej ceny już na etapie reklamy, czyli promocji, a nie zakupu, czyli płacenia. Oznacza to, że koniec sytuacji będzie, w których na przykład klient widzi atrakcyjną cenę biletu czy pokoju hotelowego, ale dopiero przy finalizacji transakcji pojawiają się dodatkowe obowiązkowe opłaty i okazuje się, że miało być tanio, a wcale tanio nie jest. Według organizacji wspierających ustawę, ukryte koszty potrafią podnieść końcową cenę nawet o 20%. No i już wyliczyli niektórzy, że to rocznie daje mniej więcej stratę w wysokości $650, jeśli idzie o przeciętnego mieszkańca stanu Illinois. To ma się w Illinois zmienić, ale to są prawa stanowe. Tak więc jeżeli Państwo będą w innym stanie, to te niestety junk fees mogą wciąż obowiązywać. No a teraz o drodze numer 66, Route 66, obchodzi w tym roku swoje stulecie, a stan Illinois przygotowuje serię wydarzeń i atrakcji związanych właśnie z tą legendarną trasą. Historyczna droga licząca 3900 900 kilometrów od Chicago do San Monica w Kalifornii od dekad przyciąga turystów i prawdopodobnie w tym roku nie będzie inaczej. Dla tych, którzy się wybierają, informuję, że jest mnóstwo nowych atrakcji, jeśli idzie o trasę, jeśli idzie o otwarte, także nowe, można powiedzieć, atrakcje, jak więzienie w Joliet, w miejscowości, gdzie wszystko się zaczyna, jeśli idzie o start tej drogi. Tu także inne, między innymi atrakcje, jak chociażby miejsce, gdzie grali Blues Brothers, czyli w tym starym więzieniu w Joliet. Wszystko na temat tego, jak wyglądają atrakcje w stanie Illinois związane z trasą Route 66, piszemy na portalu deon24.com. To nasz portal informacyjny i inne stany, przez które przechodzi ta droga, też przygotowały atrakcje, w szczególności jeśli idzie o zachód, czyli już tam daleko na południowy zachód. Jest sporo nowości. Jeśli wybieracie się w tym roku na wakacje, życzymy szerokich oczywiście horyzontów, podróżując drogą Route 66 i specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon Chicago, z miejsca, skąd wyrusza droga numer 66, Sławomir Budzik.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, Sławku, i drodzy Państwo, teraz doczekaliśmy się podróży właśnie na Filipiny. Tam czeka już Maciej Mikurta.
1: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
5: Dzień dobry wieczór, witam Ciebie, Jaśmino, pozdrawiam słuchaczy Radia Deon i Radia Wnet. No i otóż pragnę Państwa poinformować, że w Azji Południowo-Wschodniej dokonuje się właśnie zmiana, która może wpłynąć na globalny wyścig technologiczny. Stany Zjednoczone i Filipiny planują budowę ogromnego, liczącego ponad 1600 hektarów przemysłowego hubu sztucznej inteligencji w New Clark City na północ od Manili. Projekt ma zostać ukończony w zaledwie 2 lat i już teraz określany jest jako jedno z najważniejszych technologicznych przedsięwzięć regionu. Inwestycja będzie zrealizowana w ramach Paxilica, międzynarodowego sojuszu technologicznego wspieranego przez Waszyngton. Celem inicjatywy jest budowa bezpiecznych i niezależnych łańcuchów dostaw dla półprzewodników, mikrochipów oraz infrastruktury sztucznej inteligencji. W praktyce oznacza to próbę częściowego uniezależnienia światowej produkcji technologicznej od napięć i konfliktów we wschodniej Azji. Nowy hub w New Clark ma zostać zaprojektowany od podstaw jako strefa przemysłowa oparta na sztucznej inteligencji. Powstaną tam zaawansowane centra danych, nowe korytarze logistyczne oraz infrastruktura energetyczna zdolna obsłużyć najbardziej wymagające technologie przyszłości. Co istotne, projekt nie ma ograniczać się wyłącznie do montażu urządzeń elektronicznych, no bo Filipiny posiadają ogromne zasoby niklu, miedzi, chromitu i kobaltu, czyli minerałów kluczowych dla produkcji nowoczesnych baterii, zielonych technologii oraz zaawansowanego sprzętu komputerowego. I

0: to jakiś sygnał, jakiś znak, że Tajwan nie jest przez Stany Zjednoczone już dzisiaj uznawany za bezpieczną przestrzeń i być może w dalszej perspektywie no, jest tutaj przewidywany albo brany pod uwagę powrót Tajwanu do chińskiej strefy wpływów. No i w tej grze, w tej walce geopolitycznej również polityka wewnętrzna jest w jakiś sposób zaangażowana. Wydaje się, że Filipiny są terenem cichego starcia między Chinami i USA, bo już od ponad roku trwa właściwie demontaż nastawionej prochińsko opozycji. Zaczęło się od aresztowania i przekazania Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu byłego prezydenta Rodrigo Duterte. Następnie rozpoczął się proces impeachmentu wobec jego córki, bardzo popularnej tutaj polityczki, aktualnej wiceprezydent Sary Duterte. No a teraz te działania mają kolejną odsłonę, bo senator Ronald Bato de la Rosa został oficjalnie uznany za osobę poszukiwaną na Filipinach. No i stało się tak na wniosek Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, ponieważ de la Rosa jest oskarżany o zbrodnie przeciwko ludzkości w postaci morderstw związanych z brutalną wojną z narkotykami prowadzoną w czasach właśnie wspomnianego prezydenta Rodrigo Duterte. Także wygląda na to, że de la Rosa będzie kolejnym politykiem opozycji wyeliminowanym przez obecny rząd i jest to o tyle ważne, że w tym momencie w Senacie właśnie trwa proces impeachmentu wobec wiceprezydentki, a de la Rosa no, wspiera wiceprezydent, więc pozbycie się go w taki sposób ma umożliwić właśnie impeachment. A tymczasem sam de la Rosa znikł bez śladu i to stało się w dość zaskakujących okolicznościach, ponieważ kiedy siły służby
1: i tutaj na moment zaginął nam głos Macieja Mikurdy. Mam nadzieję, czy teraz się słyszymy, Maćku? Halo, halo? Nie, nie słyszymy się, drodzy państwo. No dobrze, to korespondencja prosto.
0: Ach, halo, jeżeli państwo jeszcze tam jesteście, to mamy skończyć.
1: Tak, słuchamy. Halo, halo? Tak, jesteś.
0: No to już kończąc ostatnie zdanie, że kiedy policja do Senatu po de la Rosa przybyła, w Senacie ktoś otworzył ogień, rozpoczęła się strzelanina. Do końca nie wiadomo, kto pociągnął za spust, ale w tym zamieszaniu, które strzelaniną zostało wywołane, de la Rosa zniknął i jak na razie nikt go znaleźć nie może. Dla magazynu Ponad Oceanami z Tagum City w prowincji Davao del Norte mówił Maciej Mikurda.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za tę korespondencję. A teraz, drodzy państwo, idziemy dalej szlakiem podróży solo, podróży Małgorzaty Kleszcz. W takim razie już teraz oddaję jej głos.
2: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
3: Dzień dobry państwu, a właściwie dobry wieczór, bo w Tajlandii godzina 20:51, a więc od myślę, że dobrych dwóch godzin już ciemno. Ja patrzę na uliczkę z jednej z wysp, wyspy Kokot, która znajduje się 40 kilometrów od granicy z Kambodżą, a o tej Kambodży słowo może dzisiaj powiemy, bo najważniejsze i najświeższe wiadomości z Tajlandii dotyczą właśnie ograniczenia wjazdu ze względu na napięcia na granicy z Kambodżą. Zwykle było to 60 dni wiz dla turystów. Dzisiaj jest to do 30 dni, a więc i tyczy się to także turystów z Polski, z krajów strefy Schengen, a więc proszę się na to przygotowywać w momencie, kiedy państwo się wybierają do Tajlandii. Można oczywiście to przedłużyć, natomiast po 30 dniach trzeba wyzerować i na kolejne 30 dni się o taki pobyt starać. A z czym się wiąże pobyt z Tajlandią, w Tajlandii? No, z krajobrazem na pewno wielu mnichów, których widujemy właściwie codziennie i to jest taki krajobraz tutaj obecny bardzo mocno na wyspach także, bo jest taka zasada, że mnisi w Tajlandii to właściwie fundament tej kultury i religii buddyzmu Theravada, a ich życie jest bardzo długa opowieść, 227 zasad, utrzymują się z porannej jałmużny, spędzają czas na medytacji i studiowaniu pism, a ich pomarańczowe szaty, bo właśnie w takich ich zobaczymy, symbolizują oświecenie. Tutaj jest to normalne, że właściwie do 20
4: 4 roku życia każdy Taj staje mnichem na krótki czas. Och, zebrały się skutery, które teraz usłyszymy. Na krótki czas, zwykle od kilku tygodni do 3 miesięcy, by zdobyć zasługę karmiczną dla siebie.

0: siebie i swoich rodziców. Nawet królowie Tajlandii, którzy realnie nie rządzą, ale są bardzo poważani. Monarchia już tutaj nie występuje w sensie czynnym, ale Tajowie bardzo szanują rodzinę królewską i właśnie nawet królowie tradycyjne wstępują w szeregi mnichów. Wczesny poranek, bo o 5.30 zaczyna się dzień takiego mnicha, a więcej szczegółów, drodzy Państwo, bo to tylko taki prolog jest właściwie, będziemy opowiadać, bo ja muszę to opowiedzieć swoimi ustami lub czyimiś, ale nie mnichami, ponieważ jest też taka zasada, że mnich nie może nic od kobiety wziąć, ani obok kobiety siedzieć, a więc taki wywiad może być bardzo trudny, żeby nie powiedzieć. Zapraszam Państwa na dokończenie tej historii. Działko, godzina 6 rano, to dziennik z podróży, a ten dziennik z podróży już niebawem się z krajem, który usłyszeliśmy przed chwilą, z Filipinami, bo to jest następny po Tajlandii, Filipiny i eksploracja tej części, jeszcze dalszej części Azji. Dla magazynu Ponad Małgorzata Kleszcz. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: I my także bardzo dziękujemy, to Małgorzata Kleszcz. Teraz, drodzy Państwo, czas na informacje z naszej wschodniej granicy, więc nieco bliżej niż z dalekiej Azji i oczywiście czas na korespondencję Olgi Siemaszko.
2: Ponad oceanami. Dzień dobry, Jasmina, witam słuchaczy Radia Wnet. Na Litwie trwają poszukiwania drona, który wczoraj wywalał alarm lotniczy w kilku częściach kraju, w tym również w Wilnie. Dron zniknął z radarów pobliżu Orań. Poszukiwania utrudniała wczorajsza pogoda, była bardzo pochmurna, co znacznie komplikowało działania z powietrza. Dziś warunki pogodowe się poprawiły. Już przed rozpoczęciem programu nadeszła wiadomość о колейным алармі лютнічым на Літві, яшчэ не Вільні, але недалека, в акаліцах Уцяны, то 60 кілометров от Вільня. Мешканцев просіся удання до схронов. Може ся здонжыць, же падчас нашай аудыцыі аларм забжмі рівніш і в Вільні. А тим часом Літва оцініла скутешнасць своєго системи оборони цивільної, звлашча був то такий перший тест в варунках зближених до речевістих, не всіх заділало іде. Появилися проблеми з інформуванням о схронах, а процедури евакуації шкіл не були так впевнені допрацьовані. Літовці вже дні запевняють, однак, що витягнуті вже внески з цієї цієї ситуації. Це венці привідується, що подобна ситуація може ся повтажити. Беренс по два госсонсядства Літви з Росією і Білорусією. Оба краї проводять обіцяння цвічення військово зв'язане з ужиттям бронь Янтровой. Російське міністерство оборони опублікувало десь на грані, показуємося транспорт амуніції яндрової на Білорусь. Можете свячити за тим, що Росія вчесній не розміщала на стало броні яндрової на Білорусі, мімо велікротних запевнень Путіна і Лукашенки. І найправдоподобніше по закінченню тих цвічень оглавиться яндрово вруцом до Росії. Наступне відбилося спільне цвічення сил нуклеарних, в яких взяли удел Путіна Лукашенка. Путін був з московського становіска до водзення. Оба і ствердили, що вжиття броні яндрової може бути єдиним środком виянтковим, маючим на цілю запевнення безпеченства обох панств. І цвічення нуклеарне маємо скінчитися і утро. Ольга Сімашка для магазину «Понад оцеанами».
1: Bardzo serdecznie dziękuję, Olga Siemaszko. A teraz, drodzy Państwo, czas na Stany Zjednoczone i ponownie Radio Deon, ojciec Paweł Kosiński. Ponad
3: oceanami. Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. W Stanach Zjednoczonych systematycznie maleje liczba osób zawierających małżeństwa. Jak wynika z najnowszego raportu Heritage Foundation, główną przyczyną tego trendu nie są jednak problemy finansowe Amerykanów, lecz głębokie zmiany kulturowe dotyczące rodziny i relacji społecznych. Jeszcze w 1962 roku ponad 90% Amerykanów między 30 a 35 rokiem życia było po ślubie. Dziś ten odsetek wynosi około 55%. Autorzy raportu podkreślają, że choć w latach 70. i 80. dochody części mężczyzn z klasy pracującej rzeczywiście spadały, to w kolejnych dekadach sytuacja płacowa poprawiała się lub pozostawała stabilna. Tymczasem liczba małżeństw nadal malała. Rachel Sheffield z Heritage Foundation twierdzi, że argument ekonomiczny nie wytrzymuje krytyki. Jej zdaniem większe znaczenie mają zmiany społeczne i rosnące oczekiwania wobec samego małżeństwa. Coraz częściej młodzi ludzie odkładają decyzję o ślubie do momentu osiągnięcia odpowiedniego poziomu materialnego, posiadania domu, stabilnej kariery czy wysokich dochodów. Badaczka zwraca też uwagę na zmianę podejścia do rozwodów i trwałości związków. W opinii wielu Amerykanów małżeństwo nie jest już postrzegane jako relacja na całe życie, co wpływa na ostrożniejsze podejmowanie decyzji o ślubie. Raport wskazuje również na rosnącą liczbę dzieci rodzących się poza małżeństwem. Według autorów zmiana norm obyczajowych sprawiła, że seks i rodzicielstwo zostały oddzielone od instytucji małżeństwa. Zjawisko to najmocniej dotyka klasy pracującej i osób o niższych dochodach. Eksperci zauważają przy tym wyraźną różnicę między grupami społecznymi. Wśród osób z wyższym wykształceniem zdecydowana większość dzieci nadal rodzi się w małżeństwie, mimo że to właśnie w tych środowiskach częściej pojawiają się głosy podważające znaczenie tradycyjnej rodziny. Autorzy raportu apelują o działanie wzmacniające instytucje małżeństwa. Proponują m.in. programy edukacji małżeńskiej w szkołach oraz kampanie społeczne promujące trwałe związki i stabilność rodziny. Jako przykład skutecznych działań wskazywany jest stan Utah, gdzie pary uczestniczące w kursach przedmałżeńskich mogą liczyć na ulgi przy uzyskaniu licencji ślubnej. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy Państwo, i dziękuję wszystkim korespondentom i Radiu Deon, korespondentom ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję oczywiście także i Małgosi Kleszcz, to tutaj jej podróże, Maciej Mikurda. Czyli, drodzy Państwo, teraz jeszcze na zakończenie garść informacji. Andrzej Karaś wydał program Z tej strony oceanu, zrealizował Adam Czerpach. W studio jest już Michał Trześniewski, czyli za moment wiadomości w Radiu Wnet, po nich popołudnie. Dziękuję jeszcze raz całej ekipie Ponad Oceanami i do usłyszenia za momencik w popołudniu w Radiu Wnet. Między innymi rozmowa z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. Porozmawiamy również o zatrzymaniu flotylli z pomocą humanitarną, która płynęła do Strefy Gazy. Oczywiście zatrzymaniu jej przez Izrael. Do usłyszenia.
4: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
5: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Mamy połączenie z pierwszym gościem. Jest z nami pan profesor Mariusz Miąsko, ekspert do spraw prawa, także prawa międzynarodowego, również bezpieczeństwa, związany ze Szkołą Główną imienia Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panie redaktor, witam państwa.
1: No właśnie, ekspert do spraw prawa międzynarodowego, to jak to jest z tym prawem międzynarodowym? Pytam w kontekście zatrzymania tej globalnej flotylli, która płynęła z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Ona została przechwycona, zatrzymana przez Izrael. Jak to wygląda z perspektywy prawa międzynarodowego i czy w ogóle to prawo międzynarodowe jeszcze funkcjonuje?
2: Tak, tutaj Izrael powołuje się w sposób bardzo sprytny na takie niuanse prawa międzynarodowego, bo trzeba wiedzieć, że ta flotylla została, że tak powiem, zatrzymana, ponieważ znajdowała się w reżimie trzech różnych jurysdykcji prawnych. Po pierwsze, prawa publicznego międzynarodowego, które określa, jak można żeglować po wodach międzynarodowych. Po drugie, w jurysdykcji gałęzi prawa wojennego i humanitarnego, które mówi, w jakich przypadkach wolno ograniczać taką żeglugę. A po trzecie, jeszcze jest takie porozumienie, taki podręcznik z San Remo. I tak naprawdę to na tę część powołuje się strona izraelska, która określa, w jakich przypadkach, w jakich sytuacjach praktycznych można dokonać zatrzymania, można powiedzieć interweniowania flotyli w tym przypadku, żeglującej na prawie międzynarodowego prawa morskiego i prawa humanitarnego. No i tutaj zaczęła się, można powiedzieć, dyskusja. Ona sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, że oczywiście samo zatrzymanie tej flotyli na gruncie prawa międzynarodowego, publicznego i którego prawo morskie jest częścią, byłoby zakazane. No to jest kategorycznie zakazane, zwłaszcza jeżeli ten konwój był w celu realizacji, odbywał się w celu realizacji pomocy humanitarnej. To nie mamy wątpliwości. Identycznie sytuacja wygląda na gruncie prawa wojennego i humanitarnego. No to jest, są w tym zakresie takie dwa kluczowe akty. Jeden to jest czwarta konwencja genewska z 1949 roku oraz taki protokół dodatkowy do niej z 1977 roku.
1: Mhm. Czyli są złamanie prawa międzynarodowego,
2: tak,
1: ale
2: jest... Tylko, że mówią, że... Tak, które mówią, że a nie tylko, że kategorycznie zakazuje się głodzenia lub pozbawiania jakichś innych elementów związanych z realizacją prawa humanitarnego, na przykład dostarczania medykamentów. To nie tylko, że to jest zakazane, ale mało tego, ta konwencja i protokół dodatkowy mówią, że strony mają obowiązek dostarczyć właśnie tę pomoc humanitarną. No to jak to jest, że Izrael mówi, że no dobrze, ale nas nie obowiązują te dwa akty. I teraz jest ciekawostka, jest taka, że Izrael powołuje się na, tak można wnioskować, wprost to nie zostało wyartykułowane, ale znając te regulacje, to wiemy, na co się Izrael powołuje. Powołuje się właśnie na ten dokument San Remo z 1994 roku. Bo trzeba wiedzieć, że o tyle jest dopuszczalna pomoc humanitarna, a nawet wymagana, o ile nie występuje tak zwana perfidia. Co to jest perfidia? Dokładnie to jest takie mało eleganckie słowo, ale dokładnie w doktrynie prawa humanitarnego takiego właśnie się używa. Perfidia to byłby taki przypadek, gdyby się okazało, że w tym konwoju transportowano nie tylko i wyłącznie medykamenty oraz żywność, ale również na przykład uzbrojenie na rzecz, prawda, bojowników Gazy.
1: No ale rozumiem, że tutaj nie było nawet jakiejś przesłanki, która mogłaby świadczyć o tym, że oni przywozili coś takiego.
2: No właśnie. To znaczyłoby, że Izrael oskarża między innymi Polskę o to, że dopuściła się perfidii, czyli jednej z cięższych przewin prawa humanitarnego. W takim przypadku trzeba byłoby wezwać, w mojej ocenie, ambasadora Izraela przed oblicze polskiego MSZ-u i zapytać, czy Izrael uważa, że my zbrojnie wspieramy jedną ze stron. Bo to musiała, tak przesłanka jest kluczową przesłanką, która pozwalałaby się w ogóle powołać na ten dokument San Remo. Ale jeszcze jest jeden niuans. Izrael stąpa po bardzo kruchym lodzie, ponieważ powołując się na właśnie ten podręcznik San Remo z 1994 roku, być może liczy na to, że eksperci międzynarodowego prawa wojennego i humanitarnego i PPM-u, czyli publicznego prawa międzynarodowego, być może zapomnieli, że jest to zaledwie dokument wynikający z prawa zwyczajowego. Jest to zaledwie prawo zwyczajowe, czyli Izrael powołuje się na najsłabszy z możliwych dokumentów, jaki występuje w gamie dokumentów, łamie fundamentalne dokumenty prawa międzynarodowego, publicznego, międzynarodowego prawa wojennego i humanitarnego, fundamentalne. Ja to sobie nawet wynotowałem, ile artykułów moim zdaniem Izrael złamał. 23, 55 i 59 z 4 konwencji genewskiej. Co najmniej złamał 70 i 54 o zakazie głodzenia z protokołu dodatkowego z 77 roku do konwencji genewskiej i powołuje się na rzekomą, na podstawie własnego, niczym nieuzasadnionego przypuszczenia, że być może taki kraj jak Polska wspiera zbrojnie jeden z kraj okupowany. Bo trzeba powiedzieć, że kraj okupowany, mamy tutaj do czynienia z okupantem i krajem okupowanym. No więc uważam, że reakcja polskiego MSZ-u powinna być natychmiastowa, powinna być bardzo wyraźna i nie tylko polskiego MSZ-u, bo my tam jesteśmy tylko częścią tego, można powiedzieć, konwoju humanitarnego.
1: No właśnie.
2: Czyli całego świata. Więc jeżeli ktokolwiek tu dopuszcza się perfidii, w tym rozumieniu niepotocznym, tylko tym instytucjonalnym, to Izrael. Jeżeli Izrael przeszuka te statki i nie znajdzie tam broni, to jego pozycja, jego wizerunek, jego pozycja prawna będzie bardzo ciężka. Dlaczego? Dlatego, że uniemożliwienie dostarczenia konwoju humanitarnego samo w sobie jest, uwaga, zbrodnią wojenną. I nie ja tak twierdzę. Tak twierdzi Międzynarodowy Trybunał Karny. Ta kwestia jest rozstrzygnięta, bo była wielokrotnie przedmiotem analizy, więc Izrael nie tylko, że po kruchym stąpa lodzie, ale uważam, że już stracił chyba taką samorefleksję, być może jest pod jakąś wewnętrzną presją, w każdym bądź razie, to jest dla mnie naprawdę przykre, że to już chyba trzecia lub czwarta audycja u Państwa w rozgłośni, kiedy ja muszę niestety odnieść się krytycznie na poziomie prawa wojennego i humanitarnego, kończąc czy sumując, że te działania nie tylko, że naruszają prawo wojenne i humanitarne, bo co innego to narusza, co innego puści się zbrodni wojennej. A tak uważam, że w tym przypadku prawdopodobnie się okaże, życie pokaże.
1: To prawda, panie profesorze, ale też nawet to, co pan teraz powiedział, trzeci czy czwarty raz na przestrzeni tak naprawdę dosyć krótkiego czasu, mówimy o kolejnych jakby przekroczeniach pewnych czerwonych linii, jeżeli chodzi o łamanie prawa humanitarnego, o prawo międzynarodowe, ale nadal to jest robione, czyli co to pokazuje? Jakieś podwójne standardy, albo to, że jednak Izrael nie czuje najwidoczniej wystarczającej odpowiedzialności za to, że przekracza te... To trochę tak wygląda. No prawo jest po to, jak rozumiem, żeby karać i żeby nie można było ponownie tych rzeczy robić, a tutaj chyba to nie działa.
2: Ponieważ nie ma presji wielkich tego świata, ale nie dość, że nie ma presji Stanów Zjednoczonych, które uczestniczą w jakiejś części, akurat nie w tym wątku, ale w zbombardowaniu, prawda, tej szkoły, w której zginęło ponad 200 dziewczynek w pierwszym dniu ataku na Iran i nie było reakcji. I teraz w związku z powyższym Stany Zjednoczone, prawdopodobnie mając świadomość, że same nie są w konfliktach całkowicie czyste, są bardzo oszczędne w reakcjach w stosunku do swojego partnera, zarówno biznesowego, jak i politycznego, jak i militarnego. To wielcy tego świata się muszą odezwać. Ale proszę Państwa, nie możemy czekać na wielkich tego świata. Polacy byli głodzeni setkami tysięcy, jeżeli nie nawet milion Polaków było głodzonych na Sybirze. My doświadczyliśmy tego, czego doświadczają tam ludzie. Przecież pamiętajmy, że Polacy w czasach wszelkich okupacji i 123 lata nie było Polski i byliśmy zsyłani, to przecież całe rodziny były zsyłane. Tam dzieci cierpiały głód. My rozumiemy to, jak mało kto na świecie nie możemy sobie pozwolić na taki konformizm, na taką zachowawczość. My musimy absolutnie jednoznacznie nam już MSZ musi wyrazić dezaprobatę dla tego, co się zdarzyło. Nie tylko, że dezaprobatę. Absolutnie słowa potępienia
1: i też
2: dla tego,
1: pewnie pociągnąć kogoś do odpowiedzialności prawnej, bo panie profesorze, przypomnijmy, że przecież no, pojawiły się dowody na to już, tak? Chyba wprost. Klęczący ludzie, którzy zostali zatrzymani, mówimy często o jakichś torturach, także pojawiły się informacje, doniesienia na temat przemocy seksualnej stosowanej wobec tych osób, no to my mówimy o no po prostu jakichś takich bestialskich zachowaniach i teraz pytanie, czy ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność prawną, pójść po prostu do więzienia.
2: My w Polsce rozwiązaliśmy to w ten sposób, że napiętnowaliśmy okres stalinizmu, przynajmniej w pewnym okresie czasu były bardzo podobne praktyki do tych, które pani redaktor tutaj wyartykułowała. I my jasno określiliśmy tamten ustrój jako zbrodniczy. Jasno określiliśmy tamten ustrój jako zbrodniczy, szukając pewnej miary w stosunku do bezmiaru krzywd, które tym ludziom się dzieją, no musimy ocenić je identycznie. To my jesteśmy gośćmi, my, pani redaktor, my, słuchacze, my jesteśmy gośćmi na tej platformie prawa wojennego i humanitarnego i międzynarodowego. To nie my twierdzimy, że Izrael dopuszcza się zbrodni wojennych. To regulacje międzynarodowego prawa wojennego to twierdzą. My je tylko czytamy.
1: No właśnie, my je tylko czytamy, ale pytanie w takim razie, jakie mamy konkretnie narzędzia i co możemy zrobić? Pan powiedział o wezwaniu ambasadora Izraela, o tym, żeby się wytłumaczył. Co jeszcze Polska mogłaby zrobić i ewentualnie też no świat, bo tutaj mówimy o wielu przecież, prawda, zatrzymanych z różnych państw.
2: Tak, to samo Polska mogłaby zrobić, co może Polska zrobić w przypadku ścigania zbrodni wojennych w trakcie ataku Rosji na Ukrainę. To znaczy złożyć zawiadomienia do międzynarodowych trybunałów karnych o podejrzeniu popełnienia w tym zakresie zbrodni wojennej. No ale Polska tego nie robi, ponieważ stara się być zachowawcza. Wychodzi Polska z założenia, że polityka ważniejsza ponad cierpienie ludzi i nieszczęście ludzi. Ponieważ wielcy tego świata, wielkie kraje tego świata nie reagują w ten sposób, to Polska wychodzi z takiego założenia, że my się nie będziemy być może wychylać. To źle, dlatego że Polska wielokrotnie dawała na przestrzeni nie tylko że lat, ale setek lat przykłady całemu światu, jak należy postępować. Pamiętajmy, że w tym czasie, kiedy były wielkie czystki żydowskie w całej Europie, to w Polsce Żydzi znaleźli schronienie. Daliśmy przykład, jak słabszych należy chronić. To my dajemy przykład, kiedy nie wszyscy chcieli przyjmować, pamiętajmy, w Europie Środkowej Ukraińców, to tak Polska jest. Jednak okazała się sercem. To Polska, kiedy nikt nie chciał walczyć za żelaznej kurtyny z wielkim mocarstwem rosyjskim, uważano, że jest nie do obalenia, to Polska dała przykład, że to można.
1: No właśnie, w przypadku
2: zmienić.
1: Wojny za naszą wschodnią granicą można powiedzieć, że Polska angażuje się bardzo. Znaczy przede wszystkim bez naszego terytorium nie byłoby, prawda? To był taki hub używany do tej pomocy. Polska pomaga też finansowo. Tutaj się mocno angażuje też w takiej warstwie dyplomatycznej, bo padały i groźby pod adresem Władimira Putina. Wydawałoby się, że z takiego punktu widzenia, no nie wiem, geopolitycznego, no to jest większą odwagą tutaj sprzeciwiać się tej wojnie i krytykować Rosję, to robimy. A w przypadku Bliskiego Wschodu to...
2: To coś więcej się zadziało, bo nie tylko dyplomatycznie byliśmy zaangażowani w wojnę na Ukrainie, oczywiście ekonomicznie, ale dostarczyliśmy broń. Proszę zwrócić uwagę, że byliśmy tak naprawdę o krok od wojny z Rosją, bo jeden z krajów członkowskich NATO dostarczał niemalże otwarcie broń w postaci na przykład myśliwców armatohaubic. Co prawda, my dostarczaliśmy na przykład myśliwce tam w stanie takim rozkręconym, żeby twierdzić, że to są części zamienne, no ale po skręceniu dalej stanowiły one myśliwce, więc Polska bardzo dużo ryzykowała. Tu brak jest nie tylko, że odwagi, tutaj jest brak takiego elementarnego ludzkiego podejścia. Tu brak, jakiegoś rodzaju duchowości jest brak. Ja nawet w ten sposób odniosę się do tego. Nie chodzi mi o konkretną religię, tylko jakiś rodzaj duchowości. Znaczy, jeżeli widzimy, że tam cierpią ludzie tak naprawdę dekadami, ale zwłaszcza ostatnio są traktowani, są wręcz eliminowani. I nasz rząd nie reaguje. Państwa polskiego, którego obywatele setkami lat doświadczali takich samych cierpień, takich samych. I rozumiemy, jak mało kto, bo może niektórzy nie rozumieją, ale my rozumiemy. i my nie reagujemy, to jest jakiś problem, deficyt na poziomie duchowości. To znaczy, że my gdzieś coś umarło w sercach tych naszych ministrów, osób odpowiedzialnych, że nie potrafią się zdobyć na tą taką głęboką refleksję, na tą empatię, na współczucie. No to jest dużo większy problem. To nie jest tylko i wyłącznie na poziomie prawa.
1: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan profesor Mariusz Miąsko, wykładowca Szkoły Głównej imienia Mikołaja Kopernika, ekspert w zakresie prawa międzynarodowego, także wojskowości, bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Kraków 95 i 2 FM.
1: Radio Wnet.
2: On w końcu dotknie cię ten przenajpierwszy raz i przemieszają się

0: Autopromocja.
1: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
2: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
3: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
1: Kierunek piętro 17.
2: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
3: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
4: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
5: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
6: Każda sobota jest złota, zwłaszcza w eterze. I to już od 8 rano, kiedy rusza tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Prowadzę ja, Konrad Mędrzecki. Zapraszam serdecznie.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, Michał Trześniewski. Zamiast mniej o 4 tysiące będzie więcej o 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce, tak zadeklarował Donald Trump. Pierwsze polskie F-35 lecą do naszego kraju. Andrzej Poczobut po godzinie 7 będzie gościem Radia Wnet. O tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości Wnet.
0: Ze względu na wygranie w Polsce wyborów przez Karola Nawrockiego, któremu z dumą udzieliłem poparcia i nasze relacje, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy do Polski. Dziękuję za uwagę, napisał prezydent USA Donald Trump na platformie Truth Social. O godzinie 7.30 gościem Krzysztofa Skowrońskiego w poranku Radia Wnet będzie działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz Andrzej Poczobut. W marcu 2021 roku został on aresztowany, a następnie w sfingowanym procesie skazany na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Został uwolniony pod koniec kwietnia w ramach wymiany uwięzionych. W środę Poczobut zapowiedział, że wróci na Białoruś najpóźniej do końca września. W przyszłym tygodniu rząd podpisze wiele umów na dostawy broni w ramach programu SAFE. Zgodnie z warunkami programu do końca maja mają być podpisane umowy, a ich realizacja ma zakończyć się do 2030 roku. To terminy nierealistyczne, dlatego wydamy znacznie mniej pieniędzy niż przewidziane 180 miliardów złotych, mówił w popołudniowej rozmowie politycznej Radia Wnet prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak.
2: Po prostu do 2030 nie da się dostarczyć tego, co zostało w tych wnioskach na wymyślane. Drugie zagrożenie, moim zdaniem nie mniej istotne, do

0: Końca maja, a więc zostało jeszcze 9 czy 10 dni, mają być zawarte umowy dla wszystkich projektów robionych poprzez pojedyncze państwa. Ten termin jest szalenie krótki i nierealistyczny. Kontrakty zbrojeniowe poważne czasem negocjuje się, ja to negatywnie oceniam, ale negocjuje się czasem latami. Przecież w sprawie elektrowni atomowej do dziś nie mamy umowy wykonawczej, mimo że niby budujemy ją, jak mówią rządzący, od iluś lat.
1: Pierwsze polskie samoloty F-35 wyleciały z USA do naszego kraju, przekazał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Wiadomość z ostatniej chwili prosto z Waszyngtonu. Samoloty F-35 z polską szachownicą ruszyły właśnie ze Stanów Zjednoczonych do Polski. W ciągu następnych godzin dolecą, a my będziemy mogli się cieszyć najnowocześniejszym myśliwcem na świecie, pierwszym F-35 w tej części świata.
1: Uroczyste przyjęcie pierwszych F-35 w bazie lotniczej w Łasku odbędzie się w połowie czerwca. W 2020 roku MON podpisał umowę na dostawę 32 samolotów F-35. Umowa jest warta około 20 miliardów złotych. F-35 to najnowocześniejszy samolot bojowy na świecie. Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen kontynuuje serię spotkań otwartych z mieszkańcami Polski. W Nowej Soli był pytany między innymi o ocenę prezydentury Donalda Trumpa.
3: Faktem jest, że jestem bardzo zawiedziony prezydenturą Donalda Trumpa. Obiecywałem sobie dużo więcej. Jego zapowiedzi były zupełnie inne. Pamiętam przecież tą kampanię wyborczą, w którą włączył się Elon Musk, gdzie mówili o redukcji wydatków publicznych, że ograniczą dług, że nie będą wszczynać żadnych wojen, po czym zaatakowali najpierw Wenezuelę, a teraz kompletnie bez sensu zaatakowali Iran. Mówił o tym, że postara się jak najszybciej zakończyć konflikt na Ukrainie. Też tego nie zrobił. Mimo wszystko Trump ma pewne zasługi. Trochę udało mu się zatrzymać tą lewicową rewolucję ideologiczną, która się odbywała w Stanach Zjednoczonych.
1: Tyle w wiadomościach. Więcej za godzinę, a za chwilę poranek Radia Wnet z redaktorem Krzysztofem Skowrońskim.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: W sobotę 24 maja Radio Wnet zakotwiczy na 25. jarmarku Świętego Dominika przy klasztorze Dominikanów na Służewiu w Warszawie. Można nas spotkać między godziną 11 a 14. Na naszym stoisku kubki, koszulki i inne radiowe skarby z ładowni. Na wachtę zaprasza nasz kapitan Krzysztof Skowroński. Do zobaczenia na jarmarku.
11: Była autopromocja.
13: Pobudka. Nie wiem, czy wiecie, że pierwsi chrześcijanie oczekiwali powtórnego przyjścia Chrystusa tak, jakby miało ona nastąpić najdalej, powiedzmy, w czwartek. Mieli bardzo mocne i wyraźne przeświadczenie o jego rychłym powrocie na ziemię. Od tej pory minęło trochę ponad 2000 lat. To całkiem sporo. Na pewno dużo więcej niż to, na co liczyli chrześcijanie żyjący w pierwszym wieku naszej ery. I właśnie dlatego tak łatwo jest nam dojść do wniosku, że albo Jezus nigdy nie powróci i cała ta idea to mydlenie oczu, albo wprawdzie powróci, ale stanie się to bardzo, bardzo, bardzo nieprędko. Jednakże, bo zawsze musi być przecież jakieś jednakże, Jezus, ten sam Jezus, który powstał z martwych trzeciego dnia, tak jak to wielokrotnie zapowiadał, powiedział bardzo wyraźnie, że nikt nie zna chwili Jego powtórnego przyjścia. Dlatego, że On oczekuje, że zawsze będziemy na Nie gotowi i będziemy z tęsknotą wypatrywać. Czy byłbyś gotowy, gdyby On przyszedł dzisiejszej nocy?
14: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: No i znowu podwijamy rękawy. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. I od razu łączymy się z Waszyngtonem. Tam jest profesor Adam Prokopowicz. Panie profesorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie z Waszyngtonu, gdzie nie wiadomo, gdzie ręce wsadzić, bo wszystko tak szybko się rozwija.
0: Tak. Prezydent Trump napisał na swoim portalu społecznościowym, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy, a wyśle dlatego, że bardzo lubi, tak mówię w skrócie i parafrazuję, prezydenta Karola Nawrockiego i bardzo go szanuje. W związku z powyższym 5000 żołnierzy wyląduje na ziemiach polskich.
1: Tak to jest i tak napisał i to jest wpis z wczoraj. Natomiast cała sprawa jeszcze będzie dyskutowana w sferach dyplomatycznych. To znaczy na dzień dzisiejszy mamy zapewnienie, że o 5000 więcej żołnierzy będzie w Polsce. Dlatego, że było bardzo duże niezrozumienie pomiędzy Departamentem Wojny i Biurem Prezydenta. Prezydent podjął ostateczną decyzję. Chodzi o to, że to ma być 5000 więcej żołnierzy. Tu chodziło o pewną rotację żołnierzy tu i tam, ale mamy na dzień dzisiejszy około 10000, będzie 5000 więcej. Sytuacja jest taka, że dyplomatycznie rozważa się również przekierowanie większej ilości żołnierzy amerykańskich na teren Polski. To będzie dyskutowane prawdopodobnie w końcu następnego tygodnia przez przedstawicieli rządu, nie rządu, tylko Biura Prezydenta i przedstawicieli Biura Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także sytuacja na dzień dzisiejszy jest dobra, ale to wszystko, pamiętajmy, odbywa się w sytuacji, kiedy pan prezydent Trump jest delikatnie mówiąc bardzo zniechęcony i zdenerwowany obecnością Stanów Zjednoczonych w takim NATO, w jaki sposób ono dzisiaj się rozwija. Bo jednocześnie koledzy z krajów Europy Zachodniej chcą jakichś wspólnych działań ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony mówią o tym, że będą tworzyli europejskie NATO. Nie jest to jasne, ale to na szczęście jest w jakiś sposób niwelowane w umyśle prezydenta Stanów Zjednoczonych przez bardzo pozytywną i dobrą sytuację w stosunkach z Polską. A więc możemy być na dzień dzisiejszy zadowoleni. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwiąże. To będzie prawdopodobnie pierwszy tydzień czerwca.
0: Dzisiaj pan Rubio, rozumiem, będzie w Europie rozmawiał na temat przyszłości NATO.
1: Tak, ale nie wydaje mi się, żeby w krótkim okresie czasu doszło do tego, żeby Stany Zjednoczone w pełni wyszły z NATO, dlatego że ta procedura nie będzie taka prosta. To nie jest tylko podpis prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale pewna procedura, która będzie wiązała się z przedstawieniem całej sprawy w Kongresie Stanów Zjednoczonych. A więc poczekajmy, bądźmy spokojni. Natomiast w rzeczywistości prezydent Trump ma podstawy do tego, w moim przekonaniu, żeby być niezadowolony ze współpracy z krajami Unii Europejskiej, zwłaszcza w aspekcie interwencji Stanów Zjednoczonych w Iranie, kiedy to niektóre kraje europejskie, a zwłaszcza te najważniejsze, odmówiły Stanom Zjednoczonym wykorzystania ich baz do celów tej interwencji.
0: To jest relacja amerykańsko między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Zaczął pan od tego, że w Waszyngtonie tyle się dzieje i takie rzeczy się dzieją, że trudno za wszystkim nadążyć, więc opowiedzmy, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami waszyngtońskich salonów.
1: Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, to bardzo ciężko jest opowiadać, bo jest tutaj pewna klauzula, o którą każda osoba, która za tymi zamkniętymi drzwiami się znajdzie, musi podpisać, a więc nie można na ten temat mówić. Natomiast dzieje się bardzo dużo rzeczy. To znaczy w tej chwili czekamy na decyzję, co stanie się w negocjacjach z Iranem. Te negocjacje postępują bardzo wolno, ale w tej chwili przy wykorzystaniu różnych stron i różnych pośredników, w sensie różnych państw, powoli dochodzi się do jakiegoś rozwiązania, które być może będzie satysfakcjonujące dla prezydenta Trumpa. To znaczy, które by zamknęło drogę Iranowi do posiadania broni atomowej. To jest w tej chwili największa sprawa. I tutaj pewne rozwiązania są. Trudno w tej chwili mówić i plotkować na te tematy, ale te rozwiązania mogą się łączyć z przekazaniem materiału radioaktywnego Stanom Zjednoczonym albo w jakiś inny sposób, w którym ten materiał radioaktywny zostanie zamrożony. W jaki sposób? Nie chciałbym w tej chwili na ten temat mówić, bo to jest kwestia stosunków wielopaństwowych. W każdym razie sytuacja rozwija się. Prezydent mówi, że w zasadzie Iran ma czas do końca tego tygodnia. No ale pamiętajmy, że prezydentowi naprawdę nie zależy na wojnie, więc jeśli będzie jakiś pozytywny element tego wszystkiego, o czym mówimy w aspekcie Iranu i przede wszystkim będzie możliwość szybkiego otworzenia cieśniny Hormuz, to myślę, że w ciągu następnego półtora tygodnia dojdziemy do jakiegoś rozwiązania, z którego być może wszyscy będą zadowoleni, bo nikt nie będzie zadowolony na dzień dzisiejszy, jeśli będzie trzeba przedłużyć działania wojenne. To jest niesłychanie istotna sprawa, która zajmuje w tej chwili bardzo dużo czasu prezydentowi i biurze prezydenta i dlatego pewne sprawy europejskie zeszły na dalszy plan. One w tej chwili muszą poczekać, dopóki sprawa irańska nie zostanie rozwiązana. I tutaj jest znowuż następne bardzo ciężkie obrażenie prezydenta Trumpa na kraje europejskie, które w tym całym procesie zamknięcia interwencji na Iran, mimo że te kraje mogą być przedmiotem ewentualnego ataku przez Iran w wypadku, gdyby miał on broń atomową, nie uczestniczą w sposób aktywny. Mamy zatem pogłębiający się zdecydowanie konflikt pomiędzy krajami europejskimi, a w zasadzie krajami Unii Europejskiej, a Stanami Zjednoczonymi. Zobaczymy, jak to dalej przejdzie i jak to będzie wyglądało. Prawdopodobnie konieczne będą jakieś osobiste spotkania szefostwa Unii Europejskiej z prezydentem Trumpem, zakładając, że prezydent Trump uzna, że takie spotkania mają jakikolwiek sens, bo na dzień dzisiejszy poziom dysatysfakcji prezydenta jest niesłychanie wysoki.
0: Wczoraj w korespondencji z Szanghaju pan Andrzej Zawadzki-Liang zwrócił uwagę na to, że prezydent Putin z Pekinu wyjechał z konkretnymi podpisanymi porozumieniami bardzo istotnymi, natomiast prezydent Trump z Pekinu wyleciał właściwie tylko z deklaracjami i pokazał, że ta wizyta prezydenta Putina miała większe znaczenie dla Pekinu niż wizyta prezydenta Trumpa. Jak to jest widziane z Waszyngtonu?
1: No to nie jest tak widziane z Waszyngtonu i nie jest to widziane wśród ludzi, którzy znają się na dyplomacji, którzy znają się na stosunkach z Chinami. To nie jest liga piłkarska, kiedy możemy powiedzieć, że ktoś strzelił gola, a ktoś tego gola nie strzelił. Przede wszystkim w moim przekonaniu głównym rozgrywającym w tej chwili w sensie odnowienia kontaktów pomiędzy Chinami i resztą świata są Chiny. Bo to Chiny zaprosiły w ciągu ostatnich lat przedstawicieli Francji, prezydenta Francji, premiera Wielkiej Brytanii w tym roku, zaprosiły prezydenta Stanów Zjednoczonych i zaprosiły prezydenta Rosji. Ale skoncentrujmy się na tych dwóch wizytach, to znaczy wizycie prezydenta Rosji i prezydenta Stanów Zjednoczonych. One były inne. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych była przygotowywana w krótkim okresie czasu, w związku z tym nie miała w rozumieniu chińskim tak dobrego i głębokiego przygotowania, na którym im zawsze zależy. To znaczy celem tej wizyty było naprawienie stosunków dyplomatycznych i handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, zwłaszcza w aspekcie dużego kryzysu w tych stosunkach podczas pierwszej kadencji prezydenta Trumpa i pewnego kryzysu podczas pierwszych miesięcy drugiej kadencji prezydenta Trumpa, kiedy mieliśmy tą tak zwaną wojnę taryfową. Teraz dochodzą strony do punktu wzajemnego zrozumienia w kilku sprawach i kilka z nich postaram się wyjaśnić. A więc przede wszystkim ustalono, że strony będą działały ze sobą w sposób długoterminowy, w sposób stały, wielostronny i będą rozwijały tak zwane strategiczne partnerstwo. To jest, proszę Państwa, takie stwierdzenie, które Chińczycy bardzo lubią, kiedy oni mówią jakieś hasło odnośnie kontaktów z określonym krajem. I to właśnie hasło było używane podczas tej wizyty. To znaczy dyplomatycznie pan prezydent Trump został potraktowany pięknie, na najwyższym poziomie. Niektórzy komentatorzy zastanawiali się, a czy to nie jest policzek dla prezydenta Trumpa, że prezydent Chin nie witał go na lotnisku. Nie, prezydent Chin nie wita nikogo na lotnisku w tej chwili. Nie witał również prezydenta Putina na lotnisku, chociaż były tam pewne różnice. Otóż dla wizyty prezydenta Trumpa, która była bardziej dyplomatyczna, a mniej handlowa, osobą, która witała go na lotnisku, był wiceprezydent Chin. Natomiast w przypadku Putina osobą, która witała, byli członkowie biura politycznego, czyli ten element, który zajmuje się wdrożeniem poszczególnych uzgodnień konkretnych handlowych. Ale Putin też nie wyjechał z pełnym koszem. Zaraz do tego wrócę. Natomiast tutaj ustalono również i przedyskutowano kilka bardzo istotnych rzeczy. Na tym etapie to jest bardzo ważne. Między innymi pan prezydent Chin zaprosił na okres w ciągu 5 lat 50 tysięcy studentów amerykańskich do odbywania studiów i badań w Chinach. Również przekazał takie zaproszenie do naukowców amerykańskich. W zakresie rolnictwa, co jest bardzo ważne dla obydwu stron, bo to jest praca dla farmerów amerykańskich, a jednocześnie są pewne problemy z żywnością cały czas w Chinach, uzgodniono pewne wielkości eksportu ziarna ze Stanów Zjednoczonych do Chin. To jest bardzo ważne. Uzgodniono również sprzedaż 200 samolotów Boeinga. Mimo że gdzieś tam ktoś mówił, że może będzie 500, może będzie 300, ale te 200 jest na pewno. I to jest niesłychanie ważne, dlatego że na rynku bardzo szybko rozwijającym się transportu lotniczego w Chinach w tej chwili konkuruje tak samo jak w Europie. Boeing z Airbusem. Airbus ma pewne inwestycje już poczynione, ponieważ ma dłuższe, dobre stosunki handlowe ze Stanami Zjednoczonymi w Chinach i produkuje samoloty w Chinach. Natomiast Stany Zjednoczone tego na dzień dzisiejszy jeszcze nie robią, więc sam fakt, że ktoś chce kupić 200 takich samolotów, to jest duża transakcja i ona mówi o pewnym ociepleniu stosunków. Teraz następna bardzo ważna informacja. Poza tym, za tak zwanymi zamkniętymi drzwiami, omówiono kilka istotnych rzeczy. Niektóre elementy uzgodnień zostały przekazane. W sprawie Iranu to w zasadzie powiedziano to, że w interesie Stanów Zjednoczonych, świata i Chin jest to, aby cieśnina została jak najbardziej szybko otworzona. W języku dyplomatycznym to oznacza, że nie zależy nikomu w tej chwili na wojnie. Chiny by tej wojny nie chciały, natomiast Chiny bardzo szybko chciałyby móc w pełni wykorzystywać tą cieśninę. I jednocześnie obydwie strony powiedziały coś, co jest ważne w stosunku do żądań strony irańskiej, że żadna strona, żadne państwo nie powinno narzucać opłat za przepływanie tą cieśniną. Poza tym przedyskutowano sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie Chiny wyraziły pewne wątpliwości co do sposobu działania i ekspansji Izraela i to w zasadzie na tym skończono komentarze, które przeniknęły przez te zamknięte drzwi. I bardzo ciekawa była dyskusja na temat Półwyspu Koreańskiego, ponieważ po raz pierwszy od wielu, wielu lat Chiny i Stany Zjednoczone zgodziły się co do jednego, że nie jest w ich interesie, aby Korea Północna miała broń atomową. I w związku z tym w generalnym stwierdzeniu powiedziano, że obydwie strony będą działać na zmniejszeniu ilości tej broni atomowej, albo może w ogóle doprowadzenia do tego, że Korea Północna tej broni nie będzie miała. Na dzień dzisiejszy ta Korea Północna ma około 40 do 60 pocisków atomowych. Poza tym, jeśli chodzi o sprawy handlowe, bardzo dużo mówiono na temat sztucznej inteligencji. Istotą tych rozmów było jakieś uregulowanie, albo może uzgodnienie, raczej tak powinienem powiedzieć, sposobu wykorzystania sztucznej inteligencji, tak aby ta sztuczna inteligencja nie wymsknęła się z rąk tych, którzy ją rozwijają. To znaczy, aby ona była rozwijana, wykorzystywana do rozwoju państw, a nie do celów niszczycielskich albo celów wrogich ludzkości. No i oczywiście największy problem dla Chińczyków i chyba jednak również największy problem przyszłościowy dla prezydenta Trumpa to jest sprawa Tajwanu. Pan prezydent Xi jednoznacznie powiedział, że jeśli ta sytuacja z Tajwanem będzie nieprawidłowo prowadzona, to może to doprowadzić do tego, że obydwa państwa mogą się zetrzeć, a nawet mieć konflikt. To jest w zasadzie cytat z tego, co prezydent Chin powiedział. A później podczas tych rozmów jasno i precyzyjnie zwrócił się do prezydenta Trumpa. Panie prezydencie, jakbyśmy zajmowali Tajwan, to czy pan militarnie będzie interweniował? Prezydent Trump oczywiście zrobił ten swój znany wszystkim przystojny uśmieszek i jednoznacznie na temat ten się nie wypowiedział, bo ma w tej chwili do zgryzienia bardzo ciężki orzech, do zgryzienia i twardą skorupkę, bo przyrzekł Tajwanowi, że dostarczy im w najbliższym czasie, i to już jest w zasadzie zaklepane przez Kongres Stanów Zjednoczonych, sprzęt wojskowy na sumę 14 miliardów dolarów. To jest bardzo dużo. Samolotu podczas podróży z powrotem do Stanów Zjednoczonych prezydent Trump powiedział, że on się nad tym zastanowi. No to oczywiście wzbudziło duży strach po stronie tajwańskiej, bo nie jest to jednoznaczne stwierdzenie, czy można będzie liczyć na ten sprzęt. Ale trzeba popatrzeć na tą wizytę Trumpa jeszcze, tak powiedzmy, dynamicznie, ponieważ w tym roku ci panowie spotkają się jeszcze 3 razy i będą dalej kontynuować pewną wymianę opinii na tematy, które zostały poruszone podczas tej wizyty. Spotkają się 24 września w Białym Domu. Spotkają się na obradach organizacji Asia Pacific Economic Cooperation. To jest organizacja, która zrzesza państwa z tego regionu i reprezentuje około 60% dochodu całego świata. No i ostatnie spotkanie będzie w Miami na spotkaniu G20.
0: A tam już będzie też prezydent Karol Nawrocki. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za komentarze.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Profesor Adam Prokopowicz, prosto z Waszyngtonu, a my przygotowujemy się do rozmowy z Andrzejem Poczobutem, słuchając piosenki Bobiego Łomaka.

0: Z pewnym wzruszeniem i z wielką radością witam Andrzeja Poczobuta w Radiu Wnet. Dzień dobry, Andrzeju.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dzięki Bogu, już dawno wstałem, jestem w dobrym humorze.
0: Dobry humor, ale czy już choć trochę rozejrzałeś się po świecie, czy choć trochę odpocząłeś od tego, co ci się zdarzyło i co trwało przez długich 5 lat?
1: Znaczy, no, ludzie mówią, że lepiej wyglądam. Ja tego tak za bardzo odróżnić nie mogę, ale ludzie mówią, że wyglądam coraz lepiej. Znaczy, dobre jedzenie, no, świeże powietrze. Także ja myślę, że to wszystko działa na korzyść.
0: I masz takie wrażenie, że siły witalne wracają, że z powrotem możesz widzieć kwiaty, drzewa, rozmawiać z żoną, rozmawiać z bliskimi, odczuwać uśmiech, który jest wokół ciebie?
1: Tak, bardzo jestem zadowolony. No, żona ze mną cały czas przebywa. Wcześniej, kiedy jeździłem na spotkania, czy miałem jakieś tam związkowe spotkania, to zawsze byłem sam, a teraz wszędzie biorę żonę, no bo bardzo, bardzo stęskniła się i jakby cały czas jesteśmy razem, więc jestem z tego bardzo zadowolony.
0: Nie tylko pewno ona się stęskniła, również ty się stęskniłeś do żony. A jak siedziałeś w więzieniu, wy mogliście widywać się czasami? Czy miała takie prawo do widzenia swojego męża, czy nie?
1: Znaczy, przez pierwsze 2 lata nie było żadnych widzeń. Po orzeczeniu wyroku, przed jego uprawomocnieniem, minęło 2 miesiące. W ciągu tych 2 miesięcy mieliśmy kilka widzeń, a później znowu 3 lata nie było żadnych widzeń.
0: A korespondencja?
1: Tak, listy cały czas pisałem do żony i z więzienia śledczego, i z łagru później.
0: Te listy oczywiście były cenzurowane, ale w nich jest zawarta historia twoich 5 lat.
1: Tak, znaczy ta cenzura, która istniała, no oczywiście, że ja nie mogłem napisać tego, co bym chciał napisać. Musiałem brać pod uwagę, że jeżeli napiszę coś, co nie spodoba się cenzorom, no to po prostu list nie trafi do adresatu. I tak było niejednokrotnie, bo ja tam testowałem tą rzeczywistość, jak to wygląda. No i ostatecznie, no to chciałem zawsze ją uspokoić, dodać jej pewności, że wszystko nad wszystkim panuje, chociaż oczywiście nad niczym nie panowałem tam. Ale zależało mi, znaczy ja zdawałem sobie sprawę, że rodzina, ona nawet bardziej mocno to wszystko przeżywa i bardziej cierpi niż ja. I dlatego zawsze uważałem, że muszę żonę podtrzymać na duchu. No i tak to było przez te lata.
0: Czy ty po rosyjsku musiałeś pisać te listy?
1: Tak, oczywiście. Znaczy, no żona moja jest Białorusinka, ja z nią po rosyjsku rozmawiam. Ale z dziećmi, z synem rozmawiam po polsku. I tam była cała walka. Musiałem całą walkę na początku w więzieniu śledczym stoczyć, żeby móc zrealizować prawo, które mi gwarantuje ustawa o tymczasowym aresztowaniu. Chodzi o to, że tam do orzeczenia wyroku miałem prawo korzystać z języka ojczystego. Tego prawa próbowano mnie tam na różnych etapach pozbawić, ale no mówię, pisałem skargi, nie zważając na to, że to oczywiście powodowało burzę niezadowolenia wśród administracji, ale ostatecznie do momentu uprawomocnienia się wyroku ja mogłem korzystać z prawa, pisałem do syna listy po polsku, on mi odpowiadał po polsku i to było w ciągu 2 lat. W momencie, kiedy się wyrok uprawomocnił, zmienia się sytuacja prawna, od tego momentu mogę korzystać tylko z języka państwowego. No i niestety musiałem pisać do syna już po rosyjsku.
0: My ostatni raz rozmawialiśmy 24 marca 2021 roku. 25 marca zostałeś aresztowany. W tym momencie aresztowania, co pomyślałeś i jak to się wszystko zaczęło? Gdzie cię zawieźli? Co ci robili? Co ci zarzucali? Jak cię traktowali?
1: Znaczy, wszystko się zaczęło wczesnym rankiem. Mój syn poszedł do szkoły, nie zamknął drzwi na klucz, no więc ja wcześniej też wstałem, jego już pożegnałem, zacząłem przygotowywać sobie śniadanie, No i w tym momencie otwierają się drzwi i na progu mego mieszkania stoi ekipa ubrana w kominiarki. No i tak to się zaczęło. Oni rozpoczęli rewizję. Powiem szczerze, że moralnie byłem przygotowany do tego, że oni przyjdą. Chodzi o to, że dwa dni wcześniej została aresztowana Anżelika Borys. Ja zdawałem sobie sprawę, że jestem po prostu kolejny na liście i że wkrótce po mnie przyjdą. Więc byłem absolutnie spokojny, absolutnie przygotowany do tego, co się działo. Oni bardziej się denerwowali niż ja, bo oni nie wiedzieli, jak się zachowam, czy będę stawiał jakiś opór, czy nie będę stawiał do oporu i tak dalej. Także no ja się zachowałem spokojnie. Dowiedziałem się, że jestem oskarżony z artykułu 130. Jestem podejrzany o popełnienie przestępstwa. Na tamten moment jestem podejrzany o popełnienie przestępstwa z artykułu 130, czyli rozpalanie właśnie na tle narodowościowym. I rehabilitacja nazizmu, bo początkowo ten wątek był bardzo eksponowany, rehabilitacja nazizmu. No i później po rewizji zabrano mnie, ja myślałem, że wtrącą mnie do więzienia do Grodna, jednak nie, mnie powieziono do Mińska i już w Mińsku byłem wtrącony do więzienia.
0: My myśleliśmy, że to potrwa 2-3 miesiące i po 3 miesiącach Andrzej Poczobut z tego więzienia wyjdzie, a to trwało 5 lat. Jaki był najtrudniejszy moment w tych 5 latach?
1: Znaczy, ja moralnie byłem przygotowany do tego, że to się szybko nie skończy. I to jakby pozwalało mi później przetrwać, dlatego że no, wiedziałem, a od samego początku, że zabrali się za sprawę poważnie i jakby no tu nie miałem złudzeń, że szybko wyjdę. Ja myślałem wręcz jakby no siedząc w celi i tam rozmawiając z różnymi więźniami politycznymi, ja miałem wrażenie, że to oni wcześniej wyjdą, chociaż oni wszyscy po kolei powtarzali, o to tobie fajnie, ty zaraz wyjdziesz. A ja takiej iluzji nie miałem. Ja myślałem wręcz odwrotnie. Myślę, że to raczej wy wcześniej opuścicie więzienie niż ja, że jednak biorąc pod uwagę, że od samego początku postanowiłem, że nie będę przyznawał się do winy, że nie mogę przyznać jakiejkolwiek winy i pójść na jakąkolwiek ugodę z śledztwem, dlatego że no, sprawa jest zbyt drastyczna. No, chodzi o pamięć bohaterów. Oni od samego początku próbowali zrobić z żołnierzy AK nazistowskich kolaborantów. W tym celu mieli się posłużyć między innymi materiałami procesu 16 w Moskwie, który jest no, dosyć słynny i jest dosyć znany. Właśnie wtedy, kiedy aresztowano przywódców państwa podziemnego i wywieziono do Moskwy, ich oskarżono o kolaborację, rzekomą kolaborację z nazistami. Czyli faktycznie oni chcieli powtórzyć właśnie ten proces już rozpowszechniając go na całą armię krajową po prostu.
0: I w czasie przesłuchań, dużo tych przesłuchań było, proponowali ci powiedz, że AK to byli naziści, a wtedy wyjdziesz i będziesz wolnym człowiekiem?
1: Znaczy ja odmawiałem składania zeznań i nie w trakcie rozprawy sądowej nawet też nie składałem zeznań. Jedyne co w tej sprawie powiedziałem, to było moje ostatnie słowo, które wygłosiłem po polsku. Znaczy śledczy dawali do zrozumienia, że mogę wyjechać. No i że wyjazd za granicę, no to jest jedyne rozwiązanie. Nie stawiali warunków mi, że ja muszę w imię tego wyjazdu no, jakieś oświadczenia robić czy coś. Znaczy tam były takie próby, na przykład nagrania mnie, kiedy stawiano pytanie, czy jestem wszystkim zadowolony na przykład. No i jest włączona kamera, nie? No i ja jakby nie odpowiadałem na te pytania. Starałem się uniknąć tych odpowiedzi, dlatego że jakby no, niby to nie jest nawet przesłuchanie, ale ja się obawiałem, że to wszystko może zostać w jakikolwiek sposób spreparowane i użyte przeciwko mnie. Dlatego byłem jakby bardzo, starałem się być bardzo ostrożny, chociaż oczywiście no, świadomość tego, że jestem obserwowany non-stop, to takie no, nieprzyjemne i ciężkie takie uczucie, kiedy musisz cały czas myśleć, czy jak to może zostać twoje zachowanie przeciwko tobie użyte.
0: jesteś bardzo mocnym wewnętrznie człowiekiem. Byłeś przygotowany na długie więzienie, cały czas zachowywałeś czujność, wiedziałeś dokładnie, z kim masz do czynienia. Skąd taką siłę brałeś?
1: Znaczy, no ale przecież ta historia, ona nie te moje aresztowanie, uwięzienie, ono nie stało się tak nagle. No, od 2005 roku Związek Polaków działa w warunkach nieuznawania przez władze białoruskie. Od tego momentu w stosunku do mnie co najmniej trzykrotnie, jak tak z pamięci mówię, co najmniej trzykrotnie wszczynano postępowania karne. Byłem wielokrotnie zatrzymywany i już trafiałem do więzienia. Czyli moralnie do tego już byłem przygotowany. Ja zdawałem sobie sprawę, jaka jest sytuacja. W momencie, kiedy na początku sierpnia, od razu po wyborach, Aleksander Łukaszenka na tle protestów ogłosił, że Polska chce odłączyć kawałek Białorusi i przyłączyć do siebie, no to ja pierwsze co pomyślałem, że kto najbardziej nadaje się na rolę kozła ofiarnego w wypadku wysunięcia takich oskarżeń. No i było oczywiście, że Związek Polaków i ja. No, także jakby świadomość tego miałem.
0: Ale na tyle by silną świadomość, kiedy zostałeś już aresztowany, siedziałeś w więzieniu, że nie skorzystałeś z takiej prostej pokusy. Dostajesz paszport w jedną stronę, wyjeżdżasz do Polski, zapominasz o wszystkim, przyjeżdża do ciebie żona, przyjeżdżają do ciebie dzieci i masz dobre życie, a ty powiedziałeś nie.
1: Nie, no ale w tym czasie, kiedy te wszystkie propozycje padały, komitet śledczy prowadził przesłuchanie dzieci, uczniów szkół polskich, które prowadził Związek Polaków. A ja przez wszystkie te lata właśnie zajmowałem się ochroną miejsc pamięci i byłem inicjatorem tego, że klasy maturalne odwiedzały miejsca pamięci, między innymi miejsca pochówku żołnierzy Armii Krajowej. I teraz tych dzieci właśnie wzywano w kontekście tych pochówków żołnierzy Armii Krajowej. I no jak ja mogłem wyjechać, jeżeli tych dzieci przesłuchiwano? No i każdy z nich faktycznie mógł zostać oskarżony o właśnie artykuł 130, rozpalanie właśnie na tle narodowościowych. Ja czułem odpowiedzialność przed tymi dziećmi, przed ich rodzicami. No jak ja mogłem wyjechać w sytuacji, kiedy po prostu trwała ta cała nagonka na ludzi naszych.
0: Mogłeś po prostu pomyśleć o sobie.
1: Znaczy, jakbym pomyślał o sobie, to ja nie wiem, jakbym ja później, jeżeli bym wyjechał, jakbym ja później z tym wszystkim sobie dał radę, bo to byłoby trudne. Być w więzieniu i jakby wziąć na siebie, na swoje barki, to odpowiedzialność to było dla mnie moralnie znacznie bardziej łatwe rozwiązanie, niż po prostu to wszystko rzucić i się schować.
0: Powiedziałeś, że rozmawiałeś z więźniami politycznymi. To było tak, że miałeś celę współdzieloną z tymi, których Łukaszenko z powodów politycznych wsadził do więzienia?
1: Znaczy różne okresy, bo to śledztwo trwało przez ponad 2 lata dochodzenia. Od momentu, czyli aresztowania do ogłoszenia wyroku, 2 lata, 2 miesiące. I w tym czasie były okresy, kiedy byłem siedziałem tylko w towarzystwie więźniów kryminalnych i byłem maksymalnie odizolowany od innych więźniów politycznych. A później już była sytuacja, kiedy nie dało się tego zrobić. Chodzi o to, że tak dużo było więźniów politycznych, że w każdej celi faktycznie w więzieniu w Żodzina byli więźniowie polityczni. I już siedziałem z więźniami politycznymi, później już tego ograniczenia na mnie nie nakładali, czyli ja już normalnie siedziałem też z więźniami politycznymi. Jedynie co oni dbali o to, żeby to byli ludzie, którzy przyznali się do winy. Ja rozumiem, że dobierając towarzystwo do mnie, do celi, oni jakby brali tych, kto przyznał swoją winę. I ja w pewnym momencie nawet myślałem, że być może ja jeden nie przyznaję się do winy, no. Bo właśnie u adwokata pytałem, adwokat nie potrafił mi odpowiedzieć, kto przyznał się do winy, kto nie przyznał się do winy, bo to mnie zaczęło nurtować. No się okazało oczywiście, że to nie jest tak, po prostu oni świadomie dobierali otoczenie mnie do celi ludzi, którzy przyznali się do winy.
0: A jak taka cela wygląda?
1: Znaczy, warunki w białoruskich więzieniach są bardzo różne i w ramkach nawet jednego, w ramach jednego więzienia są cele, gdzie jest taki względny komfort i są cele bardzo obskurne. Ja trafiałem, były momenty, kiedy trafiałem do takich celów, które były, wyglądały mniej więcej jak akademik. Ja pamiętam, kiedy przywieziono mnie z SIZO numer 1 w Mińsku do Grodna, ja trafiłem do celi 165, bodajże, jeżeli mnie pamięć na numery nie myli. I ja wchodzę, jest cela bodajże na 8 osób, i tam 6 osób było, i ja patrzę na warunki, a ona wygląda jak akademik, no, świeżo wyremontowane i tak dalej, i myślę, Panie Boże, co to jest? A ja tylko co, znaczy przez 3 miesiące byłem trzymany w piwnicy na 24 osoby cela, na człowieka przypadało 1 metr kwadratowy i tam 10 centymetrów, dokładna liczba, bo mierzyliśmy tą celę właśnie próbując ustalić, ile na jednego człowieka przypada miejsca, 3 poziomy nar i to wyglądało po prostu, no jak kiedy był apel i musieliśmy się ustawić, to każdy, no staliśmy ściśnięci, każdy dotykał każdego, bo było tak mało miejsca. I po prostu, no, były takie warunki, były inne warunki, i to w zależności od jakby taktyki, którą oni próbowali wobec mnie zastosować, byłem albo w gorszych, albo w lepszych warunkach.
0: 24 mężczyzn na 24 metrach kwadratowych przez 3 miesiące, bardzo ciężko to wytrzymać.
1: No tak, to było trudne. Dodajmy do tego, że to było lato i po prostu tam brakowało powietrza. Jeden z więźniów politycznych, który po dzień dzisiejszy niestety siedzi w więzieniu, to już starszy człowiek, Wieczysław Areszka, jeden z liderów niezależnych związków zawodowych, on po prostu tracił przytomność tam od tego, że upał, ściany wilgotne i tak dalej. Jego wprost z celi zabrano do szpitala więziennego. No, to jest człowiek bardzo schorowany i ja po prostu jestem przerażony tym. Ja byłem przekonany, że on już dawno wyszedł na wolność, biorąc pod uwagę stan jego zdrowia, a to właśnie niedawno dowiedziałem się, że Wacław Areszka niestety nadal jest więziony. To jest cholernie przykra sytuacja, bo podobno on w więzieniu już traci wzrok. Znaczy już wtedy, kiedy ja byłem z nim w tej celi, on już jakby no, miał problemy ze wzrokiem, a teraz podobno w ogóle traci wzrok. Straszna sytuacja po prostu jest.
0: To był najgorszy więzienny moment, ten pobyt w tej celi 24-osobowej?
1: Ja go bardzo dobrze wspominam, nie zważając na trudne warunki. Chodzi o to, że bardzo szybko leciał czas. Cały czas ludzie się zmieniają bardzo, bardzo dużo. Jakby no ty porozmawiasz z jednym, porozmawiasz z drugim, z trzecim i dzień szybko mija. A później ja byłem na przykład w Nowopołocku przez ponad pół roku trzymany sam jeden w celi, bez nikogo. I to było dopiero trudne, dlatego że... Znaczy dla mnie nie było problemem, jeżeli ja jestem w celi, gdzie są trudniejsze warunki bytowe, ale gdzie są ludzie. I bo jakby no, to obcowanie z ludźmi, nawet z tymi ludźmi, z którymi bym na co dzień oczywiście nie miałbym żadnych kontaktów i styczności, bym unikał w ogóle takich ludzi, ale nawet towarzystwo takich ludzi, ono jest lepsze niż po prostu pustka, którą ciebie otaczają. W pewnym momencie w Nowopołocku robiono tak, że nawet kiedy mnie wyprowadzano na spacer, to na sąsiednim spacerniaku nikogo nie było, żebym ja z nikim nie mógł rozmawiać.
0: I to było najtrudniejsze?
1: Znaczy tak, to dla mnie było trudne, ta totalna izolacja i takie uczucie czasu, które po prostu jakby no... Takie wrażenie, że czas się zatrzymał. Każdy dzień jest podobny i po prostu no tak zamykam oczy, otwieram, czy to nowy dzień, czy to ten sam dzień ciągnie się. W pewnym momencie taka dezorientacja czasowa, jakbym był w jakiejś próżni i to się nie kończy. I to trwa i się nie kończy. To było trudne.
0: Trudno było zasnąć. Człowiek ma jakieś pojęcie na temat siebie samego i na temat świata. Co się zmieniło w twoim pojęciu i w twoim patrzeniu na świat i na drugiego człowieka?
1: Znaczy, wiesz, no nic się nie zmieniło tak naprawdę. Wiesz, jednak mam swoje lata. Ja poznałem bardzo dużo ludzi, cały czas obcowałem z ludźmi. Dużo pisałem o różnych ludziach, o różnych wydarzeniach i dlatego chcę powiedzieć, że jakiegoś tam odkrycia dla siebie na swój temat czy na temat innych ludzi ja nie zrobiłem. Jedynie co więzienie wyróżnia, to koncentracja. Po prostu jeżeli między działaniem i skutkami w życiu człowieka czasem mija bardzo długi okres, kiedy człowiek coś robi, a później następują skutki, to w więzieniu to jest niemal błyskawiczne. Ty coś zrobiłeś, natychmiast masz skutki tego. I tak to samo tyczy się relacji z ludźmi, że skutki jakichś działań, one są niemal natychmiastowe.
0: A jak karmią w białoruskich więzieniach?
1: Ну, я, коли, значить, в моменті, коли мене арештовано, я важив 98 кілограмів. По двох літах, спенджених в в'язниці слідчим, привезено мене до Новополоцька, а коли приїжджає транспорт в'язнів, кожен в'язень є важений. Я важив 93 кілограми, чи на 5 кілограмів менше. А по побитті понад 3-літнім в Новополоцьку я важив 74 кілограми. Так що, мисля, що та лічба моя саме за себе.
0: Powiedziałeś o tym samotnych spacerach. Te warunki, właściwie to już tak się zastanawiam. No dobrze, a jak siedziałeś sam w celi, czy mogłeś mieć książki, czy są na przykład msze święte, czy jest ksiądz kapelan, czy takie rzeczy są w więzieniach białoruskich?
1: Znaczy, była cerkiew na terenie obozu i był pop prawosławny, który tam przychodził. Dla katolików żadnych mszy i wizyt księdza nie było. Ale mogłem porozmawiać z księdzem, bo tam odsiadywał swój wyrok. Ksiądz z obwodu grodzieńskiego, skazany za rzekome spowodowanie wypadku drogowego. On winy nie przyznawał, według niego on nie był za kierownicą, a osoba, która była za kierownicą, ona zginęła w tym wypadku. Ale sprawa została według niego tak ułożona, że po prostu jego skazano bodajże na 7 lat pozbawienia wolności. To jest taka przykra historia. Z tego co wiem, on nadal jest wspierany przez episkopat i udzielają mu wsparcia, Kościół udziela mu wsparcia, ale te warunki, w których wiadomo, ksiądz jest trzymany, są bardzo trudne. I generalnie przecież dosyć dużo księży było aresztowanych tymczasowo i tak dalej. Także ta presja na Kościół, ona trwa po dzień dzisiejszy. Już słyszałem, że kolejni księża, obywatele polscy będą musieli wkrótce opuścić Białoruś, co najmniej tam o 5 osobach słyszałem. Część z nich znam osobiście i to jest cholernie przykra sytuacja dla wiernych i też dla tych księży, którzy z nich tam 30-40 lat oddali Białorusi.
0: Jak teraz sytuacja Polaków na Grodzieńszczyźnie?
1: Znaczy, ja właśnie, to jest przyczyna jedna z tych, dlaczego muszę pojechać na Białoruś, muszę to zobaczyć, porozmawiać z ludźmi i to poczuć. Z rozmów z ludźmi wiem, że jest trudno, jednak ta presja na społeczeństwo jest bardzo, bardzo mocna, ona dotyka też Polaków, ale dzięki Bogu jest prowadzona nauka języka polskiego. Jedyne miejsce, gdzie można dzisiaj, dzieci mogą się nauczyć języka polskiego, to są szkoły polskie prowadzone przez Związek Polaków i ponad 3000 dzieci w takich ośrodkach, które nadal prowadzi Związek Polaków, uczą się języka polskiego. I to jest bardzo ważne, żeby zachować tożsamość, zachować możliwość nauczania języka polskiego. To jest de facto dla być czy nie być mniejszości polskiej na Białorusi. Także to jest dla mnie najważniejsze pytanie.
0: Przepraszam za takie statystyczne pytanie, jak wielu Polaków mieszka na Grodzieńszczyźnie?
1: Liczby są podawane bardzo różne i to jest kwestia taka, która czy ufamy oficjalnym statystykom, które podają władze, czy nie ufamy. Według oficjalnych statystyk około 300 tysięcy Polaków na Białorusi jest, z czego przytłaczająca większość, myślę, że 200 tysięcy gdzieś mieszka, według oficjalnych danych mieszka na Grodzieńszczyźnie. Moim zdaniem te dane są zaniżone, moim zdaniem Polaków jest więcej na Białorusi, ale się nie pokuszę o stwierdzenie, jak dużo tych ludzi jest.
0: W twoim wystąpieniu na Zamku Królewskim czuło się taką kresową duszę kogoś, taką polską kresową duszę. To jest obecne za naszą wschodnią granicą?
1: No myślę, że tak. Ja myślę, że nie w próżni wyrosłem i nie w próżni jakby funkcjonuję. Ja myślę, że ten nasz punkt widzenia, no on oczywiście będzie się trochę różnił od punktu widzenia rodaków, którzy mieszkają w kraju i jakby na co dzień mają Polskę, język polski i wszystkie te dogodności, które oferuje Najjaśniejsza Rzeczpospolita. My tego nie mamy, być może dlatego nasze spojrzenie, no ono jest troszkę inne na to, co się dzieje w kraju i jak się jakby ludzie zachowują.
0: Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Rzadko się słyszy takie słowa.
1: Być może, no. Znaczy, ludzie, mi się wydaje, mało cenią to, co mają. I generalnie niezadowolenie duże, które często się przejawia w krytyce polskiej rzeczywistości przez Polaków, którzy mieszkają w Polsce, no ono troszkę inaczej w nas się odbije, bo my widzimy, co można stracić, czego można nie mieć, czego można być pozbawionym. I dlatego no inaczej patrzymy na to.
0: Kiedy, czy już wiesz, kiedy przekroczysz granicę w drugą stronę?
1: We wrześniu będę wracał na Białoruś, tak. Tak ustaliłem, tak zostało ustalone. Ja muszę po prostu też, rozumiem, jaki wysiłek został włożony w to, żeby mnie wyciągnąć, chociaż oczywiście, że wszyscy, kto zajmował się sprawą, oni dokładnie wiedzieli, że ja nie chcę wyjeżdżać z Białorusi i bym nie wyjechał, gdyby nie to zapewnienie, gdyby mi nie oddano paszport i nie powiedziano, że będę mógł wrócić, no to ja bym nie wyjechał z Białorusi. Znaczy będę musiał odbyć cały szereg spotkań, opowiedzieć o tym, co przechodzi Związek Polaków, co przechodziłem, ja, gdzie byłem i jestem gotów te spotkania odbyć. No a później, jak już to wszystko zrobię, oczywiście, że wrócę do Grodna.
0: I bez strachu w końcu reżim Łukaszenki trwa.
1: No tak. Nikt nie da żadnych gwarancji i nikt nie może dać to żadnych gwarancji, co

0: hotelu.
1: Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Andrzej Poczobut był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, Andrzeju.
1: Dziękuję.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Andrzej Poczobut gościem Radia Wnet. Zamiast mniej o 4000 będzie więcej o 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce, tak zadeklarował Donald Trump. Pierwsze polskie F-35 lecą do naszego kraju.
1: Wiadomości Wnet.
0: Gościem poranka Radia Wnet był uwolniony po 5 latach działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz Andrzej Poczobut. Mówił między innymi o warunkach, w jakich był więziony.
2: Przez 3 miesiące byłem trzymany w piwnicy. Na 24 osoby cela na człowieka przypadało 1 metr kwadratowy i tam 10 centymetrów. Dokładna liczba, bo mierzyliśmy tą celę właśnie próbując ustalić, ile na jednego człowieka przypada miejsca. 3 poziomy nar i to wyglądało po prostu no jak kiedy był apel i musieliśmy się ustawić, to każdy no staliśmy ściśnięci, każdy dotykał każdego, bo było tak mało miejsca. I po prostu no, były takie warunki, były inne warunki. I to w zależności od jakby taktyki, którą oni próbowali wobec mnie zastosować.
0: W marcu 2021 roku Poczobut został aresztowany, a następnie w sfingowanym procesie skazany na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Został uwolniony pod koniec kwietnia w ramach wymiany uwięzionych. W środę Poczobut zapowiedział, że wróci na Białoruś najpóźniej do końca września. Ze względu na wygranie w Polsce wyborów przez Karola Nawrockiego, któremu z dumą udzieliłem poparcia i nasze relacje, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy do Polski. Dziękuję za uwagę, napisał prezydent USA Donald Trump na platformie Truth Social. Prezydent jest bardzo zawiedziony funkcjonowaniem NATO, powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio przed wylotem na spotkanie szefów dyplomacji sojuszu w Szwecji. Rubio mówił, że Donaldowi Trumpowi chodzi o brak zaangażowania Paktu Północnoatlantyckiego w wojnę z Iranem. Wiem, dlaczego NATO jest korzystne dla Europy, ale dlaczego jest dobre dla Ameryki? Ponieważ daje nam bazę do projekcji siły w regionie, na przykład na Bliskim Wschodzie. Czyli to jest dla nas kluczowe, a takie państwa jak Hiszpania odmawiają nam wykorzystania swoich baz. To po co nam NATO? Wiele krajów paktu zgadza się z nami, że Iran nie może mieć

0: broni jądrowej i jest zagrożeniem dla świata. Prezydent zadziałał, poprosił o wysłanie myśliwców. A co te kraje zrobiły? Pierwsze polskie samoloty F-35 wyleciały z USA do naszego kraju, przekazał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
1: Wiadomość z ostatniej chwili prosto z Waszyngtonu. Samoloty F-35 z polską szachownicą ruszyły właśnie ze Stanów Zjednoczonych do Polski. W ciągu następnych godzin dolecą, a my będziemy mogli się cieszyć najnowocześniejszym myśliwcem na świecie, pierwszym F-35 w tej części świata.
0: Uroczyste przyjęcie pierwszych F-35 w bazie lotniczej w Łasku odbędzie się w połowie czerwca. W 2020 roku MON podpisał umowę na dostawę 32 samolotów F-35. Umowa jest warta około 20 miliardów złotych. W przyszłym tygodniu rząd podpisze wiele umów na dostawy broni w ramach programu SAFE. Zgodnie z warunkami programu do końca maja mają być podpisane umowy, a ich realizacja ma zakończyć się do 2030 roku. To terminy nierealistyczne, dlatego wydamy znacznie mniej pieniędzy niż przewidziane 180 miliardów złotych, mówił w popołudniowej rozmowie politycznej Radia Wnet prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak.
2: Po pierwsze, do końca maja nie uda się zawrzeć wszystkich kontraktów, które były we wniosku. Niektóre firmy już mają świadomość, że nie są w stanie zrealizować tych projektów i się wycofują. Już mamy przypadki firm, które powycofywały się. W konsekwencji sądzę, że duża suma, dokładnie tak samo jak było z kwestią KPO, po prostu nie zostanie wydana. I faktycznie zaciągnięte zadłużenie będzie niższe niż deklarowane.
0: Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen kontynuuje serię spotkań otwartych z mieszkańcami Polski. W Nowej Soli był pytany między innymi o to, czy widzi plusy Unii Europejskiej.
3: Widzę pozytywne strony Unii Europejskiej, chociażby ta swoboda przepływu usług czy ludzi.
4: Ale regulacji właśnie.
3: Zależy których. No, to, że można pojechać do innego państwa i mieć normalny roaming, rzeczywiście jest wygodne. Natomiast współcześnie to też nie jest jakieś wielkie osiągnięcie. Każdy może sobie w telefonie zainstalować kartę eSIM i tam za jakieś grosze mieć internet w dowolnym państwie. Natomiast pytanie o bilans, bo to okej, fajnie, że mamy roaming, ale za to mamy też pakt migracyjny i ja mogę sobie do kogoś zadzwonić do innego kraju i im powiedzieć, że nam przywieźli 1000 murzynów. No, to pytanie, co jest tutaj cenniejsze, to, że mogę zadzwonić, czy to, że oni biegają po naszym mieście.
0: To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Iga Świątek poznała swoje rywalki na turnieju Roland Garros w Paryżu. Nasza najlepsza tenisistka nie ma łatwej drabinki, choć zaczyna się dosyć obiecująco, bowiem w poniedziałek jej rywalką będzie Australijka Emerson Jones. Pierwsza, druga runda stosunkowo łatwa, w drugiej ewentualnie Czeszka Sara Sivala, natomiast w trzeciej to już jest koszmar Igi. Jelena Ostapienko, która sześciokrotnie wygrywała z Igą i to z rzędu w turniejach ATP, a więc no, koszmar Igi, ale przecież każda seria się kończy i może właśnie ten mecz będzie po to, żeby Iga wygrała. W to oczywiście wierzymy. Wtedy w ćwierćfinale ewentualnie Elina Świtolina, a w półfinale może już czekać Aryna Sabalenka i to też będzie okazja do rewanżu za półfinał sprzed roku, który Iga przegrała. Póki co rewelacją na kortach Roland Garros jest Maja Chwalińska. Polka po raz pierwszy w karierze zagra w turnieju głównym. Wygrała 3 mecze w kwalifikacjach bez straty seta. Ten ostatni z Holenderką Susan Lammens po 2 zaciętych setach, ale zwycięskie. I już po pierwszej rundzie kwalifikacji Maja Chwalińska podzieliła się swoimi odczuciami z kibicami na swoich mediach społecznościowych. Posłuchajmy reprezentantkę Polski.
7: Cześć, z tej strony Maja. Chciałam podziękować wszystkim kibicom za wsparcie podczas mojego dzisiejszego meczu pierwszej rundy turnieju Roland Garrosa. Tym, którzy pojawili się na trybunach, jak i tym, którzy kibicowali mi przed ekranami. Także jestem naprawdę wdzięczna za wasze wsparcie. Jeżeli chodzi o sam mecz, to na pewno kosztował mnie wiele emocji. Był to mój pierwszy mecz na tak dużym korcie, jakim jest kort Susan Lenglen. I atmosfera była naprawdę niesamowita. Także na pewno zabrałam świetne, cenne doświadczenie, które mam nadzieję, że przyda mi się na przyszłość i mam nadzieję, że nie był to mój ostatni raz na tym korcie. I na pewno liczę na wasze wsparcie w następnym meczu.

0: myśl o naszych braciach zarówno krwi, jeśli można tak powiedzieć, i dziedzictwa Rzeczpospolitej, jak i w ogóle wolności w szerszym znaczeniu i obejmującej nie tylko zresztą granice Rzeczpospolitej, ale sprzeciw wobec wszelkich imperiów.
1: Andrzej Poczobut użył takiego sformułowania, najjaśniejsza Rzeczpospolita. To w naszym języku politycznym to się bardzo rzadko zdarza.
0: Ale jest to właśnie termin, który trzeba przypominać, bo tak głęboko zostało gdzieś schowane i zagubione pojęcie jeszcze w pewnym sensie ważniejsze, a mianowicie dobro wspólne. No bo najjaśniejsza Rzeczpospolita przypomina nam, że jest coś, co nas powinno łączyć niezależnie od rozmaitych sporów, interesów. Nie chodzi tylko o wspólny interes, chodzi o dobro wspólne, to jest głębsze i to się właśnie wiąże z pojęciem Rzeczypospolitej, rzeczy wspólnej.
1: I jeszcze jeden cytat z Andrzeja Poczobuta mówi, że jak patrzy na polskie spory, na to, co się dzieje w Polsce, to wie o tym, że my, żyjący nad Wisłą, nie wiemy, co można stracić.
0: No, obawiam się, że powinniśmy się zastanowić nad tym bardziej praktycznie, bo ta perspektywa straty staje się coraz bliższa i bardziej niepokojąca. I myślę, że o tym warto rzeczywiście porozmawiać.
1: Perspektywa straty, to zanim przejdziemy do tego, do tych ważnych problemów, to wiemy, że za pojutrze jest krakowskie referendum. Czy pan profesor się wybiera, czy zagłosuje pan?
0: Oczywiście wybieram się, bo wbrew groteskowej zupełnie propagandzie tych zwolenników pana prezydenta Miszalskiego i wspierającej go partii Donalda Tuska, istotą demokracji jest udział w głosowaniu. Jeżeli pan prezydent Miszalski jest zwolennikiem demokracji, powinien wezwać do masowego udziału w referendum i głosowania na jego rzecz. Proszę bardzo, niech zmobilizuje swoich zwolenników, żeby wygrać to referendum. Pan Miszalski, tak jak jego patron, który go nominował, wyjmując go jak królika z kapelusza, 2 lata temu, przecież był to kompletnie nieznany człowiek w Krakowie, pan Donald Tusk, po prostu boją się werdyktu demokracji i dlatego wzywają do bojkotu, kiedy czują, że te wybory mogą przegrać. I to jest także dodatkowy powód poza zniechęceniem do bardzo złych rządów tego człowieka w Krakowie. To jest powód, żeby zamanifestować swoją wolę obrony głosu, wolnego głosu w Rzeczpospolitej. Jest referendum, idę do referendum i oddaję głos.
1: To jest właśnie ciekawa strategia, bo teoretycznie Kraków jest bardziej po stronie i głosuje bardziej po stronie Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska niż po stronie prawej, a tymczasem prezydent Krakowa, zamiast powiedzieć dobra, głosujemy, zmierzymy się w tym referendum, zobaczymy, jakie mam poparcie, to mówi nie idźcie do referendum, bo liczę na to, że te 159 tysięcy mieszkańców Krakowa, że nie wystarczy tych mieszkańców, żeby to referendum było skuteczne.
0: No jest to właśnie wyjątkowo żałosne, cyniczne objawienie swojego strachu i stawka na taką najniższą manipulację. To znaczy przekonajmy ludzi, żeby zostali w domu i wtedy może rzeczywiście się nie uzbiera tych 159 albo 170 parę tysięcy, bo wtedy będzie można odwołać całą radę. W niemałej części, broń Boże, nie mówię tego o wszystkich radnych, ale w niemałej części, no po prostu z połączoną rozmaitymi interesami, które nic wspólnego z interesami mieszkańców Krakowa nie mają.
1: Czy w tym referendum są tylko sprawy krakowskie, czy to jest referendum, które jest symbolem czegoś dla całej Polski?
0: To, co najważniejsze, starałem się już podkreślić, a mianowicie albo mamy coś do powiedzenia jako obywatele i oddolna inicjatywa, a to jest oddolna inicjatywa obywatelska, może coś zmienić w kraju, albo pogodzimy się z tym, że cyniczni politycy, którzy boją się demokracji, przekonają nas do tego, żebyśmy siedzieli w domu, siedzieli cicho.
1: Powiedział pan złe rządy, fatalne rządy w Krakowie. A na czym ta fatalność tych rządów polega?
0: Na tym samym, na szczeblu krakowskim, co na szczeblu ogólnopolskim. No dzisiaj przeczytałem w Rzeczpospolitej taką, chyba w Rzeczpospolitej, analizę rekordowego zadłużenia Polski w skali całej Europy. Jesteśmy najbardziej zadłużonym i najszybciej zadłużającym się

0: krajem, to rzeczywiście fenomenalny wynik, oczywiście fenomenalny w złym tego słowa znaczeniu, wynik rządów Donalda Tuska w Polsce, który sprawi, że oczywiście jeśli te rządy się zmienią, a najbardziej wpływowe siły w Unii Europejskiej wspierają ten rząd, więc na razie tego nie robią, ale gdyby te rządy się zmieniły za rok w wyborach, to Unia Europejska ma narzędzia, żeby pozbawić ewentualny nowy rząd jakiejkolwiek swobody działania, bo po prostu złamaliśmy wszelkie ograniczenia narzucone przez Unię Europejską, właśnie naszą obecność w Unii Europejskiej, jeśli idzie o próg zadłużenia. Już dwukrotnie ten próg przekroczyliśmy. I Kraków jest jak w pigułce ilustracją tego samego zjawiska. Błyskawiczne, rekordowe zadłużanie miasta, a ten dług no nie polega na tym, że on zniknie, wyparuje, że dobry wujek nam go podaruje, tylko on obciąży możliwości naszego miasta, tak jak obciąży możliwości i skurczy dramatycznie możliwości Polski ten fenomenalny talent rządów Donalda Tuska do zadłużania Polski.
1: Ja się zastanawiam, czy ten dług, jak mówimy dług publiczny, to myślimy o skumulowanym długu, na który jest dług Krakowa, Wrocławia, Warszawy, większości miast w Polsce, plus dług ten, który jest długiem rządowym, plus też długi, o których mówiłem tuż przed naszym wywiadem, na przykład długi szpitali, które też wynoszą miliardy złotych. Czy to jest suma? Czy już jesteśmy bardzo blisko dna, panie profesorze?
0: No, zawsze słychać pukanie od spodu, kiedy myślimy, że już osiągnęliśmy dno. Jest takie znane powiedzonko Stanisława Jerzego Leca, więc zawsze można się tym pocieszać, że... Ale to jest oczywiście bardzo niemądra pociecha, że możemy dalej się zadłużać, bo przecież niemożliwe, żeby kiedykolwiek ogłosić bankructwo. Otóż miasta w każdym razie, miasta na pewno ogłaszają bankructwo i ma to bardzo złe skutki dla miast. Można podać parę przykładów amerykańskich. I sądzę, że ta przestroga na szczeblu miejskim czy na szczeblu szpitali, o których pan mówił przed chwilą, powinna nam towarzyszyć także w myśleniu o Polsce. No jeżeli pozwolimy, żeby Polska była dalej tak bezkarnie zadłużana, no to po prostu wylądujemy w bardzo niedobrym miejscu, w którym inni przejmą nad nami kontrolę, tak jak nad Grecją przejęły kontrolę Niemcy, ile to było, kilkanaście lat temu. No i pytanie, czy nam to odpowiada? Niektórym politykom mam wrażenie, że o to chodzi, żeby przejęła nad nami kontrolę jakaś Komisja Europejska, czy najlepiej, jak to powiedział pan niegdysiejszy minister Sienkiewicz, ci, którzy stanowią no, o naszej gospodarce, czyli Niemcy. Pan minister Sienkiewicz, przypomnę, udzielił kiedyś takiego wywiadu, że istotą Polski jest to, że jest częścią gospodarki niemieckiej. No więc jeżeli tak, no to może rzeczywiście niech Niemcy przejmą kontrolę nad nami, pełną, otwartą, i będzie to wszystko jaśniejsze. Tak zapewne niektórzy myślą.
1: Ale to jest ta idea brukselska centralizacji Unii Europejskiej i właściwie podważenia suwerenności państw narodowych. To się dzieje nie tylko z Polską, bo patrzymy, jak zadłużone są Włochy, jak zadłużona jest Hiszpania, jak zadłużona jest Francja, która sobie też nie może poradzić z własnymi wydatkami.
0: No ale dam panu czy państwu przykład. Otóż ten niesławny program SAFE, który ma służyć naszej obronności, pokazuje właśnie wyjątkowy talent naszego rządu na tle innych krajów europejskich w dziedzinie zadłużania, bo przypomnę, że pan premier Tusk zdecydował się wziąć ten kredyt w obcej walucie, oprocentowany na kilka procent, a oczywiście na czym polega kredyt w obcej walucie, wiedzą także ci, którzy zaciągali go we frankach na mieszkania ileś lat temu. I zaciągnął go w wysokości 43,5 miliarda euro, podczas gdy inne kraje, nie tylko te oddalone od Rosji, od zagrożenia Rosją, jak Włochy, zaciągnęły takie kredyty w minimalnej ilości. Wiele krajów nie zaciągnęło żadnego kredytu w ramach owego programu SAFE, ale drugi kraj o największej, znacznie dłuższej od nas granicy z Rosją, Finlandia, zaciągnęła kredyt w wysokości 1 miliarda euro. bo wie, że to są koszty właśnie, to jest zadłużenie. Trzeba będzie spłacać to zadłużenie. Tymczasem my nie tylko zaciągnęliśmy kredyt, ale jak czytamy, nie otrzymujemy pieniędzy z tego kredytu na razie, prawda? I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Myślę, że warto spojrzeć na ten program SAFE w kontekście decyzji, która dokonała się ponad rok temu. Donald Tusk grzmiał wtedy w parlamencie polskim, że Parlament Europejski, który przyjął kilka tygodni wcześniej, czyli to była wczesna wiosna, czy też koniec zimy roku 2025, decyzję o unieważnieniu traktatów europejskich, bo taką decyzję podjął Parlament Europejski, ażeby nie powoływać się na traktaty europejskie, które jasno zakazały ingerencji Unii Europejskiej w suwerenne decyzje poszczególnych państw, gdy idzie o obronność. Program SAFE wtedy został rok temu zapowiedziany takim oto quasi-prawnym, powiedziałbym, sformułowaniem Parlamentu Europejskiego. Tak jakby Parlament Polski podważył konstytucję większością głosów, nie mając oczywiście wystarczającej większości do zmiany samej konstytucji, że konstytucja nie musi być przestrzegana. Tak właśnie postąpił Parlament Europejski, żeby wymusić zakupy broni we Francji i w Niemczech, bo de facto o to chodzi.
1: A jeśli chodzi o strategię polityczną premiera Donalda Tuska, no to chyba możemy spokojnie powiedzieć, że premier Donald Tusk, gdyby wygrał wybory w 2027 roku, będzie w przyspieszonym tempie wprowadzał Polskę do strefy euro. Albo w 2030 roku, jeżeli wybory prezydenckie będą konieczne do tego, żeby tak się stało, że trzeba zdobyć Narodowy Bank Polski, żeby to osiągnąć.
0: No z pewnością, ale myślę, że to jest tylko część symbolicznie i realnie bardzo ważna tego działania, które widzimy na co dzień, jeszcze bez wprowadzania strefy euro, to znaczy pełnego, otwartego podporządkowania Polski interesom gospodarczym, tak jak powiedziałem przed chwilą, cytując ministra Sienkiewicza, gospodarczym i politycznym interesom naszego zachodniego sąsiada i jego partnera w kierowaniu Europą na kursie, i to jest dla mnie bardzo ważne, to chcę podkreślić, w kierowaniu Europą na kursie zgody z Rosją przeciwko Stanom Zjednoczonym. To jest najważniejszy element, otwarcie dzisiaj, powiedziałbym, podkreślany przez działania pana premiera Tuska i pana ministra Sikorskiego. Antyamerykanizm, podporządkowanie Niemcom i Francji, które marzą tylko o resecie z Rosją i zrobią ten reset, myślę, że w bardzo krótkim czasie.
1: Nawet o tym powiedział premier Węgier, czyli krótko mówiąc, słowa wypowiedziane w hotelu europejskim przez cara Aleksandra II, żadnych marzeń, panowie, są aktualne, żadnych marzeń, premierze Donaldzie Tusku.
0: No nie, myślę, że akurat premier Donald Tusk całkowicie akceptuje taki sposób rozumowania. Jego marzenia, jeżeli mogę próbować wejść w jego, powiedziałbym, oczekiwania, sprowadzają się chyba do tego tylko, żeby dalej realizować ten plan, o którym mówimy w tej chwili, to znaczy plan pozbawienia Polski jakichkolwiek śladów suwerenności i jakichkolwiek możliwości działania, w którym zachowa Polska możliwość wyboru środków swojej obrony, wyboru środków swojego rozwoju gospodarczego i odda to w ręce starszych i mądrzejszych od siebie, to znaczy naszych sąsiadów z Berlina, naszych partnerów, nazwijmy ich tak, z Paryża i oczywiście w perspektywie, której doskonale świadomy jest Donald Tusk, bo realizował ją przecież w latach 2007-2014 w perspektywie porozumienia Berlina z Moskwą.
1: Kiedyś Donald Tusk przed pierwszymi wyborami, w których startował Donald Trump, powiedział, wystarczy jeden Donald w polityce. Okazało się, że jest dwóch Donaldów. Donald Trump zaskoczył nas trochę swoim wpisem w mediach społecznościowych, że wyśle, z uwagi na przyjaźń z prezydentem Karolem Nawrockim, wyślemy 5000 dodatkowych żołnierzy amerykańskich do Polski. Jak pan przyjął taką wiadomość?
0: No, w żadnym wypadku mnie nie zaskoczył. No wiem, że pan mi nie musi uwierzyć na słowo, ale dlaczego miał być zaskakujący pod tym względem Donald Trump? Po pierwsze, Donald Trump jest zaskakujący tylko wtedy, kiedy nie zaskakuje. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, bardziej może poważna, polega na tym, że polityka Donalda Trumpa w stosunku do Europy jest klarowna i przejrzysta. Ameryka chce utrzymać swoją obecność w Europie, ale nie chce jej opierać wyłącznie na działających przeciwko Ameryce Niemcom. Po prostu przyjął do wiadomości prezydent Trump pewien fakt, fakt obiektywny, a mianowicie to, że polityka niemiecka, realizowana już przez kanclerz Merkel, później oczywiście przez jej następcę i przez obecnego teraz kanclerza Merca, jest konsekwentnie nastawiona na to, ażeby wypchnąć Niemcy z Europy.
1: Stany,
0: oczywiście, tak, bardzo dziękuję. Żeby wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy i oczywiście o niczym innym nie marzą przywódcy Francji, w każdym razie ten, który jeszcze przez kilka miesięcy będzie jej prezydentem. I to przecież on ogłosił śmierć mózgową NATO, nie prezydent Trump, tylko prezydent Macron zdeklarował się jako główny wróg NATO, jasno, już kilka lat wcześniej. A więc to razem tworzy właśnie przesłankę do decyzji Trumpa, że przesuwamy środek ciężkości obecności Ameryki w Europie do krajów, które mogą sprzyjać Ameryce, a niekoniecznie będą nastawione długofalowo na wypychanie Ameryki z Europy. No, groteskowe komentarze, jakie towarzyszą jasno określonej decyzji przez samego Donalda Trumpa w Gazecie Wyborczej, w New York Timesie, sugerują, no, Trump zrobił coś niesłusznego, bo właściwie osłabił NATO, zaszkodził Niemcom, prawda? No, albo tak jak to Gazeta Wyborcza interpretuje, oto Donald Trump ustąpił pod presją, nie wiem, Bartosza Wielińskiego czy jakichś polityków republikańskich, tak jakby Donald Trump ustępował pod czyjąkolwiek presją, a już zwłaszcza jakichś redaktorów czy nawet polityków amerykańskich. Otóż właśnie konsekwencja Donalda Trumpa, wyjątkowa w tym zakresie, jasno pokazuje, że Ameryka, i to nie tylko Ameryka Donalda Trumpa, ale Ameryka nie wycofa się z Europy, bo straciłaby całkowicie swój status supermocarstwowy, skupiając się wyłącznie na Azji. A skoro nie wycofuje się z Europy, to decyzja strategiczna, która pozostaje Amerykanom do podjęcia, jest, czy grają tak, jak grały do tej pory w oparciu o Niemcy, co jest ślepym zaułkiem niestety, wobec takiej, a nie innej polityki niemieckiej nastawionej na wyzwolenie w cudzysłowie Europy spod panowania Jankesów, czy też Amerykanie będą chcieli tutaj zostać na serio, opierając się o Warszawę bardziej.
1: Jest taka moda wśród konserwatystów, którzy byli zwolennikami Donalda Trumpa, żeby mówić, zaczynać zdanie od stwierdzenia: jestem zawiedziony tą prezydenturą. Czy pan profesor Andrzej Nowak jest gościem Poranka Wnet, czy pan jest zawiedziony prezydenturą Donalda Trumpa?
0: To są kompletnie śmieszne słowa. Co to znaczy zawiedziony? To czy ja jestem politykiem szczeblu Donalda Trumpa, żebym mógł powiedzieć, że jestem rozczarowany działaniami odpowiadającego mi szczeblem i mojemu doświadczeniu partnera? Nie, oceniam to powiedziałbym działanie prezydenta Trumpa w kategorii interesów Polski, a wydaje mi się, że największym zagrożeniem dla interesów Polski jest powrót do sytuacji resetu niemiecko-rosyjskiego, a ten powrót jest coraz bliższy, w której nie mamy oparcia w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump bardzo wzmocnił, powiedziałbym, tę tendencję, która na szczęście nie jest tylko z nim związana. Tendencję głębokiego państwa amerykańskiego, żeby nie porzucać Europy, tylko żeby tutaj zostać i oprzeć tę obecność na krajach, no, międzymorza, mówiąc w skrócie, z których najważniejsza jest Polska. Nie jest to wymysł Donalda Trumpa, jest to koncepcja głęboka, strategiczna, sięgająca koncepcji ojca geopolityki anglosaskiej Halforda Mackindera z 1919 roku, który mówił: kraje anglosaskie, bo wtedy Wielka Brytania była jeszcze ważna, i Stany Zjednoczone powinny zainwestować całą strategię bezpieczeństwa w ten pas międzymorza, gdzie Polska jest najważniejszym krajem. Nareszcie po 106 latach ta idea jest naprawdę realizowana przez Amerykę i nie jest w tym nic zaskakującego. Jest to po prostu realizacja głębokiego interesu amerykańskiego, tak jak mnie się wydaje. A jeżeli ktoś czuje się takim pyszałkiem, że ocenia polityków, jestem zawiedziony, bo prezydent Trump nie realizuje moich marzeń, no to ośmiesza sam siebie.
1: patrzymy i rozmawiamy o tym, co się dzieje w Brukseli, w Stanach Zjednoczonych. Popatrzmy teraz przez chwilę na wschód. Już jedno zdanie pan profesor powiedział o tym, że nadciąga reset niemiecko-rosyjski. Tymczasem politycy niemieccy nie latają do Moskwy, tylko latają do Kijowa i tam z Kijowem podejmują decyzje na temat wspólnej produkcji dronów, współpracy strategicznej, pieniądzach, odbudowy Ukrainy. Takie rzeczy się dzieją. To dlaczego pan mówi o resecie, a nie o wzmocnieniu Ukrainy przez Berlin?
0: No, po pierwsze, chyba zdaje pan redaktor sobie sprawę, na pewno zdaje pan redaktor sobie sprawę, jak możemy oceniać robienie polityki przez silnych graczy sceny politycznej. Otóż zbiera się atuty do rozgrywki tej zaplanowanej, najpoważniejszej, tak jak Niemcy zawarły w 1918 roku w lutym pokój brzeski z Ukrainą po to, żeby miesiąc później zawrzeć właśnie dzięki temu naciskowi, jaki wytworzyły, uznając wielką Ukrainę od Przemyśla po Zagłębie Donieckie, mieć siłę nacisku na Rosję, żeby porozumieć się z Rosją, ale na warunkach korzystniejszych dla Niemiec. Oczywiście dzisiaj Niemcy nie mają przewagi nad Rosją takiej, jak miały 107 lat temu, czy 108 lat temu, ale gra toczy się według tej samej zasady. Nie rozumieją tego niestety nasi przyjaciele Ukraińcy, tak bym to ujął, którzy wciąż wierzą, że są naprawdę partnerami Niemiec, że cała ta gra toczy się w interesie Ukrainy. Nie. Ukraina jest po prostu kartą przetargową w grze Niemiec z Rosją, która zostanie w odpowiednim momencie użyta. Oczywiście nawet nie spoglądając takiej nieco, powiedziałbym, bardziej długodystansowo rozpatrywanej perspektywy, trzeba podkreślić, że kanclerz Merz przywiózł do Kijowa ofertę odsunięcia Ukrainy od Unii Europejskiej. Nie przybliżenia, tylko odsunięcia. Czyli coś, co akurat Rosja Władimira Putina jak najbardziej docenia. A współpraca w dziedzinie dronów jest jak najbardziej potrzebna. Szkoda, że Polska nie podejmuje jej w takiej skali, jak robią to Niemcy, bo Polska robiłaby to naprawdę w swoim interesie, bardziej niż dokonując zakupów SAFE. Przypomnę, że w ramach zakupów programu SAFE nie możemy niczego kupić na Ukrainie. To jest dość istotna sprawa, chyba że zgodzą się na to nasi patroni z Berlina. Więc myślę, że te zakupy dronów, czy wspólna produkcja dronów, w których Ukraińcy stali się specjalistami przez Niemcy, po prostu jest także elementem owego przetargu, który nastąpi w ramach resetu niemiecko-rosyjskiego czy europejsko-rosyjskiego przy założeniu, że Europa pod przewodem Berlina zechce się wyzwolić od znienawidzonych Jankesów, którzy dwukrotnie uratowali Europę przed Niemcami. Bo to chciałbym jako historyk, żeby każdy tępak, który uważa, że należy wyrzucić Amerykę, tego wstrętnego Trumpa z Europy, zapamiętał. Amerykanie dwa razy uratowali nas i całą Europę przed Niemcami. I tego Niemcy nie chcą zapomnieć, tego Francja także nie chce zapomnieć, że dwa razy Amerykanie uratowali Francję przed jej słabością, bo na tym polegała oczywiście bohaterski wysiłek Francji w I wojnie światowej, któremu nie podołałaby, gdyby nie 2 miliony żołnierzy amerykańskich, które przeważyły szale na rzecz zwycięstwa Francji w tamtej wojnie i naszego w tym sensie zwycięstwa, i tym bardziej w II wojnie światowej, kiedy Francja nie sprostała temu tragicznemu wyzwaniu ze strony Niemiec i została uratowana przez Amerykę. To razem ta frustracja francuska i głęboko skrywana chęć Niemiec wyzwolenia Europy od wpływów amerykańskich, które pozbawiły Niemcy dwa razy panowania nad Europą. To są bardzo ważne czynniki, które dzisiaj tak samo grają. Pamiętajcie, ludzie, o tym. Polska jest tylko dlatego na mapie, że Amerykanie dwa razy uniemożliwili naszym rozbiorcom zapanowanie nad tym obszarem bez reszty.
1: Dorzućmy jeszcze do tego Teheran i Jałtę, żeby była jasność całej sytuacji, jak to było, gdy kończyła się II wojna światowa. Zaczęliśmy naszą rozmowę, panie profesorze...
0: Nie, stop. Nie pozwolę na tego ironiczne żarty. Oczywiście, że był Teheran i Jałta. Oczywiście, że była gra imperialna, o jakiej przed chwilą mówiłem. przykładzie takiej gry, tak grają wszystkie mocarstwa. Ale przypomnę, że ta Ameryka, która... Rzeczywiście prezydent Roosevelt odegrał haniebną rolę, najgorszą w Teheranie i w Jałcie, że ta Ameryka, która wtedy zostawiła nas Stalinowi, bo takie były jej, czyli Ameryki, interesy, prowadziła jednakże tę wojnę dalej przez 45 lat, aż do zwycięstwa nad Rosją. I temu zwycięstwu Ameryki nad Rosją, w której oczywiście bardzo pomogła Solidarność, bardzo pomógł Jan Paweł II, bardzo pomogły wysiłki tysięcy dzielnych Polaków i nie tylko w tym oporze przeciw komunizmowi. Ale gdyby nie Ameryka, to nie bylibyśmy wolni nie tylko od Niemiec w 1918 i w 1945, ale nie bylibyśmy wolni od Sowietów w roku 1991. I to warto pamiętać, kiedy wspominamy Teheran i Jałtę także.
1: Zaczęliśmy rozmowę od cytatu z Andrzeja Podsobuta. To skończmy też takim bardzo poważnym pytaniem. Jaka jest racja stanu w polskiej polityce wschodniej? Co jest tą racją stanu?
0: Tą racją stanu jest niezapominanie o tym dziedzictwie Rzeczpospolitej, do którego nawiązał pan Poczobut, a więc w tej chwili najważniejsze jest dla nas, ażeby nie zapanowała wzdłuż całej naszej wschodniej granicy jedna imperialna potęga Moskwy, ponieważ wtedy nie będziemy mieli żadnej możliwości realizowania polityki. Tę politykę będą realizowali za nas Moskwa i Berlin ponad naszymi głowami. Jak długo istnieje Ukraina, przy wszystkich sporach i konfliktach, jakie mamy z Ukrainą, różnicach interesów szczegółowych, tak długo Polska ma pewną swobodę działania, jak długo istnieje reżim Łukaszenki jako osobna struktura w państwie dawnym sowieckim, tak długo jest szansa, że Białoruś wyjdzie z tej struktury podległości Moskwie, bo kiedy zastąpi Łukaszenkę gubernator moskiewski, ta sytuacja się pogorszy dla nas. Nie jestem oczywiście, tak jak pan redaktor się domyśla, zwolennikiem tego satrapy, który tak potraktował między innymi pana Andrzeja Poczobuta. Odpowiadam na pytanie o polski interes. Polskim interesem jest, żebyśmy mieli nie jednego sąsiada moskiewskiego na wschód od nas, ale kraje, które w jakiejś mierze dziedziczą i oby jak najbardziej świadomie dziedziczyły tradycję Rzeczpospolitej. Akurat w białoruskim społeczeństwie, a w każdym razie w elitach białoruskich, nie mam na myśli funkcjonariuszy Łukaszenki, ale w intelektualnych elitach białoruskich najsilniejsza jest tradycja Rzeczpospolitej, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Więc myślę, że ta właśnie idea najjaśniejszej Rzeczpospolitej powinna nam towarzyszyć, kiedy myślimy o polskiej racji stanu w XXI wieku.
1: Mamy bać się Władimira Putina?
0: Myślę, że bać się należy tylko Boga, a Władimir Putin jest politykiem, który ewidentnie słabnie. I to nie mówię w takiej oto perspektywie, że za chwilę on zniknie ze sceny politycznej w Rosji, bo oczywiście jeśli zniknie, to zastąpi go kolega z KGB. Nie może być innej zmiany na tronie, na Kremlu. Ale wyraźnie widać, że jego siły, możliwości, energia, zdolności działania słabną, staje się coraz bardziej zależny od Chin, więc myślę, że trzeba zwracać uwagę właśnie na te relacje, które nam grożą, nie w perspektywie zagrożenia przez Rosję samą. Sama Rosja dla Polski nie jest groźna. Oczywiście prowadzi wojnę okrutną, w której zabija tysiące ludzi, ale nie jest w stanie napaść na Polskę sama, inaczej niż bez porozumienia z partnerami. Bez porozumienia z partnerami, którzy zagwarantują jej, że nie będzie odpowiedzi na taką napaść. I takie partnerstwo omawiam w ciągu całej naszej rozmowy jako najpoważniejsze dla nas zagrożenie. A więc sama Rosja jest groźna, jest okrutna, Władimir Putin jest symbolem tego niebezpieczeństwa, ale większe niebezpieczeństwo grozi nam w przypadku, kiedy Rosja Władimira Putina czy jego następcy znajdzie partnerów w zachodniej Europie.
1: O czym w Poranku Wnet powiedział profesor Andrzej Nowak. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jest godzina 8:48. Czas przenieść się za Nysę.
2: Studio za Nysą.
1: A za Nysą mieszka redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Długo z panem profesorem Nowakiem rozmawialiśmy o, czy pan profesor Andrzej Nowak mówił o potencjalnym przyszłym sojuszu i współpracy między Niemcami a Rosją, ale my zacznijmy od wydarzenia lokalnego, bo wybuchła kamienica jakaś na samej granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu. Co się stało i jakie są konsekwencje tego?
3: To jest dom, który stał na ulicy James von Moltke Strasse, niedaleko mnie zresztą, niedaleko studia za Nysą. Bliżej Nysy niż ja. Jest to równoległa ulica do Kaulbach Allee, która prowadzi już do granicy z Polską. To jest bardzo ładna ulica. Znajduje się na niej wiele XIX-wiecznych domów z okresu eklektyzmu. Zdecydowana większość z nich jest wyremontowana i właśnie do tych całkowicie wyremontowanych budynków należał dom, który w poniedziałek przestał istnieć. To bardzo smutne wydarzenie. Zginęło w wyniku tego wybuchu gazu, jak się przypuszcza, i wszystko wskazuje na to, że to był jednak wybuch gazu. Zginęły 3 osoby, 2 kobiety i mężczyzna. Cudem uratowały się 2 osoby, które poszły na zakupy do sklepu w tym czasie około godziny 5, w 5:30 po południu, kiedy ten wybuch miał miejsce, i uratowały się w ten sposób. To był dom świeżo wyremontowany, były w nim mieszkania i znajdowały się również apartamenty dla turystów, ponieważ Zgorzelec niemiecki jest miastem, które przyciąga jako najdalej leżące na wschodzie miasto Niemiec licznych turystów, także z zachodniej części kraju. Wybuch, który miał miejsce, był niesłychany. Huk był, dało się słyszeć w całym mieście. Sam budynek złożył się jak domek z kart, mimo że była to bardzo solidna XIX-wieczna budowa, budowla o grubych murach. I nie zostało po tym budynku ani śladu. Sąsiednie domy zostały też lekko uszkodzone. Doszło do wstrząsów. Jeden ze świadków mówił, że w jego kamienicy, w której on mieszkał obok, ściana przesunęła się o 0,5 metra. Ludzie wybiegali z domów ze strachu. Ewakuowano wiele tych domów, tak żeby mieszkańcom nic nie groziło, jeżeli ewentualnie i one miałyby się zawalić. Teraz znaleziono 3 ofiary tej katastrofy. Znaleziono właśnie wczoraj, to było ostatnie, to był mężczyzna, który, monter, który przyjechał na jakieś zlecenie do pracy w niemieckim Zgorzelcu i którego tam zastała śmierć. Również polskie organy pracowały przy usuwaniu skutków katastrofy. Straż pożarna, strażacy z Polski brali udział w akcji ratunkowej. Ulica była całkowicie zamknięta. Nie wolno było tam się zbliżyć. Mój znajomy, który mieszka na końcu tej ulicy w kierunku centrum miasta, powiedział, że w jego domu wyleciały szyby, a to była odległość ponad kilometra, więc sobie można wyobrazić, jak silny był to wybuch. Pojawiły się oczywiście różnego rodzaju plotki, że to niekoniecznie musiał być wybuch gazu, że to mogło mieć również i inne przyczyny, ale tak jest zawsze podczas każdej katastrofy. W tej chwili w Zgorzelcu trwa zresztą, a właściwie ustała, akcja przedwyborcza, ponieważ wybory nadburmistrza Zgorzelca odbędą się, druga tura odbędzie się w niedzielę. i burmistrz Urzu, który nadal stoi jeszcze na czele tego miasta i według sondaży będzie nim dalej na następne kilka lat. Burmistrz od razu złożył wizytę tam na miejscu katastrofy i rozmawiał z ludźmi, którzy w tym domu mieszkali, którzy martwili się o osoby, które zaginęły. Początkowo było ich nawet 5, ale później znaleziono te 2 osoby, które poszły na zakupy. To była wyjątkowo trudna akcja z uwagi na niestabilną konstrukcję ruin oraz dalsze wydobywanie się gazu. Nie wiem, jak ten problem zostanie rozwiązany. Teraz chyba, kiedy ciężkie maszyny weszły już do usuwania gruzowiska, będzie można odkryć, co się stało, czy po prostu przewód gazowy był nieszczelny i na ile, i co naprawdę doprowadziło do tej katastrofy. Na razie, jak powiedziałem, wracając do wyborów w niemieckim Zgorzelcu, do wyborów na stanowisko nadburmistrza, kampania wyborcza została zawieszona. No, w takiej sytuacji trudno jest zresztą mówić coś o wyborach, kiedy zginęli ludzie w tym mieście i to wydarzenie jest niezwykle, niezwykle smutne, nie tylko w skali miasta, ale i w skali całego kraju. Zapowiedzi wyborcze w pierwszej chwili przewidywały zwycięstwo kandydata AfD, później się szala przechyliła na stronę kandydata CDU, pana Urzu, który kandyduje po raz kolejny na stanowisko nadburmistrza i ta tragiczna historia, która miała miejsce, też no, nie najlepiej świadczy o, wydaje mi się, tym, jak to miasto dba o mieszkańców. Niektórzy mówią, że oczywiście od czasów Wilhelma nikt nie ra sprawiał tych gazociągów w mieście i nie wiadomo, jak to wygląda. W czasach NRD-owskich oczywiście wszystko było bardzo zaniedbane. Kamienice były pokryte liszajami tynku. Teraz wyglądają ładnie, są kolorowe, otynkowane i ten świeży tynk rzuca się w oczy, ale okazuje się, że pod ziemią czyha niebezpieczeństwo na mieszkańców tego miasta. To jest pierwsza katastrofa tego typu. Już miało miejsce chyba 10 lat temu zawalenie budynku w Zgorzelcu niemieckim, ale to miało innego rodzaju przyczyny, które leżały po stronie technicznej, a nie z uwagi na zbieranie się gazu. To jest najważniejsza lokalna wiadomość o znaczeniu ponadlokalnym.
1: Powiedział pan, to dopytam, że to była świeżo wyremontowana kamienica.
3: Była absolutnie wyremontowana kamienica, jak większość z tych kamienic na James von Moltke Strasse. Była w idealnym stanie technicznym. Te normy dotyczące odbudowy, remontów domów są w Niemczech bardzo surowe. I można być pewny, że to uszczerbek nie leżał i wina nie leżała po stronie osób, które tę kamienicę remontowały. No później powstaną pytania, jak to się stało, czy może naruszono instalację gazową podczas tego remontu, ale jest to, wydaje się, na razie, w tej chwili bardzo mało prawdopodobne.
1: To zaznaczmy jeszcze przez chwilę inne problemy, którymi żyją Niemcy.
3: Niemcy mają bardzo dużo problemów. Między innymi teraz podnosi się kwestię antysemityzmu w Niemczech, w Berlinie zwłaszcza, który wynika z tego względu, że tam jest bardzo silna prezencja lewicy, propalestyńskiej lewicy i bardzo silna obecność muzułmanów w tym mieście, która nie jest nastawiona przyjacielsko do Żydów i do państwa Izraela. Tam się uważa na przykład ten atak Hamasu na Izrael za wielkie zwycięstwo i wzywa się do jego powtórzenia. W Niemczech, w Berlinie zwłaszcza, Żydzi czują się bardzo źle. Wielu z nich ma plany, żeby wyjechać z tego miasta. Nikt nie wpadnie na pomysł, żeby iść do synagogi w kipie na głowie, czyli w myczce, bo to grozi śmiercią lub kalectwem. Pewien hiszpański turysta ledwo przeżył napad nożownika po tym, jak był przed pomnikiem Holokaustu. To mnóstwo jest tego typu incydentów, które mają miejsce. W ubiegłym roku udokumentowano setki napadów o antysemickim znaczeniu i to jest rzecz, która zaskakuje. I ten antysemityzm, mówi senator, czyli minister do spraw dyskryminacji stołecznego Berlina, kancel Kitzitepe z SPD, mówi, że ten antysemityzm występuje we wszystkich warstwach społecznych w mieście. Jest to bardzo, bardzo zjawisko przykre dla stolicy, w której przed wieloma domami znajdują się tak zwane wyboje historii, czyli mosiężne płytki mówiące o tym, kogo i kiedy wywieziono z tego domu do któregoś z obozu, czy to Theresienstadt, czy Auschwitz, czy do innych jeszcze. To jest fatalny sygnał dla Niemiec i dla tego miasta, mówi senator kancel Kitzitepe. To są te wewnętrzne wiadomości berlińskie, które wiemy, co tam się dzieje. Wiemy również, jak wyglądają te demonstracje pierwszomajowe, tak zwany rewolucyjny 1 maja, gdzie występują właśnie palestyńskie flagi zawinięte postaci, które wzywają do zniszczenia Izraela. To nie jest nic takiego, co by zachęcało do mieszkania w tym mieście, nawet jeżeli się nie jest Żydem. Inna sprawa to z kolei Stany Zjednoczone odwołały wysłanie do Polski 4000 żołnierzy, którzy wchodzili w skład pewnej brygady bojowej. To jest część planu Pentagonu, aby wycofać siły wojskowe z Europy.
1: Panie redaktorze, już jest wiadomość z ostatniej chwili od wczoraj, że Donald Trump powiedział, że do Polski wyśle 5000 żołnierzy i to z uwagi na przyjaźń z prezydentem Karolem Nawrockim. Patrzę na zegarek, minęła godzina dziewiąta. Wszystkiego dobrego, żeby nic już żadnej kamienicy w Zgorzelcu się nie przydarzyło. Redaktor Jan Bogatko.
3: Dziękuję, będziemy pilnować kamienic, nasze kamienice. Kłaniam się Państwu.
1: Wszystkiego dobrego. Ja przypominam Państwu, że zbliżają się nasze 17 urodziny. patronite.pl/z/konsoleta. Dziękuję. 156 wpłat. 19 994 zł. Konsoleta kosztuje około 100 tysięcy złotych. Zachęcam Państwa do takiego prezentu urodzinowego, ale też zachęcam Państwa do stałego wspierania radia. To jest naprawdę nam potrzebne, niezbędne do tego, żeby dalej funkcjonować. I też zapraszam Państwa na Jarmark Dominikański na Służewcu. To oczywiście komunikat dla mieszkańców i słuchaczy Radia Wnet w Warszawie. Służewiec nad Dolinką. Jarmark Dominikański w najbliższą niedzielę. Jarmark zaczyna się o godzinie 10:45 uroczystym polonezem, a od 11:00 myślę, że tam w okolicach Kościoła Dominikańskiego, w tym pięknym parku jest bardzo przyjemnie, można niedzielę spędzić. Tam oczywiście będziemy i też Państwa zachęcamy do tego, żeby nas na tym jarmarku znaleźć. To jeszcze jedna informacja o tej mszy świętej w niedzielę, w sobotę 30 maja, msza święta w kościele świętej Anny, a potem zapraszamy tutaj do studia przy krakowskim przedmieściu 79. Miły spacer. Mam nadzieję, że pogoda 30 maja będzie ładna. Tomasz Rosłon zrealizował dzisiejszy poranek i przez cały tydzień realizował. Już widać, że za chwilę, no może nie zaśnie jeszcze, za chwilę zaśniesz czy nie zaśniesz? Nie zaśnie. Antonina Bartyś wydała dzisiejszy poranek, a teraz kto, proszę pana, co teraz się zdarzy?
4: No, teraz zaczynamy wiadomości.
1: Naprawdę? Będą wiadomości?
4: Będą same mocne wiadomości.
1: Potem wiatrakowcy wchodzą do studia, a o godziny 10 Odyseja. Mikołaj Murkociński poprowadzi Odyseję Wyborczą prosto z Krakowa. Zachęcam Państwa do pozostania z Radiem Wnet.

0: Referendum w Krakowie za pasem. Czy prezydent zostanie odwołany? Andrzej Poczobut w Radiu Wnet mówił o tym, co było najgorsze w więzieniu. Zamiast mniej o 4 tysiące, będzie więcej o 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Tak zadeklarował Trump. O tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości Wnet.
0: W niedzielę w Krakowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta, polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego. Profesor Andrzej Nowak, historyk i mieszkaniec Krakowa, zapowiedział w Radiu Wnet, że pójdzie zagłosować przeciwko Miszalskiemu. Mówił, że największym problemem jest zadłużanie miasta, co przypomina mu zadłużanie Polski.
2: Kraków jest jak w pigułce ilustracją tego samego zjawiska. Błyskawiczne, rekordowe zadłużanie miasta, a ten dług nie polega na tym, że on zniknie, wyparuje, że dobry wujek nam go podaruje, tylko on obciąży możliwości naszego miasta, tak jak obciąży możliwości i skurczy dramatycznie możliwości Polski ten fenomenalny talent rządów Donalda Tuska do zadłużania Polski.
0: Żeby głosowanie było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 tysięcy mieszkańców. Gościem poranka Radia Wnet był uwolniony po 5 latach działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz Andrzej Poczobut. Mówił między innymi o tym, co było najgorsze w odbywaniu kary wolności.
3: W pewnym momencie w Nowopolocku robiono tak, że nawet kiedy mnie wyprowadzano na spacer, to na sąsiednim spacerniaku nikogo nie było, żebym ja z nikim nie mógł rozmawiać. To dla mnie było trudne, ta totalna izolacja i takie uczucie czasu, takie wrażenie, że czas się zatrzymał. Każdy dzień jest podobny i po prostu no tak zamykam oczy, otwieram, czy to nowy dzień, czy to ten sam dzień ciągnie się. W pewnym momencie taka dezorientacja czasowa, jakbym był w jakiejś próżni i to się nie kończy. I to trwa i się nie kończy. To było trudne.
0: Poczobut przez ponad pół roku był w pojedynczej celi. Dziennikarz zapowiedział, że we wrześniu wraca na Białoruś.
3: We wrześniu będę wracał na Białoruś. Tak ustaliłem, tak zostało ustalone. Ja muszę po prostu też, rozumiem, jaki wysiłek został włożony w to, żeby mnie wyciągnąć. Chociaż oczywiście, że wszyscy, kto zajmował się sprawą, oni dokładnie wiedzieli, że ja nie chcę wyjeżdżać z Białorusi i bym nie wyjechał, gdyby nie to zapewnienie, gdyby mi nie oddano paszport i nie powiedziano, że będę mógł wrócić, no to ja bym nie wyjechał.
0: Gość Radia Wnet został skazany na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Ze względu na wygranie w Polsce wyborów przez Karola Nawrockiego, któremu z dumą udzieliłem poparcia, i nasze relacje, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy do Polski. Dziękuję za uwagę, napisał prezydent USA Donald Trump na platformie Truth Social. Prezydent jest bardzo zawiedziony funkcjonowaniem NATO, powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio przed wylotem na spotkanie szefów dyplomacji sojuszu w Szwecji. Rubio mówił, że Donaldowi Trumpowi chodzi o brak zaangażowania Paktu Północnoatlantyckiego w wojnę z Iranem. Wiem, dlaczego NATO jest korzystne dla Europy, ale dlaczego jest dobre dla Ameryki? Ponieważ daje nam bazę do projekcji siły w regionie, na przykład na Bliskim Wschodzie. Czyli to jest dla nas kluczowe, a takie państwa jak Hiszpania odmawiają nam wykorzystania swoich baz. To po co nam NATO? Wiele krajów paktu zgadza się z nami, że Iran nie może mieć broni jądrowej i jest zagrożeniem dla świata. Prezydent zadziałał, poprosił o wysłanie myśliwców, a te kraje nie zrobiły nic. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
4: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Maja Chwalińska. W głównej drabince turnieju Roland Garros przeszła 3 rundy kwalifikacji, nie tracąc seta. Ten ostatni mecz z Holenderką Susan Lammens był zacięty, 2 sety, ale Maja jest właśnie w turnieju głównym, a Iga Świątek, nasza faworytka do zwycięstwa, poznała drabinkę. 2 pierwsze rundy stosunkowo łatwe. Zacznie w poniedziałek od meczu z Emerson Jones z Australii. Druga runda to Czeszka Sara Bejdzie Bejlek. W trzeciej natomiast koszmar ligi Jelena Ostapienko, ta, która sześciokrotnie z rzędu wygrywała w turniejach ATP z naszą reprezentantką, ale każda seria się kończy. Wierzymy, że Iga po prostu zwycięży Jelena Ostapienko, a później ewentualnie Elina Svitolina i w półfinale Aryna Sabalenka. To wszystko jeszcze oczywiście przed nami. Tymczasem sobota, godzina 17:30. Wszystkie piłkarskie oczy pewnie zwrócone na naszą ekstraklasę, bowiem o tej godzinie zaczną się wszystkie mecze ostatniej kolejki właśnie piłkarskiej ekstraklasy. Kilka meczów z bardzo dużym ciężarem gatunkowym. Niektóre niekoniecznie. Na przykład Lech Poznań już jest mistrzem kraju i podejmie w takim meczu pewnie o prestiż Wisłę Płock. Podobnie Legia Motor, natomiast Górnik Zabrze, bliski wicemistrzostwa Polski i grania w eliminacjach Ligi Mistrzów, gra z Radomiakiem. Szymon Marciniak będzie sędzią głównym tego spotkania, a ich najgroźniejszy rywal do wicemistrzostwa, Jagiellonia, zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Na tę chwilę lepszy bilans Górnika Zabrze, choć po tyle samo punktów. A z kolei o utrzymanie Widzew Łódź gra mecz z Piastem Gliwice. Ma co prawda jeden punkt przewagi nad strefą spadkową, ale trenerem Piasta jest wyrzucony z Widzewa swego czasu Daniel Myśliwiec, a zemsta może być słodka. Termalika Brukbet Nieciecza będzie takim swoistym arbitrem, bowiem gra z Lechią Gdańsk. Raków Arka. Arka już spadła. Raków gra o puchary. Pogoń GKS Katowice. Katowiczanie też marzą o europejskich pucharach, a więc to wszystko właśnie w sobotę od 17:30, a z kolei w niedzielę o godzinie 18:00. Porozmawiajmy o sporcie, a tam podsumowanie naszej ekstraklasy. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11:00. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
8: Riksza Miłosierdzia w każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
6: To była autopromocja.
9: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
6: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
10: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki, profesor Ludwik Pienkowski, Zbigniew Zieliński.
11: Dzień dobry.
10: I już się łączymy z panią mecenas Wandą Buk, doradcą prezydenta Karola Nawrockiego, ale chciałem tylko powiedzieć, że ci, którzy czekają na felieton pani profesor Krystyny Pawłowicz, Prawo bez cenzury, to ze względu na napięty program pani mecenas, będzie on nadany później. Dzień dobry, witam panią mecenas.
12: Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie.
10: No właśnie, to pan profesor Ludwik Pienkowski chyba rozpocznie rundę pytań.
11: Tak. Dzień dobry, witam serdecznie panią i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o transparentności w energetyce jądrowej, która jest wymagana ze względów bezpieczeństwa, ze względów na to, że jest to zawsze inwestycja takiego dobra publicznego. Mimo, że tam w prawie na pewno jest to inaczej zapisane, ale bardzo kosztowna. Cały kraj musi budować elektrownię jądrową. I stąd mam pytania odnośnie niedawnego raportu, którego jednym z rozdziałów jest pani współautorem razem z doktorem Łukaszem Młynarkiewiczem, raport Horyzont Atomowy, gdzie państwo tam postulują wprowadzenie bardzo głębokich i bardzo szybko realizowanych zmian w regulacjach. I takie dwa pierwsze pytania. Na jakich sprawdzonych systemach regulacyjnych państwo się wzorowali? I drugie pytanie, bardzo techniczne, ale ważne. Jak pogodzić taki plan z kalendarzem wyborczym? Przecież to wiadomo, że wszelkie projekty ustaw przepadają w momencie, kiedy zmienia się Sejm.
12: Właśnie nie wiadomo, od którego pytania zacząć, bo oba są bardzo ważne. Może od tego drugiego. Wydaje mi się, że wszystkie opcje polityczne w Polsce już w jakimś wymiarze, lepszym lub gorszym, ale jednak jakimś, zrozumiały, że budowa elektrowni jądrowej no to jest przedsięwzięcie, które jest fundamentem naszego bezpieczeństwa energetycznego i no jest to sztafeta, która musi być kontynuowana. Ja obserwuję obserwuję projekt przez wiele lat. Po ostatnich wyborach były momenty takiego, no powiedzmy takiego spowolnienia, weryfikacji. Natomiast jednak, co by nie mówić, ten projekt jest kontynuowany, więc ja wierzę w to, że niezależnie od tego, że przychodzą wybory, że jest ta kampania wyborcza, jest to faktycznie taki moment takiego rozdygotania, no to tutaj to zrozumienie po wszystkich stronach politycznych, które znaczą w polskim parlamencie jest i że jakoś uda się jednak projekt kontynuować. Nie mam też wątpliwości, że będą jakieś momenty spowolnienia, bo w ogóle kampania wyborcza i ten moment po wyborach, niezależnie od tego, jaki jest ich wynik, zawsze momentem jest jakieś układanie rzeczywistości na nowo.
11: No ale przepraszam, bo tu technicznie, no państwo postulujecie tam, żeby przed 28 roku weszły w życie te regulacje. To jest absolutnie technicznie niemożliwe.
12: Absolutnie, wie pan. No,
11: i to jest technicznie niemożliwe, bo...
12: Dlatego przejdę do tego pierwszego pytania, bo to pytanie wydaje być się jednak fundamentalnie ważne. No my jesteśmy już dzisiaj, jeżeli chodzi o regulacyjny system wokół budowy elektrowni jądrowej, bardzo mocno opóźnieni. Mamy szereg zaległości, procedury, które tak na dobrą sprawę są fundamentalne do tego, żeby tego typu inwestycje prowadzić, bo to nie jest tylko proces budowlany inwestycyjny, to jest system, w którym państwo musi się sprawdzić regulacyjnie i który musi wspierać tę rzeczywistość. I teraz dzisiaj mamy procedury budowy tego przedsięwzięcia, bardzo rozproszone, wielowarstwowe, często prowadzone równolegle przez wiele instytucji, albo co gorsza kaskadowo, co oznacza, że jedna instytucja nie może zacząć swojej pracy, dopóki druga nie zakończy jakiejś swojej części, mimo że tutaj merytorycznie.
11: Ale pani mecenas, no nie uciekajmy naprawdę w opowieść, bo to jest, to znane jest. Natomiast wiemy też, że nasze prawo atomowe jest wzorowane na prawie amerykańskim, które jest bardzo szczelne i no, obsługuje flotę wielu reaktorów, prawie 100 reaktorów. Natomiast pytanie brzmiało, na jakich regulacjach, sprawdzonych regulacjach państwo się wzorowali, pisząc tą propozycję?
12: Panie profesorze, to nie jest tak, że jest jeden dobry system. Nie chodzi o kopiowanie jednego modelu. Polska ma własne uwarunkowania geopolityczne, administracyjne, infrastrukturalne. Bardziej staraliśmy się wyciągnąć wspólne wnioski z państw, które odniosły sukces, które mają stabilność regulacyjną, jasny podział kompetencji,
11: które
12: mają silny dozór jądrowy, transparentną komunikację społeczną. I wie pan, tutaj jest bardzo dużo ciekawych przykładów. Jest Francja, gdzie od początku energetykę jądrową traktowano jako projekt strategicznie państwa. Istniała bardzo silna rola państwa i jednocześnie jasny podział odpowiedzialności między inwestorem, dozorem i administracją. I dzięki temu proces był bardzo przewidywalny. Jest Finlandia, która jest bardzo często wskazywana jako przykład bardzo wysokiej kultury transparentności i społecznego dialogu. I tam ogromny nacisk położono na komunikację społeczną, na konsultacje, na budowanie zaufania. I to jest bardzo ważne przy atomie, bo akceptacja społeczna jest równie istotna jak sama technologia. Bardzo ciekawy jest też model Korei, gdzie kluczowe było potraktowanie programu jądrowego jako długoterminowej strategii państwowej. I Korea stworzyła bardzo sprawny system współpracy administracji,
11: ale
12: przemysłu,
11: pani mecenas,
12: nauki,
11: naprawdę,
12: dzięki czemu...
11: Naprawdę no, uciekamy w opowieści, które dobrze znamy. Wiemy dobrze, że budowa we Flamanville trwała 20 lat, czy też Wolki Łoko też tyle.
12: Ale pytał panie profesorze, bo mówił pan, że się wzorujemy na prawie atomowym amerykańskim. To jest nieprawda. My wyciągamy w ogóle...
11: Nie, że obecnie prawo atomowe jest w Polsce wzorowane, co wielokrotnie Państwowa Agencja Atomistyki podkreślała. Były liczne szkolenia, kursy, był trening,
12: nie,
11: jak licencjonować.
12: Nie wzoruje się. Mamy część dobrych praktyk, faktycznie inkorporowanych do naszego systemu, ale no, my mamy zupełnie inną rzeczywistość regulacyjną niż Stany Zjednoczone i ja nigdy w życiu nie posunęłam się do tak daleko idącego stwierdzenia, że my mamy tutaj prawo atomowe wzorowane na prawie amerykańskim.
11: No dobrze, ale oczywiście wzorowane. Natomiast popatrzmy, jakie są uwarunkowania. Nie można prawa atomowego, regulacyjnego kreować w oderwaniu od realiów faktycznych. A co to są realia faktyczne? To są techniczne i technologiczne. I weźmy dwie skrajne strategie. Jedna w kraju, który ma olbrzymie zaplecze naukowo-techniczne, technologiczne i ma własny z własnością IP, Intellectual Property projekt. No i wówczas oczywiście warto mieć takie regulacje, które umożliwiają szybko zbudowanie, a potem, ponieważ jesteśmy silni, no sprawdzenie, czy to

0: Polsce. W tym systemie parę tygodni temu polskie elektrownie jądrowe złożyły projekt, wniosek o wydanie zezwolenia na budowę. I teraz co się ma stać z tym wnioskiem? Pieniądze zostały wydane, wniosek jest zgodnie z obecnym prawem, a państwo postulują, żeby to prawo wywrócić do góry nogami, żeby wniosek był akceptowany na bardzo niskim poziomie z założeniem, że wszystko da się sprawdzić później. Ja się nie zgadzam na tą strategię.
1: Ale to panie profesorze, niech pani mecenas teraz odpowie panu, bo żeby było... Tak.
2: Nie, absolutnie nie. Właśnie nie, szanowni państwo. My absolutnie nie możemy rezygnować z elementów dozoru technicznego nad projektem i nie taki jest nasz postulat. Ja jestem w ogóle zaskoczona, że ktokolwiek go w taki sposób odebrał. Nie, szanowni państwo, naszą intencją jest, nasza propozycja sprowadza się do tego, aby w taki sposób zaprojektować system regulacyjny, aby jeden proces, który może się odbywać równolegle z innym, nie blokował tego rozpoczęcia tego innego. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy bardzo, bardzo mocno opóźnieni. No to chyba wszyscy wiedzą. No, nie ma projektu w Polsce, który ma dłuższą brodę niż projekt energetyki budowy elektrowni atomowej. I teraz, co jeszcze mówimy w projekcie? Że elementy, które są, i tutaj mówię o tym dozorze technicznym, o nadzorze związanym z bezpieczeństwem, czyli tak naprawdę fundamentalnym elemencie. Mówimy tak, rzeczy, czy tam elementy, upraszczając bardzo mocno, które są elementami tak zwanymi pudełkowymi, takimi, które wszędzie działają dokładnie tak samo, nie są w żaden sposób kastomizowane, że tak powiem staropolszczyzną, czy w żaden sposób nie dostosowywane do danej inwestycji, do danej elektrowni na świecie. To są elementy, które, wobec których możemy stosować certyfikację międzynarodową, czyli taką, która mówi, spełniasz certyfikaty, spełniasz wymagania międzynarodowe, sprawdziłeś się tu, tam i owam, jedna, druga, trzecia, czwarta agencja cię zweryfikowała w ostatnim czasie zgodnie z aktualnymi wynikami badań, wiedzy i standardów technicznych, to tutaj mówimy tak, te elementy, nie musimy ich ponownie certyfikować, ale te elementy, które w jakikolwiek sposób są dokształcane do naszej inwestycji, czy to ze względu na geologię, czy to ze względu na uwarunkowania inne środowiskowe, my mówimy nie, my tutaj musimy bardzo mocno się temu rzetelnie przyglądać i sami to zweryfikować. Ale to nie oznacza, że wszystkie rozwiązania techniczne od lat stosowane musimy teraz poddawać długiemu, odrębnemu procesowi certyfikacji. To tak jakby o to chodzi. I myślę, że do tego pan w ogóle zmierzał.
0: Nie, zupełnie.
1: Pan wiceprezes ma tutaj pytanie. Zbigniew Zieliński. Właśnie się podnosi paluszek cały czas.
3: Pani mecenas, ja chciałem zapytać, właśnie ponieważ te sprawy prawne, to mnie tak intrygują troszeczkę z innego punktu widzenia, ponieważ no, było 8 lat kolejne i wszystko się przesunęło. Profesor uczestniczył w konsultacjach jakichś ustaw, które były uchwalane związane z tym, i nie udało się poprawić. I teraz też prawdopodobnie niewiele się zmieni. Natomiast to mnie na przykład intryguje, że ta budowa, projekt ruszył, a jeszcze potrzebna jest specustawa. Jak ta specustawa nie przejdzie przez Sejm, to o 2 lata się opóźni, bo to już jest uwzględnione.
1: No właśnie, także lobbyści mogą działać.
3: Właśnie. Nie? I teraz jeszcze miałem takie pytanie, bo te regulacje prawne to jest jedna sprawa, no ale pojawił się tam w Choczewie znak zakazu dla samochodów powyżej 10 ton dojazdu do tego placu budowy. No mamy problemy trochę, nawet bym powiedział, bardziej niż takie ustawowe, prawne, które po prostu nas są w stanie zatrzymać. I ja tutaj postawię taką tezę, że ta elektrownia w Choczewie, to ona prawdopodobnie będzie miała opóźnienie z 10 lat, ponieważ jeżeli 2 lata ustawa, potem umowa jest niepodpisana, Bechtel chciałby, żeby już budować i nic z tego nie wyszło. Także te sprawy prawne, to ja mam wrażenie, że to tutaj to bardziej jest trochę takie, przynajmniej te realne, moralne, mam na myśli, trochę takie bicie piany, bo to nic się nie zmienia. No, 8 lat poprzednia zmiana była i projekt atomowy przesunął się o 12 lat. I znak się pojawił, prace jakieś tam minimalne są wykonywane. Żeby postawić ogrodzenie na przykład tego placu budowy, wymagana była zgoda firmy Bechtel, dlatego że ona jest głównym wykonawcą i oni nie zgadzają się, żeby tam cokolwiek robić na zapas, bo oni biorą za to odpowiedzialność. Ale jeszcze chciałbym zamienić tak, bo pani

0: Niedawno w Polsat News udzieliła takiego emocjonalnego wywiadu poświęconego referendum, że to pytanie było z tezą i redaktor Polsatu przedstawił. Można rzeczywiście dyskutować na ten temat, a może by próbować teraz kolejne podejście do referendum w tej sprawie, bo w momencie, kiedy referendum miałoby odbywać się, to wtedy możemy dyskutować o tych sprawach. Kiedy nie ma zgody, no to znowu ta sprawa trochę zanika. Co pani myśli, że ponownie złożyć inne pytanie?
1: Są dwa pytania i wie pan co? Muszę pana przeprosić, ale na drugie panu nie odpowiem i już niedługo się pan dowie dlaczego, ale odpowiem na pierwsze, dobrze? Ale bardzo tak podzielam pana opinię. A odnośnie tej pierwszej konstatacji, to jest właśnie bardzo cenna uwaga, bo ona pokazuje coś, co my też próbujemy podkreślić w raporcie, że program jądrowy nie jest wyłącznie projektem legislacyjnym, ani wyłącznie projektem technologicznym. I to jest przedsięwzięcie infrastrukturalne i państwowe. I jedno i drugie jest ze sobą połączone. My możemy mieć najlepszą ustawę, ale jak nie ma dróg dojazdowych,
0: tak, no właśnie,
1: infrastruktury zawsze przesyłowej, zaplecza logistycznego, sprawnej koordynacji administracyjnej, to projekt i tak będzie się opóźniał. I przykład z Choczewa bardzo dobrze pokazuje właśnie tę materialną stronę programu jądrowego. I dlatego my w raporcie mówimy, że potrzebna jest nie tylko specustawa, ale przede wszystkim całościowa architektura zarządzania projektem. I dzisiaj bardzo często działamy niestety trochę sektorowo, trochę wyrywkowo. Osobna energetyka, osobno transport, osobna administracja lokalna, która też bardzo dużą rolę w tym projekcie odgrywa.
0: Tak,
1: a atom wymaga działania państwa jako jednego organizmu. I rzeczywiście ja się zgadzam, że ryzyko opóźnień nie wynika wyłącznie z samej budowy reaktorów, czy z technologii reaktora, bo często największe opóźnienia na świecie pojawiały się właśnie na styku procedur, logistyki, dostaw, infrastruktury towarzyszącej czy koordynacji instytucji. Ja też bym nie chciała, żebyśmy na specustawę patrzyli jako na magiczną odpowiedź na wszystkie problemy. Ona jest potrzebna, bo upraszcza procedury i daje większą przewidywalność, ale też sama ustawa nie zastąpi zdolności państwa do koordynowania tak skomplikowanego przedsięwzięcia. I mi się wydaje, że to jest właśnie dzisiaj naszym największym wyzwaniem. Przejście od myślenia o elektrowni jako pojedynczej inwestycji do myślenia jako o całym systemie, organizmie społecznym, który musi wokół niej
0: działać,
1: powstać.
0: Tak. No właśnie, bo to mi wchodzi, że mamy dyrekcję Polskiej Elektrowni Jądrowej, no i wydaje się, że coś takiego jak znak zakazu wjazdu, no to oni to powinni opanować. Powinni to opanować. Od tego oni są, że to biorą do wynagrodzenia, nie wiem, jakieś milionowe prawdopodobnie w zarząd w całej grupie i nie potrafią sobie poradzić z czymś takim, jak ten znak. Notabene w przypadku budowy elektrowni w Jaworznie był podobny przypadek, że pojawił się znak, który blokował dojazd do placu budowy. No i to jest takie troszeczkę, bym powiedział,
2: no tutaj chciałbym, przykre. Chciałbym, żebyśmy wrócili do spraw prawnych i analizy, skąd się biorą opóźnienia. Opóźnienia najczęściej, w zasadzie jedynie się brały stąd, że rozpoczynano budowę projektów, które były nieskończone, były bardzo słabo zaawansowane, dostawały niejako rzecz biorąc na kredyt pozwolenia. Tak się zaczęło w Olkiłoko, we Flamanville, w Wokry budowa w Stanach Zjednoczonych i to przyspieszenie prawne jest niejako rzecz biorąc, odbieram jako chęć do jak najszybszego rozpoczęcia budowy czegoś, co tylko i wyłącznie wpędzi nas w kłopoty, w olbrzymie opóźnienia, które teraz są duże, a to przyspieszenie, które państwo proponują na poziomie legislacyjnym, proceduralnym, spowoduje dramatyczny wzrost kosztów, dlatego że to, co czytam w tym raporcie, on jest oderwany od realiów naszego potencjału technicznego i technologicznego.
1: I stąd
2: absolutnie z panią nie zgadzam, ale to możemy mieć różne zdanie.
1: Pięknie się różnimy. Ja uważam, że mamy po takiej szczegółowej analizie ekosystemu prawnego wokół tej inwestycji, mamy zidentyfikowaliśmy szereg naprawdę konkretnych powodów, z których biorą się opóźnienia w tym obszarze spowodowanych tymi obszarami legislacyjnymi. Po pierwsze, wieloetapowość procedur. Nie ma jednej decyzji administracyjnej, są dziesiątki decyzji środowiskowe, lokalizacyjne, wodnoprawne, budowlane, sieciowe, dotyczące infrastruktury przesyłowej, dróg, portów. No naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo i one nie są ze sobą zsynchronizowane. Jedna blokuje drugą.
2: Ale tak jest w budowie każdej rzeczy w Polsce.
1: Błędne podejście. Proszę?
2: Tak jest w budowie każdej bardzo infrastrukturalnej budowy w Polsce, a jednak bardzo dużo wybudowaliśmy, więc coś tu mi nie gra.
1: Ale panie profesorze, my budujemy elektrownię jądrową przez kolejne ostatnie 60 lat. Nie jesteśmy w stanie tego dowieść, a teraz już naprawdę mamy nóż na gardle. I teraz dalej, powiem o kolejnych problemach. Brak ustawowych terminów albo możliwości wielokrotnego odwoływania się. Jedna decyzja potrafi blokować kolejne etapy inwestycji przez miesiące albo lata. I to nie wynika ze złej woli, tylko z konstrukcji procedur administracyjnych. Więc postulat, aby zmodyfikować tę część, ja nie wiem, z czym się pan tutaj nie zgadza. Nie rozumiem, co tutaj może się nie podobać.
2: Wszystkie uwagi krytyczne, które pani mecenas teraz powiedziała, dotyczą każdej inwestycji infrastrukturalnej w Polsce. Odbudowy, odbudowy tunela na Zakopiance.
1: Zgadzam się z panem, że to w ogóle należy
2: dobrze,
1: poprawić.
2: Ta część,
1: ale to jeszcze tylko dołączę.
2: Ta część jądrowa jest tutaj bardzo mała.
3: Dajcie państwo sobie wysłuchać się wzajemnie, proszę.
1: To jeszcze kolejne rzeczy. Nakładanie się kompetencji różnych organów. Część decyzji wydaje administracja centralna, część lokalna, część regulatorzy sektorowi. I nie ma jednego lidera procesu. Mamy zmiany prawa w trakcie inwestycji, co jak rozumiem panu też się nie podoba. I mi co do zasady też się nie podoba, bo stabilność regulacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Tylko my tutaj nie mówimy o tym, żeby zmieniać wymagania w trakcie, tylko żeby upraszczać proces, żeby go usprawniać. Jeżeli inwestor, to nie mówimy o tym, żeby inwestor zaczynał projekt w jednym stanie prawnym, a później funkcjonował w zupełnie innym otoczeniu regulacyjnym w takim sensie, żeby on miał zupełnie inne wymagania do spełnienia i tak dalej. Nie, my mówimy tutaj o postulatach regulacyjnych, które dotyczą uprocesowienia całego przedsięwzięcia. I myślę, że o ile co do zasady się tutaj już ustaliliśmy ze sobą, nie zgadzamy, to tutaj się zgodzimy, że lepsza koordynacja pomiędzy instytucjami, większa integracja procedur i bardziej przewidywalny harmonogram decyzji i traktowanie tego projektu jako strategicznego właśnie z tego w takim wymiarze, no to może tylko i wyłącznie się przyczynić do sukcesu, a nie wygenerować chaos proceduralny czy kolejne ryzyko opóźnień.
2: No właśnie, tutaj jest ryzyko kolejnych opóźnień i kolejnego chaosu, bo to, co pani mecenas mówi, dotyczy wszystkich inwestycji infrastrukturalnych. I nie tylko atomu. Naprawdę, weźmy tunel.
1: Ale to chce mi pan powiedzieć, że to dobrze, że we wszystkich procedurach jest...
2: Nie, odnieśliśmy sukces jako...
1: infrastrukturalnych jest źle. Nie. No jeżeli czekam z jednym pozwoleniem, jeżeli nie mogę złożyć kwitów do jednego organu, dlatego że drugi mi dopytał mnie o jakąś taką o techniczny drobiazg i w związku z tym ja czekam teraz kolejne 6 miesięcy, aż on to przeproceduje. Tylko dlatego, że ten element jest załącznikiem do kolejnego wniosku, to jest dobre? Czy ten drugi organ nie może już zacząć wcześniej pracy? My o takich postulatach legislacyjnych
2: nie, pani mecenas,
1: mówimy.
2: Nie zgadzam się, ponieważ Polska odniosła olbrzymi sukces gospodarczy. Ceńmy nasz sukces.
3: Pomimo tego chaosu.
2: Pomimo tego chaosu, tego, że trzeba kaskadowych decyzji.
1: I teraz
2: wobec tego... Akurat przy tak wrażliwym elemencie, jak energetyka jądrowa, państwo chcą zaatakować całość systemu polskiej gospodarki? To jest nie na miejscu. Akurat
1: ale
2: w energetyce jądrowej...
1: Ale to jest nieprawda, co pan mówi. Mam takie wrażenie, że czytaliśmy inny raport. To znaczy, ja pisałam inny raport, a pan czytał inny raport. Bo to jest w ogóle nieprawda.
2: To jest horyzont atomowy.
0: Znaczy, przepraszam, może ja się troszeczkę włączę z Zbigniew Zielińskim. Mi się wydaje, że patrzę tak, że zarówno nasz profesor ma rację, jak również pani mecenas ma rację. Ja uważam, że właśnie ten chaos prawny, brak spójności, brak integracji jest elementem, który pozwala jedne projekty, jak jest wola polityczna, realizować, a drugie toną właśnie w proceduralnych przeciwnościach i to sam profesor kiedyś zwraca uwagę. Także to, ten sukces sukcesem, no bo jeżeli jest wola, to możemy tunel zbudować, ale jak nie ma woli elektrowni atomowej, no to już 50 lat, no co mówię 50, no 40 lat budujemy i tutaj pani się zgadzam z panią mecenas, że jest problem tej koordynacji, z integracji, bo
2: problem woli politycznej.
0: To nie my i woli politycznej, ponieważ to nie my w procedurach, ponieważ prawo jest tak skomplikowane, znaczy tak zapętlone, że można zrealizować, znaczy w dowolny sposób można zatrzymać inwestycję bardzo ważną, można ją zrobić w 3 lata albo w 30 lat.
3: Na każdą decyzję znajdzie się paragraf, tak?
0: Tak. Tak jest.
1: Biurokracja jest w ogóle ogromnym problemem
0: tak,
1: Unii Europejskiej.
0: Właśnie.
1: Właśnie o biurokracji, o tutaj tych usprawnieniach biurokratycznych, tej biurokracji mówimy, dlatego że, szanowni państwo, no to, słusznie powiedzieliśmy o tym, że to nie jest tylko problem inwestycji jądrowej.
2: To dlaczego to zmieniać prawo atomowe?
1: Problem innych inwestycji. Tak, tylko że w przypadku, no dobrze,
2: No dlaczego?
1: To napiszemy tutaj jest kolejny raport, w którym napiszemy państwu, co trzeba zmienić. Zgadzam się, jestem wielką fanką deregulowania tego, co zostało przeregulowane. Uważam, że żyjemy w bardzo silnie przeregulowanej rzeczywistości. Uważam, że to jest ogromny problem całej Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku energetyki jądrowej, tylko powiem dlaczego. W przypadku energetyki jądrowej, no przepraszamy, że jeszcze nie zajęliśmy się wszystkimi tam przedsięwzięciami inwestycyjnymi. To jeszcze przed nami. Ale w przypadku energetyki jądrowej, no mówimy tutaj o projekcie strategicznym. Podeszliśmy do tego od strony właśnie specustawy, o której mówiliśmy. Pamiętajmy o tym, że w ogóle jest masa inwestycji w Polsce, które mają uproszczone procedury. I takimi jest ustawa o przedsięwzięciach celu publicznego. Nie pamiętam dokładnie teraz jej nazwy, ale tak się o niej mówi. I to jest ustawa, która właśnie upraszcza tę część tych barier regulacyjnych i ściąga te bariery regulacyjne. Inwestycje w sieci przesyłowe i w sieci energetyczne mają swoje uproszczenia. Inwestycje w telekomunikacyjne sieci mają swoje uproszczenia. Ja nie rozumiem, dlaczego należałoby usprawnić procesu inwestycji w atom.
2: Ależ oczywiście jesteśmy za usprawnieniami. Tutaj nazywamy to usprawnieniami z jednej strony. Można to nazwać też wolą polityczną, no bo jak jest taka mętna woda wielkiej biurokracji, to jeżeli jest ta wola polityczna, o której kolega mówił przed chwilą, no to robi się specustawę i się szybciutko coś buduje. Jak nie ma woli politycznej, to pamiętam, górale protestowali i nie można było tunelu na Zakopiańce wybudować, bo nie było woli politycznej. Ja mówię nie o tym, że państwo proponują usprawnienie jakiegoś procesu. Byłbym przyklasną. Ale to, co państwo napisali w Horyzoncie Atomowym, to jest zniszczenie całego systemu i zrobienie go od nowa. Z miarą o to, że będzie on...
1: No tak, zniszczenie. A mógłby pan na konkretach?
2: Konkretny problem jest taki, że przed wylaniem betonu jądrowego w Choczewie w 1928 roku ma być wprowadzona nowa regulacja, co oczywiście jest niemożliwe. Jak to nowe prawo?
1: Ale całe
2: prawo atomowe ma być, cały system regulacyjny ma być zmieniony przed 28 rokiem. No tak państwo napisali w raporcie Horyzont Atomowy.
3: No, inny raport czytali cały czas. No, to jest pisali, to najgorsze.
0: Mi się wydaje, że to jest taka po prostu wizja raczej niż, że w dwa lata uchwalimy jakieś ustawy.
2: A teraz wiadomo, że...
1: Ale szanowni państwo, uproszczenia w procesie inwestycyjnym to nie są jakieś tam wielkie przedsięwzięcia legislacyjne. No nie róbmy z tego jakiegoś nie wiadomo czego. My nie mówimy o tym, że trzeba wyrzucać prawo atomowe do kosza i pisać nowe.
2: Ależ tak to jest napisane.
1: W ogóle ja nie wiem, gdzie pan to odnalazł.
2: To jest rozdział 5, Horyzont Atomowy, autorstwo pani mecenas oraz dr Łukasz Mynarkiewicz. Wszystkie postulaty, wprowadzenie całego systemu ustaw, kompletnie nowego, zintegrowanego?
1: Nie, proszę pana, ale to, że mówimy, uporządkujmy bałagan, który mamy, to nie mówimy w takim razie, wywalmy wszystko w kosmos.
3: To nie jest opcja zerowa, tak?
2: Tam nie ma słowa o tym, żeby jeszcze raz poprawić specustawę. Bo to, że specustawa jest bez przerwy poprawiana, to ja to rozumiem. Bo jest tak zwana wola polityczna, wszystkie partie chcą, żebyśmy to wybudowali. Wobec tego chcemy mieć specustawę, która to będzie emanować. Ale państwo nie proponują specustawy, państwo proponują w tym raporcie...
1: My mamy specustawę i mówimy tak, specustawa razem funkcjonująca w otoczeniu regulacyjnym takim, jak funkcjonuje, bo przecież ona nie funkcjonuje w później, powoduje, że mamy chaos proceduralny, ale i mniej bezpieczeństwa. My postulujemy lepszą koordynację, przewidywalność procesu, jasny podział odpowiedzialności. Mówimy, musimy to od początku, i może w tym tutaj pan jakoś tam upatruje jakiegoś wielkiego reformatorstwa i przewrotu kopernikańskiego. Natomiast dla mnie jest to uporządkowanie rzeczywistości, w której mamy. Pamiętajmy, że my nie funkcjonujemy w próżni. My nie zrobimy tak, że tam skasujemy całe prawo atomowe kiedykolwiek, bo zdecydowana większość regulacji to są regulacje, które z czegoś wynikają, które my mamy obowiązek wprowadzać, czyli regulacje albo unijne, albo właśnie związane z bezpieczeństwem atomowym, Międzynarodową Agencją Energii itd., itd. My mówimy o tym, że te regulacje, które my musimy mieć w swoim prawie, muszą być tak zaprojektowane, żeby można było sprawnie proces realizować. Ja od, nie wiem, 15 lat śledzę, funkcjonuję w rzeczywistości, w której różnego rodzaju przedsięwzięcia w takim silnie regulowanym otoczeniu są realizowane, czy to inwestycje energetyczne, czy telekomunikacyjne. I ja wiem doskonale, że jeżeli prawo nie jest mądrze zaprojektowane, jeżeli nie jest uporządkowane, to te inwestycje zamiast dwa lata potrafią trwać 8 lat. A inwestycja, o której my mówimy, nie wydłuży się o tam kolejne 2-3-4 lata ze względu na procedury, tylko wydłuży się o 15. Dlatego, że jest to jeszcze bardziej, jest to jeden z najbardziej skomplikowanych inwestycyjnych projektów, jaki można w ogóle zrobić na świecie. I teraz niestety już jestem 10 minut spóźniona, więc muszę się z Państwem pożegnać. Jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z naszym raportem Horyzont Atomowy.
2: Jeszcze raz przeczytamy, tak.
3: Bardzo dziękujemy. Może się uda spotkać z tym raportem tutaj na stoliku i byśmy sobie przeszli punkt po punkcie i wtedy byśmy, bo jak Państwo czytali różne raporty, to też jest kłopot.
0: Nawet poza anteną, żeby 2 godziny poświęcić.
3: Ja bardzo Pani Mecenas, dziękujemy i już nie wstrzymujemy następnego spotkania. Dziękuję Pani Mercesa. Nas Wanda Buk była naszym gościem, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Mili Państwo, ja tylko tak powiem, jeszcze puściłem piosenkę taką specjalnie przygotowaną. Nie będę mógł znieść, kiedy cię stracę. The Police. To znaczy chodzi tutaj o energię, o nasze budowy elektrowni jądrowych. To dlatego ta piosenka. A jeszcze powiem, wracałem autobusem, samochodem z Francji do Polski. A propos regulacji. Belgia, Holandia, Niemcy. Mniej więcej 3 znaki drogowe na kilometr. U nas 50.
0: Tak.
3: Po prostu coś niesamowitego. Tak. Nieprawdopodobne to było. Po prostu tych znaków tyle naprodukowano. Po prostu zwolni, bardziej zwolni, jeszcze zwolni, tu, tam. A tam po prostu to nieprawdopodobne. Regulacje na samej drodze, takie proste rzeczy. Po prostu tysiące, 10 razy więcej
4: Dobrze,
3: znaków.
4: Ale jeżeli również tak jak pan i przed znakiem odcinkowy pomiar prędkości, bardzo rzadko jest powtórzony znak. O jakiej prędkości mowa?
3: Ale to, nie, to taka prosta sprawa, tak, zupełnie, prosta, ale tak. Po prostu ta regulacja, jaka miłość w Polsce do regulacji, po prostu panie totalna, prezesie. Ale ile ktoś zarobi ale na tych znakach?
0: Właśnie, panie prezesie, nareszcie pan ruszył tutaj ten kamień węgielny tych znaków, bo jeżeli weźmiemy miasta, mamy skrzyżowanie takie osiedlowe i na tym osiedlu, tym skrzyżowaniu, którym jest niewielki ruch, jest 40 znaków z każdej strony po 10-12.
3: Żebyśmy zwariowali tak. I zagłosowali tak, jak trzeba. Teraz chwila zespołu Polis, a później jeszcze będziemy zrobimy podsumowanie, bo przypominam, za 10.10 obiecaliśmy i musimy się wywiązać prawo bez cenzury z panią profesor Krystyną Pawłowicz, więc teraz Polis, króciutko, a później jeszcze podsumujemy to. Ja opowiem na przykład o setkach tysięcy wiatraków na Morzu Irlandzkim.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: No może nie stracimy tego, tej elektrowni atomowej, bo nie będziemy mogli tego znieść. Podsumowanie króciutkie. Ja byłem właśnie między innymi we Walii, w Wielkiej Brytanii, przejeżdżałem przez Niemcy. Rzeczywiście nie dziwię się, że oni chcą nam upchnąć tych wiatraków w Niemcy, bo po prostu cały czas jak się jedzie przez Niemcy, wszędzie je widać. Po prostu są ogromne ilości, ale to, co na mnie największe wrażenie sprawiło i popsuło mi po prostu wiele doznań, to było Morze Irlandzkie w Walii. Po prostu, no po prostu nieprawdopodobna ilość wiatraków. No las wiatraków wyrastający z pięknego morza i niszczący. Po prostu nie wiem, co ci Walijczycy, bo oni przecież mają nawet taką wspaniałą cechę, że uwielbiają język walijski.
2: Król jest ekologiczny bardzo. Król Wielkiej Brytanii.
3: No to pół słowa to... Regulacje są zbyt skomplikowane wszędzie na świecie. W Polsce może są jeszcze bardziej niż wszędzie na świecie. Niemal każda inwestycja infrastrukturalna w Polsce wymagała specustawy. Jeżeli chcemy wybudować elektrownię jądrową sprawnie, to dopieszczajmy. Patrzmy na, jak jest robiona ta specustawa, czy tam nie ma jakichś wkładanych niespodzianek, które będą bardzo groźne.
1: Które wybuchną.
3: Tak, ale to nie jest dobra okazja do zmiany rewolucyjnej, rewolucji kopernikańskiej w całym naszym systemie i powiedzenie, że trzeba wszystko zintegrować, żeby było...
1: No ale pani mecenas nie zgodziła się z pańską
3: hipotezą. Ale mówiła bez przerwy o tym, że obecnie jest kaskadowość decyzji, że obecnie jest wiele instytucji, które odpowiadają za to samo. No tego nie zmienimy specustawą. Tu musimy specustawą doprowadzić do tego, żeby jak najsprawniej ta inwestycja przebiegła. A cały system, że trzeba zmienić, usprawnić, no to oczywiście tak, ale no tak, budowa elektrowni jądrowej nie jest dobrą okazją do wprowadzenia rewolucji kopernikańskiej w polskim systemie budów infrastruktury.
1: Ale cuda się zdarzają.
3: A cuda się zdarzają.
1: Cuda się zdarzają. 5 tysięcy żołnierzy od Donalda Trumpa
3: zrobią porządek.
1: Tak. Na Karola Nawrockiego, no to bardzo dobra wiadomość.
3: Bardzo dobra. No,
1: będą pilnować tej budowy może.
3: O. No tak, no przecież to amerykańska technologia ma być, amerykańscy żołnierze, no na pewno nie będą przeszkadzać.
1: To co teraz będziemy powoli, teraz się żegnali, jeszcze wiceprezes.
2: W nawiązaniu do Wielkiej Brytanii, kto ten prezes wspominał o tych wiatrakach, tam dużo wieje, więc mają mnóstwo tych wiatraków i dawno zrezygnowali już z węgla i mają poważne problemy z energetyką, budują teraz na chybcika elektrownię atomową, Chińczycy im to wykonują, ale Wielka Brytania była, na gazie się opiera tam ta rezerwowa ta stabilizująca produkcja i oni w tej chwili wprowadzają zakaz dalszych wierceń i wydobycia ropy naftowej i gazu w Wielkiej Brytanii. To jest trzeci producent w Europie. Także oni tak no, z tą ekologią idą w ten sposób, że no, jest...
1: W tej wewte.
2: Teraz Ormus tam przeszkodził im też, w tym zakłócił. No i teraz dalej sobie strzelają w ten. Ja mam taką konkluzję, może taką wiatrakową. Siekiera, szklanka, piłka, nóż i wiatraka nie ma już. Dobrze. To jak nie my.
1: Jak tak? A ja jeszcze mam cytat na koniec. A jak mówią zwykle jedno zło, drugie przyciąga, a na koniec jednego bywa często, a koniec jednego bywa często początkiem drugiego i to jest przestroga dla nas. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Ludwik Pieńkowski, profesor, dziękuję. Zbigniew Zieliński, wiceprezes Stowarzyszenia Antywiatrakowców. A teraz oddajemy im państwa, no nie wiem powiedzieć, w ręce pani profesor Krystyny Pawłowicz i Prawo bez cenzury. No to pa!
4: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
5: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
0: Radio Wnet.
6: Prawo bez cenzury. W Sejmie, obok kilkunastu innych, działają też dwie zbliżone do siebie przedmiotem działania stałe komisje. Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej. Komisja Regulaminowa, zgodnie z regulaminem Sejmu, zajmuje się sprawami związanymi z pociąganiem posłów do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia związane z aresztowaniem lub zatrzymaniem posła, sposobem wykonywania przez posłów mandatu poselskiego, jego wygaśnięcia, analizą skarg i wniosków dotyczących wiodących posłów, a skierowanych do Sejmu. Uchwały komisji, między innymi o zdjęciu immunitetu, podlegają na końcu politycznemu, większościowemu głosowaniu w Sejmie. Z kolei Komisja Etyki Poselskiej bada sprawy dotyczące oświadczeń majątkowych posłów oraz sprawy posłów, którzy, tu cytuję, zachowują się w sposób nieodpowiadający godności posła. Koniec cytatu. Dla oceny tego niegodnego zachowania punktem odniesienia jest zbiorek zasad etyki poselskiej, który Sejm przyjął swą uchwałą w 1998 roku. Warto przyjrzeć się bliżej Komisji Etyki Poselskiej, mało znanej, a budzącej często duże emocje. Członkami jej są po jednym pośle ze wszystkich aktualnych klubów poselskich. W czasie ostatnich kadencji Sejmu przedstawiciele klubów poselskich partii prawicowych byli zawsze w radykalnej mniejszości. Jeden, dwóch przeciwko kilku posłom lewicowym PO, PSL i ich przybudówkom. Co więcej, jak mówi regulamin Sejmu, kandydat do Komisji Etyki Poselskiej musi mieć nieposzlakowaną opinię i wysoki autorytet moralny. Więc posłowie lewicowi korzystają niekiedy z tego postanowienia regulaminu Sejmu, pozwalającego pod tym pretekstem na niedopuszczenie konkretnego kandydata prawicowego do członkostwa w tej komisji. Wtedy klub prawicowy musi wskazać innego kandydata. I w ten sposób większość lewicowo-socjalistyczno-postkomunistyczna ma zawsze decydujący wpływ na skład personalny i samą pracę niektórych wrażliwych sejmowych komisji. Na przykład też na skład Komisji do Spraw Służb Specjalnych, czy właśnie Komisji Etyki Poselskiej. Komisja Etyki Poselskiej może stosować kary, zwrócenia posłowi uwagi, upomnienia i nagany. Trzeba pamiętać, że różnymi karami porządkowymi, dyscyplinującymi posłów dysponuje też marszałek Sejmu i prezydium Sejmu. Uchwały Komisji Etyki, jeśli nie zostaną od nich złożone odwołania do Prezydium Sejmu, podaje się do wiadomości publicznej. Decyzja Prezydium Sejmu w sprawie oceny niegodnego zachowania posła jest ostateczna. Od decyzji politycznej, politycznego organu, jakim jest Prezydium Sejmu, regulamin Sejmu nie przewiduje już żadnej niezależnej zewnętrznej kontroli zasadności stosowanych wobec ukaranego posła kar. Na przykład prawa do gwarantowanej w Konstytucji RP w artykule 45 drogi sądowej, gwarantowanej przecież każdemu obywatelowi, też posłom. Regulaminem Sejmu posłowie są więc wyłączeni spod konstytucyjnej ochrony ich praw, czci i dobrego imienia. Komisja Etyki Poselskiej wymierza posłom kary głównie za ogólnikowo i mogące być dowolnie interpretowane naruszenia głównie artykułu 6 i 7 zasad etyki poselskiej. Artykuł 6 mówi, że, i tu cytuję, poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu. I dalej. Powinien też szanować godność innych osób. Koniec cytatu. Zaś artykuł 7 mówi, że, i tu cytuję, poseł odpowiada za swe decyzje i działania. Powinien poddać się obowiązującym go procedurom wyjaśniającym i kontrolnym. Koniec cytatu. Chodzi tu o przymuszenie posła do stawiania się przed tą komisją i wytłumaczenie swego zachowania. Często wezwani posłowie nie stawiali się i byli za to dodatkowo karani. Ja też się przed tą stronniczą komisją często nie stawiałam i byłam za to dodatkowo karana. Jak wspomniałam, postępowanie dyscyplinarne wobec posła kończy się na poziomie i wewnątrz Sejmu. Droga sądowa ochrony dobrego imienia posła nie jest w regulaminie Sejmu przewidziana. Sytuacja taka oczywiście narusza prawa posła jako człowieka i obywatela. Tym bardziej, że uchwała Komisji Etyki Poselskiej stwierdzająca ogólnie naruszenie przez posła zasad etycznych jest dla posła szczególnie dotkliwa i szkodliwa oraz ma lub może mieć duże znaczenie dla zawodowej przyszłości posła oraz odbioru jego aktywności i zachowania wśród jego wyborców. Brak możliwości sądowej, zewnętrznej kontroli uchwał Komisji Etyki i Prezydium Sejmu nakładających na posła kary motywowane bardzo często, choć nie zawsze, względami politycznymi, ogranicza konstytucyjne prawa posła do ochrony dobrego imienia. Niektórzy podnoszą, że tak zwana zasada autonomii parlamentu w jego stosunkach wewnętrznych ma charakter podstawowy w systemie demokratycznym. To prawda, autonomia Sejmu jest szeroka w zakresie tworzenia prawa czy w sprawach ściśle porządkowych. Jednak Sejm może wiele, ale nie może wszystkiego. Według orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego także działania Sejmu muszą się jednak mieścić w ramach konstytucji i ustaw, które Sejm sam tworzy. Jako nękana w przyszłości przez Lewicową Komisję Etyki Poselskiej i Prezydium Sejmu za swą poselską aktywność uważam, że regulamin Sejmu w części dotyczącej postępowania dyscyplinarnego wobec posłów przekracza granice autonomii regulaminowej Sejmu i pozbawia posłów przysługującego im powszechnego konstytucyjnego prawa do sądowej ochrony czci i dobrego imienia, czym narusza też podstawowe prawa człowieka. Tym bardziej, że Komisja Etyki ocenia i karze także za zachowania czy wypowiedzi opinie posłów wyrażone poza Sejmem. Artykuł 6 zasad etyki poselskiej jest przy tym tak ogólnikowo i hasłowo sformułowany, iż pozwala na dowolną ich interpretację zależną od wartości politycznych wyznawanych przez członków Komisji Etyki. W praktyce większość członków komisji różnie, odmiennie ocenia zachowania godzące w dobre imię Sejmu i brak szacunku dla godności innych osób. Wszystkie te oceny mają w najważniejszych sprawach charakter polityczny i mają mało wspólnego z oceną sprawiedliwą i względnie obiektywną. Problemem tej komisji jest brak wspólnego dla wszystkich członków tej politycznej komisji systemu wyznawanych wartości, będący pochodną istotnych różnic politycznych. Brak jest wśród członków tej komisji wspólnej hierarchii wartości i kryteriów dobra i zła. To, czym się szczycą posłowie skrajnie lewaccy, na przykład donoszenie na Polskę i na jej legalne władze za granicę i żądanie sankcji na nasze państwo, jest dla posłów partii patriotycznych etycznie nie do zaakceptowania. Jest nie tylko nieetyczne, ale jest zdradą swego państwa i powinno być nawet ukarane przez sąd. Z kolei utrwalanie pamięci bohaterów antykomunistycznego podziemia w Polsce po II wojnie światowej jest brutalnie atakowane przez partie lewackie, a bohaterów tamtego czasu nazywa się bandytami, niestety bezkarnie. Nie łączy Polaków z jej zdrajcami w Sejmie żaden wspólny system dobra i zła, żadna wspólna etyka, skoro lewaccy posłowie pochwalają na przykład uniemożliwianie oddawania hołdu zmarłym i wulgarne ataki na modlących się. Nie ma wspólnego systemu etycznego zwolenników obrony życia, naturalności, polskości i obrony polskich interesów i posłów reprezentujących wartości odwrotne. W kolejnym felietonie przedstawię przykłady i statystyki dotyczące działań Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej i moje propozycje tej komisji dotyczące. Krystyna Pawłowicz. Prawo bez cenzury.

ciągu jednego piątkowego poranka. Zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki Państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie Państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.

0: Witam Państwa, to są wiadomości Radia Wnet. Co w programie? Zbigniew Bogucki w prokuraturze. Chodzi o nieodebranie ślubowania przez prezydenta od wybranych na sędziów Trybunału. Referendum w Krakowie za pasem. Czy prezydent zostanie odwołany? Zamiast mniej o 4000 będzie więcej o 5000 amerykańskich żołnierzy w Polsce. Andrzej Poczobut w Radiu Wnet mówił o tym, co było najgorsze w więzieniu.
1: Wiadomości Wnet.
0: Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki stawił się w prokuraturze. Został wezwany w sprawie, tu cytat, pomocnictwa w nieodebraniu przez prezydenta ślubowania od wybranych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przed wejściem do prokuratury Bogucki udzielił wywiadu TVP Info.
2: Odrobina logiki. Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. To jest po pierwsze. Po drugie, ci, którzy będą mnie tutaj przesłuchiwać, no nie wiem, czy pan prokurator, ale jego szef, Żurek, twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Zostało złożone w Sejmie. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa? Ona została prawdopodobnie wszczęta na polecenie ministra Żurka. Znaczy, to jest organ wykonawczy, który próbuje w sposób absolutnie moim zdaniem niedopuszczalny kontrolować prezydenta Rzeczypospolitej i jego administrację, zastraszać urzędników.
0: Ze względu na wygranie w Polsce wyborów przez Karola Nawrockiego, któremu z dumą udzieliłem poparcia, i nasze relacje, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą dodatkowe 5000 żołnierzy do Polski, napisał prezydent USA Donald Trump na platformie Truth Social. Prezydent Trump jest bardzo zawiedziony funkcjonowaniem NATO, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio przed wylotem na spotkanie szefów dyplomacji sojuszu w Szwecji. Rubio mówił, że Donaldowi Trumpowi chodzi o brak zaangażowania Paktu Północnoatlantyckiego w wojnę z Iranem. Wiem, dlaczego NATO jest korzystne dla Europy, ale dlaczego jest dobre dla Ameryki? Ponieważ daje nam bazę do projekcji siły w regionie, na przykład na Bliskim Wschodzie. Czyli to jest dla nas kluczowe, a takie państwa jak Hiszpania odmawiają nam wykorzystania swoich baz. To po co nam NATO? Wiele krajów paktu zgadza się z tym, że Iran nie może mieć broni jądrowej i jest zagrożeniem dla świata. Prezydent zadziałał, poprosił o wysłanie myśliwców, a te kraje nie zrobiły nic. W niedzielę w Krakowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta, polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego. Profesor Andrzej Nowak, historyk i mieszkaniec Krakowa, zapowiedział w Radiu Wnet, że pójdzie zagłosować przeciwko Miszalskiemu. Mówił, że największym problemem jest zadłużenie miasta, co przypomina mu zadłużanie Polski.
3: Kraków jest jak w pigułce ilustracją tego samego zjawiska. Błyskawiczne, rekordowe zadłużanie miasta, a ten dług nie polega na tym, że on zniknie, wyparuje, że dobry wujek nam go podaruje, tylko on obciąży możliwości naszego miasta, tak jak obciąży możliwości i skurczy dramatycznie możliwości Polski ten fenomenalny talent rządów Donalda Tuska do zadłużania Polski.
0: Żeby głosowanie było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 tysięcy mieszkańców. Gościem poranka Radia Wnet był uwolniony po 5 latach działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz Andrzej Poczobut. Mówił między innymi o tym, co było najgorsze w odbywaniu kary wolności.
4: W pewnym momencie w Nowopolocku robiono tak, że nawet kiedy mnie wyprowadzano na spacer, to na sąsiednim spacerniaku nikogo nie było, żebym ja z nikim nie mógł rozmawiać. To dla mnie było trudne, ta totalna izolacja i takie uczucie czasu, takie wrażenie, że czas się zatrzymał. Każdy dzień jest podobny i po prostu tak zamykam oczy, otwieram, czy to nowy dzień, czy to ten sam dzień ciągnie się. W pewnym momencie taka dezorientacja czasowa, jakbym był w jakiejś próżni i to się nie kończy, i to trwa i się nie kończy. To było trudne.
0: Poczobut przez ponad pół roku był w pojedynczej celi. Dziennikarz zapowiedział, że we wrześniu wraca na Białoruś.
4: We wrześniu będę wracał na Białoruś. Tak ustaliłem, tak zostało ustalone. Ja muszę po prostu też, rozumiem, jaki wysiłek został włożony w to, żeby mnie wyciągnąć. Chociaż oczywiście, że wszyscy, kto zajmował się sprawą, oni dokładnie wiedzieli, że ja nie chcę wyjeżdżać z Białorusi i bym nie wyjechał, gdyby nie to zapewnienie, gdyby mi nie oddano paszport i nie powiedziano, że będę mógł wrócić, no to ja bym nie wyjechał.
0: Gość Radia Wnet został skazany przez białoruski reżim na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. To były wiadomości Radia Wnet.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Gen Wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
9: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
10: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
11: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Czy duch może opuścić ciało? Czy będąc ptakiem można sprowadzić deszcz? Czy właśnie w taki stan rzeczy wierzyli ludzie prehistoryczni? Odpowiedzi na te pytania skrywają się w sztuce naskalnej, a poszuka ich dla Państwa profesor Karol Szymczak z Katedry Archeologii Epoki Kamienia Uniwersytetu Warszawskiego. Podwodna Akademia w każdą sobotę o godzinie 12 na antenie Radia Wnet.
4: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
5: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
4: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
5: Wywiady z interesującymi ludźmi.
4: I dużo dobrej muzyki.
5: Oraz kultury polonijnej.
4: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
5: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
4: Niedziela.
5: 9 rano, czerwony dywan.
4: Zapraszają
5: Iza Smolarek
4: i Aleks Sławiński.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. To była autopromocja.
7: Odyseja wyborcza.
8: I zaczynamy Odyseję Wyborczą. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie. Witam w programie, który będzie poświęcony Krakowowi oraz referendum, które tutaj się odbędzie już w najbliższą niedzielę przy konsulecie w Warszawie. Tomasz Rosłon. I jesteśmy z Państwem do godziny 11.30, ale już teraz mogę powiedzieć, że ten temat krakowski będzie powracał w dzisiejszej ramówce, w dzisiejszych programach. Również po godzinie 12 będzie rozmowa z panem wojewodą Klęczarem na naszej antenie w audycji w samo południe, ale jeżeli chodzi o Odyseję Wyborczą, to tak, najpierw porozmawiamy z radnym, ale nie miasta Krakowa, lecz miasta Wieliczki, ponieważ Wieliczka, jak wiemy, to jest jedna z tych miejscowości wchodzących w skład tego tak zwanego obwarzanka krakowskiego. Przeciwnicy referendum twierdzą, że to właśnie ten obwarzanek stoi de facto za tym referendum, że to właśnie te miejscowości, mieszkańcy, radni tych miejscowości protestują przeciwko chociażby strefie czystego transportu, która stała się takim symbolem tego sprzeciwu i chyba tego referendum, tego dlaczego to referendum w ogóle się odbywa, referendum w sprawie odwołania dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego oraz również Rady Miasta Krakowa. To będzie nasza pierwsza rozmowa. Później natomiast połączymy się z panem Janem Hoffmanem, który jest nową twarzą tego referendum. To sondaż z wczoraj bodajże, który został opublikowany dzisiaj na stronie internetowej KRK News. Jan Hoffman, który stał się, można powiedzieć, nową twarzą tego antysystemu krakowskiego. No to zobaczymy, o tym porozmawiamy później około godziny 10.30, natomiast po godzinie 11.00 rozmowa z panem Michałem Drewnickim, radnym miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, również na temat referendum oraz na temat tego, co dalej, co po referendum, zakładając, że ono się uda, ale również co, jeżeli to referendum jednak się nie uda, w takim sensie, że nie ten wniosek o odwołanie Aleksandra Miszalskiego nie zostanie zatwierdzony przez mieszkańców Krakowa. To jest nasz program na dziś i spróbujemy także porozmawiać z mieszkańcami. Ja znajduję się w tym momencie w dzielnicy Krowodrza. Wczoraj byliśmy z Hanią Tracz i Dosią Bartyś na Salwatorze. To w sumie niedaleko, ale dzielnica już inna. I zobaczymy, czy tutaj spojrzenie na to referendum jest inne. Zapraszam do słuchania dzisiejszej Odysei, ale zaczniemy od piosenki, a później już pierwsza rozmowa dzisiejszego programu.

0: Odyseja wyborcza.
1: A z nami na łączach już pierwszy gość dzisiejszej Odysei Wyborczej, pan Bartłomiej Krzych, radny miasta Wieliczki. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Wnet.
1: I czy to referendum jest, które odbędzie się już 24 maja, czy to w sumie nie jest taka jakby potyczka między tym właśnie krakowskim obwarzankiem, czyli między innymi w skład tego obwarzanka wchodzi Wieliczka, a właśnie Krakowem, który chce jakoś się schronić w tej strefie czystego transportu. Czy w sumie to właśnie referendum nie jest tego rodzaju, no nie wiem, potyczką polityczną między Krakowem z jednej strony, a tymi wszystkimi gminami, które go otaczają?
2: Na pewno w pewnym sensie jest. Pan prezydent Miszalski zrobił sobie wielu wrogów w obwarzanku krakowskim. No i mieszkańcy gmin ościennych krytycznie patrzą na prezydenturę Aleksandra Miszalskiego. No głównie właśnie ze względu na tą nieszczęsną strefę czystego transportu. Ale takie postępującą dyskryminację też osób przyjezdnych, nie tylko właśnie przez tą strefę czystego transportu, czyli opłaty za wjazd, ale też wyższe ceny biletów MPK, czy wyższe ceny opłat parkingowych. No i tutaj wiele osób spoza Krakowa bierze udział w kampanii referendalnej, w mediach społecznościowych, krytykując Aleksandra Miszalskiego, więc to na pewno to nie jest tylko tak, że jest tutaj jakaś walka polityczna, partyjna. Jest po prostu bardzo dużo osób, które krytycznie patrzą na prezydenturę Aleksandra Miszalskiego, bo cały obwarzanek krakowski tak naprawdę współżyje z Krakowem, bo ludzie jeżdżą do pracy, do lekarzy. Także no, to jest pewna aglomeracja i no, trzeba się liczyć z sąsiadami, a nie ich dyskryminować.
1: Chociaż to bardzo ciekawe to, co pan powiedział, bo przyznam szczerze, że to pytanie było takie trochę prowokacyjne, a przynajmniej tak myślałem, że ono było prowokacyjne, ale rzeczywiście na samym początku, kiedy pojawiła się w ogóle ta idea strefy czystego transportu, która krystalizuje troszeczkę ten sprzeciw wobec polityki miasta Krakowa czy Aleksandra Miszalskiego, no to pojawiły się na przykład w Niepołomicach takie idee, żeby na przykład mieszkańców Krakowa, którzy przyjeżdżają do Puszczy, aby w weekend sobie tam pochodzić, żeby na przykład oni płacili, już nie pamiętam, czy za wstęp, czy za parkowanie. Czyli można powiedzieć, że jest w sumie taki antagonizm między właśnie tymi gminami ościennymi, a Krakowem, który w jakiś sposób został uwydatniony w tych ostatnich miesiącach, w tych ostatnich latach.
2: Tak, no wzmocniły się właśnie takie podziały, takie propozycje odwetowe, jak tutaj pan redaktor powiedział, w Niepołomicach stworzenie jakichś dodatkowych opłat. No ale powiedzmy sobie szczerze, no to jest utrudnianie ludziom życia. A samorządowcy, no tacy jak ja też jestem radnym miejskim, my powinniśmy ułatwiać ludziom życie. My też mieliśmy od mieszkańców Wieliczki takie prośby do nas, do radnych. Uchwalcie też strefę czystego transportu. Niech mieszkańcy Krakowa płacą nam za wjazd, albo przynajmniej ci radni, którzy to uchwalili, niech płacą nam za wjazd. No, to trudne byłoby do przeprowadzenia, ale to nie o to w tym chodzi, żebyśmy utrudniali sobie życie, bo to no naprawdę ta strefa czystego transportu na takim obszarze, gdzie zablokowane są dojazdy do parkingów park and ride, no jest absurdem. Co więcej, ta strefa czystego transportu jest też pewnego rodzaju oszustwem, bo przypomnę, że najpierw była pierwsza strefa czystego transportu, tam były też perypetie sądowe, ale tam były niższe wymogi. One dotyczyły wszystkich, zarówno mieszkańców Krakowa, jak i spoza Krakowa, ale wystarczyło dla diesli euro 5. No i co się stało, gdy została uchwalona nowa strefa czystego transportu? No okazało się, że mieszkańcy Krakowa tak naprawdę nie musieli wymieniać samochodów, a część wymieniła, bo chciała dostosować do tej pierwszej strefy czystego transportu, a z drugiej strony mieszkańcy Wieliczki, czyli ci przyjezdni, którzy dostosowali się do tej starej strefy czystego transportu, wymienili auta na diesel euro 5, no nagle poczuli się oszukani, bo teraz wymaga się od nich euro 6. Więc tutaj naprawdę postąpił pan prezydent Miszalski nieuczciwie i w sumie nadal postępuje, bo jeżeli popatrzymy, ja złożyłem wniosek o informację publiczną i okazuje się, że przez pierwsze 3 miesiące tego roku obowiązywania strefy czystego transportu wystawiono tylko 25 mandatów. Na łączną sumę tam około 2,5 tysiąca złotych. Czyli praktycznie tych mandatów nie ma. Więc ci ludzie bardziej pokorni płacą opłaty, a ci niepokorni no nie płacą. I to też jest takie trochę nieuczciwe, że skoro już uchwaliliśmy takie

0: Aleksander Miszalski mnożył pewne ustępstwa. No, między innymi była mowa o redefinicji, o powrocie do jakiejś innej koncepcji SCT, ale była także mowa o innych taryfach, o złagodzeniu tych podwyżek, chociażby jeżeli chodzi o komunikację miejską. Czy właśnie również takie inicjatywy pojawiły się względem właśnie gmin ościennych? Czy Aleksander Miszalski tutaj pod presją może także wystąpił z takimi jakimiś propozycjami, które by zaprowadziły jakiś pokój między Krakowem a tymi sąsiadami Krakowa?
1: Nie słyszałem o takich propozycjach. Pan prezydent Miszalski zapowiedział wielką korektę strefy czystego transportu. To było w trakcie zbierania podpisów jeszcze pod referendum. No ale jak już słyszeliśmy tutaj na ostatniej prostej kampanii referendalnej, no to teraz jego stanowisko jest takie, że on nie będzie zmieniał tej strefy, choćby miał być odwołany. No także tutaj też pojawia się taki brak wiarygodności. Zresztą w ogóle chciałem zwrócić uwagę na to, że ta strona antyreferendalna zachowuje się w tej kampanii bardzo nieuczciwie. W zasadzie 3 procesy sądowe na niekorzyść przeciwników referendum, czyli tam 2 radnych, czy 3 w zasadzie radnych, 1 radnego sejmiku. No i nakaz sądowy, nakaz przeprosin za pomówienie, za kłamstwa wobec inicjatorów referendum. No to też świadczy o tym, jakie mamy elity w Krakowie. I warto pójść na to referendum i ich ocenić. No ja uważam, że negatywnie. Zarówno pana prezydenta Miszalskiego należy ocenić negatywnie, tak samo jak i Radę Miasta Krakowa, gdzie większość radnych też wczoraj zbojkotowała sesję Rady Miasta. No więc to nie jest demokracja. Jeżeli Kraków ma być wzorem demokracji, no to powinniśmy jednak nie bojkotować referendum, nie bojkotować posiedzeń Rady Miasta, nie bojkotować opozycji, bo opozycja jest czymś naturalnym, wręcz koniecznym w demokracji, a tutaj są właśnie takie działania niedemokratyczne.
0: Jeżeli chodzi o to, czy to referendum się uda, ja tylko przypomnę, że aby odwołać prezydenta i aby to referendum było ważne, musi zagłosować co najmniej 158 555 obywateli, czyli 3/5 osób, które wzięły udział w tych wyborach samorządowych. Jeżeli chodzi o Radę Miasta, to więcej, to niemal 180 tysięcy, ale czy według pana rzeczywiście w Krakowie jest taka siła, taka chęć obywateli, aby tutaj rzeczywiście odwołać prezydenta miasta? Bo przyznam szczerze, że gdy rozmawiam na temat tego, czy ktoś zagłosuje, czy nie zagłosuje, czy weźmie udział w referendum, to ogólnie rzecz biorąc odpowiedzi są takie: wziąłbym udział w referendum, no ale niestety nie jestem zameldowany w Krakowie. Czy według pana ta inicjatywa może rzeczywiście zakończyć się sukcesem?
1: No myślę, że jak najbardziej, bo zbiórka podpisów przeszła, myślę, że najśmielsze oczekiwania inicjatorów. 130 tysięcy, no w zasadzie 2 razy więcej niż było potrzeba zebranych podpisów. No to świadczy o tym, że no jednak jest taka atmosfera do tego, żeby to referendum się udało. Także no tutaj musi być 27% ponad frekwencji na prezydenta i ponad 31% do odwołania Rady Miasta. Myślę, że to jest jak najbardziej realne, bo świadomość o tym, że jest referendum, jest bardzo duża. No bo przekaz idzie zarówno od strony zwolenników referendum, jak i przeciwników referendum, czyli pan prezydent Miszalski też nagrywa w mediach społecznościowych filmiki, gdzie mówi, żeby nie iść na to referendum. A to jest też ta informacja, że takie referendum jest, bo najważniejsze, żeby ludzie wiedzieli, że jest to referendum i warto brać w nim udział, bo to jest, no powiedzmy sobie szczerze, tam 30, może już 40 lat temu ktoś ryzykował zdrowie, życie, rodzinę, majątek, żeby walczyć właśnie o te nasze prawa obywatelskie, prawa do wyrażania głosu. Więc chociażby z szacunku do tych ludzi, którzy wywalczyli tą wolną Polskę 40 lat temu, powinniśmy brać udział w takich referendach. Moim zdaniem takie nawoływanie do bojkotu jest niedemokratyczne, ale niestety to wynika też z przepisów prawa, z tego progu referendalnego. Była propozycja 2 lata temu, żeby je obniżyć o połowę, no wtedy zachowanie pana prezydenta na pewno byłoby inne, bo

0: bo no już powiedzmy sobie szczerze, frekwencja na poziomie 15% byłaby bardzo łatwo do zdobycia, więc wtedy podejrzewam, że prezydent Miszalski po prostu zachęcałby wszystkich, żeby poszli na to referendum, ale go bronili. No a że mamy taki przepis o wysokiej frekwencji, o wysokim progu frekwencyjnym, no to właśnie jest przyjęta taka strategia bojkotu. Ja też tylko jeszcze dodam, bo ja się generalnie bardzo interesuję też tą demokracją bezpośrednią. Tak. Brałem też taki udział przez rok w takim projekcie Generator Referendum, taka społeczna akcja. I ten próg referendalny tak naprawdę nie do końca jest konstytucyjny, bo on jakby jest w sprzeczności z zasadą tajności głosowania, bo ktokolwiek jutro pójdzie na głosowanie, będzie wiadomo wrogiem władzy, bo jeżeli prezydent nawołuje do bojkotu referendum, a taki urzędnik na przykład pójdzie do tej komisji, no to no można się liczyć z nieprzyjemnymi konsekwencjami w pracy, a wiadomo, w komisjach też siedzą przedstawiciele prezydenta.
1: To może wprowadzić obowiązek referendalny w takim sensie, że jak już jest referendum, to po prostu obywatele muszą głosować.
0: Ja myślę, że po prostu powinno być
1: samorządowym.
0: Tak jak... Ja myślę, że powinno być tak, jak jest właśnie w wyborach samorządowych. Nie powinno być tego progu referendalnego, bo przypomnijmy, jeżeli są wybory, czy to na prezydenta, czy do Sejmu, czy samorządowe, nie ma progu wyborczego. Znaczy, jeżeli progu frekwencyjnego. Może przyjść, nie wiem, 100 osób w mieście Kraków dokonać wyboru i te wybory będą ważne. A tu w przypadku referendum już niestety mamy te progi, które, no, które są barierą, czasami właśnie, które nie są, nie, powodują, że referendum jest niewiążące.
1: O demokracji bezpośredniej na pewno jeszcze porozmawiamy na antenie Radia Wnet. W ogóle to jest temat, który regularnie powraca, szczególnie właśnie w kontekście tych różnych kampanii samorządowych, które, jak widzimy, są coraz skuteczniejsze. No chociażby świadczy o tym to, że to referendum już się odbędzie w najbliższą niedzielę w drugim mieście Polski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Bartłomiej Krzych, radny miasta Wieliczki, był gościem Odysei Wyborczej. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: My również pozdrawiamy, przypomnę, z krakowskiej Krowodrzy między ulicą Lea, ulicą Chocimską. W Krakowie jest bardzo ładna pogoda, rzeczywiście już ta wiosna z lekkim opóźnieniem, ale na południe w kraju już doszła, chociaż widać pewne małe chmury, może będzie jakiś deszcz, ale my jesteśmy i rozmawiamy o referendum, o tym, co odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Krakowie. To ja może tylko dodam, że w najbliższą niedzielę będzie można głosować od godziny 7 do godziny 21. 453 komisje obwodowe będą działały w tym czasie w Krakowie. Godzina 10:28 z tego, co widzę. Teraz przerwa muzyczna i kolejna rozmowa, tym razem z jedną z twarzy, a może właśnie tą główną twarzą tej inicjatywy referendalnej w Krakowie.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet, cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Odyseja wyborcza.
2: Odyseja wyborcza trwa, godzina 10.33, a my mamy połączenie z kolejnym gościem, pan Jan Hoffman, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto w Krakowie. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: I według portalu KRK News, według sondażu, który został tam opublikowany, nowa twarz tego referendum, tej całej inicjatywy, czy rzeczywiście tak pan się czuje jako lider tego ruchu, tej inicjatywy, której no, zwieńczeniem będzie to referendum w niedzielę?
3: Panie redaktorze, tego typu sądy, ja się z nią zapoznałem. Ale proszę zwrócić uwagę, że to jest po prostu sonda internetowa. Nie przywiązywałbym do tego większej wagi w tym momencie. Zresztą w ogóle tak naprawdę takie rozważania nie mają na ten moment większego sensu, bo faktem po prostu jest, że 134 tysiące podpisów osób się podpisało. Każda z tych osób jest równie ważna. Ponad 100 tysięcy podpisów takich ważnych, czyli nie zawierających jakichś tam błędów, bo zdarzały się oczywiście jakieś błędy, że ktoś nie pisał adresu, że jakieś inne błędy, ale ponad 100 tysięcy myślę mieliśmy prawidłowo złożonych podpisów, w związku z czym no to jest twarzą tego referendum, jest z jednej strony 100 tysięcy ludzi, z drugiej strony Aleksander Miszalski, pan prezydent Aleksander Miszalski, który swoimi fatalnymi decyzjami przyczynił się do tego, że no, musieliśmy wyjść ze strefy komfortu i rozpocząć tą akcję, zebrać te podpisy i w efekcie czego mamy referendum. Także jest tylko jeden lider obozu referendalnego w Krakowie i nazywa się Aleksander Miszalski.
2: Jest to dość paradoksalne, no ale faktem jest, że jak się mówi o referendum, to przynajmniej osoby, które tą inicjatywą się interesują, no to na pewno w jakiś sposób kojarzą to referendum z panem. I teraz chciałem zapytać o kampanię wyborczą, bo pamiętam, że kampanię referendalną, ponieważ pamiętam, że rozmawialiśmy, gdy ta kampania się rozpoczynała, czy jeszcze na samym początku, ona teraz się kończy. Jak pan ją ocenia właśnie jako no właśnie osoba zaangażowana w tę całą inicjatywę?
3: Spotykam się z głosami komentatorów, że kampania Komitetu Referendalnego była rzekomo nierawa. Ciężko mi to oceniać, natomiast ja może wytłumaczę, że z naszej perspektywy, wbrew temu, co zarzuca całkowicie w oderwaniu od faktów prezydent Aleksander Miszalski, naszą grą od początku była merytoryczna dyskusja. Merytoryczna dyskusja może nie zawsze jest pełna fajerwerków, może nie zawsze jest atrakcyjna, ale właśnie tak chcieliśmy rozmawiać od samego początku o Krakowie. Ja nawet zwróciłem się z apelem do pana prezydenta Aleksandra Miszalskiego, żeby stanął do debaty. To było już po kolejnych procesach sądowych, które wygrywaliśmy z jego zwolennikami, sympatykami i bliskimi współpracownikami w trybie referendalnym, gdzie po prostu te osoby musiały nas przeprosić za rozpowszechnienie i prostować rozpowszechnione przez siebie no po prostu nieprawdziwe informacje. Więc proponowałem, żeby przerwać ten ho-ho i taniec, żeby stanąć do debaty i porozmawiać na argumenty, tak jak w początku chcieliśmy rozmawiać na argumenty. O, prezydent oczywiście odmówił. Jednocześnie taką charakterystyczną cechą tej kampanii niestety ze strony pana prezydenta było po prostu wprowadzanie błąd w opinii publicznej. Taką gigantycznym nieporozumieniem, mówiąc delikatnie, była wielka korekta. Tak? Czyli wyszedł prezydent Aleksander Miszalski i mówi: no dobra, skoro chcecie mnie odwołać, jest tutaj strefa czystego transportu, a ja bardzo chcę zostać, to ja zapowiadam teraz wielką korektę z strefy czystego transportu. No i znam mnóstwo ludzi, którzy mówili, no wycofał się dobrze, że chociaż bez względu na wynik referendum, że chociaż ta strefa będzie jakoś znormalizowana. Otóż potem się okazało, że to jest jakieś takie pudrowanie tego wszystkiego, że te zmiany są czysto kosmetyczne, natomiast nie ma żadnej wielkiej korekty. I gdzieś chyba przez nieuwagę pan prezydent na jakiejś podejrzewa wersji dialogu pisał o tym portal KRK News, powiedział, że woli stracić stołek, to są jego słowa, niż zrezygnować z obszaru wielkiego strefy czystego transportu. Tam jest drobna korekta dotycząca parkingów, ale generalnie z tego obszaru, który jest, a przypomnę, to jest 60% powierzchni miasta, mniej więcej 90% terenów zabudowanych jest objętych strefą czystego transportu. I jednocześnie powiedział, że też nie wycofa się z norm dotyczących pojazdów. Przypomnę, drakońskie normy sprawiające, że w sumie dość młode, stosunkowo młode auta diesele nie mogą wjechać do tej strefy bez ponoszenia opłat. W związku z czym widać tutaj po prostu taki bardzo, to jest bardzo trudny przeciwnik pan Aleksander Miszalski, bo pan prezydent Aleksander Miszalski, dlatego że kompletnie nie w zasadzie jest w stanie powiedzieć wszystko. Dzisiaj mówi jedno, jutro drugie, pojutrze wraca do pierwszego albo mówi jeszcze trzecie. No i ciężko dyskutować, a ponieważ pan prezydent ma świadomość, że wypunktowałbym go w debacie, no to po prostu odmówił debaty.
2: Odmówił debat, ale to jest taka, mamy wrażenie, coraz bardziej debata ogólnopolska, chociaż czytamy w mediach, że no ci to zaplecze polityczne, powiedzmy, już w Warszawie od Aleksandra Miszalskiego w jakiś sposób próbuje się dystansować, no przewidując czy też zabezpieczając się na ewentualność, że rzeczywiście zostałby on odwołany. Ale czy to też nie było takie, wyzwanie, jeżeli chodzi właśnie o tę kampanię, że poniekąd nie była ona tylko lokalna, ale właśnie przyjęła taki charakter ogólnopolski.
3: Panie redaktorze, ja mogę mówić tylko ze swojej perspektywy. Moja perspektywa może się wydać panu redaktorowi i słuchaczom ciasna i wąska, ale jest lokalna. I myśmy od początku mówili jako komitet inicjatywny, który rozpoczął akcję referendalną, że my nie podejmujemy tych działań na przykład przeciwko premierowi Tuskowi albo przeciwko w ogóle jakiejś formacji, z której wywodzi się pan Aleksander Miszalski. My robimy to z troski o miasto. Dzięki tej formule, którą przyjęliśmy, no to tak naprawdę w naszym komitecie są osoby o najróżniejszych poglądach politycznych. Od lewa do prawa są też osoby o poglądach centrowych, w związku z czym no mamy tutaj tak naprawdę ten komitet, te 21 osób, to jest przekrój krakowskiego społeczeństwa, myślę. A to było możliwe właśnie dlatego, że od początku umówiliśmy się, że nie robimy my jakiejś akcji ogólnopolskiej czy jakiejś akcji wymierzonej w kogoś ogólnopolskiego, tylko to była taki rodzaj akcji ratunkowej dla naszego miasta.
2: Chociaż tak no, siłą rzeczy, no być może oczywiście z państwa strony takiej woli nie było, ale no, przeciwnicy, prawda, tej inicjatywy na pewno jakoś próbowali tutaj upolitycznić właśnie ten komitet, wskazując, że to jest inicjatywa jednego czy drugiego polityka. Czy to się udało i czy się udało według pana jednak przeciwdziałać się takim głosom, właśnie takim próbom jakiegoś nazwania właśnie waszej inicjatywy, właśnie przypięcia jakiejś łatki politycznej?
3: Proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie jedną z głównych narracji takich zwolenników prezydenta Miszalskiego, aktywnych bardzo w krakowskich social mediach, była narracja, że oto Grzegorz Braun zostanie prezydentem Krakowa. No, jest to całkowicie oderwane od realiów takich sondażowych, poparcia i tak dalej. Wiadomo, że żaden przedstawiciel jakiejkolwiek partii o poglądach powiedzmy to skrajnych, czy to lewicowych, czy prawicowych, nie ma szans w Krakowie zostać prezydentem, bo Kraków jest miastem dość takim umiarkowanym, powiedziałbym. I w związku z tym takie straszenie to było tylko odwoływanie się do swojego elektoratu. Oni już wiedzieli, że mają tak złego prezydenta miasta, że jedynym sposobem tutaj, żeby się jakoś ocieplić, mówi Zarunek, to było zestawić go z kimś o skrajnych poglądach, to dla większości Krakowian no byłby oczywiście nieakceptowalny, że jeszcze w przypadku pana Grzegorza Brauna dochodzi to, że nie ma związków większych, przynajmniej ujawnionych większych związków z Krakowem, a jednak no to jest samorząd, więc niewątpliwie tutaj ktoś zakorzeniony lokalnie powinien być prezydentem i to wszystko miało stworzyć taką otoczkę, prezydent Miszalski, który jest gwarancją tego, że nie przyjdzie ktoś o poglądach skrajnych. No całkowita aberracja dla kogoś, kto choć trochę interesuje się życiem
0: publicznym, politycznym śledzi te sondaże, jak to się tam rozkłada w różnych miastach w skali kraju też, no to wie, że to byłoby niemożliwe. A jedynym celem tego miało być właśnie przyklejenie nam, czy zamknięcie nas, powiedzmy, nazwijmy to tak trochę kolokwialnie, w prawicowej bańce. Podobnie zresztą było z innymi absurdalnymi zarzutami. Myśmy też być może popełnili błąd, że długo nie reagowaliśmy na to, tak? Czyli pojawiały się jakieś zarzuty najpierw sugerujące, że fałszujemy podpisy, nic z tym nie robiliśmy. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że dość tego, jak zaczęli nam przyklejać już tak, no, bezczelnie i tą sprawę Zonda Krypto. Tak próbowali nas połączyć no, w sposób taki też urągający rozumowi, no ale przecież są osoby, które się nie interesują polityką i które mogłyby sobie pomyśleć, że jesteśmy jakąś grupą dziwnych ludzi. No de facto jakąś aferę gospodarczą ogólnopolską. Bez żadnego związku, po prostu akurat to leciało w mediach ogólnopolskich, no więc stwierdzili, czemu nie wrzucić tego na nas. I wtedy zapadła u nas decyzja, że dość, że my sobie też nie możemy na to pozwolić i że będziemy jednak się tutaj prawnie bronić. No i jak z czym poszliśmy do sądu, to wygrywaliśmy. Więc już pan Bartłomiej Kocurek, radny miasta Krakowa, bliski współpracownik Aleksandra Miszalskiego, musi nas przeprosić, nawet przeprosił nas na swoim Facebooku, ale to nie z własnej woli, tylko w wyniku orzeczenia sądu, za sugerowanie, że jesteśmy fałszerzami, za sugerowanie, że jesteśmy jakimiś przestępcami łamiącymi kobietom kości. Musiał nas szef krakowskiej Koalicji Obywatelskiej, zatrudniony oczywiście w spółce miejskiej, pan Szczęsny Filipiak, również przepraszać, no bo to po prostu były skandaliczne jakieś sugestie. W ogóle i najdziwniejsze w tym wszystkim było to, przynajmniej z mojej perspektywy, nie to, że jakieś tam anonimowe konta atakowały, no bo to niestety tak to dzisiaj wygląda, jest to straszne. Zresztą druga strona też się żali na to, że tam czytałem jakieś wypowiedzi pani radnej Mazurkiewicz, radnej związanej z prezydentem Miszalskim politycznie, że jest atakowana, ja jej współczuję, na pewno nie byłoby, to ja się odcinam od takich ataków na nią. Oczywiście, natomiast no tutaj to, oni to pod nazwiskiem robią, tak? I dają swój autorytet, żeby kogoś i nadużywają swój autorytet, moim zdaniem, do tego, żeby kogoś po prostu, no mówiąc tak kolokwialnie, obrzucić błotem. To była tylko dlatego, kampania, że śmiał się sprzeciwić politycznie ich prezydentowi. Widziałem też w tym element zastraszenia. Jeszcze przypomnę, że jestem z zawodu radcą prawnym, pełnomocnik komitetu też jest radcą prawnym, więc jeżeli jesteśmy atakowani w ten sposób, no to jest próba też jakiegoś zniszczenia nas zawodowego, tak? No bo gdybyśmy faktycznie, gdyby było realne, uzasadnione podejrzenie, że na przykład możemy fałszować coś, no to siłą rzeczy nie wzbudzalibyśmy zaufania. Bez zaufania nie da się wykonywać naszego zawodu, no więc ja to też traktowałem w ten sposób. Tylko że akurat i ja, i mecenas Zątek jesteśmy takimi ludźmi, że ciężko nas zastraszyć, więc wręcz to nas zagrzewa do walki.
2: No właśnie, to skoro pan to mówi, to chyba wracając już do tej sondy, o której wspominałem na samym początku, ja nie wiem, czy tam się pojawia to takie określenie, że jest pan politykiem, to, że pan jest politykiem, to tam się pojawia, natomiast antysystemowym. Czy Jan Hoffman jest właśnie nową twarzą tej polityki antysystemowej? Czy pan się tak czuje?
0: Panie redaktorze, takie pojęcie antysystemowości znowu jest jakąś taką łatką. No jeżeli mi się po prostu nie podoba sposób zarządzania miastem, ja może powiem taki kawał, chociaż to zawsze ryzykowne w wywiadzie opowiadać kawał, bo jak go zepsuję, to
2: prosimy,
0: wyjdzie
2: prosimy.
0: Dość słabo, ale w rodzinie lordów rodziło się dziecko i nie mówiło od urodzenia. No i tam mijały rok, dwa, trzy, chodzili do lekarzy, nic nie mogli stwierdzić. Nagle dziecko ma 8 lat, siedzą przy stole rodzinnym, już się pogodzili z tym, że dziecko do końca życia będzie nie mówić, chociaż nie ustalono przyczyny i nagle jest cisza i dziecko mówi, jest kożuch w zupie. No i pytają się go, synu, ty mówisz? No tak, mówię. To dlaczego nie odzywałeś się przez tyle lat? Bo do tej pory nie miałem zastrzeżeń. No i po prostu tak przenosząc to na ten krakowski grunt, gdybym nie miał zastrzeżeń, to bym nie mówił. Więc to nie jest tak, że jestem antysystemowy, bo lubię walczyć z systemem, tylko po prostu widzę, jak Kraków, miasto, w którym się urodziłem, w którym spędziłem całe życie i zamierzam spędzić resztę tego życia, osuwa się w jakieś obszary absurdu i mam też świadomość, no, rozumiem na tyle procesy społeczne, że mam świadomość, że jeżeli tego nie zatrzymamy, jeżeli to będzie trwało kolejne 3 lata, no to sytuacja, zwłaszcza sytuacja ekonomiczna, może dojść do tak tragicznego finału, że miasto stanie się rzeczywiście jakimś drugim Detroit i z recesji będziemy wychodzić 15 albo 20 lat i już mój syn zdąży pójść moje ślady i wyłysieć, zanim tu będzie jakoś normalnie. Więc to po prostu trzeba przerwać dla dobra no też przyszłych pokoleń.
2: No, zobaczymy, czy nawiązując do pana kawału, czy krakowianie przemówią. To wszystko się okaże już 24 maja. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan Jan Hoffman, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto w Krakowie.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Odyssey. Życzę wszystkim państwu miłego dnia, a w niedzielę widzimy się przy urnach, bo takiej szansy historycznej na zmiany już nie będziemy mieć w Krakowie, jak się nam nie uda. Mhm.
2: Tak, ja tylko przypomnę przy okazji, że mogą państwo nas słuchać w Krakowie również na falach FM 95.2. To był Jan Hoffman, a teraz propozycja z dziedziny kultury, ale to już o tym opowie Konrad Mędrzecki.
1: Szef kuchni poleca.
4: No, to będzie, mili państwo, wierszowana polecanka. Uwaga, zaczynam. A na jarmark jarmarkowski zapraszamy naszych gości. U świętego Dominika, gdyby ktoś o miejsce pytał. Przed kościołem na placyku, a to Służew jest, bez kitu, na placyku i tam mytu. Radio Wnet wraz z kapitanem, dziennikarze ramię w ramię. Proszę państwa, przewidywana możliwość przybycia piątki z Krzysztofem Skowrońskim oraz innymi redaktorami już od godziny 11 w najbliższą niedzielę 24 maja. Będzie można zaopatrzyć się w tak poszukiwane, bardzo, bardzo poszukiwane logo niosące gadżety Radia Wnet, kubki, koszulki i takie inne. U świętego Dominika Radio Wnet Wnet was powita. To jest Służew nad Dolinką. A msza jeszcze jest dla redaktorów i dla wszystkich naszych gości już o 9:30. Dominikańska 2. Służew nad Dolinką. Niedziela, 24 maja. No to pa!

0: No i to była, proszę Państwa, piosenka krakowska, a ja troszeczkę zmieniłem położenie i wszedłem w alejki Placu Nowowiejskiego. To jeden z tych placów targowych w Krakowie, które tak dobrze znamy. Wczoraj byliśmy na placu na Stawach. Państwo być może znają Klepacz, na pewno stary Klepacz w Krakowie, ale tych placów targowych jest znacznie więcej. Spróbujemy, no tutaj na placu. Plac jest tak w połowie pusty, jest sporo pustych stanowisk, jest trochę sprzedawców różnych warzyw, różnych owoców, ale to tak sobie myślę o wczorajszej naszej wizycie z Hanną Trasz na placu na Stawach. Mieliśmy możliwość porozmawiania z panem, który jakoś chyba zarządza, czy też administruje tym placem i który mówił, że ten plac targowy bardzo się zmienił na przestrzeni ostatnich lat, przede wszystkim dlatego, że mieszkańcy się zmieniają, tkanka miejska się zmienia, ale także dlatego, że właśnie przez różne ograniczenia, no chociażby, prawda, ta słynna strefa czystego transportu, ale również podwyższające się opłaty, chociażby za parkowanie, także jest handlowcom po prostu coraz trudniej, tym bardziej, że najczęściej są to osoby, które przyjeżdżają tutaj właśnie z tych gmin ościennych, spod Krakowa i tutaj pracują, tutaj mają czasami coraz większe problemy, no aby chociażby właśnie dojechać tutaj do tych placów targowych, które znajdują się w centrum miasta, no nie wspominając o innych utrudnieniach. I rzeczywiście te place, o ile kiedyś trzeba było walczyć o miejsce, tak przynajmniej według pana, z którym rozmawialiśmy, to teraz w połowie są puste. I to samo muszę powiedzieć właśnie, że to widzę w tym momencie, sporo tych stanowisk jest pustych. Do tego stopnia, że nie ma z kim specjalnie tutaj porozmawiać. Może podejdziemy do pani, tutaj panie rozmawiają. Dzień dobry, Mikołaj Murkociński, Radio Wnet. O czym rozmawiają krakowianie?
1: Co do obiadu.
2: Co do obiadu, co ugotować.
0: Tak?
2: Coraz drożej.
0: Czy rozmawiają o referendum?
2: I tak, ja rozmawiam.
0: Tak? I co pani sądzi na ten temat?
2: I ja co sądzę? No w każdym razie idę.
0: Idzie pani? Jakie są największe problemy Krakowa właśnie?
2: Wszystko. Nie, to jest po prostu, wie pan, no to ja jestem emerytką, to ja wiem, widzę co się dzieje i to. Są pewne rzeczy, które są, nie podobają mi się. Ja jestem rodowitą krakowianką, 75 lat tu się urodziłam i wiem, że teraz jest źle. No, a już to, jak za dużo jest Kraków, to dla mnie to jest szok.
0: Co panią najbardziej tak irytuje w tym momencie w Krakowie?
2: No zadłużenie i podrożenie i tramwaje, podrożenie i komunikację miejską. No.
0: A jak się pracuje tutaj na placu? Ponieważ wczoraj odwiedzaliśmy plac na Stawach, a jaki jest plac na Nowowiejskiej?
1: No jak widać, nie za ciekawe, nie za ciekawe.
2: W ogóle nie ma ludzi.
0: Nie ma ludzi?
1: Ludzie poszli na sklepy.
2: No, więcej jest sprzedających niż kupujących. No ja mam tu blisko, no to dlatego tu robię zakupy. No.
0: Właśnie tutaj idąc, tutaj właśnie mówiłem o tych targach właśnie krakowskich, no plac na Stawach oczywiście, ale również nowy Klepacz, stary Klepacz, który już jest trochę bardziej turystyczny. No i tutaj Nowowiejska. Turyści są problemem?
2: Nie, mnie osobiście nie przeszkadza. Nie przeszkadza. No w końcu też Kraków z tego żyje, prawda? No bądźmy szczerzy, nie z turystów, nie? No.
0: Chociaż jest bardzo zadłużony.
2: No właśnie.
0: Bardzo panią dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. I ja również Państwu mówię do usłyszenia, bo słyszymy się już mniej więcej za 10 minut. Teraz czas na serwis informacyjny Radia Wnet, a potem przemieszczę się troszkę dalej, tutaj ulicą Lea, kolejna rozmowa. I cały czas tematyka krakowska. Mikołaj Murkociński, teraz już pozostawiam Państwa z serwisem informacyjnym Michał Trześniewski.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też, wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
6: Będzie więcej o 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapowiedział Trump. Szczegóły nie są znane. Zbigniew Bogucki w prokuraturze chodzi o nieodebranie ślubowania przez prezydenta od wybranych na sędziów Trybunału. Transkrypcja homomałżeństw możliwa w całej Polsce. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
3: Wiadomości wnet.
6: Nie wiadomo, co dokładnie oznacza zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy do Polski. Na pewno nie będzie ich mniej niż dotychczas, powiedział w Sejmie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Interpretujemy tą decyzję prezydenta Trumpa i robią to również ci, którzy ją wdrażają, czyli najpierw trzeba zacząć od strony amerykańskiej. Jedno jest pewne, Polska na pewno nic nie traci. Czyli z tego, co miała do tej pory, czyli około średnio 10 tysięcy żołnierzy, na pewno nic nie traci, a ja jestem głęboko przekonany, że zyskuje lub liczebnie, albo zyskuje pod względem stałej obecności. To będą decyzje najbliższych dni, najbliższych tygodni.
6: Trump napisał w nocy czasu polskiego, że tu cytat, ze względu na wygranie wyborów przez Karola Nawrockiego, USA wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Niedawno amerykańskie media informowały, że Pentagon zredukuje obecność wojsk w naszym kraju o 4 tysiące. Chodziło o brygadę pancerną stacjonującą w Żaganiu i okolicach. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki stawił się w prokuraturze. Został wezwany w sprawie, tu cytat, pomocnictwa w nieodebraniu przez prezydenta ślubowania od wybranych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przed wejściem do prokuratury Bogucki udzielił wywiadu TVP Info.
8: Odrobina logiki. Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. To jest po pierwsze. Po drugie, ci, którzy będą mnie tutaj przesłuchiwać, no nie wiem, czy pan prokurator, ale jego szef, Żurek, twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Zostało złożone w Sejmie. Więc jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa? Ona została prawdopodobnie wszczęta na polecenie ministra Żurka. Znaczy, to jest organ wykonawczy, który próbuje w sposób absolutnie moim zdaniem niedopuszczalny kontrolować prezydenta Rzeczypospolitej i jego administrację, zastraszać urzędników.
6: Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji podpisali rozporządzenie dotyczące transkrypcji homomałżeństw zawartych za granicą. Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, napisał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To pokłosie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gościem poranka Radia Wnet był uwolniony po 5 latach działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz Andrzej Poczobut. Mówił między innymi o tym, co było najgorsze w odbywaniu kary wolności.
9: W pewnym momencie w Nowopolocku robiono tak, że nawet kiedy mnie wyprowadzano na spacer, to na sąsiednim spacerniaku nikogo nie było, żebym ja z nikim nie mógł rozmawiać. To dla mnie było trudne. Ta totalna izolacja i takie uczucie czasu, takie wrażenie, że czas się zatrzymał. Każdy dzień jest podobny i po prostu no tak zamykam oczy, otwieram, czy to nowy dzień, czy to ten sam dzień ciągnie się. W pewnym momencie taka dezorientacja czasowa, jakbym był w jakiejś próżni i to się nie kończy. I to trwa i się nie kończy. To było trudne.
6: Poczobut przez ponad pół roku był w pojedynczej celi. Dziennikarz zapowiedział, że we wrześniu wraca na Białoruś.
9: We wrześniu będę wracał na Białoruś. Tak ustaliłem, tak zostało ustalone. Ja muszę po prostu też, rozumiem, jaki wysiłek został włożony w to, żeby mnie wyciągnąć. Chociaż oczywiście, że wszyscy, kto zajmował się sprawą, oni dokładnie wiedzieli, że ja nie chcę wyjeżdżać z Białorusi i bym nie wyjechał, gdyby nie to zapewnienie, gdyby mi nie oddano paszport i nie powiedziano, że będę mógł wrócić, no to ja bym nie wyjechał.
6: Gość Radia Wnet został skazany przez białoruski reżim na 8 lat więzienia za, tu cytat, rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. W niedzielę w Krakowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta, polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego. Profesor Andrzej Nowak, historyk i mieszkaniec Krakowa, zapowiedział w Radiu Wnet, że pójdzie zagłosować przeciwko Miszalskiemu. Mówił, że największym problemem jest zadłużanie miasta. Co przypomina mu zadłużanie Polski?
10: Kraków jest jak w pigułce ilustracją tego samego zjawiska. Błyskawiczne, rekordowe zadłużanie miasta, a ten dług nie polega na tym, że on zniknie, wyparuje, że dobry wujek nam go podaruje, tylko on obciąży możliwości naszego miasta, tak jak obciąży możliwości i skurczy dramatycznie możliwości Polski ten fenomenalny talent rządów Donalda Tuska do zadłużania Polski.
6: Żeby głosowanie było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 tysięcy mieszkańców. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
11: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
12: Reklama.
13: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
14: To niska cena.
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
19: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
20: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
19: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto!
17: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Witam ponownie w Odysei Wyborczej. Przy mikrofonie cały czas Mikołaj Murkociński i za konsoletą cały czas Tomasz Rosłon. I przypominamy, że dzisiaj wydanie specjalne Odysei Wyborczej prosto z Krakowa, ponieważ już w niedzielę 24 maja odbędzie się tutaj referendum, które już chyba nie jest tylko referendum lokalnym. Jest to już inicjatywa, która od kilku dobrych tygodni jest tematem ogólnopolskim. Należy się spodziewać, że w najbliższych dniach, w najbliższych godzinach jeszcze bardziej stanie się to tematem ogólnopolskim. Zobaczymy, jak się ta inicjatywa skończy. W każdym razie mogli Państwo usłyszeć kilka głosów właśnie z targowiska przy ulicy Nowowiejskiej tutaj na krakowskiej Krowodrzy. A teraz posłuchamy głosu naszego kolejnego gościa, można powiedzieć już gościa, który bardzo często bywał u nas w radiu, pan Michał Drewnicki, radny miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Ale tematów jest całkiem sporo i zaczniemy od tego, co wydarzyło się wczoraj. Sesja Rady Miasta i awantura? Czy to dobre określenie? Co się wydarzyło?
2: Awantura, może nie, bojkot, zlekceważenie mieszkańców. My jako opozycja mamy prawo, no zgodnie ze statutem, zwołać sesję nadzwyczajną. Jeżeli władza miasta nie chce na zwykłych sesjach pewnych tematów podejmować, wystarczy podpis 11 radnych, by taką sesję nadzwyczajną zwołać, zawnioskować. No i myśmy to zrobili. Wczoraj miała się odbyć w tematach ważnych, bo dotyczących planu ogólnego, czyli takiego dokumentu dotyczącego zabudowy miasta, przyszłości miasta, także strategii rozwoju Krakowa. Prezydent Miszalski te dokumenty ukrywał od kilku miesięcy. Miał je pierwotnie pokazać na przełomie tego roku i poprzedniego. Nie pokazał ich. Gdy zaczęło się referendum, ukrył sprytnie do szuflady ten dokument, no obawiając się tego, że mieszkańcy mogą być bardzo niezadowoleni z tych zapisów, bo to dotyczy, jak wspomniałem, zabudowy miasta, czyli to, co, gdzie, jak, na jakich zasadach można budować albo nie można budować. No więc wchodzą tutaj zarówno tereny prywatne mieszkańców Krakowa, którzy na przykład chcą zbudować sobie dom obok swojego domu, nie wiem, dla córki, syna, ale też tereny deweloperskie. No i prezydent Miszalski ukrywał te dokumenty. Wobec tego my zwołaliśmy sesję nadzwyczajną na wczoraj, by zmusić prezydenta do tego, by te dokumenty pokazał, ujawnił, nie ukrywał ich, by mieszkańcy mieli możliwość wglądu do tych dokumentów, zważywszy na to, że 20 tysięcy osób 20 tysięcy mieszkańców Krakowa złożyło swoje uwagi, znaczy wnioski do tego dokumentu. No, co się stało? Radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, którzy mają większość w Radzie Miasta, nie przyszli na obrady, zbojkotowali je, chcieli zerwać, no tak by temat nie wybrzmiał.
1: Jaki był oficjalny powód?
2: No, oficjalny był powód taki, że oczywiście oni są chętni do rozmowy, ale po referendum. No, to tylko powiem tak, no, to tylko potwierdza, że nasze podejrzenia co do tych właśnie zapisów prodeweloperskich, sprzecznych z interesem mieszkańców są w tym dokumencie. No oni nie przyszli, zbojkotowali i co spowodowali? Efekt Streisand, tak? Czyli nagle z tematu lokalnego, może tam troszeczkę osób było zainteresowanych, nagle okazało się, że cała Polska się tym zainteresowała, bo nawet posłowie, nawet poseł Józef Aciuk, pani posłanka Pola Matysiak zaczęli komentować z oburzeniem to, w jaki lekceważący sposób Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica podchodzą do mieszkańców Krakowa. Zwłaszcza, że na tej sesji byli mieszkańcy Krakowa i oni chcieli usłyszeć informacje, chcieli zabrać głos. Nie mogli, no bo władza nie przyszła.
1: Władza nie przyszła, no ale jednak nie da się ukryć, że referendum się odbędzie. Jak pan ocenia właśnie postawę Aleksandra Miszalskiego i jego zaplecza w czasie tej kampanii przedreferendalnej?
2: No, ja sądzę, że chyba najbardziej dosadnie, może nie dosadnie, ale tak chyba najbardziej w punkt Miszalskiego dzisiaj podsumował prezydent Majchrowski w wywiadzie dla portalu Zero.
1: To znaczy, który nie weźmie udziału w referendum, to też tak zadeklarował.
2: Tak, prezydent Majchrowski, czyli poprzednik prezydenta Miszalskiego, z którym zresztą Koalicja Obywatelska była w koalicji wiele lat, do tej pory raczej bronił Miszalskiego w tym sensie, że Stwierdzał również, że nie idzie do referendum, natomiast podsumował ich tak. No, znaczy to, inaczej, no, potwierdził wszystko to, co my mówimy. To jest cytat z prezydenta Miszalskiego. Grupa osób potraktowała sobie władzę w Krakowie jak zabawę. Myślała, że Majchrowski to tylko siedział, palił cygaro i wszystko samo się toczyło. Znaczy, moim zdaniem to jest idealne podsumowanie tego, jaką władzą jest prezydentura Miszalskiego i Koalicji Obywatelskiej. Przyszli po prostu chłopaki, to też są słowa Majchrowskiego. Myśleli, że rządzenie polega na tym, że to jest takie łatwe, że uwierzyli w propagandę Rafała Trzaskowskiego, że prezydentura polega na jeżdżeniu po całej Polsce, robieniu odczytów, kręceniu rolek, dawaniu autografów, uśmiechaniu się ładnym i a robota sama się zrobi. No, okazało się, że Kraków jako jedno z najbardziej zadłużonych miast w Polsce, jako miasto, które ma większe korki niż Warszawa, jako miasto, które ma problemy z deweloperami, z zielenią, z problemami ze strefą czystego transportu, z podwyżkami, że to są te realne problemy, a tymczasem prezydent wolał skupiać się właśnie na jakiejś nachalnej autopromocji, kręceniu TikToków, na takich głupotach po prostu. Ludzi to naprawdę denerwowało, bo jeśli ktoś widzi, że za 4 złote może dzisiaj kupić sobie bilet na 15 minut, a jedzie do Warszawy, stolicy, gdzie się zawsze mówi, że stolica to jest droga i tak dalej, za 4,40, czyli tylko 40 groszy drożej zapłaci i ma bilet 75-minutowy, no to widzi, że tutaj się źle dzieje. No stąd też to referendum, stąd też te nastroje niezadowolenia, stąd też 134 tysiące podpisów wkurzonych mieszkańców pod wnioskiem. No i stąd też te sondaże, które pokazują, że między 27 a 33% wyniesie frekwencja, a 27 to jest właśnie ta granica, która sprawi, że referendum będzie ważne.
1: 158 555 głosów, żeby odwołać prezydenta, albo inaczej, żeby referendum było w tej sprawie ważne, ale ja się zastanawiam na temat tego właśnie, na temat samej tej inicjatywy, no bo mówiliśmy o prezydencie Jacku Majchrowskim, na którego też narzekano, ale był prezydentem przez ponad 20 lat, jeżeli się nie mylę, i tutaj no, był on konsekwentnie ponownie wybierany. Nastąpiła zmiana i po półtora roku w zasadzie mamy już taką inicjatywę referendalną, która została, pod którą zostały zebrane podpisy. Skąd nagle takie, w cudzysłowie, przebudzenie Krakowia? No bo proces tutaj tego, no chociażby zadłużenia, on trwa już od wielu, wielu lat.
2: Sądzę, że były takie trzy powody. Właśnie pierwszy to jest brak powagi. Majchrowski, którego zresztą ja byłem bardzo dużym krytykiem wiele lat i jestem dalej, stwierdził w jednym z wywiadów, że prezydent potrzebuje pewnej dozy dostojeństwa. No, Miszalskiemu tego brakowało właśnie. No, na pewno wszyscy słuchacze widzieli prezydenta, który tańczył na dachu, albo miał namalowane 8 gwiazdek na czole, tak? Zanim jeszcze został prezydentem akurat 8 gwiazdek, natomiast jak był prezydentem, tańczył na dachu, tak? Bo to była jedna z jego takich niby śmiesznych, młodzieżowych rolek, czyli filmików krótkich, które nagrał na media społecznościowe. A to był ten właśnie brak pewnej powagi, dostojeństwa. Druga rzecz z pewnością to są te problemy. Ludzie na własnej skórze odczuli, że po zmianie prezydentury, nie dość, że się niewiele zmieniło co do podejścia, co do zarządzania miastem, co do jakichś tam inwestycji i tak dalej, bo to naprawdę się niewiele zmieniło pod tym względem, na plus, zmieniło się na minus. Bo nagle prezydentem został Miszalski i nagle zaczął podnosić wszelkie możliwe opłaty, podatki lokalne, jak środków transportowych, nieruchomości, bilety właśnie, o których mówiliśmy. Mamy w Krakowie najdroższy bilet godziny w Polsce, 8 zł, tak? By jeździć godzinę komunikacją, trzeba płacić 8 zł, tak? W Warszawie prawie połowę tego to jest na 75 minut, tak? Strefa płatnego parkowania, strefa czystego transportu na pewno, która w Krakowie jest na obszarze 66% powierzchni miasta, tak? W Warszawie jest znacznie mniejsza. To wszystko wkurzyło ludzi. Druga rzecz to było kolesiostwo, to znaczy tutaj taki lokalny portal zaczął właśnie nagłaśniać sprawy zatrudniania partyjnych kolegów prezydenta.
1: Tak, ale to wiemy, że no powiedzmy sobie szczerze, w Krakowie to nie jest jakaś nowość.
2: Powiem tak, to nie jest nowość i ja też tutaj nie chcę tego krytykować i być hipokrytą w jakiejś mierze. Sądzę, że w każdej sprawie należy zachować umiar, natomiast prezydent Miszalski tego umiaru po prostu nie potrafił zachować. Z prostej przyczyny. No, zatrudniał tak naprawdę, jak się popatrzy, jego biuro poselskie, nie wiem, czy jest w całości, może nie w całości, ale w znacznej części zatrudnione. Tak? Jego koledzy, z którymi on miał gdzieś zdjęcia z jakichś tam spotkań, też są zatrudniani. Takim największym przykładem jest szef Koalicji Obywatelskiej w Krakowie, gość, który był fotografem, nie miał matury. No okej, to nie jest Ujma, tak? ale został nagle doradcą w największej miejskiej spółce, która ma miliardy złotych. W sensie to jest tego typu spółka, krakowski holding komunalny. Został doradcą, zarabia kilkanaście tysięcy złotych i tak naprawdę nie do końca wiadomo, czym on się tam zajmuje, tak? Zatrudnił swoich asystentów dawnych, czy społecznych, czy nie. Ostatnio była sprawa pana mecenasa Kociołka, który raptem dzień po obronieniu aplikacji,

0: etapie i miała być wizja rozwoju po prezydenturze Majchrowskiego, który raczej skupiał się na takim bieżącym zarządzaniu, nagle okazało się, że tej wizji nie ma. Tak? Środków na inwestycje miało być znacznie więcej, procentowo jest mniej, linie tramwajowe są ograniczane, jak popatrzymy w ostatnich latach, o 5%. Więc nie ma tej wizji rozwoju. Młody człowiek miał przyjść, zrobić fajne rzeczy dla miasta, rozwinąć miasto. Tymczasem okazuje się, że tego nie ma. No więc ludzie się wściekli i powiedzieli, że dość. Oni chcą zmiany, chcą projektów ważnych. Tak w Polsce była duża awantura o to, żeby realizować centralny port komunikacyjny. Tak? W Krakowie też chcemy, może nie centralnego portu, ale też inwestycji właśnie na miarę miasta, drugiego co do wielkości w Polsce. Tego niestety nie ma.
1: Ale z drugiej strony no właśnie argumenty są takie, że miasto jest zadłużone, że trzeba to zadłużenie w jakiś sposób redukować. Stąd najróżniejsze podwyżki. Prezydent argumentuje, że to na przykład jeżeli chodzi o bilety tramwajowe komunikacji miejskiej, to podwyższone zostały ceny przede wszystkim tych jednorazowych biletów, bo to z nich korzystają turyści. No ale zakładając, że no właśnie bez tych podwyżek, bez tych zmian, skąd Kraków miałby wziąć pieniądze, aby no właśnie zredukować to zadłużenie, które jest no poważnym problemem, które widzimy tutaj nawet na ulicy, no chociażby w postaci niezapełnionej sadzawki w Parku Jordana, bo nie ma po prostu pieniędzy.
0: Tak, to, że Kraków jest w złej sytuacji, to wiedzieliśmy i to też była cała polityka i prezydenta Majchrowskiego, ale też radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy no, głosowali kolejne budżety od kilkunastu lat. Więc jakby przez pierwszy okres do Miszalskiego nikt nie miał specjalnych pretensji o to i wręcz my nawet dawaliśmy mu taką taryfę ulgową, bym powiedział. No, że jakby rozumiejąc to, nie chcąc być pieniaczami, tylko raczej skupiając się na pracy, daliśmy mu szansę. Zresztą prezydent Miszalski obiecywał, że skoro, zresztą to było w kampanii, padło wielokrotnie, nawet Donald Tusk, gdy tu przyjechał, o tym mówił, że skoro prezydent Krakowa Miszalski wtedy będzie miał, teraz ma niby dobre relacje z rządem, że rząd tutaj wesprze miasto w inwestycjach, w rozwoju, w jakichś środkach finansowych, dotacjach, w sporej części. No bo są z tej samej partii, znają się, no to będzie miał duży wpływ. No okazało się, że nic takiego nie ma, że z tego co ja tak na bieżąco patrzę, za rządów Prawa i Sprawiedliwości Kraków dostawał znacznie więcej, tak, niż dostaje dzisiaj, tak, gdzie Platforma rządzi i ma swojego prezydenta tutaj Platformy w Krakowie. Rząd, nawet zresztą Interia bodaj wczoraj puściła artykuł, w którym no, jasno stwierdziła, że centralna władza odcina się od Miszalskiego, a ministrowie mają mieć zakaz kontaktów z nim teraz w czasie kampanii, no bo wstyd się z nim pokazać. No więc jakby w tej sytuacji jakby na środki zewnętrzne w dużej części no nie ma co liczyć. Natomiast co jest problemem? Miszalski miał przedstawić wielki audyt. Obiecywał wielki audyt merytoryczny finansów miasta. Okazało się to blagą. Okazało się, że z tego wielkiego audytu zrobił się jakiś tam mały audycik wewnętrzny. Zamiast wielkiej merytorycznej debaty okazało się, że były jakieś slajdy, które potem no, nie znalazły faktów w pokryciach, przynajmniej jakiejś części. No i pojawiły się też znacznie duże wydatki na takie działania właśnie głupie, idiotyczne. Tak? No, przykład tych jakichś umów dodatkowych, przykład zatrudnienia kolegów, przepalane pieniądze na jakieś dziwne wydarzenia. No, sądzę, że dzisiaj nie da się powiedzieć o jednym ścięciu jakiegoś jednego miejsca w pozycji budżetowej. Trzeba by było rzeczywiście dokonać audytu merytorycznego całych finansów miasta, bo wtedy by się zobaczyło, gdzie te pieniądze są przepalane. No, choćby, powiem tak, no, to nie jest tak, że że utniemy jedną dużą rzecz i nagle sytuacja się poprawi. Trzeba uciąć wiele bardzo małych, które są niekonieczne. Pierwszy przykład, prezydent Miszalski podniósł nakład takiej miejskiej gazetki z 30 tysięcy na, uwaga, 220 tysięcy, tak? W tym roku koszt 3,5 miliona złotych, tak? Więc tutaj już widzimy, kilka milionów złotych miasto będzie płaciło więcej na takie rzeczy w dobie kryzysu. No, gdyby pozbieralibyśmy z różnych wydziałów, z różnych działów, z różnych obszarów funkcjonowania miasta właśnie takie miliony złotych, to tutaj dwa, tutaj trzy, tutaj pięć i nagle zrobi się z tego 100-200 milionów, tak?
1: Taki szereg małych, mniejszych cięć, nie jakiś jeden konkretny obszar.
0: Tak, bo ja nie mówię, żeby ciąć z rzeczy kluczowych, tylko w momencie takim, jeżeli mieszkańcy dostają podwyżkę cen biletów, dostają podwyżkę strefy płatnego parkowania, dostają podwyżkę podatków lokalnych, a w tym czasie widzą, że prezydent zaczyna wydawać na urzędową propagandę znacznie większe środki, no to są wściekli i podpisują.

0: się chętnie pod wnioskiem referendalnym, a dzisiaj chcą iść na referendum. Więc tutaj trzeba naprawdę mądrej polityki, także mądrego mówienia o tym. Zresztą my nawet jako radni opozycyjni wskazywaliśmy kilka możliwych źródeł finansowania. No choćby opodatkowanie nie mieszkańców tym razem właśnie, zamiast podnosić opłaty mieszkańcom, opodatkujmy firmy reklamowe. Tak? Kraków może przyjąć uchwałę od dawna o opłacie reklamowej, czyli tak by te firmy reklamowe, na których właśnie Miszalski tak chętnie wisiał w kampanii wyborczej, słupy reklamowe, billboardy, city lighty, w dużej części w tej chwili to są duże korporacje, często zagraniczne, żeby je po prostu opodatkować, bo jest taka możliwość od bodaj, znaczy od kilku lat. I co? Obiecywali, że to zrobią? Nie zrobili, tak? No, dlaczego? No bo potem te firmy wiszą na tych firmach tak w czasie kampanii wyborczej. No, byłby zysk sądzę kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu milionów w skali roku, tak? No zamiast tego wolą przyjmować strefę czystego transportu, czy też podnosić opłaty i tym sposobem zamiast od korporacji też zagranicznych wyciągają pieniądze z kieszeni zwykłych mieszkańców.
1: No, czy to argument, który pojawia się ze strony przeciwnej, że właśnie odwołanie w tym momencie prezydenta, już sama ta inicjatywa, zresztą to chyba powiedział sam premier Donald Tusk, sama ta inicjatywa referendalna to tylko i wyłącznie takie sianie zamętu, wprowadzanie miasta na niepewny grunt, miasta, które właśnie jest w trudnej sytuacji. Jaka jest pan odpowiedź? No, zakładając, że rzeczywiście dojdzie, że referendum zostanie, będzie ważne, że prezydent Miszalski zostanie odwołany, to co dalej?
0: No, premier Tusk mówi tak, bo co ma powiedzieć? No, sądzę, że nie zna do końca sytuacji miasta, mówię, finansowej, czy tam merytorycznej, bardziej skupia się na polityce i to też zgubiło Miszalskiego, że bardziej skupiał się na polityce niż na rządzeniu. Natomiast co dalej? No, jeśli referendum 24 maja, czyli w niedzielę, będzie wiążące, to zobaczymy najpierw w jakiej skali, to znaczy, czy uda się odwołać prezydenta, czy uda się także odwołać Radę Miasta, bo tutaj ten próg frekwencyjny jest różny. Trzeba więcej osób, by poszło, żeby odwołać także Radę Miasta.
1: Niemal 180 tysięcy.
0: Tak, tak, czyli 27%, żeby odwołać prezydenta, 31,8%, żeby odwołać Radę Miasta. No to wtedy zobaczymy wybory. Wchodzi komisarz, premier wskazuje komisarza, no pewnie byłby to któryś z wiceprezydentów. Podejrzewamy, że Łukasz Sęk, bo to jest taki najbardziej polityczny wiceprezydent Koalicji Obywatelskiej, których Miszalski ma, jego bliski współpracownik. Zresztą też myślimy, że nawet głowa tutaj wielu działań takich politycznych. No i po trzech miesiącach wybory, czyli no, być może sierpień, wybory śródkadencyjne, wybrany nowy prezydent, który zacznie urzędowanie, no, najprawdopodobniej wtedy sierpień, wrzesień i no, będzie miał 2,5 roku na wprowadzenie jakichś zmian, swoich zmian, bo kadencja jakby nie zeruje się, czyli to nie będzie nowe 5 lat prezydenta, tylko dokończenie jakby tej kadencji, która trwa. Ja tutaj nie widzę żadnego chaosu. No, czy chaosem jest to, że wejdzie komisarz na 3 miesiące, a potem będzie nowy prezydent, który no, być może spełni oczekiwania te, których Miszalski nie potrafił spełnić? Nie wiem.
1: To proszę mnie poprawić, jeżeli powiem źle, ale bardzo możliwe, że już na bliższą niedzielę, jeżeli ten wyższy próg zostanie osiągnięty, to pożegna się pan ze swoim mandatem. Gdzie, jak się pan z tym czuje?
0: Gdzie drwa robią, tam wióry lecą. Chociaż tutaj radni Koalicji Obywatelskiej, no, z którymi mamy kontakt na sesjach, tak? No, tacy w pełni oburzenia w stosunku do nas, tak mówili, jak my to się zachowujemy jak karp, który cieszy się z... Dzień dobry. Karp, który cieszy się z nadchodzącej Wigilii, tak? Który tam gdzieś już pływa w wannie. No ja się tym karpiem, broń Boże, nie czuję. Uważam, że no, ważna jest tutaj sprawa. To, czy ja będę radnym, czy nie.
1: Pan przechodził tutaj właśnie i powiedział do pana, powitał pana, dzień dobry panie prezydencie. Radny czy prezydent?
0: Radny. Powiem tak, no chodzą medialne plotki, że jakby jestem jednym z rozważanych kandydatów na prezydenta Krakowa, natomiast no ja uśmiecham się, jest mi miło, powiem tak, ale to jest raczej wątpliwe. Najpierw poczekajmy na wynik referendum. A czy zostanie odwołany prezydent, czy też rada, zobaczymy. No ten sondaż, który opublikowała Ogólnopolska Grupa Badawcza, pokazuje, że ta frekwencja jest między, może być między 27 a 33%, no czyli tak statystycznie patrząc, jakby jeśli wierzyć w te wyniki, no to odwołanie prezydenta jest bardzo prawdopodobne, nawet prawie pewne, natomiast Rady Miasta Krakowa jest niepewne, no to jest takie między 15 a 30% szans, że się uda odwołać. No zobaczymy, no to sądzę, że też wiele będzie zależeć od jakichś chwilowych emocji, chwilowej dyspozycji, być może nawet pogody, no bo jednak referenda lokalne, jak się popatrzy z perspektywy całej Polski, rzadko się udawały. Prawie nigdy, tak? Nawet ostatnie referenda, które odbyły się w Małopolsce, w mniejszych miejscowościach, no wszystkie były nieudane. Więc Kraków tutaj może być wyjątkiem. Dlatego zachęcam tym bardziej mieszkańców, że mogą pokazać, jak skoro władza pokazywała im tyle lat, a przynajmniej dwa lata ostatnie, środkowy palec, to teraz oni mogą pokazać władzy, no nie środkowy palec, ale kartkę którą wyborczą, którą wezmą idąc do referendum, do swoich stałych lokali wyborczych.
1: Powiedział pan Michał Drewniński, radny miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
1: Minęła godzina 11.30, to teraz może posłuchamy muzyki, a ja tylko zachęcę Państwa do tego, aby pozostać przy radioodbiornikach, ponieważ po godzinie 12 rozmowa z panem wojewodą Małopolski, panem Klęczarem, rozmowa, która na pewno będzie ciekawa. Teraz słuchamy muzyki i zobaczymy, co dalej.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Odyseja Wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej po tej dłuższej przerwie muzycznej. Zakończyliśmy wywiad z panem Michałem Drewnickim, radnym miasta Krakowa. I być może, jeżeli państwo słuchali tego wywiadu, to w pewnym momencie mogli państwo usłyszeć, jak ktoś zwraca się do pana radnego: dzień dobry, panie prezydencie. I odnalazłem pana, który właśnie się przywitał z naszym poprzednim gościem. I teraz właśnie pan jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Marek z tej strony, witam.
1: No i chyba mogę powiedzieć, że mieszkaniec Krakowa i mówimy dzisiaj o referendum w tej Odysei Wyborczej. Mówimy o tym, co wydarzy się już w najbliższą niedzielę. Co wydarzy się właśnie w najbliższą niedzielę? Czym jest to referendum z pana perspektywy?
2: No tak, ja tutaj rozmawiałem z panem reporterem i się wydaje, że to będą takie przedterminowe wybory parlamentarne. No bo moim zdaniem Warszawa jest na pierwszym miejscu w Polsce, Kraków jest na drugim miejscu w Polsce. Kraków to jest stolica, prawda? Może kulturalna Polski i to będą takie wybory przedwyborczy start, powiedzmy takie prawybory, jak są w Ameryce. No tak to wygląda. Nie wiem, dlaczego chcą tego myślacie dodawać. Powiem szczerze, mam bardzo dużo znajomych, którzy, oni naprawdę są młodzi ludzie, prawie wszyscy są za Platformą, chcą myślacie dodawać.
1: Z czego to wynika?
2: Na pewno są to jakieś powody prawdziwe. Coś im przeszkadza. Albo drogie bilety, albo strefa czystego transportu. Z tego, co wiele osób mi mówiło, bo mam do czynienia z turystami, podobno było obiecywane, że wszyscy mogą spokojnie kupować sobie samochody diesla z Euro 5. Ludzie pokupowali Euro 5, potem się okazało, że zostali oszukani i ma być teraz Euro 6. Bardzo wiele osób mi mówiło, że nie muszą teraz jakieś co miesiąc płacić, albo za wjazd, albo tak, albo naprzód. Drugi przykład. Mam znajomych, co mają firmę meblową, firmę przeprowadzkową. Musieli firmę zamknąć, dlatego że co chwilę ich łapała policja, bo jeździli jakimś samochodem z silnikiem diesla i nie mogą do Krakowa wjechać, a są tu z okolic Krakowa. Musieli zamknąć, no bo kupić teraz samochód, trzeba potem ze 100 tysięcy dać, żeby samochód kupić, prawda? Firma przeprowadzkowa. Syn prowadził razem z ojcem, firmę musieli na razie zawiesić, już pół roku nie mogą pracować, no bo nie mogą samochodem wjechać, prawda? Chyba coś w komunikacji było nie tak, jeśli chodzi o przekazywanie informacji od Urzędu Miasta dla mieszkańców.
1: Chociaż pan prezydent Miszalski raczej właśnie bardzo się skupiał na tej takiej kampanii różnej promocyjnej, prawda? No, znamy różne te filmiki, rolki, bardziej lub mniej kontrowersyjne. No to co poszło nie tak?
2: Dokładnie przed tym z panem reporterem mówiłem. Zaczął fantastycznie. Teoretycznie fantastycznie, bo bardzo dużo filmików, więcej, Boże, tyle co filmików oglądałem na Facebooku, chyba na TikToku też wszędzie, to short był, ale coś jednak, może to było za bardzo to było, nie wiem, reklamowanie może siebie, ale ludzie chcą decyzji, które wpływają na ich życie, a widocznie te decyzje były złe. Skoro dużo ludzi, młodych ludzi, ja nawet znam ludzi z Jasła, proszę pana, z Jasła, którzy tutaj studiują, nie są zameldowani tutaj, ale oni nawet specjalnie chcą zrobić w ten sposób, że w M-Obywatelu przenieść punkt, miejsce głosowania, żeby głosować w Krakowie. Młodzi ludzie, którzy mają po 20 lat, żeby głosować za odwołaniem prezydenta Miszalskiego, chociaż ewidentnie sami są za Platformą Obywatelską.
1: No to może jest jakiś taki wyraz buntu generacyjnego.
2: No ale jaki bunt generacyjny, jak Miszalski jest bardzo młody gościu. Dokładnie. Jest, nie wiem co się dzieje, po prostu strasznie ludzie, niektórzy strasznie chcą go odwołać, niektórzy, naprawdę ewidentnie ludzie, którzy platformerci, podkreślenie Z, ludzie z różnych uczelni, starsi ludzie to samo, niektórzy, prawda? Wygrał Miszalski, bardzo fajnie wygrał. Wygrał z jednego powodu. Wygrał przede wszystkim dlatego, że prowadził kampanię bardzo spokojną, w przeciwieństwie do pana Dzibały. Pan Dzibała był bardzo nerwowy, bardzo kłócił się na spotkania z wyborcami. Miszalski to robił, Aleksander bardzo delikatnie to robił. To jest nawet mój jakiś znajomy z Krakowa, ale robił bardzo spokojnie kampanię. Parę razy z nim rozmawiałem przed kampanią, w trakcie kampanii wyborczej. Elegancko kampanię przeprowadził, zasłużenie wygrał. Natomiast no coś po prostu wszystko zrobił nie tak. Ludzie są niezadowoleni z decyzji merytorycznej. Nie dlatego, że ma włosy w lewą czy w prawą stronę. Nie dlatego, że jest komunistą, bo nie jest komunistą. Nie dlatego, że jest kimś tam. Po prostu ludzie są niezadowoleni z powodów merytorycznych. Ja cię, wiadomo, strefa czystego handlu. Proszę pana, 8 zł...
1: Transportu.
2: 8 zł za bilet plany. Jeżdżę do Warszawy. W Warszawie są bilety o połowę tańsze, a wszyscy mówią, że w Warszawie ludzie mają więcej pieniędzy. Jak może być tak drogie bilety? No, trzeba jakoś tak samo... niektórzy są za lewicą. Podobno obiecywał komuś tam stanowisko z lewicy przed wyborami. Jak wygrał wybory, nie dotrzymał słowa. Partia Razem, partia Lewica. Niektórzy mają poglądy lewicowe, niektórzy prawicowe poglądy. I to jest... Coś wyszło nie tak. Po prostu nie wiem, czy... Mi się wydaje, dokładnie tak samo poniósł porażkę jak pan Trzaskowski, którego bardzo lubię i szanuję. I dokładnie tak samo u Trzaskowskiego w sztabie wyborczym byli sami politycy. Nitrasa wziął jakiegoś, tego wziął. Ludzie z pracowni, które badają rynki opinii publicznej, wysyłali pisma do Trzaskowskiego. Proszę pana, pan to źle robi, trzeba robić tam kampanię inaczej prowadzić. A Nitras wrzucał normalnie do szuflady. Nie, bo mówili, wiadome, Platforma jest, ma stały elektorat, wygra. Tu się coś okazało. Głównie moi znajomi z Platformy Obywatelskiej, popierający Platformę, chcą odwołać Michalskiego. Muszą być jakieś powody. To nie jest... Przecież Platforma wygrała dzięki głosom młodych ludzi. Młodych ludzi, no głównie ludzie kurwa nie, przez 8 godzin stali w kolejce, nic nie jedli, musieli im pizzy dowozić we Wrocławiu, a teraz młodzi ludzie w Krakowie chcą, starsi też, chcą odwołać pana Aleksandra. Naprawdę, jest short normalnie. Ostatnio widziałem na skrzyżowaniu Dzibałę, siedzi w samochodzie w Tesli Y, uśmiechnięty, zadowolony, no bo dostanie wszystko. Dostanie. Nie wiem, kto będzie kandydował. Dwerniński bardzo fajny na kandydat, Dzibała bardzo fajny kandydat. No nie wiem, coś mówią, że Klich będzie kandydował chyba. Tak też słyszałem z Platformy Obywatelskiej.
1: A to mówi pan już tak, jakby rzeczywiście to referendum było przesądzone, że rzeczywiście Aleksander Michalski zostanie odwołany.
2: Ja bym w to nie uwierzył, ale tak dużo ludzi chce go odwołać, że ja jestem w ogóle... nawet ludzie, którzy mieszkają w Jaśle czy w Tarnowie, chcą specjalnie zrobić sobie tutaj miejsce wyborcze, żeby mogli głosować na Krowodrze, na przykład tutaj, żeby specjalnie ludzie, którzy są studentami, żeby pójść do referendum. Szok. Przecież czemu się chce w takim ładnym czasie iść do referendum? Młodzi ludzie.
1: A pan pójdzie do referendum?
2: No pewno, że pójdę do referendum. Nie, ja uważam, że ludzie powinni pójść i zagłosować. Jeśli ktoś go popiera, powinien pójść zagłosować. Na tym polega głos ludu, że tak powiem.
1: No właśnie, dlatego, że to Aleksander Michalski raczej skupił się na zniechęcaniu swoich zwolenników do tego, aby szli głosować. Czy według pana to dobra strategia? Znaczy, wydaje się logiczna, ale czy ona jest dobra moralnie, że tak powiem?
2: No, proszę pana, ale przecież namawianie ludzi, żeby nie szli do głosowania, niech namawia ludzi, żeby szli do głosowania i głosowali za nim. Przecież w innym tam mieście, w Gdańsku, czy we Włodzi, gdzieś namawiał gości, czy we Wrocławiu, namawiał, poszli, zagłosowali za nim. Ale przepraszam, przecież sam z nim rozmawiałem wiele razy, stał na skrzyżowanie i namawiał ludzi, żeby ludzie, idźcie do wyborów na prezydenta Krakowa, głosujcie za mną, głosujcie na Aleksandra, głosujcie na Aleksandra. Stał na wszystkich skrzyżowaniach, ludzie do korporacji jechali. Gdzieś na Prądniku to na wszystkich skrzyżowaniach stał, żeby ludzie szli do wyborów, głosowali na Aleksandra Michalskiego, wszyscy z Platformy i z innych partii. Ludzie poszli. A teraz mówi, nie, teraz nie chodźcie do wyborów, nie wy... rozdwojenie jaźni, jakiś, nie wiem, depresja dwubiegunowa, czy jakaś inna, bo to jest jakiś, no troszkę jest rozdwojenie jaźni, bo to, no i nie jest to za bardzo w porządku, bo to jest tak, jakby namawiać, żeby nie iść do wyborów. Jak, nie wiem, jak w PRL-u, że prawica mówiła, że nie iść do wyborów, a ci mówili, żeby głosować na PRL. No to jest troszkę nie w porządku takie, żeby namawiać ludzi, żeby nie korzystali ze swojego prawa wyborczego, z głosowania, z wyrażenia swojej opinii. Przecież jeśli uważa, że część mieszkańców, jakiś procent mieszkańców chce, go popiera, no to niech namawia, żeby szli za mnie głosować. Mi się wydaje, że może się to odwrócić przeciwko niemu. Nawet widział pan te plakaty specjalnie. Wygląda jak Abraham Lincoln i z taką miną skrzywioną. Ludzie, nie chodźcie do wyborów, nie chodźcie do wyborów.
1: Dużo tych plakatów rzeczywiście w różnych częściach miasta.
2: Mi się wydaje, że nie wiem, czy do końca one dobrze, czy one spowodują, że ludzie nie pójdą do wyborów, czy pójdą do wyborów. Bo to spowoduje, że może nie pójdą do wyborów. No ciekawe, jak pogoda wpłynie na to. Na pewno, gdyby wybory były w lipcu, to by mniej ludzi poszło, no nie? Natomiast jak jest teraz, to może dużo ludzi pójść. Mi się wydaje, że coś jest nie tak, coś zrobił nie tak. Tyle filmów, co było na Facebooku. Boże, i tych filmów, tyle było. Coś jest nie tak.
1: Wiemy, mówiono, że stał się taki memogenny, jak to się mówi, że dużo właśnie powstawało różnych takich filmików wyśmiewających Aleksandra III.
2: Ale mi się to spodobało, że w przeciwieństwie do Dziadka Majchrowskiego, dużo filmów. No ale to było tak. Miszalski się obudził, wrzuci filmik. Miszalski do ubikacji idzie, wrzuci filmik. Miszalski myje zęby, wrzuci filmik. Miszalski wychodzi z ubikacji, wrzuci filmik. Miszalski wraca na rowerze do domu, wrzuci filmik. No to jest tak trochę za dużo tego, prawda?
1: Czyli nie ma tego takiego dostojeństwa, którego się jakoś wymaga od prezydenta miasta, stołecznego królewskiego miasta Krakowa.
2: Dokładnie, dobrze pan mówi, to samo czytałem, że nawet wypowiadał się Bogusław Sonik, przecież on jest chyba proplatformerski. Jest w tej gazetce właśnie tutaj wyborczej.
1: Chyba już nie jest, chyba już opuścił Platformę Krakowską.
2: Ale był, przecież był razem z nim, przecież nie był z Kaczyńskim razem, no nie? Coś właśnie tam mówił, że rzeczywiście Kraków jest taki bardziej kulturalny, dostojeństwo, taki bardziej, wie pan, królowie, tu Majchrowski, wcześniej był jakiś inny prezydent, mieliśmy wielu tych prezydentów, prawda? Powiem, że najbardziej mi się to referendum, najbardziej mi się kojarzy z historycznym w Krakowie w średniowieczu buntem przeciwko wujowi Albertowi. To był wuj Albert, był jakimś mieszczaninem, było wielu mieszczan niemieckich. Niemcy mieszkali tutaj w tam XIII-XII wieku i to był bunt, to jest jak bunt przeciwko wujowi Albertowi, który był Niemcem wtedy.
1: Czy ten bunt może zakończyć się sukcesem w najbliższą niedzielę?
2: Proszę pana, mi się wydaje, że na 90% się zakończy sukcesem. Naprawdę należy to traktować jako wcześniejsza kampania parlamentarna.
1: Taka, można powiedzieć, przegrywka, bo rzeczywiście wybory już w przyszłym roku.
2: No dokładnie, w przyszłym roku wybory, ale proszę, ale naprawdę mi się wydaje, że chyba nie wyciągnął wniosku z błędów pana Trzaskowskiego, ze sztabu wyborczego pana Trzaskowskiego, bo przecież Trzaskowski miał wygraną języczek uwagi. Teraz tutaj w Krakowie też wygrało języczek uwagi. No chyba coś nie wyciągnął wniosków i za bardzo się lansowali chyba, no nie? Tacie, wiesz, fajna tutaj tego, dzieci kwiaty, może jakieś pieniądze, wiesz, nie wiem co się stało. Bardzo fajny gość Miszalski, ale po prostu bardzo dużo ludzi chce go odwołać. Ciekawe ile osób pójdzie, ale zainwestowali bardzo dużo w kampanię jego przeciwnicy. Bardzo dużo zainwestowali. Bo widać wszędzie tych gości, którzy wyglądają jak parkingowi w tych niebieskich czubaczkach i rozdają te ulotki różne i dużo tam jest, dużo troszkę w tym jest prawdy w niektórych tych artykułach. Ja już, bo, powiem tak, Miszalski miał tak dużo tych filmów, że przestałem to już na Facebooku oglądać, bo ja rozumiem, ale jak jest 20 filmów na dzień, ja rozumiem, żeby był jeden dziennie, ale on miał po parę filmów dziennie, wszystko, taką decyzję, już jest film, taka decyzja, już jest film, taka decyzja, już jest film, taka decyzja, wszystkie decyzje, było tak dużo filmów. Może lepiej było pójść na jakość, a nie na ilość. Tak samo, ja nie wiem, nie widziałem, ale tak samo podobno jak gdzieś tam grał na perkusji na dachu. Mi się to akurat podoba, ale ludziom się to nie podoba.
1: Tak, rzeczywiście. Tam nie wiem, czy grał na perkusji, wiem, że tańczył na pewno.
2: Tańczył.
1: I był to rzeczywiście taki film, który był mocno kontrowersyjny, no ale zobaczymy, czy to będzie właśnie kosztowało go stanowisko. Wszystko się wyjaśni już w niedzielę.
2: Dokładnie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: I my również pozdrawiamy. I tak, już za 4 minuty, za 3 minuty serwis informacyjny wybije godzina 12, a ja z Państwem słyszę się jeszcze na takie postscriptum dzisiejszej Odysei Wyborczej prosto z Krakowa. Rozmowa z panem wojewodą Klęczarem. Tak więc do usłyszenia w net, dosłownie za kilkanaście minut.
0: Odyseja Wyborcza.

0: 17 piętro. Pokój słowa. 17 wierszy według Jakuba Węgrzyna.
1: 17 wierszy na 17 urodziny Radia Wnet. Kazimierz Przerwa, Tetmajer, Ślimak. Ślimak mi się powoli przed oczyma wlecze. Jakże mi przypomina zwykłe życie człecze. Ciężko się sunie, macki wysuwa z ostrożna. Tu, tam próbuje, tu, tam raz po raz nie można. Trwożliwie, z trudem pcha się przed się, a na grzbiecie dźwiga dom, co go ciężko i z uporem gniecie i zowie się schronieniem, a nie jest ochroną. Nawet przed marnym kretą, cóż dopiero wroną. Idzie, wlecze się, cała natura nim gardzi. Sam nie wiem, czy tragiczny, czy komiczny bardziej.
0: 17 piętro.
2: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Cienkusz, czyli mało kultury w kulturze. Występują Żyrafa, Kleszcz, Długoszyja, Petrus, Chrystus na słupie. Żeby było wygodniej gadać z żyrafą, chodzi oczywiście o kontakt wzrokowy.
3: Oj, cienko, cienko w tej kulturze. Coraz nawet jakby mniej zobaczyć można, co wyprostuje kręgosłup moralny, albo co?
4: Jakem Petrus, ja Petrusem i poradzić tobie muszę. W paragony nie wchodź z władzą, ona lubi, jak jej kadzą. Proszę, stawiam ci Węgrzyna, niech rozbłyśnie twoja mina.
3: Co za cienkusz! Co za lura! Biedna nasza dziś kultura.
5: Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.

0: Minęła 12 w tym wydaniu wiadomości. Waldemar Żurek w akcji, transkrypcja małżeństw jednopłciowych oraz czy Alberta odłączy się od Kanady, jest data referendum. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Z dniem 21 maja zostałem zawieszony w czynnościach za tak zwane wprowadzenie posłów na interwencję poselską oraz dziennikarzy, a także podważenie autorytetu władzy, przekazał Radiu Wnet zastępca prokuratora generalnego Tomasz Janeczek. Jak powiedział na konferencji prasowej prokurator generalny Waldemar Żurek, Janeczek został zawieszony, ponieważ jest on człowiekiem Ziobry. To chucpa polityczna, ocenił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który stawił się dziś w prokuraturze, by złożyć zeznania w sprawie związanej z nieodebraniem przez prezydenta ślubowania od 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm.
2: To postępowanie nie powinno być prowadzone, ale oczywiście tak jak każdy inny obywatel Rzeczypospolitej przychodzę na to przesłuchanie, nawet najbardziej głupie, bo takie pewnie ono będzie. Są przesłuchiwani także urzędnicy z kancelarii prezydenta, te przesłuchania trwają po kilka godzin, nie wiem ile pan prokurator będzie zadawał mi pytania, no ale oczywiście będę składał wyjaśnienia w tej sprawie.
0: Śledczy działają na polityczne zlecenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, dodał Zbigniew Bogucki. Właśnie podpisałem rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dziękuję Krzysztofowi Gawkowskiemu za współpracę. Tak jak obiecaliśmy, rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane. Czytamy dalej we wpisie Kierwińskiego. Chodzi o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po którym w marcu Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok nakazujący Warszawskiemu Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcję, czyli wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa dwóch Polaków, którzy pobrali się w 2018 roku w Berlinie. Jak pisze Interia, od tego czasu NSA nakazał transkrypcję w sumie 7 par jednopłciowych. Szef NATO z zadowoleniem przyjął decyzję USA o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski. Ruch ten został zapowiedziany przez Donalda Trumpa za pośrednictwem wpisu na Truth Social. Decyzja zapadła tydzień po tym, jak Pentagon anulował planowane rozmieszczenie 4000 wojskowych w naszym kraju. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte z zadowoleniem przyjął tę decyzję przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych w Szwecji. Dodał jednak, że Europa będzie nadal dążyć do zmniejszenia zależności od Stanów Zjednoczonych w kwestiach bezpieczeństwa. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio ma podczas dzisiejszych rozmów w Helsingborgu apelować do sojuszników o większy udział w kosztach wspólnej obrony. Rubio powiedział dziennikarzom, że prezydent Trump jest rozczarowany postawą części państw NATO wobec amerykańskich działań na Bliskim Wschodzie, ale współpraca z Polską pozostaje ważnym elementem relacji sojuszniczych. Rozwścieczony tłum podpalił część szpitala znajdującego się w epicentrum epidemii wirusa Ebola we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Do zamieszek doszło po tym, jak rodzinie i znajomym młodemu mężczyzny, który prawdopodobnie zmarł w wyniku zarażenia wirusem, uniemożliwiono zabranie jego ciała do pochówku. Ciała ofiar eboli są wysoce zakaźne, dlatego władze wymagają specjalnych procedur pochówku, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Szpital w pobliżu miasta Bunia został objęty ochroną wojskową. Świadkowie przekazali agencji Reutera, że zmarły młody mężczyzna był piłkarzem grającym w lokalnych drużynach. Jego matka twierdzi jednak, że przyczyną śmierci był dur brzuszny, a nie ebola. Alberta przeprowadzi referendum w sprawie tego, czy prowincja powinna pozostać częścią Kanady. Premier Danielle Smith ogłosiła tę decyzję wczoraj, po tym jak obywatelska petycja wzywająca do secesji zebrała na początku roku ponad 300 tysięcy podpisów. Z kolei oddzielna petycja opowiadająca się za pozostaniem Alberty w Kanadzie zgromadziła ponad 400 tysięcy podpisów. Jak pisze BBC, w bogatej w ropę prowincji od lat narasta ruch niepodległościowy oparty na przekonaniu, że Alberta jest pomijana przez decydentów w Ottawie. Mimo to sondaże wskazują, że większość mieszkańców Alberty zagłosowałaby przeciwko odłączeniu od Kanady. Referendum prowincjonalne zaplanowano na 19 października.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś słonecznie, choć na północnym wschodzie pojawią się chmury, z których może nieco popadać. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni, chłodniej na wybrzeżu 16-17.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Po reklamie.

0: 17 piętro. Pokój sztuki. 17 muzeów według Konrada Mędrzeckiego.
1: Proszę Państwa, 17 piętro. Jesteśmy znów na 17 piętrze i znów Konrad Mędrzecki prowadzi do swoich, do jednej z 17 komnat Ashmolin. To jest takie muzeum w Oksfordzie. Miałem ten zaszczyt i przyjemność być w tym muzeum w tym roku i bardzo uprzejmie chciałbym polecić. To jest takie muzeum, to jest pierwsze na świecie muzeum, które zostało utworzone na terenie uniwersytetu. Pierwsze na świecie muzeum uniwersyteckie, tak się mówi oficjalnie. Piękne wejście z kolumnami greckimi. No i w środku czekają nas piękne, wspaniałe opowieści pod tym tytułem, że można zobaczyć cudowne obiekty, nie tylko malarstwa, ale też sztuki, na przykład wapienny relief królowej Nefertiti. To przykuł moją uwagę. To taki pęknięty jest on, bardzo, bardzo, bardzo stary. No wiadomo, mieli Państwo, że to jest czas bardzo, bardzo wielki. W ogóle dużo jest tam, sporo. No to nie jest British Museum, gdzie po prostu samych waz greckich jest po prostu chyba 50 sal i wszystkie wypełnione sale tam gablotami z wazami greckimi. W Oksfordzie mniej, ale piękne, piękne, piękne, szczególnie też poza reliefem królowej Nefertiti, to taka głowa kamienna kobiety z takimi włosami, mili Państwo, w kamieniu. Wspaniałe. Oczywiście nie brakuje malarstwa i Paolo Uccello. To zawsze zwraca na moją uwagę, bo wspaniały obraz Święty Jerzy ze smokiem z kolekcji Lanskorońskich, który został sprzedany i teraz można go oglądać w Londynie. Natomiast polowanie, piękny obraz Paolo Uccello znajduje się właśnie w Oksfordzie. Giorgione. Giorgione to pamiętają Państwo prawdopodobnie z Akademii w Wenecji. Tam jest ten słynny obraz burza. Tutaj z kolei religijny obraz Giorgione, nauczyciela Tycjana. Wspaniały obraz Madonny czytającej z dzieciątkiem. Ona ma takie malutkie dzieciątko, siedzi sobie na stoliku, a Madonna w takim niebieskim stroju czyta książkę też ciemną. Jest Rubens, bardzo dobry obraz. Z kolei pejzaż z wieżą zamkową można sobie popodziwiać, podejść spokojnie. Tam nie ma takich tłumów, to jest bardzo przyjemna rzecz, bo na przykład no, w niektórych muzeach, takich jak Uffizi we Florencji, to tam cały czas trzeba się przedzierać do tych obrazów i nie można ich pokontemplować, a właśnie w Oksfordzie można spokojnie sobie pooglądać, dlatego bardzo, bardzo polecam. Jeszcze kilka takich przykładów. Tiepolo, taka jest bardzo znany obraz. Pamiętam w albumach, jak przewracałem albumy, zawsze ten obraz młodej kobiety z papugą przyciągał moją uwagę. Tym bardziej, że tam jest taka odsłonięta pierś tej kobiety i zaróżowione policzki. Giovanni Battista Tiepolo. Bardzo uprzejmie Państwu polecam. Ostatnio w Wielkiej Brytanii też widziałem w różnych innych muzeach Camille Pizarro, a właśnie jest tam w Oksfordzie Joanna trzymająca wachlarz. Taki tytuł jest tego obrazu i to jest bardzo piękny, mili Państwo. Obraz na koniec, wspomnę o dwóch obrazach Renoira. Jest taki akt bardzo znany oraz ogród na Montmartre. Piękne dwa obrazy strzelające kolorami w oczy po prostu w taki sposób, że nie można przejść obojętnie. A to wszystko, proszę Państwa, w Oksfordzie, w pierwszym uniwersyteckim muzeum na świecie i ono się nazywa Ashmolin. Bardzo Państwu uprzejmie polecam i jak to bywa często, bardzo łatwo tam się znaleźć w takim muzeum angielskim. Anglicy mają to do siebie, że za wielkie muzea, wspaniałe muzea nie trzeba płacić, no chyba, że mamy do czynienia z wystawami czasowymi i tam akurat jak ja byłem, to była właśnie egipska wystawa czasowa i za to już trzeba było płacić. Piękne miejsce, pięknie położone, bardzo niedaleko Kościoła Polskiego w Oksfordzie. do Oxfordu. Trzeba lecieć i będzie bardzo blisko z lotniska Stanford, 40 minut, niewielki nawet koszt i później już po zwiedzeniu Oxfordu, albo w trakcie zwiedzania Oxfordu, albo przed zwiedzaniem Oxfordu, w całej okazałości bardzo polecam to muzeum. Dziękuję bardzo.
0: 17 piętro.
2: W samo południe.
3: I tak rozpoczynamy, proszę Państwa, program W samo południe. Przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Za chwilę oddam głos redaktorowi Łukaszowi Jankowskiemu, ale wcześniej jeszcze rozmowa na temat Krakowa, na temat referendum, które odbędzie się już w niedzielę. Z nami na łączach jest pan Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Trzeba powiedzieć, że w czasie tej audycji, która rozpoczęła się o godzinie 10, przeważały raczej głosy za referendum. Czy pan pójdzie do referendum i co pan sądzi o tej inicjatywie?
4: Ja na szczęście nie mam takiej możliwości, ponieważ nie jestem mieszkańcem Krakowa. Nie mieszkam w Krakowie, więc nie mam tutaj prawa wyborczego czynnego. Natomiast jeżeli bym je miał, nie poszedłbym, nie wziąłbym udziału w referendum, ponieważ mamy w Polsce tak skonstruowane przepisy, że tak naprawdę niewzięcie udziału w referendum jest wyrazem głosu przeciw tutaj w tym przypadku odwołaniu prezydenta Rady. Tak to mamy skonstruowane, że to właśnie to ta frekwencja jest tym narzędziem, które pozwala tutaj wyrazić swoje zdanie, więc ja nie wziąłbym udziału w referendum.
3: Ponieważ jest pan przeciwny takiej właśnie odwoływaniu prezydenta miasta, chociaż pan nie będzie głosował, to dlaczego uważa pan ten pomysł, aby teraz odwoływać Aleksandra Miszalskiego za zły?
4: Panie redaktorze, ja też i praktycznie, bo byłem 10 lat burmistrzem, byłem radnym miasta, ale też teoretycznie, bo na uniwersytecie te zagadnienia studentom przekazuję, zajmuję się kwestią samorządu i w mojej opinii referendum odwoławcze jest taką, przepraszam za porównanie, bronią atomową, która powinna być wykorzystana w sytuacji naprawdę ekstremalnych zaniedbań, zaniechań, bądź też rażącego odstąpienia przez włodarza od realizacji tego, co obiecał wyborcom w wyborach. W mojej opinii takie okoliczności w Krakowie nie zaistniały. W mojej opinii Aleksander Miszalski nie zrobił nic takiego, co kwalifikowałoby się dziś do referendum. Nie może być tak, i tu bardzo byłbym ostrożny, aby referendum stawało się po prostu trzecią turą wyborów samorządowych. Po coś to jest tak skonstruowane, że wybory dziś mamy raz na 5 lat samorządowe i uważam, że tak też powinno pozostać. Dlatego w mojej opinii tutaj te działania mają charakter polityczny w dużej mierze, więc nie widzę powodu, by pokazać czerwoną kartkę prezydentowi Miszalskiemu po 2 latach urzędowania.
3: Powiedział pan, że to jest efekt działań politycznych, że charakter tej inicjatywy jest polityczny, ale to jest coś, czemu zdecydowanie zaprzecza komitet referendalny, mówiąc, że nie, że przecież tutaj w skład tego komitetu wchodzą różne osoby, różne postacie o różnych przekonaniach. Co pan odpowiada na te argumenty, że tak naprawdę to jest referendum, że to jest inicjatywa oddolna?
4: Znaczy inicjatywa może jest oddolna, natomiast kto tak naprawdę tutaj od początku był twarzą tego referendum? To pan radny Łukasz Gibała, który ewidentnie nie pogodził się z tym, że w wyborach samorządowych przegrał z Aleksandrem Miszalskim, ale od razu pojawili się tam parlamentarzyści, liderzy formacji politycznych. Pojawił się przecież i pan Konrad Berkowicz, i pojawili się prominentni działacze Prawa i Sprawiedliwości. Nie, ja za długo na to wszystko patrzę i za długo, mówiąc kolokwialnie, w tym siedzę, żebym tutaj na tę obywatelskość i apolityczność tej inicjatywy dał się nabrać. Nie, tak nie jest.
3: No ale coś się stało, że rzeczywiście w tym momencie taka inicjatywa zaistniała, że udało się zebrać te głosy. Przez 20 parę lat prezydentem był pan Jacek Majchrowski, który także był mocno krytykowany. No to co się według pana wydarzyło, że w tym momencie taka inicjatywa się pojawiła i że 24 maja, coś co jeszcze się wydawało niedawno niemożliwe, dojdzie do takiego referendum w Krakowie?
4: Znaczy, pan prezydent Miszalski nawet sam kilkukrotnie odpowiedział na pytanie, które pan redaktor zadał. Nie jest tajemnicą, że w pewnych kwestiach, jak choćby strefa czystego transportu, również mam zdanie niż pan prezydent. Wchodziliśmy w spory, również spory sądowe, natomiast to są dwie różne rzeczy. Konstruktywny spór, dyskusja, różnice zdań, to jest naturalny element demokracji i on występuje i dobrze, że występuje. Natomiast z drugiej strony referendum jako ta broń bardzo silna, w mojej opinii powinna być zostawiona jako takie naprawdę już, jako taka ostateczność. Natomiast wiele decyzji trudnych pan prezydent Miszalski podjął, dotyczących choćby cen biletów, cen usług, dotyczących zakresu strefy czystego transportu, sposobu jej wdrożenia. Natomiast ja mam takie wrażenie, panie redaktorze, i myślę, że wielu mieszkańców Krakowa je podzieli, że tak naprawdę to decyzja o tym, że trzeba zrobić referendum, pewne osoby podjęły pierwszego dnia po zaprzysiężeniu Aleksandra Miszalskiego i po prostu szukały dziury w całym i zaczepki i podsycając nastroje społeczne, w końcu powód znaleziono. Więc w mojej opinii tutaj mi się ta oddolność wcale do końca nie zgadza. Ja obserwowałem sesję Rady Miasta Krakowa, zachowanie części radnych, zachowanie liderów. Myślę, że to raczej jest też głosy, że dzisiaj Kraków, jutro następne miasta. To nie jest oddolność, to nie jest samorządność, to jest polityka, to jest dogrywka po ostatnich wyborach samorządowych, ale również w drugą stronę to jest jakieś preludium zbliżających się wyborów parlamentarnych. No tak nie powinno być.
3: To pan uważa, że tutaj rzeczywiście jakiś element polityki jest, ale jest pan wojewodą Małopolski i trzeba też powiedzieć, że to cała ta debata wokół referendum to także krystalizowała się wokół no chociażby kwestii strefy czystego transportu. No i tutaj taki wielki antagonizm między z jednej strony miastem Krakowem, a z drugiej strony właśnie tym obwarzankiem, tymi gminami ościennymi. Jak z pana punktu widzenia, wody właśnie, ten w jaki sposób te antagonizmy no, w jakiś sposób wygładzić, ponieważ no, nie jest absolutnie tajemnicą, że radni tych gmin ościennych stwierdzili, że esteto to przede wszystkim godzenie właśnie, dyskryminacja wobec mieszkańców tych gmin.
4: Ja zgadzam się z tym argumentem. My generalnie, ja jestem szefem wojewódzkim PSL-u w Małopolsce. My ludowcy mamy taką rolę, że my jesteśmy tymi, którzy łagodzą, którzy szukają zgody. Czasami się to kończy tym, że zwaśnione strony przyznają rację. Częściej w ostatnich czasach, że i jedni i drudzy mają pretensje. Natomiast to jest nasza rola. Taki był nasz lider Wincenty Witos, taki jest Władysław Kosiniak-Kamysz, tacy jesteśmy my. Szukamy zgody i porozumienia. Ja staram się budować te zgody. Staram się wysłuchać obu stron, staram się wzajemnie przedstawiać argumenty. Ja mam, owszem, jako wojewoda Małopolski, 1 000 000 mieszkańców Krakowa, licząc na okrągło, to jest bardzo ważna dla mnie grupa, ale oprócz tego mam 2,5 miliona mieszkańców Małopolski mieszkających poza Krakowem. Dla mnie każdy obywatel i każdy mieszkaniec ma dokładnie tę samą wartość i tyle samo znaczy. W związku z powyższym obowiązkiem prezydenta Krakowa jest dbać o mieszkańców miasta Krakowa. Jemu powierzyli mandat w wyborach bezpośrednich, jemu zaufali, on robi swoją robotę. Moim zadaniem z nadania premiera jest nadzorować funkcjonowanie administracji w całej Małopolsce i też uznałem, że te przepisy są krzywdzące wobec mieszkańców i obywateli, mają znamiona potencjalnej dyskryminacji obywateli mieszkających poza Krakowem w stosunku do, czy wobec wjazdu do stolicy ich regionu. Więc złożyłem skargę sądową, następnie kandydacyjną. Na tym polega demokracja. Możemy się różnić, ale musimy wzajemnie się szanować. Ja rozumiem punkt widzenia pana prezydenta i ja wciąż wierzę, że tu znajdziemy rozsądny kompromis. Tylko wokół tego ta cała polityczna burza, otoczka jest niepotrzebna, bo akurat tej decyzji nie ma żadnych znamion polityki.
3: Powiedział pan Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
3: Ja również państwu mówię do usłyszenia. Mikołaj Murkociński i przekazuję głos Łukaszowi Jankowskiemu. To jest audycja W samo południe.
5: A my do Krakowa jeszcze wrócimy, pewnie do Mikołaja, również po godzinie 13 będziemy wracać, bo patrzymy na tej ostatniej prostej przed referendum. Był głos wojewody, a w naszym studiu Michał Nieznański, polityk Konfederacji. Dzień dobry.
6: Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Wojewoda przed sekundą, no, czyli osoba związana z rządem, mówił, referendum to jest coś nadzwyczajnego, nie wolno nadużywać referendum. Jak to jest? Nadużywacie także jako Konfederacja referendum w Krakowie?
6: To jest pierwsze referendum w Krakowie, ciężko mówić jakimś nadużyciu referendum. Natomiast to tylko pokazuje, jak obecna władza podchodzi do demokracji. Demokracja dla nich jest dobra tylko wtedy, kiedy naród sprzyja.

0: sukcesów, które odniósł Aleksander Miszalski, będąc prezydentem Krakowa. Nie ma tam absolutnie nic, co by zachęcało, żeby pójść i zagłosować za tym, żeby go jednak zostawić na stanowisku, a na końcu jest tylko to jedno stwierdzenie: nie idźcie na referendum. No, ktoś, kto ma w nazwie obywatelska, próbuje teraz wmówić obywatelom, żeby nie spełniali swojego obywatelskiego obowiązku.
1: To się uda, czy się nie uda? Mamy dzisiaj ostatni dzień kampanii, potem sobota na namysł i niedziela na decyzję dla krakowian. Kraków 95,2. Witamy słuchaczy. Czy pójść, czy nie pójść?
0: Oczywiście, że pójść i zagłosować przeciwko Aleksandrowi Miszalskiemu. Wszelkie badania i sondaże pokazują, że raczej ta frekwencja będzie odpowiednia, więc każdy głos tutaj ma znaczenie. Każdy głos, który decyduje o tym, czy Miszalski być prezydentem, czy ma nim nie być, będzie głosem ważnym. I myślę, że patrząc na sondaże, o ile są przeprowadzone w sposób odpowiedni, to raczej w poniedziałek rano powinniśmy mieć już pana Miszalskiego poza Urzędem Miasta.
1: I burzę polityczną.
0: No, na pewno, bo Platforma Obywatelska będzie chciała to jakoś przykryć. Wszyscy inni, którzy przyczynili się do tej ewentualnej dymisji Miszalskiego, również ogłoszą swój sukces. No, trzeba jednak prawdzie w oczy, że tutaj przesądziło to, jak Miszalski rządził miastem Kraków. Oczywiście wprowadzenie strefy czystego transportu na wzór Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Przy okazji myślę, że Warszawiacy też mogliby przemyśleć, czy taki prezydent się nadaje do tego, żeby rządzić naszą stolicą. Wdrożenie drogich biletów, podwyżka cen parkingów i co największe, widziałem kilka takich sond ulicznych przeprowadzonych z mieszkańcami Krakowa. To mieszkańcom Krakowa przeszkadza najbardziej to, że pan Miszalski dopuścił się nepotyzmu w spółkach zarządzanych przez miasto i wprowadził tam swoich kolesi. Widać, że to jest najgorsze, co mógł zrobić.
1: Co się stanie z Donaldem Tuskiem? Jakie będzie miał myśli premier, jeżeli się okaże, że jego podwładny partyjny nie dał rady? Widzimy, że sami politycy Platformy są nieobecni. Mają podobno zakaz. Ministrowie, sam premier też nie chce jechać, by pomóc Miszalskiemu.
0: No taka prawda, że troszeczkę jak z tymi teraz wojskami amerykańskimi, do tego, żeby być ojcem sukcesu, to klatę wypnie prawie każdy. Natomiast porażka jest sierotą i myślę, że tą sierotą w Platformie Miszalski finalnie zostanie. Widać też, że może Donald Tusk wyciągnął wnioski po kampanii prezydenckiej, którą pogrążył w sposób niestandardowy, mówiąc o osobach znanych i lubianych, a mając na myśli patologiczne freakfighty i ich tam głównego zawodnika, więc być może nie chciał teraz pogrążyć Miszalskiego, natomiast Miszalskiego, tak jak powiedziałem, pogrążyło to, jak rządził Krakowem. Tu nie ma za dużej polityki takiej ogólnopolskiej, tu jest polityka miasta i to, że mieszkańcy nie chcieli mieć takiego prezydenta. Szybkość nawet zbiórki podpisów przy tym referendum była niesamowita. Ja, szanowni państwo, przeszedłem tych kampanii wyborczych już w swoim życiu naprawdę kilka. Wiem, jak się trudno zbiera podpisy na daną partię, na dany komitet, czy chociażby w jakimś referendum. A tutaj, tu opieram się na tym, co mówili nam działacze Ruchu Narodowego w Krakowie, Nowej Nadziei w Krakowie, czyli Konfederacji finalnie, że ludzie sami podchodzili, przynosili podpisy, sami chcieli się podpisywać, nie trzeba było
1: i
0: nawet
1: namawiać. I słyszeliśmy od jednego z mieszkańców, z którym rozmawiał Mikołaj Murkociński, że nawet wyborcy Platformy mają dość Miszalskiego, więc może to jest tak, że jest lokalna sprawa, że to nie będzie miało wielkiego przełożenia na politykę ogólnopolską, czy jednak będzie miało.
0: Już w Zabrzu się udało raz odwołać prezydenta, no i jakby nie patrzeć, potem prezydent został wybrany z tej samej formacji. Więc to nie jest tak, że to się przekłada mocno na politykę ogólnopolską, ale daje jakiś sygnał do tego, że zmiana jest możliwa i daje sygnał do tego, że głosy mieszkańców, tak w Krakowie, jak potem finalnie w całej Polsce, mogą zmienić rząd, do czego będziemy zachęcać w 2027 roku, bo myślę, że ten rząd powinien już dawno odejść w polskiej
1: historii.
0: Ale
1: z całym szacunkiem dla Zabrza, piękne miasto z tradycjami, ale to nie jest miasto wojewódzkie, to nie jest Kraków. Bitwa o Kraków będzie angażować wszystkie ogólnopolskie media, zwłaszcza, że mamy rok bez wyborów.
0: No myślę, że oczywiście tak, temat dla mediów to będzie bardzo gorący.
1: I dla polityków również.
0: I dla polityków również, tylko dalej uważam, że nie będzie to się przekładało obecnie na politykę ogólnopolską, bo jeśli miałoby się przełożyć, to musieliby Polacy wyjść gremialnie na ulicę, coś na wzór tego, co działo się w środę w Warszawie i po prostu zmusić Donalda Tuska swoją obecnością i swoimi protestami w stolicy do tego, żeby podjął się dymisji, a nie kontynuowania misji tego rządu, bo myślę, że nic teraz dobrego już ze strony rządu Donalda Tuska w tym i w przyszłym roku nie czeka.
1: Do protestu zaraz wrócimy, ale

0: informację wieczorem, kiedy Donald Trump napisał na swojej platformie medialnej Truth Social, że podaruje Polsce 5 tysięcy żołnierzy, bo szanuje Karola Nawrockiego. I teraz batalia, kto tu, co jest jego zasługą, rząd i prorządowe media starają się przekonać, że to jednak jest działanie wiceministra Tomczyka, który był wtedy w Waszyngtonie, że on to załatwił.
1: To jest dość ciekawe i znowu mogę wrócić do tego samego przysłowia, które powiedziałem przed chwilą, że sukces ma naprawdę wielu ojców. Gdyby to się nie udało, myślę, że obrzucanie się winą byłoby bardzo dużo, natomiast finalnie...
0: A na poważnie, no, także pan pracuje blisko z marszałkiem, wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem, który sprawami polityki zagranicznej bardzo się interesuje i jest tam bardzo aktywny. Co to mówi o naszych relacjach? No bo teraz możemy się cieszyć, są te wojska amerykańskie. Dobrze, źle, od tego zacznijmy.
1: Czy zacznijmy od tego, że wojska amerykańskie są jakimś buforem bezpieczeństwa przed najazdem chociażby?
0: Są czy nie są? Bo są. Sołomir Mencen mówi, że nie do końca są. Na swoim spotkaniu jednym podkreślał, że oni nie będą tu walczyć być może.
1: Myślę, że są buforem bezpieczeństwa i są takim znakiem dla tych, którzy chcą nas najechać, że jednak ktoś tutaj występuje. Oczywiście możemy finalnie sprawdzać, czy faktycznie artykuł 5 wtedy zadziała. My tego absolutnie nie wiemy, bo nigdy do takiej sytuacji nie doszło, ale być może nie doszło właśnie dlatego, że jest ten bufor bezpieczeństwa.
0: Czyli dobrze, że są. No myślę, bo też są głosy, jakby pan rozmawiał ze zwolennikiem waszego byłego koalicjanta, czyli Grzegorza Brauna, powiedziałby, wojska okupacyjne być może. Amerykanie tutaj nas są po to, żeby okupować i żeby nas w jakimś sensie także ekonomicznie tłamsić.
1: Ja myślę, że nie będziemy takich teorii komentować.
0: Sprawa jest... Nie, dlaczego?
1: Sprawa jest prosta. Możemy nie mieć wojsk amerykańskich. Ja bym się nawet z tym zgodził, że jeśli Polska ma już tak silną armię, dobrze uzbrojoną, wyposażoną, przeszkoloną i liczebną, to wtedy możemy sobie pozwolić na to, żeby tym straszakiem nie była obecność wojsk amerykańskich, tylko straszakiem była ilość wojsk polskich i wyposażenie, jakie Wojsko Polskie posiada. Natomiast w momencie, w którym jesteśmy trochę rozbrojeni, pomagaliśmy masowo Ukrainie, wydaliśmy sporo pieniędzy na tą pomoc, no to jakoś potrzebujemy tego buforu bezpieczeństwa. Dla mnie to nie jest moment, w którym to miała być idealna sytuacja, taki wymarzony świat, które są tutaj i stacjonują wojska amerykańskie. Natomiast trzeba patrzeć na bezpieczeństwo naszego kraju. I sytuacja wymaga tego, żeby te wojska po prostu u nas stacjonowały. Do momentu, kiedy naprawdę nie wyszkolimy swojej silnej armii. Dokiedy tego nie ma, taki jest interes narodowy, żebyśmy mogli czuć się w Polsce jakkolwiek bezpiecznie.
0: Pan brał udział w środowej manifestacji Solidarności. Jakie odczucia, jakie wrażenia? Frekwencja pana zaskoczyła pozytywnie, negatywnie?
1: Widziałem jeden z filmów nagrany dronem, pokazujący cały Nowy Świat i krakowskie przedmieście zalane biało-czerwonymi flagami i tymi narodowymi, i tymi z napisem Solidarność, bo jednak barwy tu się
0: Ale
1: zgadzają.
0: Były też emblematy Konfederacji.
1: Były, oczywiście. Szliśmy tutaj z emblematem partii, to nie ma się czego wypierać, tak dokładnie było. Natomiast same moje odczucia co do tego protestu, widać wielkie napięcie wśród związkowców do tego, co się dzieje. Widać, że...
0: Ale związkowcy to są też wasi wyborcy? Jak to wygląda? Jak wy jesteście ze związkami zawodowymi? Wy partia gospodarczo jednak liberalna. Sołomir Mencen w swojej firmie związków nie ma, dobrze pamiętam, zawodowych.
1: Patrząc na to, jaki dostaliśmy taki, mówiąc po korporacyjnego feedback od ludzi, to jednak widzimy, że wśród związkowców jest spora grupa wyborców Konfederacji, jest spora grupa wyborców, się też innych partii. Natomiast samo to, czy ktoś będzie głosował na jedną czy na drugą partię, nie przeszkadza w tym, żeby związkom zawodowym pomóc w słusznym skądinąd celu. A tym celem było tutaj obalenie ETS-u w Polsce i tej polityki klimatyzmu, która nas zalewa z Unii Europejskiej, co się finalnie nie udało. Natomiast rozmawiając ze związkowcami, już usłyszałem, że na wrzesień planują kolejny protest, bardziej liczebny, więc na pewno ta sprawa się jeszcze nie kończy. Jest wiara w narodzie w to, że możemy coś zmienić, że możemy postawić się Unii Europejskiej. Dlatego oczywiście potrzeba silnego i zdecydowanego rządu, na którego czele będzie stał polityk, który będzie się potrafił postawić eurokratom w Brukseli.
0: Czyli wynik środowego marszu jest jaki dla Donalda Tuska? Dla was energia dodatkowa to jest coś, co jest takim punktem może też zwrotnym, i to referendum w niedzielę, i ta środowa manifestacja, tydzień dopływu energii dla opozycji?
1: Myślę, że to nawet nie chodzi o energię dla opozycji, ale przynajmniej dla mnie, to są moje odczucia. Zawsze, kiedy widzi się naszych rodaków, którzy wspierają nas w tym, co robimy i mówią, że idziemy dobrą drogą, jest jasnym sygnałem, że możemy zrobić dla Polski coś dobrego. To jest takie trochę jak dobry wiatr pod narty dla skoczka narciarskiego, który potrafi wtedy odlecieć bardzo daleko i dokładnie tak samo my to odbieramy. Ja bym nawet był zwolennikiem, żeby takie manifestacje odbywały się częściej, bo to, jakie dostajemy informacje od ludzi, często i gęsto po prostu do polityków nie dopływają.
0: Kwestia potem inflacji, tak? Jak częściej, no to mniejsza energia, potem mniejsza liczba uczestników. Na koniec zapytam, rok 27 to ostatni rok, kiedy Konfederacja wystartuje razem?
1: Nie mamy takich planów, żeby to był ostatni start Konfederacji. Raczej chcemy, żeby ten projekt trwał, bo zdobył swoją markę, zdobył swoją już renomę, jeśli chodzi o Polaków i wyborców. Myślę, że ludzie już się przyzwyczaili do tego, że Konfederacja jest, ma swoje zdanie i to zdanie jest szeroko komentowane przez naszych rodaków. Więc na ten moment idziemy do wyborów razem i nie mamy żadnych planów rozpadowych.
0: W Kanale Zero redaktor Mazurek mówił o tym, że no, dostał takie informacje od ważnych polityków Konfederacji, że po wyborach część będzie w rządzie, część będzie w opozycji, niezależnie od tego, która strona będzie rządzić.
1: To jest zawsze ciekawe, że pana koledzy redaktorzy, jak nie mają pewnego źródła, to mówią o wysoko postawionych politykach w danej partii.
0: To jest rzeczywiście śmieszne, ale w przypadku Roberta Mazurka nie wiem, czy to jest uprawnione, bo to jest jednak dziennikarz o renomowanej
1: Myślę, że
0: agendzie.
1: Robert Mazurek
0: wątpię, często, żeby wymyślił ten cytat i skłamał całkowicie.
1: Często i gęsto miał takie wstawki, które się potem okazywały prawdą, natomiast ja ze swojej strony nie mam takich wiadomości, żebyśmy mieli się zaraz po wyborach rozpadać, no bo wtedy to...
0: Ale taka wizja, że jeżeli wygra prawica, to Sołomir Mentyn powie, a jeszcze poczekam w opozycji, a wy jako Ruch Narodowy wchodzicie do prawicowego rządu i odwrotnie, jak wygra lewica, czy tam liberałowie z Tuskiem, no to wtedy Mentyn mówi, idę na wicepremiera i ministra finansów, na wy z Ruchu Narodowego patrzycie, jednak nie, więc czy zostajemy w opozycji.
1: O samym tym, jak będą mogły wyglądać ewentualne konfiguracje powyborcze, to muszą najpierw zdecydować wyborcy i niestety na samym końcu system Donta, który też do końca nie jest dobrym systemem liczenia głosów. Myślę, że możemy tu się porządnie zastanawiać. Ostatnio w Szczecinie Witold Tumanowicz miał o tym swój wykład, czy można to prawo wyborcze zmienić na trochę bardziej przychylne i miarodajne co do ilości oddanych głosów. Natomiast dopiero wtedy, kiedy te głosy będą oddane, kiedy arytmetyka sejmowa będzie zliczona, możemy mówić o ewentualnych koalicjach i kto z kim może gdzieś pójść. My chcemy realizacji naszego programu i to jest pierwszy cel, który stawia sobie Konfederacja.
0: Który będzie wspólny? Jesteście w stanie ze Sławomirem Mentzenem, wy jako Ruch Narodowy, bo pan jako Michał Nieznański reprezentuje Ruch Narodowy w klapie Szczerbiec dla tych, którzy nas nie widzą, a tylko słuchają. No, a jest też Nowa Nadzieja, która ma bardziej to gospodarczo-liberalne skrzydło czy wyraz.
1: Tylko, że my w tym naszej koalicji żyjemy od końca 2018 roku i zawsze potrafiliśmy się na program wyborczy finalnie dogadać. Wszystkie programy, które państwo widzieli, które były opublikowane na naszych stronach,
0: były
1: konfederacyjne, były dogadane, więc myślę również, że jako środowisko jesteśmy najbardziej przygotowani na rządzenie w koalicji, bo doskonale wiemy, jak się w tej
0: Czyli
1: koalicji
0: Czyli wynik
1: poruszyć.
0: Wyborów, niezależny, czy bardziej to będzie wynik na lewicę, czy bardziej na prawicę, bardziej na liberałów, czy bardziej na konserwatystów, to jak rozumiem was nie rozłamie.
1: Myślę, że my jesteśmy jednak w grupie konserwatystów i nawet jeśli konserwatystów o poglądach wolnościowych, to dalej prawicowców i konserwatystów, więc pójdziemy do tych wyborów po to, żeby po wyniku wyborczym spełniać nasz program wyborczy, na który mandat dają nam Polacy.
0: O czym mówił Michał Nieznański, polityk Konfederacji, dyrektor biura wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
1: Dziękuję państwu.
0: Nie zarozumiałem w tym gorącym dniu, bo to ostatni dzień referendalny. My za chwilę będziemy o tym więcej mówić i o manifestacjach, i o sondażach, i o referendum, bo za sekundę taktyka polityki, ale żeby taktyka polityki się odbyła, to potrzebujemy chwili na rearanżację studia. A zatem muzyka. A zaraz potem wracamy z Piotrem Matczukiem.
2: W samo południe.

0: understood.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
5: W sobotę 24 maja Radio Wnet zakotwiczy na 25. jarmarku Świętego Dominika przy klasztorze Dominikanów na Służewiu w Warszawie. Można nas spotkać między godziną 11 a 14. Na naszym stoisku kubki, koszulki i inne radiowe skarby z ładowni. Na wachtę zaprasza nasz kapitan Krzysztof Skowroński. Do zobaczenia na jarmarku.
3: Autopromocja.
6: Z lewej.
7: Z prawej.
6: W centrum.
7: Taktyka polityki.
6: W Radio Wnet.
8: I dzisiaj zaskoczenie, punktualnie, no prawie punktualnie, trochę później, 12.40, taktyka polityki, Łukasz Jankowski, Piotr Matczuk, Telewizja Republika, dzień dobry.
9: Kłaniam.
8: Analityk sceny politycznej, trochę o Republice też porozmawiamy, ale najpierw zacznijmy od manifestacji. Co, chciałem tak, pomyślałem sobie, że dzisiaj porozmawiamy głębiej, trochę wyciągnę z ciebie, drogi Piotrze, jakąś taką myśl bardziej ogólną niż tylko newsową, chociaż newsów też nie zabraknie. Czym jest manifestacja w polityce?
9: Ważnym elementem. Ważnym elementem budowania takiej tożsamości społecznej. Widzieliśmy to, na chwilę abstrahując od tej ostatniej środy, ale widzieliśmy to przez ostatnie lata, na przykład kiedy PiS był w opozycji, organizował marsze takie w Warszawie zimą. Później tą taktykę przejęła też Platforma i też na marszach, demonstracjach budowała pewien polityczny kapitał, ale to nie są tylko partyjne marsze, bo tutaj akurat mówimy o demonstracji
8: Solidarności
9: Związkowej, czy drugiej demonstracji protestu Republiki.
8: 4980 dni, co stanowi 13 lat, 7 miesięcy, 20 dni minęło od chyba takiej pierwszej dużej w Polsce manifestacji, która zmieniła kształt polityki, Obudź się Polsko. 30 września, rok 12.
9: W ogóle my w Polsce mamy taki kłopot, moim zdaniem, z postrzeganiem tych demonstracji i z samym takim uczestnictwem.
8: Ale Obudź się Polsko wryło się w pamięć, jako, tak samo jak się wryły w pamięć i pewnie te pisowcy, o których mówiłeś, to pewnie mniej, ale Obudź się Polsko, na pewno każdy, kto zna politykę, o tym marszu słyszał, pierwszym dużym marszu politycznym i potem o marszach Donalda Tuska przed wyborami w 2023 roku. To są dwie myśli, które naprawdę chyba zmieniły postać polityki. Jak będzie z tym środowym?
9: Tak, ale moim zdaniem też nie tylko, bo był taki moment, gdzie Telewizja Trwam też urządzała duże manifestacje. Oprócz tych, co...
8: Obudź się Polsko.
9: Tak, ale oprócz tej też były inne. Tutaj nawet, jak chcesz ogólnie na to spojrzeć, to ja nawet bym nie patrzył, kto to organizuje.
8: Bo tylko do tej jaki manifestacji to ma... tylko papież zbierał tłumy takie w tej wizji obyczajowo-polityczno-społecznej.
9: I tak? Dlatego mówię, że to ważne, bo w Polsce jest kłopot z tą partycypacją polityczną. Polacy mniej się angażują społecznie, obywatelsko. Nie należą do organizacji. Nie należą do partii politycznych. Nie lubią wychodzić, manifestować jakichś poglądów. Zobacz, że mamy 40-milionowy kraj prawie i u nas partie polityczne, te duże, mają po 40-50 tysięcy członków. No w dużo mniejszych Węgrzech takie partie jak Fidesz idą w setki tysięcy członków, więc ta chęć partycypacji jest inna.
8: To To też działa w dwie strony, bo też partie czasami niechętnie przyjmują. Więc...
9: To też, ale gdyby była ta, gdyby był ten ogień na dole i ludzie chcieliby się zapisywać, uczestniczyć, angażować, no to, to myślę, żeby to przełamali. Zresztą nie tylko polityki to dotyczy. Inne organizacje, stowarzyszenia, takie mini wspólnoty nie są wybierane. Polacy bardziej skupiają się na życiu rodzinnym. To jest ta ich podstawowa wspólnota. No jak siebie sam zapytasz, do ilu organizacji czy stowarzyszeń należysz, takich nawet powiedzmy czysto hobbystycznych, no to ich nie będzie pewnie cała długa lista.
8: Dwa stowarzyszenia. Jedno lokalne w moim mieście i jedno strzeleckie.
9: To i tak jesteś pewnie w awangardzie tej partycypacji. Więc tym bardziej demonstracje takie uliczne, manifestacje, które nie tylko mają pokazać pogląd polityczny, ale czasami mają pokazać pogląd ideologiczny, bo o takich też mówimy, są bardzo istotne, bo pokazują tym ludziom, którzy chcą się angażować, ten taki frazes, który mówią politycy, policzmy się. To jest ważne dla kogoś, kto uczestniczy, kto jest obywatelem zwykłym, ale chce się w coś angażować.
8: O tym mówił Donald Tusk przed wyborami, tak? Marsz miliona, on jeszcze nie miał miliona, ale był duży, tak. Był porównywalny, ten pierwszy był porównywalny frekwencyjnie z marszem Obudź się Polsko.
9: I policzyli się. I zobaczyli, że nie są sami. To jest bardzo,
8: i to miało znaczenie w kampanii.
9: To jest bardzo istotne, żeby ta manifestacja wtedy odpowiada na tą energię, która jest. Trzeba przyznać wtedy Platformie, że ona wśród ludzi energię w tej kampanii miała. Umiała ją wykrzesać. Ludziom się chce.
8: Na tych obydwu marszach byłem, na tym liczniejszym w czerwcu, na tym mniej licznym w październiku. No tam rzeczywiście była energia, była trochę nadzieja, było dużo złości antypisowskiej. Zresztą chodziłem, staram się już na wszystkich dużych kodowskich, one były znacznie mniejsze, te kodowskie manifestacje, jak tam też ta energia się pojawiała, ale czasami taka bardzo skanalizowana tylko do tej bańki najbardziej radykalnych. O jednym, dlatego ci przerwałem, bo o jednym zapomniałem fenomenie, to jest Marsz Niepodległości, na którym wyrosła Konfederacja.
9: Tak,
8: i tutaj... też na marszach cyklicznych, ale też dużych wyrosła.
9: Tak, i tutaj ciekawy przykład, bo marsz, demonstracja, która wywodzi się z kwestii ideologicznych. Niepartyjnych. Marsz Niepodległości, święto, ludzie, którzy chcą manifestować swoją postawę. Jakiś zbiór przekonań i to zbiera ogromne tłumy i mogą siebie zobaczyć, dodaje im to energii, jest jakby kolejną fazą w tym zaangażowaniu. Dlatego politycy chętnie sięgają po to narzędzie, ale również dlatego ono jest ważne w takim przypadku, jak w przypadku związku zawodowego, jakim jest Solidarność i w ogóle takiego ruchu u nas pracowniczego. Trochę to zapomnieliśmy. Polska wolna jednak, mimo okrągłych stołów Magdalenek, to społecznie wyrosła na tym takim buncie na ulicy.
8: To jest coś nowego, bo cała twoja także kariera, czy duża część twojej kariery jako spin doktora, jako osoba, która zajmowała się dla partii politycznej marketingiem politycznym, no jest w tym okresie, kiedy te demonstracje już były. Tak, od tego marszu, stąd powiedziałem, te prawie 5000 dni minęło od Obudź się Polsko, no i potem i PiS wychodził, i Platforma wychodziła. Coś się okazało, że jednak Polacy chcą wychodzić i te marsze są organizowane aż po ostatnią środę.
9: To też zależy, pamiętaj, od okoliczności. Ostatnia środa pokazała, ja nazywam ją trochę taki dzień gniewu, bo marsz Solidarności miał swój tytuł, miał swój cel, chodzi o tam ETS, politykę klimatyczną.
8: Razem dla Polski i Polaków.
9: Ale zobacz, że jak tam się porozmawiało, czy dziennikarze, reporterzy rozmawiali z tymi ludźmi na miejscu, to tam było ogólne wkurzenie na obecną jakość rządów i na obecnego premiera. Tematycznie ten marsz się rozlał poza ETS
8: A czy to było dobrze ukierunkowane? Czy nie jest tak, że jednak, że troszeczkę zabrakło pomysłu, jak tą energię bardziej skanalizować politycznie?
9: No ale pytanie, czy organizatorom głównym, czyli Solidarności, która jednak, pamiętajmy, pierwotnym ich celem jest walka o prawa pracownicze ludzi zrzeszonych w tej Solidarności. No z tego punktu widzenia ETS, polityka klimatyczna, jest kluczowa w wielu obszarach gospodarki, w których Solidarność zrzesza pracowników. Więc ja tutaj bym tego tak nie rozpatrywał. Pytanie w ogóle, czy my na przykład dwaj jesteśmy adresatami tego przekazu.
8: To jest.
9: Pewnie robotnicy, pewnie pracownicy, którzy nawet nie są zrzeszeni, mogą być mniejsze zakłady. Trzeba pamiętać, czym jest dzisiaj polityka klimatyczna. bo my trochę zaspaliśmy, zostaliśmy na konserwatyści w ogóle, zostaliśmy na etapie ostatniego pokolenia, my się wyśmiewamy, wariaty przyklejają się do jezdni, ha, ha, ha, ha, śmichy, chichy. A polityka klimatyczna dzisiaj jest polityką gospodarczą i polityką polityczną. Ona ma bezpośredni wpływ i to nie tylko na wielką hutę, z której przyjadą związkowcy, ale często na mniejszy zakład, który widzi, że ma mniej zamówień, że ma wyższe koszty i ci pracownicy to widzą. Więc ja bym tutaj oddał Solidarności, że słusznie to nakreślili, ale i tak ta tematyka rozlała się poza, bo ja jestem przekonany, że bardzo wielu ludzi, nawet spoza Solidarności, którzy przyłączyli się do tego marszu, bo zawsze jest tak, dużo ludzi z Warszawy, z okolic się przyłącza, ma zupełnie inne te postulaty.
8: Wielu ich spotkałem, byłem na tej manifestacji, to rzeczywiście, jak się pytało i związkowców, i niezwiązkowców, no to po co idziemy przeciwko temu rządowi?
9: A poza tym zobacz, że zbiegły się te tematy, bo wcześniej rano mieliśmy protest zwolenników Republiki i w ogóle tak, prawicowców pod prokuraturą, który był odpowiedzią na to, co rząd robi, ja bym powiedział, w tej sferze siłowej. Tak? Czyli ta już przesada, jeśli chodzi o te ataki na telewizję Republika, ale nie tylko. Wejście do domu redaktora naczelnego Sakiewicza, tak? Więc tutaj ta energia była inna, ale ona, jak potem zobaczysz, korelowała z tym, co była Solidarność. Ogólnie, jakbyśmy zapytali kogoś, kto nie zna polskiej polityki, tylko poobserwował sobie te demonstracje wtedy tamtego dnia, no to powiedziałby, to jest przeciwko Donaldowi Tuskowi, przeciwko temu, że on jest premierem.
8: Nasza audycja pojawia się prawie zawsze o 15 na YouTubie, tam czytam komentarze pod poprzednim, nawet się ładnie jak na ten zamknięty ostatnio YouTube politycznie, który tnie zasięgi, zwłaszcza konserwatywne, nawet ładnie się obejrzał. Bardzo za to dziękujemy. Subskrypcję można zostawić, będzie nam łatwiej, czy to na naszym kanale, czy na kanale Piotra Matczuka Taktyka Polityki. Tam jeden był naprawdę komentarz, to jest najbardziej wysublimowanym komplementem, przynajmniej dla mnie. Ktoś napisał, lubię was słuchać, bo wy mówicie to, co myślicie. Bardzo mi się to spodobało, był taki...
9: Obyśmy tak przy tym zostali już zawsze. Bo
8: no właśnie, teraz chciałem dać wyraz temu...
9: Okazuje się, że cenna umiejętność.
8: To jest cenna umiejętność, właśnie teraz chciałem pokazać, że ona jest naprawdę cenna. Kiedy oglądałem relacje Republiki, w której ty pracujesz, jesteś zatrudniony, więc z tym to będzie dla ciebie trudniejsza uwaga, no to tak sobie patrzyłem, kurczę, tu się zbiera Solidarność pod naszym oknem Radia Wnet, bo to się wszystko działo, my mamy redakcję na Placu Zamkowym, więc mówię, zbiera się, a tu mamy demonstrację Republiki na Postępu 3 pod prokuraturą i tak patrzę sobie, trochę jakby kontrmanifestacja, ta informacja o Stowarzyszeniu Republiki, coś się dzieje, jakiś nowy ruch dookoła, jak to
9: nie,
8: jest?
9: Nie, ale to w ogóle chyba źle to odebrałeś, bo...
8: Ja miałem takie razie, mówię, tu Republika robi trochę swoją manifestację, czasowo trochę może nawet w kontrze, oni potem dołączyli ale czasowo, bo tu jeszcze 11:30 trwa manifestacja, Plac Zamkowy się zapełnia, no ale ci ludzie, którzy są na Postępu 3, siłą rzeczy nie mogą być na Placu Zamkowym, co może trochę obniżać frekwencję, to optyczną myślę sobie, kurczę, coś tu się dzieje, czy nie dzieje, jak to jest?
9: Ja myślę, że ty za bardzo wszystko chcesz politycznie poukładać. No taka jest rola i takie jest prawidło politycznego dziennikarza.
8: Się, może trafiłem.
9: Coś. Nie, bo mi chodzi bardziej o to, żebyśmy spojrzeli, jak mówimy o demonstracjach, to żebyśmy spojrzeli bardziej właśnie na odczucia ludzi, którzy przychodzą. To jest ten moment, takie demonstracje, manifestacje, kiedy polityka przekłada się na to, może to źle brzmi, ale na tą ulicę, czyli na nas wszystkich, na ludzi, którzy na co dzień nie partycypują w ten sposób. Nie mają czasu tego robić. Chodzą do pracy, robią inne rzeczy, ale w tym momencie są tym elementem politycznym, ale pamiętajmy, że to wszystko jest dla ludzi, dla obywateli. To oni trochę decydują o tej agendzie i oni tutaj mieli potrzebę wyjść. I tak jak powiedziałeś, wszyscy, którzy chcieli się dostać z tej porannej manifestacji na tą, na tą popołudniową...
8: No to może na plac by nie zdążyli,
9: ale dostali się.
8: Ale dostali się pod Sejm, albo pod Pałac Prezydencki.
9: Bo ich postrzeganie było takie samo. Ja bym w ogóle... Oczywiście, czasami się tak robi, że ktoś robi manifestację, a ty jako jego przeciwnik polityczny, czy nawet nie chcesz, żeby jemu wyszło, to robisz drugą. Ale tutaj moim zdaniem to oba te wydarzenia
8: czyli
9: się napędzały.
8: Nie było tak, że to...
9: Bo mianownik jest jeden. Byłeś tam i ja jestem przekonany, że czułeś tą energię, którą ja czułem. Tam był taki wkurz, że ludzie w końcu dostali możliwość wyjścia, powiedzenia nie, basta, bo to jest z drugiej strony sól naszej demokracji. My mamy pewne okresy podzielone wyborami. W wyborach możemy partycypować. Każdy mówi, idź, wrzuć, to się liczy, ten głosik, twój iksik. No ale między tymi okresami możemy tylko tak wyjść i powiedzieć. Ludziom potrzebna jest ta, w ogóle nam, naszej demokracji jest to potrzebne. Ja żałuję, że tak mało tego jest w Polsce. Zobacz, że wielu tych mainstreamowych dziennikarzy tak się narzeka. O, miasto zblokowane. To właśnie, to jest coś, co, to tak jakby przy wyborach mówić, że szkoła jest zamknięta i to mu przeszkadza. No jest, bo jest komisja wyborcza. Tu miasto jest zblokowane, tak, bo ludzie wyszli, chcą coś powiedzieć. Nie mają innej możliwości. I ci ludzie, zarówno rano pod prokuraturą, jak i ci potem, którzy przeszli przez miasto z Solidarnością, chcieli to samo, że uważają, że obecny rząd rujnuje państwo na różnych etapach.
8: Zaraz wróciłbym do manifestacji, ale to ja też jestem w trochę niedyskretnej, takiej trudnej sytuacji, no bo dopiero co pracowałem w Republice, teraz jestem już poza Republiką, nawet jestem w innej stacji, to też te kolorytu może tej naszej dyskusji w tym wątku nadawać. Jakichś kolejnych, już tutaj nie ma specjalnie kolejnych jakichś warstw, to stowarzyszenie, bo pierwsza jest myśl wielu, kolejne stowarzyszenie i nagle Jarosław Kaczyński ma Stowarzyszenie Republiki, to coś będzie chciała. Ma Stowarzyszenie Morawieckiego, to coś będzie chciała. Ma Ruch Obrony Granic, to też być może coś będzie chciał. Ma partię Marka Jakubiaka, też to i każdy będzie czego chciał, jakiegoś numerku na liście. I nagle się okaże, że lista PiSu będzie taką listą, że na jedynce mamy kogoś od Morawieckiego, na trójce kogoś od Republiki, na czwórce kogoś od Bąkiewicza, na piątce kogoś od Marka Jakubiaka. Jak to się dzieje dookoła PiSu?
9: Nie, no to już jest takie political fiction trochę, sam wiesz, jak się buduje.
8: Prawicą Rzeczpospolitej Marka Jurka, który miał w wyborach do Europarlamentu w roku 2014 każdą piątkę.
9: No tak, ale nie wiążmy jakby... Jak było w słynnym filmie, nie mieszajmy dwóch systemów walutowych. Układy polityczne to jest jedno. Wśród polityków, wśród formacji różnych skrzydeł, tak, tych odprysków małych. Oczywiście. I pewnie jakieś układy będą, że ten dostaje to, tamten. Tak jak jest na przykład w Konfederacji, że jest układ między Ruchem Narodowym a Męcenowcami.
8: Podział jedynek, dwójek,
9: które naturalna rzecz w tym. Ale nie mieszajmy. Ja jestem przeciwnikiem, żeby mieszać. Trzeba postawić granice przy tych prawicowych mediach. Bo sam wiesz, jak się media... takie, czy konserwatywne, czy nawet zdroworozsądkowe, ciężko buduje.
8: Ciężko się buduje, wiem, że media poza opisywaniem też chcą kreować.
9: Ale oczywiście, ale to też nie udawajmy.
8: Bardzo duża, druga mniejsza, te wizje konserwatywne też próbują kreować.
9: Ale to radio też to robi. To radio też to robi. Opowiada pewną swoją wizję świata. I to nie ma w tym nic. My w ogóle nie wiem dlaczego...
8: My bardziej działamy jak kronikarz w Radio Wnet, a myślę, że te dwie telewizje, te dwa środowiska bardziej starają się być demiurgiem.
9: To teraz tam kto bardziej się będziesz przepychał? Mi chodzi o zasadę. Ulubiliśmy takie zaklęcie jakieś z lat 90., które nam Michnik wmówił po prostu, że media to mają tylko informować, podczas gdy on nie informował, tylko chciał propagandę.
8: Michnik to poseł na Sejm, tak? W 10. kadencji? To jest ten, który...
9: A tak nie jest. Media kreują rzeczywistość, opowiadają swoją wersję rzeczywistości, swoją wizję światopoglądową, swoje nastawienie w ogóle do świata. Zaskomplikowany jest świat, żebyśmy usiedli i powiedzieli, pan A powiedział to, pan B powiedział to, dziękujemy państwu. No nie, dziennikarze chcą opowiedzieć, ty też chcesz opowiedzieć, jak coś widzisz, jak coś czujesz. Ale budowanie mediów teraz, w XXI wieku, kiedy z jednej strony mamy tą hegemonię tych starych pieniędzy, old money w mediach, tych lat 90., szemranych, jakieś służby TVN. Zakładały telewizję, tak.
8: Ale też Grupa Polsat.
9: Tak, prawda? Wszystko to.
8: Kariera Zygmunta Solorza też jest jeszcze niedopisana.
9: I zarówno Radio Wnet, jak i Republika, w Polsce 24, inne podmioty starają się przełamać.
8: Telewizja Trwam, co już zapomina często też.
9: Tak. To ona ma trochę inny profil, bo ona działa na zasadzie medium społecznego, więc ona trochę inaczej robi. Ten aspekt komercyjny jest trochę inny.
8: Ale Radio Maria bardzo ważne medium.
9: Oczywiście. Próbujesz przełamać ten system. I sam wiesz, jak trudno jest to zrobić. Dlatego stowarzyszenie, uważam i traktuję jako kolejny element w budowaniu takiego medium, żeby przełamać ten niestety, ten taki oligarchiczną strukturę mediów, którą mieliśmy bardzo długo.
8: Czyli nie Partia Republika.
9: Nie, ale to absurdalne. Absurdalne, bo ty też znasz, wiesz, jak to wygląda ludzi, którzy chcą budować media i to jest ogromne zadanie. Nie widzę, zdziwiłeś mnie taką opinią. Jakby Radio Wnet powołało stowarzyszenie, to też oznacza, że Jankowski będzie
8: stawał... My mamy spółdzielnie.
9: No właśnie. Nie. Ja bym oddzielił jednak te media. Oczywiście, teraz cała Polska jest rozpolitykowana i każdy może powiedzieć, o, to ten propagandysta, a tamten nie, jakiś chłopaczek Pawlaczek w telewizji, wszystko, ale jednak tą granicę stawiajmy. Ja na przykład też nie lubię takiej mantry, która jest też po prawej stronie, że na przykład na tych dziennikarzy telewizji publicznej teraz się mówi, o, funkcjonariusz. Nie, to jest dziennikarz, że my go oceniamy źle, że my mówimy, Tomasz Lis jest złym dziennikarzem i kłamie, manipuluje, to okej, ale nie mówmy, nie odbierajmy tego, bo ta granica musi być. To politykom by zależało, żeby ją zacierać i żeby...
8: No
9: żeby...
8: tak, to bardzo, to co spotkało Republikę przy okazji ataków, tak żeby
9: klasycznie
8: wracać...
9: Klasycznie powiem, nie idźmy tą drogą.
8: To co, nie wiem, Gawkowski, nie Gawkowski, kto to był, któryś z takich ancymonów politycznych, który powiedział, telewizja to nie stacja, prawda, a dziennikarze to, a pracownicy to nie są dziennikarze, więc nie należy im się ochrona przed wejściami
9: polityczne. A jako obywatele powinniśmy wymagać zaangażowanych mediów, tak? Że włączamy jedną stację, która mówi konserwatywny przekaz, włączamy drugą, która mówi lewicowy, ale jednak w granicach mediów. A my się trochę oszukiwaliśmy, że media to są odinformowania i całe lata 90. udawaliśmy, że one wcale nie są przesiąknięte polityką. No właśnie, moim zdaniem te podmioty, które wymieniliśmy i teraz konserwatywna część mediów właśnie chce przełamać ten system i bardzo tak, słusznie.
8: Tak celowo, żeby pokazać, że jednak na złość ten temat wprowadziłem jako dygresję, ale może warto, bo to jest jednak ciekawe, też pokazuje, że rozmawiamy na każdy temat, także taki, który odsłania naszą własną medialną stronę. Wróćmy do spraw ważnych. Włóżmy do środy, Dzień Gniewu, Miasteczko Gniewu. To się zlało z sondażem CBOS-u. CBOS, który pokazuje radykalne, duże, bo to jest o 5 punktów procentowych w CBOS-ie spada poparcie dla rządu. Nie akceptuje tego rządu ponad połowa Polaków wedle sondażu rządowej pracowni. To ma znaczenie, czy nie ma tego typu sondaż? Bo wiem, że partyjnych to ty niespecjalnie cenisz w przypadku kadencji.
9: Nie, cenię, tylko im dalej od wyborów, tym one są takie, wiesz, inaczej je czytaj. Ale no to nie, a tutaj pytanie, jakie pytanie tam było zadane konkretnie?
8: Czy popierasz rząd Donalda Tuska.
9: Bo są często sondaże, czy tam zaufanie do. I w te to w ogóle nie traktuję, bo jak spotkasz człowieka na ulicy i go zapytasz, przepraszam, czy pan ufa Tuskowi, to ja wątpię, żeby ktokolwiek, czy tam Kaczyńskiemu, czy komuś innemu Braunowi, to ja nie wiem, czy w ogóle politycy są do tego, żeby im ufać, tak?
8: Ale to jest nie ocena pracy. No to jest to regularne, przez lata robione badanie CBOS-u, tak? O nie zaufanie, tylko o jakość rządów, ocenę rządów.
9: No to trzy elementy. Po pierwsze sam CBOS. On wielokrotnie udowadniał, że nie zasługuje na zaufanie, bo jest pod wpływem politycznym. Tak? CBOS to jest pracownia, którą bardzo łatwo rządzący mogą manipulować. I słynny żart, że CBOS wypuszcza sondaż, po którym mamy depeszę odwołano szefa CBOS-u. Tak? Więc tutaj by mnie po pierwsze pracownia. Po drugie poparcie. Oczywiście spadanie tego poparcia to jest jakiś tam, gdyby tak realnie było, przyjmijmy na chwilę, że to jest, że bierzemy to na serio i te liczby się zgadzają. No to pasowałoby do tego, co się dzieje, ale pamiętaj też, że nawet jak jest rząd, który fatalnie rządzi, to ta erozja poparcia dla niego nie będzie taka nagła. To nie jest
8: to
9: tak,
8: ja przeczytam ten komunikat,
9: że będziesz miał 35% spadku, nie?
8: Największe pogorszenie oceny w perspektywie miesiąca notujemy w odniesieniu do wyników działalności rządu. Pozytywnie na temat jego pracy wypowiada się obecnie 35% badanych, o 5 punktów procentowych mniej niż w kwietniu. Natomiast odsetek wystawiających mu negatywną notę wzrósł z 47 w kwietniu do 51 obecnie. No i to taki... A premiera jeszcze mniej ocenia pozytywnie. I to są te ruchy są skokowe. Z kwietnia na maj o 5 punktów procentowych. To jest dużo.
9: To jest dużo, ale to dalej się tam jakoś pokrywa z poparciem Platformy. Bo też pytanie, jak ten sondaż... Wiesz, robiąc sondaże można wiele takich numerów zrobić, wcale nie fałszować ich, tylko zrobić. Na przykład, jeżeli najpierw przeprowadza sondaż poparcia partyjnego. I najpierw pytamy pana tam Kwiatkowskiego, Kowalskiego, czy na kogo pan głosował. On mówi, no ja bym głosował na Platformę Obywatelską. Więc jak za chwilę mu zadamy pytanie, jak pan ocenia rząd, to choćby on oceniał jak najgorzej, to odpowie, że ocenia dobrze, bo przed chwilą powiedział, że będzie na niego głosował. Więc tych mechanizmów takich manipulacyjnych przy badaniu jest dużo. No to, z jednym to możemy się zgodzić.
8: Było takie pytanie. Czy jest pan, pani zadowolona, zadowolony z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk? Na takie pytanie 35 znowu mówi, że się cieszy. 2 punkty procentowe mniej niż w kwietniu. Zaś odsetek nieaprobujących wzrósł o 3 punkty do 52%.
9: Czyli no i to by nam się pokrywało tak. Z sondażami, że tak powiem, partyjnymi, bo też pamiętaj, że wszystkim, którzy są, nie głosują na Platformę, a głosują na kogoś innego, łatwo jest odpowiedzieć, że nie, nie popieram faceta.
8: Ale czyli to jest na poparcie Platformy, te 3% jest obecnie więcej tyle ma Platforma?
9: Pewnie tak, coś koło tego. Tylko, że tutaj spójrzmy bardziej na trend, to jest ważniejsze. To badanie wpisuje się jednak w szereg badań, gdzie spada rządowi to poparcie, więc możemy zakładać, że też spada Platformie. To jest ta demobilizacja, o której ostatnio mówiliśmy. Oprócz tego, że przeciwnicy polityczni Tuska mogą demobilizować jego wyborców, to sam Tusk może ich demobilizować źle rządząc. On miał, mówiliśmy też o tym, dobrą passę w tym znaczeniu, że miał wiele tematów takich przykrywkowych.
8: Poprzedni tydzień zaczęliśmy od tego, że chcielibyśmy coś złego powiedzieć o Tusku, ale mu idzie, więc...
9: Ale idzie mu, powiedzieliśmy właśnie, to, idzie mu dlatego, że ma passę zewnętrznych okoliczności, które mu pomagają przykrywać, wychodzić z tego.
8: A ten tydzień, plus jeszcze wątek, który na koniec wprowadzę, czyli wojska amerykańskie.
9: No i to jest chyba takie politycznie najbardziej istotne, no bo tutaj trochę się przeliczył. Sam tweet jego, zobacz teraz, jest tweet Tuska chwalący Nawrockiego, czyli cwano zagrał, bo widzi, że tego się nie da przeoczyć.
8: Tak, że media publiczne, które pomijają Nawrockiego.
9: Jak wejdziesz na X-a, to masz kilkadziesiąt godzin temu tweety ludzi różnych, bo tam komentatorów, dziennikarzy, którzy mówią, ale to nic nie pomógł Nawrocki, ale to się porobiło. No i teraz trochę muszą zjadać te tweety swoje. Więc Tusk wyczuł tą taką energię tego, że nie można w to wchodzić, bo jednak Nawrockiemu się udało, tak?
8: Czyli to polityka jak futbol, tak? No, wszystko może zmienić bardzo szybko.
9: Trochę tak, a poza tym, wiesz, no, większość tych komentatorów to są tacy, którzy szybko piszą coś, o czym nie mają pojęcia i potem się okazuje, że mija 21 godzin, to się trochę robi nieaktualne.
8: Dobrze, ale jest taka sytuacja, że Donald Tusk zarządzał. Tydzień temu była nasza teza, że dzięki zewnętrznym okolicznościom i też pewnie słabości opozycji zarządza kryzysami, daje sobie radę. No teraz mija tydzień, w środę duża, udana manifestacja koniec końców. Miasteczko Gniewu też udane, o tym też zapominamy. Najpierw Donald Tusk nawet nie chciał to miasteczko zlikwidować, prawda?
9: Tak, teraz rzeczywiście nie idzie.
8: Musiał odpuścić. Wizyta tego Petera Modziora przykryta to jest całkowicie. To już było śmieszne, to jakieś robienie tutaj, klaszcząca Dulkiewicz.
9: Poza tym Peter Madziar jest jakby postacią, myślę, dla kibiców polityki. Spoza tych zaangażowanych, takich, co się interesują polityką, czytają, jakby zapytał, kim jest Peter Madziar, to myślę, że średnio. Poza tym sam ten Madziar, to co on, okazuje się, że fajno Polacy w 2023 wybrali taki rząd Tuska, czyli się okazało proniemiecko, prorosyjski i myślę, że fajno Węgrzy zrobili to samo. No on na tej konferencji w swoich wypowiedziach mówi rzeczy, które często można powiedzieć ola Boga, gorszy Orban. Więc tutaj to będzie się czkawką dla nich odbijać. Tak.
8: Plus te stany wojska, no plus referendum w Krakowie, gdzie pewnie odwołają Miszalskiego.
9: No to nie wiemy. Czekamy.
8: Ja obstawiam, że odwołają.
9: Czekamy do niedzieli. Ja taki 100% przekonany nie jestem, chociaż widzę, ostatnio rozmawiałem z wieloma osobami z Krakowa, bo ja sam tam rzadko bywam.
8: No ty jesteś warszawiak z Krakowa.
9: No jest tak, no ale tam można, wiesz, samochody są i są. Pociągi. Ale rzadko nie ciągnie mnie jakoś do Krakowa, ale oni mówią, że jest ta energia, że rzeczywiście jest to takie, że ludzie zobaczyli szansę, że można faceta odwołać, który tam, jak się z nimi porozmawia, to jest czasami gorzej oceniany niż Trzaskowski u nas. Więc
8: jest
9: szansa, tylko ten próg jest, zapominasz o progu, on jest wysoki, to jest 158 tysięcy ponad głosów. To nie jest mało, jak na takie miasto, w referendum, gdzie trzeba pójść i zagłosować negatywnie. Często do mobilizacji takiej już w tego dnia lepsza jest pozytywna energia, bo ja idę coś tam zrobić. Wybrać swojego, powiedzieć tak. Tutaj muszę i wstać, iść, powiedzieć nie, tak? Więc zobaczymy. Liczy się też pogoda tego dnia, wszystko. Ja bym tak, wiesz, pieniędzy bym nie kładł od razu na to
8: odwołanie. To omówimy,
9: ale
8: to
9: jeżeli będzie odwołanie, to ten tydzień się zakończy cały, tak jak wspomniałeś, kiepski dla Tuska, no zakończy się takim strzałem potężnym.
8: A co, ty nagrałeś podobny komentarz na 13 piętrze z Rafałem Ziemkiewiczem, że jednak ta środa i to wszystko dookoła, to jest jakiś punkt zwrotny, czy coś się zadziało w tej opozycji, jakaś energia się ujawniła, której do tej pory nie widzieliśmy?
9: Ja myślę, myślę, że jeszcze punkt zwrotny nie, ale to jest początek, to może być początek tego punktu zwrotnego. To się przekonamy teraz w najbliższych tygodniach, bo te punkty zwrotne w polityce to też nie jest jeden dzień, jedno popołudnie. To jest jakiś proces, który no, zaczyna grzęznąć i nie idzie. Pytanie też, jak Tusk zareaguje, bo on po tym tygodniu musi zobaczyć, że on coś musi zrobić. Jeżeli Tusk zareaguje tak, jak bywało wcześniej, czyli on wsiądzie w samolot, pojedzie i będzie sobie odpoczywał, to może przegapić moment. Bo to jest moment dosyć istotny. Mamy miesiąc do wakacji tych szkolnych, które są ważnym, ważnym punktem w kalendarzu politycznym, bo jednak ludzie wyjeżdżają, odpuszczają wielu z nich politykę i Tusk musi reagować, no bo passa dobra się skończyła.
8: O czym mówił Piotr Matczuk, analityk polityki Telewizja Republika. Dziękuję bardzo za wizytę z poważną miną. Tak kończymy, to jest taką poważną minę na koniec, że dzieło się dokonało, powaga na koniec.
9: Ktoś musi, no.
8: Ktoś musi to być poważny. Dobrze. Piotr Matczuk, powaga. Łukasz Jankowski, jej brak, szczególnie brak powagi zegarka. Jest godzina 13:07, za chwilę serwis informacyjny, a potem jeszcze będzie postscriptum, bo za chwilę będziemy rozmawiać z Łukaszem Pawłowskim na żywo z OGB właśnie o referendum w Krakowie, więc zostańcie Państwo z nami.
6: Z lewej.
7: Z prawej.
6: Z centrum.
7: Taktyka polityki.
6: W Radio Wnet.

0: Wiadomości wnet.
1: Czy Sławosz Uznański-Wiśniewski zostanie objęty cenzurą? Jak donoszą media, kierownictwo Polskiej Agencji Kosmicznej miało zwrócić się do rządu o wezwanie do ograniczenia publicznych wypowiedzi astronauty w związku z jego krytyczną oceną działań Polsy oraz programu IRIS-2. Według informacji TVN24 dokument z 19 maja miał zostać podpisany przez prezes Polsy Martę Wachowicz i skierowany zarówno do rządu, jak i Rady Agencji. Sławosz Uznański-Wiśniewski napisał w oświadczeniu, że odbiera wezwanie do zakazu jego publicznych wypowiedzi ze strony prezes Polsy jako próbę cenzury, marginalizowania oraz uciszania krytycznych opinii dotyczących braku strategicznych kompetencji i zaniedbań. Podkreślił, że jego komentarze zostały wyrwane z kontekstu. Wyjaśnił, że mówił o tym, iż większość środków przeznaczonych na realizację programu IRIS-2 trafi do firm spoza Polski, przede wszystkim z Niemiec i Francji. Z dniem 21 maja zostałem zawieszony w czynnościach za tak zwane wprowadzenie posłów na interwencję poselską oraz dziennikarzy, a także podważenie autorytetu władzy, przekazał Radiu Wnet zastępca prokuratora generalnego Tomasz Janeczek. Jak powiedział na konferencji prasowej prokurator generalny Waldemar Żurek, Janeczek został zawieszony, ponieważ, tu cytat, jest on człowiekiem Ziobry. To hucpa polityczna, ocenił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który stawił się dziś w prokuraturze, aby złożyć zeznania w sprawie związanej z nieodebraniem przez prezydenta ślubowania od 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm.
2: To postępowanie nie powinno być prowadzone, ale oczywiście tak jak każdy inny obywatel Rzeczypospolitej przychodzę na to przesłuchanie, nawet najbardziej głupie, bo takie pewnie ono będzie. Są przesłuchiwani także urzędnicy z kancelarii prezydenta. Te przesłuchania trwają po kilka godzin. Nie wiem, ile pan prokurator będzie zadawał mi pytania, no ale oczywiście będę składał wyjaśnienia w tej sprawie.
1: Śledczy działają na polityczne zlecenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, dodał Zbigniew Bogucki. Właśnie podpisałem rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dziękuję Krzysztofowi Gawkowskiemu za współpracę. Tak jak obiecaliśmy, rozporządzenie wchodzi w życie, a wyroki sądów zawsze będą wykonywane. Czytamy dalej we wpisie Kierwińskiego. Chodzi o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po którym w marcu Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok nakazujący Warszawskiemu Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcję, czyli wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa dwóch polskich homoseksualistów, którzy pobrali się w 2018 roku w Berlinie. Jak pisze Interia, od tego czasu NSA nakazała transkrypcję w sumie 7 par jednopłciowych. Szef NATO z zadowoleniem przyjął decyzję USA o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski. Ruch ten został zapowiedziany przez Donalda Trumpa za pośrednictwem wpisu na platformie Truth Social. Decyzja zapadła tydzień po tym, jak Pentagon anulował planowane rozmieszczenie 4000 wojskowych w naszym kraju. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte z zadowoleniem przyjął tę decyzję przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych w Szwecji. Dodał jednak, że Europa będzie nadal dążyć do zmniejszenia zależności od USA w kwestiach bezpieczeństwa. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio ma podczas dzisiejszych rozmów w Helsingborgu apelować do sojuszników o większy udział w kosztach wspólnej obrony. Rubio powiedział dziennikarzom, że prezydent Trump jest rozczarowany postawą części państw NATO wobec amerykańskich działań na Bliskim Wschodzie, ale współpraca z Polską pozostaje ważnym elementem relacji sojuszniczych.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Po reklamie. Rany.

0: I robimy to radio 17 lat. To i dużo, i mało, jak na polski rynek medialny III RP, zwłaszcza jak na radio, które dużo walczy w internecie, na YouTubie. To bardzo duży wiek, a jak chodzi o takie tradycyjne media, to jeszcze dużo przed nami. Tak czy inaczej, w weekend będziemy świętować 17 urodziny razem z Państwem. Szczegóły na naszej stronie, ale też na stronie patronite.pl/radiownet. Ale weekend to nie tylko urodziny Radia Wnet, chociaż może przede wszystkim, ale też są inne ważne wydarzenia. Referendum w Krakowie, o tym teraz powiemy. Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, ale ja nie słyszę pana.
1: Ale mogę...
0: O, teraz słyszę.
1: Słyszymy się? Halo?
0: Teraz tak.
1: To jeszcze raz. Dzień dobry, Łukasz Pawłowski. Zazwyczaj na początku chwalę muzykę, ale leciała akurat reklamy, więc mogę pochwalić kubek z Bolesławca, bo widzę na biurku pana redaktora. Jako skromny chłopak z Bolesławca, jakby bardzo się cieszę.
0: No to jest tak spostrzegawczy, żeby znaleźć coś dobrego na sam początek rozmowy. To już pewna tradycja w naszych dyskusjach. Kraków, Ogólnopolska Grupa Badawcza, jako pracownia, jako firma, chyba jako jedyna w Polsce zajmuje się na poważnie tym referendum. Robicie państwo badania pogłębione, jak to może wyjść. Robicie także exit poll, o ile dobrze słyszałem. Jak to wygląda w Krakowie i jak ten proces referendalny, temperatura referendalna w waszych badaniach wygląda?
1: Mogę zdradzić, że ta temperatura rośnie, szczególnie w ostatnich kilku dniach. A te dane, które były publikowane, bo my je realizujemy na zlecenie stowarzyszenia w Krakowie, miasto jest nasze. Nie, pomyliłem coś. To, przepraszam jeszcze raz, ale dużo pracy. Ale my jakby realizujemy je na zlecenie. Jestem przekonany, że prezydent miasta też zleca badania, tylko ich nie publikuje, więc to też dużo pewnie mówi o tym, co w tych badaniach jest. A co do tego, jak to wygląda w Krakowie? No my to porównaliśmy z wynikami z Zabrza. Tam robiliśmy badanie tuż przed referendum, żeby zbadać nastroje. Robiliśmy też tam badanie exit poll. No i Kraków wypada dużo gorzej. Znaczy Kraków, władze miasta, prezydent miasta wypada w tych badaniach dużo gorzej przed referendum.
0: Rośnie temperatura, czyli po tych poprzednich sondażach, które Ogólnopolska Grupa Badawcza pokazała, tam były widełki 6 punktów procentowych od 27 do 33, projektowana frekwencja, która no, w 90%, jeśli tak aby była w tych widełkach, to znaczyłoby, że referendum jest ważne, jest wiążące. Teraz, jak rozumiem, te szanse jeszcze rosną na ostatniej prostej kampanii przedreferendalnej.
1: Ja już nic więcej zdradzić nie mogę, chyba że te dane zostaną upublicznione, ja nie jestem dysponentem, ale już ta prognoza, którą zaprezentowaliśmy, czyli ta widełki 27-33, one w praktyce oznaczają, że w referendum prezydent Miszalski zostałby odwołany. Tam próg referendalny to jest 27-1, więc tak naprawdę ta nasza prognoza pokazywała, że prawie na pewno w tym referendum mieszkańcy Krakowa prezydenta odwołają. Z radą miasta ten próg referendalny jest o 4 punkty procentowe wyższy, więc tutaj się jeszcze może coś wydarzyć. Zresztą w Zabrzu była bardzo podobna sytuacja. Odwołano prezydenta, a do odwołania Rady Miasta zabrakło kilkaset głosów.
0: OGB i sam Łukasz Pawłowski jako prezes tej organizacji, bo to pańskie słowa. Dawno temu w wywiadzie dla Rzeczpospolitej z Michałem Kolanko prognozował, że to może być fala, że czeka nas w tej kadencji samorządowej fala referendum. To wszystko pokłosie zmian w prawie, które wymusił na PiS-ie Paweł Kukiz jeszcze w poprzedniej kadencji. Co to oznacza dla polityki ogólnokrajowej? Zabrze nie oznaczało prawie, że nic. A Kraków co może oznaczać?
1: To niestety muszę poprawić pana redaktora na wizji, ale taki obowiązek. Te przepisy, o których pan mówi, nie weszły nigdy w życie. Przepisy mamy takie same od ponad 20 lat. To, że te referenda są dzisiaj bardziej możliwe, wynika wyłącznie z tego, że frekwencja w wyborach samorządowych była wyjątkowo niska. Wyjątkowo nisko w stosunku do innych wyborów, takich jak prezydenckie czy parlamentarne, ale w prawie się nic nie zmieniło od wielu, wielu lat. Te przepisy utknęły na poziomie Senatu, one nigdy nie zostały wysłane do prezydenta do podpisu. A tak, to prawda, ponad półtora roku temu przewidywaliśmy, że czeka Polskę fala referendów odwoławczych prezydentów miast i tam wprost mówiliśmy o konkretnych miastach. Mówiliśmy o Zabrzu, mówiliśmy o Krakowie i to się powoli realizuje. Te warunki, które miasto musi spełnić do tego, żeby to referendum się odbyło, To między innymi to, że jest prezydent z Koalicji Obywatelskiej, a dzięki temu ci opozycyjni wyborcy, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, mają większą motywację do tego, żeby na takie referendum pójść.
0: Mają tą motywację. Mam nadzieję, że zaraz będzie mnie słychać albo nawet widać. A nie słychać mnie, przepraszam bardzo, zaraz nie będzie słychać.
1: Zepsuł się pan redaktor.
0: Nie, już się naprawiam. To po pierwsze tak posypię głowę popiołem, nawet mam dwie ramki. O, teraz będzie jedna. Posypię głowę popiołem, tak faktycznie nie słychać mnie, to zaraz będzie mnie słychać. Tak faktycznie, tak to wyglądało, że te przepisy nie weszły w życie. To jeszcze dopytam, Platforma Obywatelska, dlaczego premier nie pojawił się w Krakowie?
1: Myślę, że są dwa powody i jak mówi klasyk, kawa nie wyklucza herbaty. Znaczy, z jednej strony zaangażowanie Donalda Tuska w tym przypadku Miszalskiemu by raczej zaszkodziła, no bo zmotywowałaby przeciwników, zrobiłaby więcej awantury wokół tego referendum. Tak naprawdę była jedna wypowiedź Donalda Tuska, który mówił, że to jest polityczna awantura. Potem już Donald Tusk się w to nie angażował. No a drugi powód jest pewnie taki, że jeżeli ten Miszalski zostanie odwołany w Krakowie, no to podpisywanie się pod tą porażką i wiązanie się z tą porażką nie jest nikomu na rękę. I tak też piszą media, że Koalicja Obywatelska zostawiła Miszalskiego samego sobie, to znaczy sam sobie musi radzić. Zresztą było nawet w Interii bardzo ciekawy cytat, który mówił, że tam masz rower, to pedałuj. Więc no, Miszalski musi sam to wyzwanie przetrwać.
0: Sam musi sobie poradzić, co to będzie oznaczać też dla Prawa i Sprawiedliwości, dla opozycji. Opozycja szykuje się w tych wyborach na to, żeby uderzyć.
1: Znaczy na pewno opozycja powie, że to jest jej sukces i to będzie jej sukces. Zawsze wszelkie porażki władzy są sukcesem opozycji. Dokładnie tak samo było w 2021 roku, że gdy były przyspieszone wybory na prezydenta Rzeszowa, tam już w pierwszej turze wygrał prezydent Fiołek, czyli był takim kandydatem wtedy opozycji i wtedy to była taka zapowiedź, że prawda, idziemy tu po was, po PiS i PiS za chwilę przegra wybory. I to się zresztą spełniło, to znaczy to pokazywało mobilizację. Więc tutaj pewnie będzie to w drugą stronę, czyli prawica powie, patrzcie, 2 lata rządzą w dużym mieście, ludzie ich mają dość, no to teraz w 2027 roku zrobimy referendum przeciwko Donaldowi Tuskowi. Więc w taki sposób to w politykę tak narracyjnie pewnie wejdzie, bo konsekwencji bezpośrednich to pewnie nie będzie miało.
0: Na koniec zapytam o exit poll tej rozmowy. Jak będzie wyglądać badanie, kiedy my się dowiemy, czy rzeczywiście udało się odwołać albo prezydenta, a może prezydenta i Radę Miejską?
1: Mamy 40 ankieterów w całym mieście i jesteśmy pod prawie 50 komisjami, co oznacza około 10% komisji w całym mieście. O 21 w Polsacie, Polsat News, będą nasze dane exit poll prezentowane.

0: patrzeć, jak te głosy są liczone i będą nam wysyłać informacje. A myślę, że najpóźniej około 12 powinno być już wszystko jasne.
1: To na koniec szybko drugi temat. Ostatnia nasza rozmowa była dookoła sondażu, który realizowała Ogólnopolska Grupa Badawcza, pokazująca spadek poparcia dla rządu Donalda Tuska. I wtedy mówiono, CBOS swoje, OGB swoje, może jeden się myli, a drugi mówi prawdę. Mamy od tego tygodnia z maja odczyt CBOS-u, który pokazuje... No taki skokowy, bo to jest w jednym pytaniu 5 punktów procentowych, w drugim 4 punkty procentowe. Czyli dość spory spadek poparcia dla rządu, dla działań rządu, dla polityki gospodarczej rządu i dla samego premiera. Co CBOS doszlusował do OGB? Jak to można analizować te dane? Czy może coś się zmieniło nagle w maju w postrzeganiu polityki rządu przez Polaków?
0: No właśnie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy coś takiego wielkiego zdarzyło się w maju, że nagle... tak wielka korekta doszła do skutku, czy jednak CBOS w kwietniu czegoś nie zauważył, co my widzieliśmy w badaniach. Bo to było faktycznie, zazwyczaj pokazujemy te same trendy, inne wartości, ale no jakby kierunek jest właściwy. A w kwietniu było to bardzo specyficzne, bo my pokazywaliśmy, że negatywne rosną, a CBOS mówi, że negatywne spadają i to tak dosyć sporo. Więc wyszło chyba na nasze. Ta korekta jest naprawdę bardzo dużo. Zresztą my w przyszłym tygodniu będziemy prezentować nasze dane dotyczące maja i poparcie dla rządu, więc tu od razu zapraszam na stan 360.
1: Żeby tam zobaczyć, nic się nie wydarzyło, ale co to oznacza dla rządu? Mamy referendum w Krakowie, tutaj może to być kłopot dla rządzących, tutaj jest duże miasto, miasto wojewódzkie, no i kandydat, który był byłym posłem Platformy, to jest jeden element, no i drugi element to, że co się dzieje, plus środowa manifestacja, jest jakiś taki koincydencja zdarzeń, która powinna zapalić żółte lampki w kancelarii premiera?
0: Znaczy, jeżeli mówimy o danych CBOS, no to one są za pewnie ostatnie dwa tygodnie, czyli ani jedno, ani drugie to wydarzenie pewnie na politykę ogólnopolską nie wpłynęło. Więc właśnie to jest pytanie, czy coś się takiego wydarzyło, czy po prostu doszło do korekty za poprzedni miesiąc. Wydaje mi się, że na notowania rządu zawsze wpływają te najważniejsze rzeczy. Kwestie cen, kwestie zarobków, kwestie opłat. To są takie kluczowe rzeczy. Czy na przykład służby zdrowia, więc my to widzieliśmy i tłumaczyliśmy to też właśnie, że to nam koreluje z danymi dotyczące tego, jak Polacy postrzegają swoje finanse. I dla nas to było logiczne. Ten wynik CBOS-u był nielogiczny, ale to się właśnie w tym miesiącu wyjaśniło.
1: No dobrze, to będziemy mieli za chwilę jeszcze więcej jasności w poniedziałek, a nawet w niedzielę wieczorem poznamy z dużym prawdopodobieństwem, czy Platforma przynajmniej chwilowo politycznie traci Kraków, no bo realnie nie będzie komisarz wyznaczony przez rządzących, o ile się uda referendum, no ale potem będą wybory, gdzie wszystko jest możliwe. Ciekawy proces w ten weekend. Naszym gościem był Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, która realizuje jako jedna firma, jako jedyna firma badania Exit Poll referendum w Krakowie, która w tę niedzielę. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, a ja się z Państwem też żegnam do 18 do wieczoru wnet, ale wcześniej będzie tutaj Jaśmina Nowak, będzie także Mikołaj Murkociński z Krakowa właśnie, więc będzie się u nas działo na antenie. Ja Państwu życzę miłego popołudnia i do usłyszenia.

0: 17 piętro. Pokój strategiczny. 17 bitew według doktora Krzysztofa Jabłonki.
1: Witam Państwa w 10 odcinku. Jesteśmy już w epoce rewolucji francuskiej i Napoleona. Tu bitew nie brakowało, a wybór jest bardzo trudny. Pierwszą i wszędzie wspominaną bitwą, chociaż nędzną z przebiegu, ale ważką w wydarzenia, które po niej nastąpiły, była bitwa pod Valmy na pograniczu Lotaryngii i Szampanii. 20 września 1792 roku doszły tam pułki pruskie z armią hanowerską, idące, no mówiąc delikatnie, z odsieczą royalistom francuskim, którzy zostali razem z królem.

0: Ludwikiem XVI, no, wyaresztowanie i właśnie ścinano im masowo, chociaż może jeszcze w tym czasie nie tak masowo, głowy. Tamto, ku zdziwieniu wszystkich, po bombardowaniu artyleryjskim i niewielkim ataku na bagnety, armia pruska po prostu zrobiła w tył zwrot i odmaszerowała. Dlaczego? Dlatego, że wolała zdobyć Poznań, Gdańsk i Toruń na wschodzie, a nie jakieś francuskie tereny, gdzie nie miała większego interesu. I w ten sposób nasza wojna o obronie Konstytucji 3 maja uratowała rewolucję pośrednio francuską. Bitwa temu towarzysząca to już jest bitwa, pierwsza wspaniała bitwa Napoleona. 14 czerwca 1800 roku. Napoleon, który powrócił z Egiptu cichcem, statkiem udającym rybacki, trafił błyskawicznie do Paryża, zrobił przewrót 18 Brimera, zorganizował armię i przeszedł Alpy przez przełęcz świętego Bernarda. Zaatakował Austriaków po prostu od wschodu. Austriacy zrobili w tył zwrot i ruszyli na Napoleona. Właściwie pierwszą fazę to oni całkowicie wygrali. Już nawet zaczęli ustawiać sobie kociołki, gotować kozły, broń w kozły, a tu nagle nadeszła armia Desiderego Dezeksa, wspaniałego bohatera spod piramid. I ten jednym uderzeniem zmiótł armię austriacką. Ważną rolą, że dwa bataliony austriackie złożone z Polaków galicyjskich natychmiast przeszły na stronę Legionów Dąbrowskiego. Jest to wyjątkowe wydarzenie odnotowane przez wszystkie pamiętniki. Bitwa była wygrana. Napoleon od tej pory mówił o sobie krótko. Ja nie jestem arystokratycznego rogu. Ja pochodzę z Marengo. No i rok 1805. Napoleon jest już cesarzem. 21 października flota francuska przemieszcza się z Morza Śródziemnego na morze, na Atlantyk i kanał La Manche, aby przymierzyć się do ataku na Anglię. I u wybrzeży hiszpańskich zagrodził drogę Napoleon Mórz, czyli Horatio Nelson. Dochodzi do bitwy po przylądka Trafalgar, gdzie flota Nelsona wbiła się w szeregi francusko-hiszpańskie, a ponieważ te nie mogły się zkoordynować, no mówiły innymi językami, flagowymi też, dokonał błyskawicznego rozgromienia na okręcie Victoria, bijąc ze swoich armat w oba szyki przeciwnika. W ostatnim momencie został trafiony przez tak zwanych snajperów rozmieszczonych na bocianich gniazdach, którzy wyglądali, gdzie są epolety generalskie, admiralskie. I trafiony śmiertelnie widział jeszcze zwycięstwo swej armady. Tymczasem na lądzie 2 grudnia 1805 roku to samo wykonał Napoleon. Wbił się pomiędzy armię rosyjską Aleksandra I i armię austriacką Ferdynanda, rozgramiając Franciszka I, rozgramiając obie armie w nieprawdopodobny sposób. Doszło do rozbicia lodu na słynnych stawach pod miejscowością Prace i utopienia części oddziałów. Większość z nich przeżyła, bo stawy nie były głębokie, ale legenda pozostała, jak armaty rozbijają lód. Można to na filmach obejrzeć. Klęska była całkowita. Francja rzuciła na kolana Austrię, zawarła z nią pokój, a Rosja odeszła w niebyt. I w 1806 roku dochodzi do ataku na Prusy. Jednego dnia, 14 października 1806 roku, pod Jeną Napoleon, pod Eierstadt-Davy rozgromili dwie armie pruskie. Prusy tak legły, że nie było co z nich zbierać. Berlin padł prosto w ręce, a w Wielkopolsce na Pomorzu i Kujawach wybuchło potężne powstanie wielkopolskie Polaków. 14 czerwca w rocznicę Marengo 1807 roku pod Frydlandem doszło do rozgromienia sojuszniczej armii rosyjskiej. Po tym zwycięstwie, gdzie armia rosyjska utonęła w rzece Łynie, już w zasadzie car wyciągnął rękę do Napoleona, zawarł z nim nie tylko pokój, zawarł również sojusz przeciwko Wielkiej Brytanii. Za to Napoleon pozwolił mu podbić Finlandię, zagarnąć Besarabię i jeszcze z austriackich ziem oddał mu obwód tarnopolski. Na tym zakończyła się wspaniała seria zwycięstw napoleońskich z tych 30 wspaniałych bitew przełomu XVIII i XIX wieku. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: 17 piętro.
2: www.wnet.fm. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Lato w Half Price.

0: reklamie.
1: Autopromocja.
2: Czy duch może opuścić ciało? Czy będąc ptakiem można sprowadzić deszcz? Czy właśnie w taki stan rzeczy wierzyli ludzie prehistoryczni? Odpowiedzi na te pytania skrywają się w sztuce naskalnej, a poszuka ich dla Państwa profesor Karol Szymczak z Katedry Archeologii Epoki Kamienia Uniwersytetu Warszawskiego. Podwodna Akademia w każdą sobotę o godzinie 12 na antenie Radia Wnet.
1: To była autopromocja.
3: Radio Wnet, więcej niż radio.
4: Radio Wnet, więcej niż radio. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. 13:34 na zegarach. Mam nadzieję, że miło, no już tak powolutku rozpoczynacie Państwo weekend, bo mamy już piątkowe popołudnie, mamy też piękną pogodę, to mówię przynajmniej z perspektywy Warszawy, chociaż ten deszcz jeszcze by się przydał. Trochę ostatnio popadało, ale susza cały czas niestety doskwiera w większej części kraju, szczególnie oczywiście rolnikom, ale to jest sprawa nas wszystkich, więc trochę jeszcze tego deszczu by się przydało, no ale skoro jest słońce, to w takim razie korzystajmy i cieszmy się i bierzmy to, co jest nam dane. Mam nadzieję, że miło będziecie Państwo spędzali czas, że pospacerujecie. Warszawa jest piękna o tej porze roku, ale koniecznie zachęcam, aby spacerować na przykład, zabrać ze sobą słuchawki i aby Radio Wnet Wam towarzyszyło, szczególnie, że teraz przed nami dużo dobrej muzyki. Ja dzisiaj w zastępstwie za Tomasza Wybranowskiego, to mam nadzieję, drodzy Państwo, że chociaż uda mi się w 10% zrobić taką audycję muzyczną, jak robi Tomasz, ale zaczniemy od polskiej muzyki i dużo dzisiaj będziemy grać po polsku. Edyta Bartosiewicz, jeden z najpiękniejszych, najbardziej charyzmatycznych głosów na polskiej scenie muzycznej. Miłość jak ogień.

Edyta Bartosiewicz, Miłość jak ogień, to utwór z 2010 roku, a teraz dalej gramy po polsku. Mówiłam, że jest piękna pogoda, dużo słońca, no to idealnie tutaj będzie pasowała Anna Jantar, Tyle słońca w całym mieście.

0: To, drodzy Państwo, Andrzej Zaucha, a teraz piękny głos Hanny Tracz i opowieść prosto z Monte Cassino, czyli cykl Bohaterowie Monte Cassino.
1: Bohaterowie spod Monte Cassino.
0: A drodzy Państwo, w tym odcinku, w tym cyklu przygotowanym przez Hannę Tracz, Katarzyna Nowicka opowiada o kapitanie Alfredzie Kuczuk-Pileckim. Posłuchajmy w takim razie rozmowy.
2: Dlaczego jest Pani dzisiaj w kasino?
3: Jestem już drugi raz w kasino, żeby upamiętnić swojego wuja, brata mojej babci, który zginął w walkach o Piedmonte San Germano. I jest tutaj pochowany. Także jestem już drugi raz.
2: Pochowany jest nie na polskim cmentarzu tutaj na Monte Cassino?
3: Jest pochowany na cmentarzu Monte Cassino, pierwszym cmentarzem San Vittore, zdaje się było, ale większość oficerów, żołnierzy, którzy zginęli, byli pochowani gdzieś w okolicach, została przeniesiona, ekshumowana na ten główny cmentarz pod Monte Cassino.
2: Kim był pani wuj przed wojną?
3: Skończył szkołę oficerską pod chorążych piechoty w Helenowie. I służył także w kompanii zamkowej u prezydenta Mościckiego. Stacjonował w garnizonie w Helenowie, a skończył szkołę pod chorążych piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Przed wojną ożenił się, miał córeczkę i właściwie wrzesień 1939 roku zastał go już w jego macierzystym garnizonie w Helenowie koło Modeczna. I tam walczył w czasie kampanii wrześniowej, a po 17 września przekroczył granicę polsko-litewską, został internowany. No i wtedy zaczęła się jego droga, która zakończyła się tutaj niestety tak nieoczekiwanie w 1944 roku. Wujek trzykrotnie uciekał z niewoli niemieckiej, bo uciekł i z miejsca internowania, potem został w okolicy, zresztą on chyba uciekał z Litwy drogą morską z Kłajpedy. W trakcie tej ucieczki został schwytany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Holandii. Stamtąd uciekł. Potem jeszcze raz był aresztowany, też uciekł i przez Francję dotarł do Anglii. I zdecydował, aby szkolić się jako żołnierz jednostek zmechanizowanych, pancernych i z końcem 1942 roku z pułkownikiem Henrykiem Świetlickim został przetransportowany wraz z innymi oficerami z Londynu na Bliski Wschód. Tak, jako nie już oficer piechoty, ale oficer broni pancernej. Bardzo szybko zaczął być też szkolony na nowych czołgach typu Sherman. No i zaczął szkolić też tamtejszych uciekinierów, którzy nie byli żołnierzami zawodowymi. On był dowódcą trzeciej kompanii zmotoryzowanej, która szkoliła żołnierzy właśnie na czołgach, na Shermanach.
2: Jaki był los jego żony? Jego, nie wiem, czy to była córka, czy syn?
3: Był żonaty, miał córeczkę i właściwie rozstał się wtedy właśnie we wrześniu 1939 roku, pożegnał ich w Wilnie. Nigdy się już nie zobaczyli. Miał z listu wynika, też z trzępków, które zostały zachowane, że nie miał specjalnie wieści z Polski o ich losach i myślę, że też trochę wpadał w taką depresję. Być może właśnie wtedy, kiedy jeszcze był w Londynie. Potem myślę, że na Bliskim Wschodzie wschodzie już jako oficer szkolący żołnierzy był bardzo poświęcony tej swojej pracy takiej edukacyjnej. I być może z tego, z takiej depresji wyszedł. Ale z listu wynika, że bardzo cierpiał właśnie poprzez to, że nie było kontaktu z rodziną. I właściwie jego udział w walkach pod Monte Cassino zaczął się już po zdobyciu wzgórza 20 maja, kiedy jego szwadron, którym dowodził trzecim szwadronem zmotoryzowanym w 6. pułku pancernym imienia Dzieci Lwowskich, rozpoczęli w zgrupowaniu BOB akcję przełamania linii Hitlera w okolicy Piedimonte. Zginął 23 maja, już będąc na ostatniej prostej, zdobywając Piedimonte. Jego czołgi na tych krętych zboczach osuwały się z urwisk i w momencie, kiedy jeden z jego czołgów stoczył się i któryś z czołgistów wyszedł i osunął się ranny, wujek otworzył luk, wyszedł ze swojego czołgu, chcąc ratować swojego żołnierza. I kiedy już go wyciągał w takie bezpieczniejsze miejsce, dostał serię z snajpera i poległ na miejscu. Także to jest opowieść, którą rekonstruuję, bo zachowało się, trochę się informacji zachowało. Oczywiście żyła moja babcia, jego brat w Londynie, ale kiedyś mnie to nie interesowało, w związku z tym dopiero teraz zaczynam zbierać dużo takich faktów i łączyć to w jeden życiorys. To jeszcze trwa, to jest proces, ale dzięki temu, że przyjechałam tutaj i mogę o nim opowiedzieć, zdecydowałam się odszukać swoją rodzinę, ponieważ nie miałam kontaktu z jego, no już teraz żyje tylko jego wnuczka, która jest moją rówieśniczką. Odszukałam ją, nawiązałyśmy kontakt. Myślę, że kiedyś będzie taki dzień, że ona też tutaj przyjedzie.
2: Czyli żona i córka przeżyły wojnę?
3: Przeżyły, mieszkały w Zakopanem, ale nasze rodziny nie miały ze sobą kontaktu. I jak dotarłam do swojej kuzynki, to ona właściwie nie wiedziała o moim istnieniu. Ale jest zachwycona tym kontaktem. Proponowałam jej, żeby brała udział w tych uroczystościach, ale było już za późno i sprawy zawodowe nie pozwoliły, żeby tutaj ze mną być. Także mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi.
2: Czyli to jest jej dziadek.
3: To jest tak, to jest jej dziadek, bo mój to jest wujek, tak, czyli rodzony brat mojej babci. I pamięć o wujku w mojej rodzinie oczywiście trwała i miałam też okazję poznać brata, który żył w Anglii, Wacława. Ale no, kiedy mogłam z wujkiem Wacławem rozmawiać, to jakby nie zadawałam mu dodatkowych pytań, tak? I tyle. Teraz mam tylko szczątkowe informacje, jak było w 1939 roku, jak to było z przekraczaniem granicy polsko-litewskiej, z ucieczką właśnie przez Kłajpedę. Pamiętam, jak przez mgłę, jak wujek opowiadał, że oni, bo zdaje się, że oni uciekali we dwóch z Litwy już tą drogą morską, ale przedzierali się zimą, która była mroźna i śnieżna, owinięci w białe prześcieradła. Że to zapamiętałam.
2: Czyli wuj w takim razie widział, jak polscy żołnierze, a może sam tam był tu na szczycie, jak zatykali flagę polską.
3: Tak, ale jego oddziały chyba były jakby w tej gotowości, która dopiero i zostały wykorzystane dopiero w walkach o Piedimonte, tak? Bo to były jednostki zmotoryzowane, pancerne i one przystąpiły do ataku już po 18 maja. Także wszyscy są pochowani na Monte Cassino i zatknięcie flagi nie kończyło tej bitwy, bo ta bitwa była w sumie wojną o to, żeby uzyskać, wyzwolić całe Włochy i uzyskać tą drogę wolną do Rzymu.
2: Dlaczego pani tak dba o tę pamięć? Jest to oczywiście relacja rodzinna, no ale nie bliska na tyle, że nigdy pani nie poznała. Tutaj mówi pani o bliskiej rodzinie, którą dopiero pani odkryła. Skąd w pani taka determinacja bądź potrzeba, żeby tę historię wuja zgłębiać i ją jakoś dalej przekazywać?
3: Wie pani co, gdy ja byłam osobą młodą i oczywiście znałam historię opowiedzianą mi przez babcię i w ogóle żyłam z tą historią od chwili, kiedy pamiętam, ale przecież nie można było tutaj przyjechać, nie można było odwiedzić tego grobu. Ja miałam zresztą taką nieprzyjemność, w latach 70. nawet nie dostałam paszportu na wyjazd z Polski, także dopiero w latach 90. po zmianach w Polsce, które nastąpiły i tym swobodnym przemieszczaniu się jest możliwość w ogóle przyjeżdżania tutaj na Monte Cassino. A podjęłam taką decyzję, żeby to zgłębić oczywiście i tą historię sobie zrekonstruować, życie mojego wujka, ponieważ chcę to przekazać następnym pokoleniom. Mam dzieci, które zabrałam 2 lata temu tutaj na Monte Cassino. Zabrałam też wnuczkę. Odwiedziliśmy wspólnie ten grób i mam nadzieję, że ja przekażę pałeczkę po prostu następnemu pokoleniu. To przychodzi z wiekiem.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Bohaterowie spod Monte Cassino.
4: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb. Zakuty Łeb.
5: Przestań! Przestań!
6: Dotarło?
5: Au! Au! A! Au! Zaraz mi łeb pęknie!
6: Ojej! Rozlało się! Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku, czyli chili?

Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.

0: Dzień dobry, minęła 14. W tym wydaniu wiadomości Żurek zawiesza zastępcę, cenzura polskiego astronauty oraz czy Alberta odłączy się od Kanady, jest data referendum. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Zastępca prokuratora generalnego Tomasz Janeczek został zawieszony na okres 6 miesięcy przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Jak pisze na Wnet.fm Jakub Pilarek, powodem tej decyzji są wydarzenia z dnia przesłuchania redaktora naczelnego Republiki Tomasza Sakiewicza w prokuraturze krajowej. Żurek zarzuca Janeczkowi, że naruszył przepisy, wpuszczając dziennikarzy i posłów do siedziby prokuratury krajowej oraz znieważył władzę RP podczas wywiadu. Janeczek odrzuca te oskarżenia, twierdząc, że spotkał posłów i dziennikarzy już za bramkami bezpieczeństwa, a jego wypowiedź dla Republiki została przez Żurka przeinaczona. Więc Czesławosz Uznański-Wiśniewski zostanie objęty cenzurą? Jak donoszą media, kierownictwo Polskiej Agencji Kosmicznej miało zwrócić się do rządu o wezwanie do ograniczenia publicznych wypowiedzi astronauty w związku z jego krytyczną oceną działalności Polsce oraz programu IRIS-2. Według informacji TVN24 dokument z 19 maja miał zostać podpisany przez prezes Polsy Martę Wachowicz i skierowany zarówno do rządu, jak i Rady Agencji. Sławosz Uznański-Wiśniewski napisał w oświadczeniu, że odbiera wezwanie jako próbę cenzury, marginalizowania oraz uciszania krytycznych opinii dotyczących braku strategicznych kompetencji i zaniedbań. Podkreślił, że jego komentarze dotyczące programu IRIS-2 zostały wyrwane z kontekstu. Wyjaśnił, że mówił o tym, iż większość środków przeznaczonych na realizację programu trafi do firm spoza Polski, przede wszystkim z Niemiec i Francji. Szef NATO z zadowoleniem przyjął decyzję USA o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski. Ruch ten został zapowiedziany przez Donalda Trumpa za pośrednictwem wpisu na Truth Social. Decyzja zapadła tydzień temu po tym, jak Pentagon anulował planowane rozmieszczenie 4000 wojskowych w naszym kraju. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte dodał, że Europa będzie nadal dążyć do zmniejszania zależności od Stanów Zjednoczonych w kwestiach bezpieczeństwa. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio podczas dzisiejszej rozmów w Helsingborgu ma apelować do sojuszników o większy udział w kosztach wspólnej obrony. Rubio powiedział dziennikarzom, że prezydent Trump jest rozczarowany postawą części państw NATO wobec amerykańskich działań na Bliskim Wschodzie, ale współpraca z Polską pozostaje ważnym elementem relacji sojuszniczych. Alberta przeprowadzi referendum w sprawie tego, czy prowincja powinna pozostać częścią Kanady. Premier prowincji Daniel Smith ogłosiła tę decyzję w czwartek po tym, jak obywatelska petycja wzywająca do secesji zebrała na początku roku ponad 300 tysięcy podpisów. Z kolei oddzielna petycja opowiadająca się za pozostaniem Alberty w Kanadzie zgromadziła ponad 400 tysięcy podpisów. Jak pisze BBC, w bogatej w ropę prowincji od lat narasta ruch niepodległościowy oparty na przekonaniu, że Alberta jest pomijana przez decydentów w Ottawie. Mimo to sondaże wskazują, że większość mieszkańców prowincji zagłosowałaby przeciwko odłączeniu Alberty od Kanady. Referendum zaplanowano na 19 października.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: 17 piętro. Pokój przebojów. 17 muzycznych hitów z lat 2009-2026 według Tomasza Wybranowskiego.
1: Tak o rzeczy redaktor Wybran muzycznie w 17. rocznicę powstania waszej ulubionej stacji. Jakiej? Radia Wnet. To jasne. Rok pański 2018. Wielki Krzysztof Cugowski i pieśń Konfederatów Barskich. Ten krążek, Nasza Niepodległa, 1918-2018. I pieśń, która nie należy do jednego czasu, bo przechodzą niektóre pieśni przez epoki niczym echo, które nie chce zgasnąć, bo niesie w sobie pamięć wydarzeń ważniejszych niż jednostkowe życie. A pieśń Konfederatów Barskich w interpretacji Wielkiego Krzysztofa Cugowskiego, głosu Budki Suflera, z albumu składankowego Nasza Niepodległa 1918-2018 należały właśnie do tego porządku. Porządku naszej historii, która nie jest muzealnym eksponatem, ale żywą opowieścią o wolności, sprzeciwie i cenie, jaką się za nią płaci. Przypomnę, że Konfederacja Barska lata 1768-1772 była jednym z pierwszych wielkich zrywów szlacheckich przeciwko dominacji rosyjskiej i królewskiej polityce postrzeganej jako ograniczającą suwerenność Rzeczypospolitej. Nie była to historia jednoznaczna, pełna sprzeczności, dramatów i politycznych napięć, ale w pamięci kulturowej zapisała się jako symbol oporu wobec utraty wolności. No i właśnie ten wymiar, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, Radia Wnet, wymiar tragiczny, surowy, heroiczny, stało się osią interpretacji Wielkiego Krzysztofa Cugowskiego. W jego wykonaniu pieśń nie jest rekonstrukcją historyczną, lecz emocjonalnym świadectwem. Głos niesie ciężar doświadczenia, jakby opowiadał nie o wydarzeniach sprzed wieków, ale o czymś, co wciąż aktualne, o tym napięciu między wolnością a podporządkowaniem, między wspólnotą a przemocą historii. Konfederaci barscy działali w imię obrony wiary i niezależności Rzeczpospolitej. Postawili sobie obraz ruchu jednocześnie heroicznego i tragicznego, no i takich widzimy teraz z perspektywy tych ponad 250 lat. Rozproszeni, często skazani na klęskę militarną, stali się symbolem niezgody na polityczny realizm pozbawiony idei. A w Radiu Wnet często mówimy o ideach, o których inni milczą. W interpretacji Krzysztofa Cugowskiego ten historyczny song, materiał, zyskuje dodatkowy wymiar. To nie jest pieśń muzealna ani akademicka. To głos, który traktuje przeszłość jak coś, co wciąż domaga się wysłuchania. W jego barwie słychać i patos, wielką powagę, ale też pewną prostotę, jakby najważniejsze rzeczy w historii nie wymagały nadmiaru ozdobników, tylko uczciwego wypowiedzenia. Pieśń Konfederatów Barskich przypomina, że historia Polski rzadko jest linią prostą. Jest zbiorem powrotów do tych samych pytań. A co dzisiaj? To samo. Pytamy o wolność, o odpowiedzialność, o sens wspólnoty i o granice kompromisu. I w tym sensie utwór nie należy tylko do przeszłości, ale do ciągle trwającej rozmowy o tym, czym jest państwo i czym jest naród. I właśnie dlatego takie pieśni nie milkną, bo nie są jedynie wspomnieniem, są sposobem, w jaki historia wciąż mówi do teraźniejszości, głosem, który nie pozwala o sobie zapomnieć. Krzysztof Cugowski, pieśń Konfederatów Barskich, 17 Radia Wnet. Tako rzeczy wybrano.

0: 17 piętro.
1: Reklama.
2: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Great Brands. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Witamy na żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. Wszelkie prezenty należy pozostawić w lukach bagażowych.
5: Przepraszam, czy ta winda jedzie w bok?
6: Nie, ależ skąd? Ta winda ciągle jedzie w górę.
4: Kierunek piętro 17.
5: Dałabym sobie czas antenowy uciąć, że pięter jest 16.
6: Przecież zbliżają się urodziny. Kolejny rok, kolejne piętro.
7: Z okazji swoich 17 urodzin Radio Wnet zaprasza na specjalny cykl zatytułowany 17 piętro. Od 13 maja przez 17 dni redaktorzy Radia Wnet prezentować będą 17 odcinkowe serie poruszające najważniejsze bądź najbliższe im tematy. Szczegółowy harmonogram na portalu wnet.fm lub w mediach społecznościowych.
8: Morze. Słońce. Warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
9: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ. To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
10: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: No właśnie, muzyczny piątek, drodzy Państwo, weekend przed nami. Te piątkowe popołudnia mają w sobie coś wyjątkowego. Pewnie jeszcze część z Państwa jest w pracy, ale już wszyscy czujemy, że za moment to przyjemne nic czy słodkie, nic nie robienie, o którym też mówił przed momentem Mikołaj Murkociński. No bo ten piątek to już jest trochę taki, można powiedzieć, moment tygodnia, kiedy wszyscy możemy odrobinę zwolnić, odłożyć na bok taki codzienny pośpiech. No pewnie nie wszyscy, bo część z Państwa pracuje w weekendy. My na przykład też jako dziennikarze bardzo często pracujemy, ale to taka praca, która jest zazwyczaj przyjemnością, więc do niej się nie zalicza. Ale czasem też potrzebujemy w tym życiu znaleźć odrobinę takiej magii. Szczypty jeszcze dziecięcej wyobraźni, którą tak często zatracamy. Dzisiaj mieliśmy odwiedziny w Radiu Wnet. Była u nas 6-miesięczna dziewczynka, która miała tak piękne, tak mądre spojrzenie i usłyszałam takie zdanie, że tak już jest, że dzieci po prostu mają te mądre spojrzenia. Wszystkie dzieci mają takie mądre oczy. My później gdzieś to zatracamy po drodze i tak niestety tak chyba często jest, że zapominamy o tym, co jest najważniejsze, tracimy często też w sobie no i pewną ufność, bo tak jest, no pewno większość z Państwa już też w życiu została nieraz zraniona, może nieraz się zawiodła, ale na pewno warto zachować odrobinę tej magii i tego dziecięcego świata i za kilka chwil pomyślałam, że skoro jest muzyczny piątek, ustaliliśmy z Adamem Czerpachem, że będziemy puszczać Państwu najpiękniejsze utwory, które są motywem przewodnim też najpiękniejszych bajek, więc za moment zabierzemy Państwa w, no, taką mam nadzieję wzruszającą, rozmarzoną podróż muzyczną, ale zanim otworzymy drzwi do tego zaczarowanego świata, to jeszcze zatrzymamy się na moment przy jednej z najważniejszych piosenek w historii polskiej muzyki. Tomasz Wybranowski mówił o budce suflera, a to będzie utwór Jolka, Jolka, pamiętasz, w wykonaniu Felicjana Andrzejczaka, już świętej pamięci, to pierwszy raz 1982 rok. Szybko ten utwór stał się prawdziwą legendą. Tekst napisał Marek Dutkiewicz, inspirując się autentyczną historią miłosną swojego przyjaciela. No i ten utwór już, jak łatwo policzyć, ojej, no tak, to już od ponad 40 lat, drodzy Państwo, porusza kolejne pokolenia słuchaczy, a ten piękny, charakterystyczny głos Felicjana Andrzejczaka sprawił, że trudno chyba wyobrazić sobie tę piosenkę w innym wykonaniu, więc na dobry początek piątkowego popołudnia, Jolka, Jolka, pamiętasz?

0: Budka suflera Jolka Jolka, 14:25, drodzy Państwo, a teraz już przenosimy Was w bajkowy świat piosenek, no właśnie, piosenek z bajek, czy piosenek filmowych, no jakkolwiek. Zacznijmy od Edyty Górniak, która od lat zachwyca i swoją wrażliwością, no taką wokalną, swoim głosem, to jeden z najpiękniejszych głosów na polskiej scenie, a Kolorowy wiatr to oczywiście piosenka z filmu Pocahontas, która przypomina nam o czym? No o tym, że warto świat widzieć sercem i cały czas się nim zachwycać. Posłuchajmy.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów po

Edyta Górniak, Kolorowy wiatr, a teraz, drodzy Państwo, czas na kolejny, no też jeden z najpiękniejszych głosów na naszej scenie. Nie żyjący już niestety Stanisław Sojka, ale mamy ogromne dziedzictwo i między innymi ten piękny, bajkowy utwór Druha we mnie masz.

Stanisław Sojka i cały czas idziemy szlakiem pięknych motywów bajkowych, także filmowych. Teraz przed nami utwór, który trochę brzmi właśnie jak taka podróż przez wspomnienia, podróż przez pustynię, jak taki spokojny nurt, który prowadzi nas gdzie? No właśnie, do rzeki marzeń. Beata Kozidrak.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Nasz naród jak lawa.
4: Gen wolności.
5: Młodzież w walce z komuną.
6: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
7: Bo to nie będzie opowieści o ofiarach.
8: To będzie opowieść o wojownikach.
6: Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
7: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
9: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
0: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Jak trudno wstać, skoro świt, niedzielny świt. Jak dobrze wstać, skoro świt. Jak dobrze wstać, skoro wnet. I spotkać się z Bogiem Jezusem, Duchem Świętym, Maryją i tymi, którzy ich kochają. W każdą niedzielę o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
12: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
10: To była autopromocja.
13: Muzyczny piątek w Radiu Wnet. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
14: Muzyczny piątek, 14:39 i my, drodzy Państwo, pozostajemy jeszcze trochę w tym bajkowym świecie i cały czas też pozostajemy w tej części świata, czyli w części takiej pełnej słońca, sawany, wielkich przestrzeni, opowieści, które zna każdy z nas. Skoro o takich opowieściach mowa, to przed nami utwór, który otwiera jedną z chyba najbardziej takich kultowych, najbardziej znanych bajek, animacji w historii kina i już od pierwszych dźwięków unosi nas gdzieś ponad codzienność, krąg życia z filmu Król Lew. Niech ta muzyka zabierze nas tam, drodzy Państwo, gdzie wszystko się zaczyna.

Krąg Życia i Król Lew, 14.43. Drodzy Państwo, to ja już życzę Państwu pięknego weekendu i koniecznie spędźcie go wspólnie z Radiem Wnet. Dzisiaj jeszcze też zapraszam oczywiście na popołudnie w Radiu Wnet, a zostawiam Państwa, no właśnie, już z wyborami muzycznymi Adama Czerbacha, który zrealizował muzyczny program. Pozdrawiamy też Tomasza Wybranowskiego. Mam nadzieję, że wróci niebawem on, jego piękny głos na antenę Radia Wnet. Widzę, że na naszej liście mamy Barbarę Wrońską. Nie czekaj.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, prosto z Amazonii, z nad rzeki Madeira. Pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń z Zieloności. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, w naszej audycji opowiem Wam trochę więcej o wizytach świętego Jana Pawła II tutaj, w tym kraju, w Brazylii. Bo niedawno przecież wspominaliśmy urodziny świętego Jana Pawła II, 18 maja. To dobra okazja, żeby opowiedzieć Wam trochę więcej o naszym świętym, ale też o świętym całego świata. My bardzo często patrzymy na świętego Jana Pawła II z naszej perspektywy. To jest oczywiście naturalne, zrozumiałe, ale będąc tutaj, mam okazję popatrzeć na niego też trochę z perspektywy dalekiego świata, bo przecież dla naszej ojczyzny ten lud brazylijski, to wielkie państwo, jest tak odległe, jeśli chodzi o ten dystans geograficzny, ale też bliskie, bo łączy nas niezmiennie ta sama święta wiara katolicka. Jak był tutaj przyjmowany, jak był tutaj pokazywany, jak do dzisiaj jest wspominany święty Jan Paweł II, o tym w naszej audycji dzisiejszej. A na początek oczywiście to, co najważniejsze w naszej audycji, koronka do Miłosierdzia Bożego, w której ofiarujmy nasze osobiste intencje, wszystko to, co nosimy w naszym sercu, ofiarujmy naszą ojczyznę, aby wygrywało w niej wszystko to, co dobre, abyśmy zwyciężali, aby zwyciężała prawda, piękno, wszystko to, co najpiękniejsze i aby udawało nam się pokonać każdemu z nas, żebyśmy najpierw w naszych sercach pokonywali to, co jest złe, pokusy, kłamstwo, to, czego tak naprawdę nie chcemy, bo nie chcemy grzechu i tym samym niech nasz naród się przemienia. Bo teraz, kiedy czekamy cały czas na uroczystość zesłania Ducha Świętego, tym bardziej prosimy na nowo, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, naszej ojczyzny, całego świata, Brazylii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

João de Deus, a benção, João de Deus. Wysłuchaliśmy piosenki specjalnego utworu, który został przygotowany na cześć naszego świętego Jana Pawła II, wtedy jeszcze nieświętego, bo urzędującego papieża, kiedy po raz pierwszy odwiedził Brazylię w 1980 roku. A benção, João de Deus. To jest bardzo też ważne takie sformułowanie w kulturze tutaj brazylijskiej. A benção, kiedy ktoś w ten sposób się do nas zwróci, najczęściej zwracają się dzieci do starszych w rodzinie albo do kogoś innego, takiego szacownego. Tak samo witają się ze mną jako z księdzem i dorośli, i dzieci, i młodzież. Właśnie mówią, zwracają się w ten sposób: a benção, padre, czyli pobłogosław mnie, ojcze. I ta piosenka właśnie jest taką prośbą. Pobłogosław mnie, Janie Boży, Janie Boży, pobłogosław mnie. Popatrzcie, tutaj w Brazylii już od samego początku taki był zmysł wiary i patrzyli na Jana Pawła II jako na człowieka świętego. My też w naszym języku mówiliśmy Ojcze Święty, ale na pewno nasza mentalność jest tutaj trochę inna. Może wyczuwaliśmy, ale nie od razu deklarowaliśmy od pierwszego momentu tak oficjalnie jak tutaj w tej piosence. Janie Boży, Janie Boży. Tak od samego początku był tutaj witany święty Jan Paweł II podczas pierwszej swojej pielgrzymki. A ta pierwsza pielgrzymka odbyła się 30 czerwca, od 30 czerwca do 12 lipca 1980 roku. Druga pielgrzymka to była raczej taka wizyta przejazdem. Miała miejsce 11 czerwca 1982. Był to krótki postój w drodze do Argentyny w związku z wojną o Falklandy, bo wtedy toczyła się tutaj u wybrzeża Ameryki Południowej wojna o Falklandy pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią. Papież wtedy zatrzymał się w Brazylii na jakiś czas, na chwilę. Wylądował w Rio de Janeiro, spotkał się z mieszkańcami i wygłosił przemówienie. Była to taka krótka wizyta. Druga oficjalna pielgrzymka odbyła się od 12 do 21 października 1991 roku. I trzecia pielgrzymka była od 2 do 6 października 1997 roku. Podczas pierwszej wizyty w czerwcu, na koniec czerwca i w lipcu 1980 roku papież przybył i na inaugurację Kongresu Eucharystycznego w mieście Fortaleza. To jest miasto na wybrzeżu. Później takim mocnym też punktem tej wizyty była konsekracja Bazyliki w Aparecidzie. Spotkał się również później z Polonią w Curitibie i odwiedził wtedy też dzielnicę biedy, fawele w Rio de Janeiro. Na pewno tutaj Curitiba jest niektórym z nas znana, bo jeżeli ktoś z was, drodzy, interesuje się historią naszą, historią naszego narodu, wiemy, że była też duża emigracja, dość duża,
jak na Amerykę Południową właśnie Polacy wyjeżdżali za chlebem najczęściej, wyjeżdżali do Brazylii i tym takim centrum, gdzie do dnia dzisiejszego najwięcej jest Brazylijczyków polskiego pochodzenia, Polonii. I to jest miejsce Curitiba, miasto bardziej na północy, na południu, przepraszam, na południu Brazylii. Pomyliłam się z północą, bo w naszych głowach północ jest zawsze zimniejsza, ale tutaj w Brazylii to południe jest zawsze

kolei przechodzimy do drugiej pielgrzymki. Druga pielgrzymka to było zakończenie 12. Narodowego Kongresu Eucharystycznego w Natal. To jest inne miasto, też słynne Natal, czyli Narodzenie. Jest to miasto Narodzenia Bożego, możemy tak powiedzieć, albo Bożego Narodzenia. Intensywna to była trasa, objęła wtedy aż 10 miast, między innymi Brazylię, stolicę miasto Brazylię, Cuiabę, Campo Grande, Salvador i São Luís. Dużo tych miast wtedy odwiedził nasz święty Jan Paweł II. I ostatnia pielgrzymka w roku 1997, od 2 do 6 października, papież święty Jan Paweł II odwiedził wtedy Rio de Janeiro z okazji drugiego światowego spotkania rodzin i to był taki główny punkt tego spotkania. To było wielkie spotkanie z małżeństwami, z rodzinami z Brazylii, ale z całego świata, bo tak jest zatytułowana nazwa, taka jest nazwa tego spotkania. Tutaj też doszło do słynnego występu gwiazdy, takiego największego gwiazdora muzyki nie tylko brazylijskiej, ale i w ogóle latynoamerykańskiej. Roberto Carlos śpiewał wtedy dla naszego świętego Jana Pawła II.

śpiewał dla nas Roberto Carlos w swojej piosence Woman Bong, czyli dobry człowiek. Dobry człowiek jest osobą, która kocha i wybacza. Kroczy ścieżkami, niosąc spokój. Wszędzie przemierza morza, lądy, czyniąc dobro. Jest dobrym człowiekiem, rozdaje miłość. To są słowa tej piosenki. Popatrzcie, jak Brazylijczycy widzieli i widzą do dzisiaj postać naszego świętego Jana Pawła II. Na pewno dzisiaj wśród starszych naszych braci i sióstr postać świętego Jana Pawła II jest bardziej znana, ale jest znana i dzisiaj jest znana i ta pamięć trwa w narodzie brazylijskim. Choćby tacy młodzi ludzie, których tutaj spotkałem i w Amazonii, konkretnie w Manaus i w Krakowie, to jest wspólnota Shalom, która wywodzi w ogóle swoje powstanie od tego spotkania ze świętym Janem Pawłem II w Fortaleza. To tam powstał pomysł, tak powiemy normalnie, a tak bardziej duchowo, to tam Duch Święty oświecił młodych ludzi, aby powstała taka wspólnota, która będzie głosić Ewangelię na całym świecie. W nowy sposób, trochę oryginalny. I ta wspólnota dzisiaj, widzicie, z Brazylii dotarła również do Polski. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wspólnota Shalom. To jest między innymi owoc tej pielgrzymki świętego Jana Pawła II w 1980 roku. Podczas swoich wizyt, pielgrzymek do Brazylii, papież Jan Paweł II, nasz święty, nie bał się poruszać też trudnych tematów, patrząc na to wszystko, jak żyje społeczeństwo brazylijskie, i nie bał się mówić też o trudnych sprawach, może niekoniecznie o tych, którymi byśmy się chcieli chwalić, niekoniecznie te rzeczy, które chcielibyśmy pokazywać. Taką wizytą bardzo mocną była wizyta w faweli, czyli w tej dzielnicy biedy w Rio de Janeiro 2 lipca 1980 roku. To tutaj papież wypowiedział surowe słowa pod adresem ludzi zamożnych i zdefiniował rolę Kościoła w Ameryce Łacińskiej. Mówił wtedy tak papież: wielu jest wśród was ubogich i Kościół na ziemi brazylijskiej chce być Kościołem ubogich. A z kolei, zwracając się do osób bogatych, żyjących w luksusie, ignorujących biedę, pytał: popatrzcie wokół siebie. Czy was serce nie boli? Czy sumienie nie wyrzuca wam waszego bogactwa i nadmiaru? Jeśli nie, jeśli tylko chcecie mieć coraz więcej, jeśli bożyszczami waszymi jest zysk, pamiętajcie, że człowiek wart jest tyle, ile jest, a nie ile posiada. To były mocne słowa i pewnie nie wszystkim się wtedy podobały. To były słowa, których może my tak nie odczuliśmy w naszej ojczyźnie, bo inne były wtedy problemy w Polsce, inne problemy są dzisiaj, ale trzeba powiedzieć, że porównując tutaj nasze społeczeństwo polskie a społeczeństwo brazylijskie, te, które również ja poznaję, trzeba powiedzieć, że te problemy trwają też do dzisiaj, bo ta nierówność społeczna jest tutaj bardzo widoczna. Na pewno też ważnym spotkaniem było spotkanie wtedy w 1980 roku
z robotnikami na stadionie Murumbi w São Paulo 3 lipca 1980 roku. Ta pielgrzymka w 1980 roku to też jest czas, to też są lata, kiedy tutaj w Brazylii rządzą wojskowi. W pewnym momencie wojskowi tutaj przejęli władzę w Brazylii, tą władzę dość długo trzymali w swoich rękach. Podczas spotkania z robotnikami w São Paulo wypowiedział takie słowa: praca musi służyć człowiekowi, a nie człowiek pracy. Dlatego żadne chrześcijańskie sumienie nie może zaakceptować systemów gospodarczych, które przedkładają zysk nad ludzką godność. Klasa robotnicza ma pełne prawo do zrzeszania się i tworzenia wolnych związków zawodowych, które będą autentycznym głosem broniącym sprawiedliwości, a nie narzędziem walki politycznej. Tutaj widzicie, trochę pobrzmiewa też nasza wtedy sytuacja, bo przecież u nas też wtedy w naszej ojczyźnie budzi się nasz związek zawodowy Solidarność i tutaj w podobny sposób ludzie pracy dochodzą też do głosu w Brazylii. W São Paulo te słowa były tym bardziej mocniejsze, bo do dnia dzisiejszego to właśnie to miasto jest takim megalopolis, takim największym centrum przemysłowym w Brazylii. To tutaj jest najwięcej fabryk, hut przemysłu brazylijskiego. Tutaj żyje ponad 20 milionów mieszkańców w tym mieście dzisiaj. Jest to jedno z największych miast na świecie. Dlatego te słowa tam najbardziej wybrzmiały. Posłuchajmy teraz, drodzy radiosłuchacze, kolejnej piosenki brazylijskiej na cześć naszego świętego Jana Pawła II.

Wysłuchaliśmy piosenki w takiej wersji koncertowej. Śpiewał dla nas Dalivimar Gallo, Peregrino du Amor, czyli Pielgrzym Miłości. To kolejna piosenka dedykowana naszemu świętemu Janowi Pawłowi II, kiedy to odwiedzał w Brazylię podczas swoich pielgrzymek do tego wielkiego kraju. W 1980 święty Jan Paweł II spotkał się też z młodzieżą na słynnym stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Tutaj papież wzywał młodych Brazylijczyków do odpowiedzialności za kraj i do tego, aby dawali świadectwo, świadectwo wiary katolickiej. Mówił wtedy tak: przyszłość Brazylii zależy od was. Nie dajcie się zwieść iluzjom łatwego szczęścia i konsumpcjonizmu. Budujcie społeczeństwo bardziej ludzkie, w którym nikt nie czuje się odrzucony. Cały czas widzicie, papież w tych swoich przemówieniach nawiązuje do tego faktu, tych wielkich podziałów, jakie i dzisiaj są widoczne w społeczeństwie brazylijskim. Ale zarazem myśl ta jest dla nas wszystkich, również dzisiaj i dla naszej młodzieży w Polsce dzisiaj. Czy również dla nas dzisiaj, w 2026 roku, to samo zadanie nie stoi przed nami i przed naszą młodzieżą? Budujcie społeczeństwo bardziej ludzkie. Na koniec tej wizyty, pierwszej swojej wizyty w 1980, nasz Jan Paweł II święty powiedział słowa, które urzekły i na pewno zaskarbiły sobie, zjednały sobie serca Brazylijczyków do dnia dzisiejszego. Pożegnał się tymi słowami z narodem brazylijskim: papież jest Polakiem, ale Bóg jest Brazylijczykiem. Oczywiście wywołało to niesamowitą euforię u wszystkich, którzy słuchali wtedy tych słów, i wielka miłość do naszego świętego Jana Pawła II trwa do dzisiaj.

Drodzy radiosłuchacze z Zieloności, pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Przed chwilą wysłuchaliśmy piosenki braci Szymanek z Brazylii, naszych rodaków, Brazylijczyków, którzy tutaj tworzą swoją muzykę. A tą muzykę miałem okazję poznać i polecam Wam bardzo serdecznie. Dzięki takiej stronie YouTube'owej Muzyka Zakorzeniona. Tam znajdziecie piosenki na playliście Muzyka z Brazylii, Polska Muzyka z Brazylii. I to jest dla mnie taki początek tego wejścia, w którym chcę Wam opowiedzieć o spotkaniu właśnie z Polakami. Papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Curitibie 5-6 lipca 1980 roku. Jest to główne centrum brazylijskiej Polonii. Szacuje się, że co piąty mieszkaniec tego miasta ma polskie korzenie. Papież przybył do miasta po południu 5 lipca. Przejazd Papa Mobile z lotniska zgromadził według szacunku od 700 tysięcy do miliona wiernych. Do dzisiaj pozostaje to największym zgromadzeniem publicznym w historii tego stanu Paraná. Spotkanie z Polonią odbyło się na stadionie Couto Pereira, gdzie zebrało się około 60-70 tysięcy osób. Z głośników wtedy puszczono hejnał mariacki. Tłum śpiewał pieśń Boże coś w Polskę, a papież wygłosił specjalne przemówienie w języku polskim, nawiązując do trudów i dziedzictwa polskich emigrantów. Do dnia dzisiejszego po tej wizycie też mamy tutaj taki park w Curitibie, Bosque do Papa. Decyzją lokalnych władz w miejscu wizyty utworzono właśnie park, skansen poświęcony papieżowi oraz polskiej emigracji. Cały park jest możliwy dla każdego, kto odwiedzi to miasto, żeby go zwiedzać. Wydaje mi się też, że w okolicy tego parku możecie zjeść pierogi, polskie pierogi możecie tam zjeść, tam jest pierogarnia. To też taki element polskości dodatkowy. Trzeba powiedzieć, że to przemówienie naszego świętego Jana Pawła II też było bardzo emocjonalne w języku polskim. Skupiło się ono na tożsamości, wierze i pamięci o korzeniach. Teraz zacytuję Wam fragmenty tego papieskiego przemówienia, ale nie tylko jako kronikę historyczną przemówień papieża, ale zastanówmy się, czy te słowa skierowane wtedy, w 1980 roku, do Polaków, Brazylijczyków, do Brazylijczyków polskiego pochodzenia, do Polonii, czy one też dzisiaj nie powinny w naszych sercach zrobić swojej roboty? Niech pracują w moim sercu te słowa, bracie, siostro. Papież podkreślił, że bycie dobrym obywatelem Brazylii nie oznacza odcięcia się od polskich korzeni. Mówił tak: nie przestając być synami i córkami tej nowej ojczyzny, która was przygarnęła, nie przestawajcie być również wierni tradycjom waszych ojców. Przekazujcie waszym dzieciom i wnukom to wszystko, co złożyło się na duchowe oblicze narodu, z którego wyrośliście.
Wyrąbywaliście puszcze, budowaliście domy, kościoły i szkoły. Przyszliście tutaj z różańcem w ręku i z pieśnią na ustach. Drodzy radiosłuchacze, czy nie jest to przesłanie dzisiaj do nas, chociaż wtedy do naszych rodaków w Brazylii? Tak wiele zmieniło się w naszej ojczyźnie, ale przecież my, tak samo jak nasi rodacy w Brazylii, nasi dziadowie, pradziadowie, ojcowie, szli przez życie tak samo z różańcem w ręku, z pieścią na ustach. I my dzisiaj idźmy do przodu. Tak samo, z różańcem w ręku, z pieśnią na ustach, z koronką do miłosierdzia Bożego. Nie zapominajmy o tych naszych korzeniach. Chociaż ja do was mówię teraz z Amazonii. Wokół mnie wszędzie zieloność i z tej zieloności zawsze was pozdrawiam. Ale jesteśmy Polakami. Nasze korzenie są zawsze takie same, gdziekolwiek się nie znajdujemy. Papież mówił w ten sposób jeszcze dalej, jeszcze więcej. Gdziekolwiek stawał Polak, tam stawiała swoje stopy Matka Boża z Jasnej Góry. I to jest prawda. Z tym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej również i ja podróżuję. Również tutaj w moim studiu jest w tej chwili ten obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Kiedy odwiedzałem wcześniej Afrykę, kiedy odwiedzałem Amerykę, Japonię, wiele innych miejsc, wszędzie nasi bracia i siostry mieli ten obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Papież też miał taki moment wtedy osobistego wzruszenia na koniec swojej wizyty. Tysiące kilometrów od Warszawy, tysiące kilometrów od Krakowa, tak jak i ja teraz do was mówię, tysiące kilometrów od naszej ojczyzny. Serce moje raduje się, słysząc tu, na ziemi brazylijskiej, polską mowę i polskie pieśni. Przynoszę wam błogosławieństwo z tej ziemi, o której nigdy nie zapominajcie. To są słowa papieża do naszych rodaków. Była to na pewno taka najbardziej wzruszająca dla niego wizyta. Ja mam nadzieję, że kiedyś uda mi się odwiedzić właśnie stan Parana, odwiedzić też Curitibę i wtedy dla was zrobić specjalną audycję z tej ziemi, z tej polskiej ziemi w Brazylii, możemy tak powiedzieć, z tej polskiej ziemi w Brazylii. Drodzy radiosłuchacze, a teraz już na zakończenie żegnam się z wami z Amazonii, z Brazylii i życzę wam, żebyśmy trwali w tym wszystkim, co najpiękniejsze, o czym nauczał nas święty Jan Paweł II i ta nauka trwa. My możemy do tej nauki wracać i widzimy, że nawet te słowa, które były wygłoszone kiedyś tutaj w Brazylii, również dzisiaj pozostają aktualne. Również dzisiaj święty Jan Paweł II naucza nas i utwierdza nas w wierze. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Wszyscy, drodzy radiosłuchacze, błogosławieństwo dla was i dla całej naszej ekipy Radia Wnet. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: W sobotę 24 maja Radio Wnet zakotwiczy na 25. jarmarku Świętego Dominika przy klasztorze Dominikanów na Służewiu w Warszawie. Można nas spotkać między godziną 11 a 14. Na naszym stoisku kubki, koszulki i inne radiowe skarby z ładowni. Na wachtę zaprasza nasz kapitan Krzysztof Skowroński. Do zobaczenia na jarmarku.
6: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam gorąco do posłuchania mojej audycji w sobotę Sztuka jest magią o godzinie 11, bo moim gościem będzie wieloletni mój przyjaciel, młody dziennikarz Max Wieczorski, który jutro wraca z festiwalu filmowego w Cannes. Och, będzie się działo, nie macie pojęcia. Do usłyszenia, pa, pa, dziękuję.
7: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
4: To była autopromocja.
8: Dzień dobry, minęła 16 w tym wydaniu wiadomości. 6, 10 czy 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Kto cenzuruje Sławosza Uznańskiego, Wiśniewskiego oraz AI i śledztwo jak z serialu science fiction w Korei? Jakub Duszak, zapraszam.
9: Wiadomości wnet.
8: Pałac Prezydencki wiedział z wyprzedzeniem o decyzji Donalda Trumpa dotyczącej wysłania dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski, twierdzi Interia. Jak czytamy, zamieszanie wokół redukcji wojsk w Polsce, które miało ostatnio miejsce, wynikało z niezrozumienia przez Pentagon polecenia amerykańskiego prezydenta. Trump miał oczekiwać ograniczenia obecności wojsk w Europie, wskazując przede wszystkim na Niemcy. Natomiast dowódcy wojskowi stwierdzili, że najszybsza i najprostsza redukcja liczby amerykańskich żołnierzy na starym kontynencie to wstrzymanie rotacji do Polski. Słowo dodatkowe, którego Trump użył w kontekście wysłania do naszego kraju 5 tysięcy żołnierzy, jest w tej sprawie kluczowe. Według współpracowników Nawrockiego otwiera to bowiem Polsce drzwi do tego, żeby ostatecznie liczebność amerykańskich wojsk w naszym kraju wzrosła do 15 tysięcy, a obecność rotacyjna zamieniła się w stałą. Zastępca prokuratora generalnego Tomasz Janeczek zawieszony został na 6 miesięcy przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Jak pisze na Wnet.fm Jakub Pilarek, powodem tej decyzji są wydarzenia z dnia przesłuchania redaktora naczelnego Republiki Tomasza Sakiewicza w prokuraturze krajowej. Żurek zarzuca Janeczkowi, że naruszył przepisy, wpuszczając dziennikarzy i posłów do siedziby prokuratury krajowej oraz znieważył władzę RP podczas wywiadu. Janeczek odrzuca te oskarżenia, twierdząc, że spotkał posłów i dziennikarzy już za bramkami bezpieczeństwa, a jego wypowiedź dla Republiki została przez Żurka przeinaczona. Jak donoszą media, kierownictwo Polskiej Agencji Kosmicznej miało zwrócić się do rządu o wezwanie do ograniczenia publicznych wypowiedzi astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w związku z jego krytyczną oceną działalności Polsy oraz programu IRIS-2. Według informacji TVN24 dokument z 19 maja miał zostać podpisany przez prezes Polsy Martę Wachowicz i skierowany zarówno do rządu, jak i Rady Agencji. Sławosz Uznański-Wiśniewski napisał w oświadczeniu, że odbiera wezwanie jako próbę cenzury, marginalizowania oraz uciszania krytycznych opinii dotyczących braku strategicznych kompetencji i zaniedbań. Podkreślił, że jego komentarze dotyczące programu IRIS-2 zostały wyrwane z kontekstu. Wyjaśnił, że mówił o tym, iż większość środków przeznaczonych na realizację programu trafi do firm spoza Polski, przede wszystkim z Niemiec i Francji. Sztuczna inteligencja została użyta do sfabrykowania dowodów, które zakończyły karierę koreańskiego aktora. Południowo-koreańska policja wystąpiła o nakaz aresztowania youtubera, który miał sfabrykować dowody oczerniające aktora Kim Soo-hyun i doprowadzić do skandalu, który zakończył jego karierę, podaje agencja Yonhap. Śledczy twierdzą, że autor internetowego kanału manipulował zrzutami ekranów wiadomości tekstowych oraz opublikował nagranie audio wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Materiały miały sugerować, że aktor spotykał się z aktorką Kim Se-ron, która była jeszcze niepełnoletnia. Oskarżenia pojawiły się w ubiegłym roku, krótko po samobójczej śmierci aktorki.
4: Prognoza pogody.
8: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu, na termometrach od 20 stopni na północy i krańcach południowych do 23 miejscami w centrum i na zachodzie chłodniej, oczywiście nad morzem od 16 do 19 stopni.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Boskie Buenos na talerzu. Występują Magdaniuk Gadaniuk, Madame Pomagała, która niespodziewanie jest mężczyzną.
10: Ach, zjadłabym coś boskiego.
11: Boskie danie, niech się stanie. Jest umowa, będzie takie Mercosur, nie żaden żur. Argentyńska wołowina. Voilà.
10: Ach, dziękuję, drogi panie. Już we krwi mam tango, taniec. No to koniec.
7: Popołudnie Wnet.
12: Witam Państwa bardzo uprzejmie i bardzo serdecznie. Dzisiaj Konrad Mędrzecki. Tutaj będą bardzo interesujące rozmowy, jak zwykle w Radio Wnet po południu. Dzisiaj się zajmiemy, ale tak mniej będzie polityki. Będzie rozmowa między innymi o pszczołach. Pszczoła bardzo ważna, że tak powiem, narodowa rzecz, nie rzecz, wartość narodowa, duchowa wartość, nie tylko duchowa, nie tylko miodowa i w ogóle pszczoła jest bardzo ważna i będziemy rozmawiać z Maciejem Perzyną na pszczołach, o pszczołach. Później porozmawiamy, proszę Państwa, o szaleństwie naszego narodu i będzie naszym gościem Bogdan Krawczyk, dziennikarz, wybitny dziennikarz i między innymi o szale w naszym świecie otaczającym nas, a będziemy się odbijać między innymi od szału Podkowińskiego. Później przyjdzie do nas, mili Państwo, reżyser spektaklu Panieńskie Śluby, Teatr Świta. No, a później będzie jeszcze, proszę Państwa, druga godzina, a to już powiem później, co będzie. Ale teraz posłuchajmy tego Morrisseya i dzwonimy do Macieja Perzyny, który może jest przy ulu nawet, albo może tropi leśne pszczoły.

0: Mili Państwo, połączyliśmy się z panem naszym drogim Maciejem Perzyną, naszym ekspertem od przyrody. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pozdrawiam z Bieszczadów.
0: I tam pszczoła jest?
1: Oj, pszczoła jest i pracuje intensywnie. Pracuje intensywnie na głogu, głogi aż brzęczą, las brzęczy tam, gdzie głogu jest więcej. Pewnie wszyscy, jak to w Bieszczadzie, czekają z nadzieją, że spać się pojawi.
0: No dobra, od czego to zależy?
1: Spać? No. Spać zależy od pogody. Od razu przechodzimy do konkretów. Dzisiaj nie ma zasypiania gruszek w popiele. Spadziowy miód to jest tutaj taki główny łup i zysk na południu Polski. I spać to jest wydzielina owadów żywiących się sokami roślin. Teraz o tej porze, takie te pierwsze, to część też są niektóre gatunki mszycy, ale przede wszystkim to będą czerwce. Stąd nazwa czerwiec. W czerwcu pojawiają się czerwce. A taka spać jest później drugi wysyp, to jest koniec lata, wczesna jesień, czyli gdzieś tam sierpień, wrzesień, czasami się przeciągnie do października, jak pogoda sprzyja, i wtedy to już określone gatunki mszyc na określonych roślinach żerują i produkują spać. I jak takie stworzonko małe owad żywi się sokiem roślin, to oczywiście jak każde życie potrzebuje białka. A w takim soku roślin tego białka jest relatywnie mało. I żeby uzyskać wystarczającą ilość białka, to musi taka mszyca przefiltrować duże objętości soku. Ona sobie odcedza białko, a wydala ten sok. I w tym soku są między innymi węglowodany, czyli to, co słodkie. To, co słodkie, jeżeli pogoda sprzyja i jest ciepło i sucho, nie ma rosy, nie ma deszczu, który by spłukiwało takie płyny, to te płyny odparowywują, robią się coraz gęstsze i jak przekroczy się graniczna wartość, tam około 6% cukrów, to pszczoły zaczynają to zbierać. Znoszą do ula, przerabiają tak samo, jakby to był nektar, i tak powstaje miód spadziowy.
0: Podobno najzdrowszy.
1: No, on ma dużo walorów takich mineralnych, których nie mają inne miody. Bo inne miody to jest przerobiony nektar, plus dodane enzymy od pszczół, trochę może tam jakaś witamina się gdzieś zapałęta, a właśnie spać, no to są przerobione soki roślinne, więc one mają trochę bogatszy skład. Z punktu widzenia człowieka są zdrowsze. A z punktu widzenia pszczoły paradoksalnie nie. Jest dla pszczoły niezdrowo jest zimować na spadziowym miodzie, okazuje się.
0: Ojej, to właśnie to jest niesamowita informacja, ja tego nie wiedziałem. Ja myślałem, że skoro dla człowieka dobry ten spadziowy, to pszczoła też lubi spać na spadziowym, ale nie okazuje się, że nie.
1: Ona lubi, ale jej nie służy. To znamy też i...
0: A to znamy z innych wydarzeń.
1: Człowieczego, tak. Tak, jej nie służy właśnie z powodu tych rzeczy, które czynią go atrakcyjnym, zdrowym i poszukiwanym przez ludzi, to jej właśnie nie służy. Jej nie służą te minerały, które tam w tym miodzie spadziowym się znajdują. I dlaczego jej nie służą? Ano dlatego, że pszczoła jak na zimę zamyka już gniazdo, w sensie przestają latać pszczoły, gdzieś tam, zależnie od pogody, no ale tutaj na południu to pewnie w październiku, a w tle wreszcie Polski to najpóźniej w listopadzie, jak są normalne zimy oczywiście, a zaczynają znowu latać gdzieś tam w marcu, to przez cały ten czas te pszczoły muszą jeść, no bo są tam, mieszkają w środku i przerabiają ten miód też na energię cieplną.
0: No właśnie, one tak nie są jak niedźwiedzie, nie mają takiego tłuszczu dużo, nie?
1: No nie, one tłuszczu, mają ciało tłuszczowe, ale powiedzmy, że na bieżąco muszą jeść.
0: No
1: w każdym razie przez te parę miesięcy nie mogą wyskoczyć na chwilę do toalety, bo na zewnątrz jest mróz. Jak wyskoczy na zewnątrz, no to już nie wróci. I naturalne w biologii pszczoły jest to, że one przez całą zimę do toalety nie chodzą. A z pierwszym wiosennym oblotem wszystkie wylatują po kolei się oczyścić.
0: No i wszystkie toalety w lesie zajęte, tak? Są przez pszczoły.
1: Tak, a jak samochód stoi przed takim ulem, albo jak dobra gospodyni wywiesi pranie przed pasieką, a pszczoły robią wiosenny oblot, to wszystko jest urudzone.
0: Ojej.
1: No, każdym razie z tą spadzią jest tak, że im się tych odpadów, tych odchodów w jelicie zbiera więcej niż są zaprojektowane i trudno jest im doczekać do wiosny i to jest niezdrowe dla nich mocno.
0: No ale tak generalnie, a pszczoła teraz w tym momencie w Polsce się dobrze czuje, bo są tutaj takie alarmujące wieści, pestycydy, nie pestycydy, przerwy w zalesieniu, że one tam nie dolatują z miejsca na miejsce i że są tam jakieś kłopoty. Niektórzy wieścili nawet, że tych pszczół to zaraz będzie duży kłopot dla nas wszystkich, no bo pszczoła ważna jest.
1: Pszczoła ważna jest i pszczoła, wydaje się, że macie lepiej niż się miała niedawno. I dużo lepiej niż się miała trochę dawniej. I może już się zaczyna mieć tak dobrze, jak się miała bardzo dawno temu.
0: Ale jeszcze nie jest tak dobrze jak z dzikami.
1: Jak z dzikami to nie jest. Jak z dzikami to nie jest takie jednoznaczne, nie? Bo pszczoła ma pewne choroby. I pszczoła nasza europejska, ta też polska, określona jako środkowoeuropejska, ona ewoluowała przez miliony lat w jakimś tam środowisku dość izolowanym. To znaczy, latały sobie te pszczółki światem, ale zasięg lotu pszczoły to jest tam kilka kilometrów. Zasięg migracji, roju, jak się pszczoły wyroją, to jest pewno tam kilkaset metrów, może też kilometr, dwa. Więc taka wymiana chorób między pszczołami następowała rzadko i na małą skalę. I one sobie jakiś stan równowagi wytworzyły z chorobami i sobie żyły, miały się dobrze. Natomiast przemieszczania się ludzi po świecie i przemieszczanie ze sobą pszczół powodowało, że gdzieś tam w latach 70. do Polski zawitał groźny pasożyt pszczół, określany z Polska jako waroza, albo nawet doczekał się takiej wiele mówiącej nazwy gatunkowej dręcz pszczeli, bo on te pszczoły dręczy, a z łaciny zwany varroa destructor. I taki właśnie roztocz na larwach pszczelich jeszcze w zasklepie pasożytuje. Żywi się ciałem tłuszczowym, którym tam wspominaliśmy wcześniej. I sam w sobie już jest trochę uciążliwy, ale do tego przenosi całą gamę wirusów pszczelich. I te wirusy są już na masową skalę szkodliwe, zwłaszcza jak wystąpią w niektórych kombinacjach. A przez to, że pszczoły i ludzie z pszczołami wędrują po świecie, to z tych wirusów się zrobiło kilkanaście w miarę powszechnych, a kilkadziesiąt opisanych. No i to te wirusy najbardziej szerzone przez warozę pszczołom doskwierają. Chyba nawet bardziej niż pestycydy, bo akurat pestycydy w Polsce i szerzej w Unii Europejskiej to są mocno, bardzo mocno reglamentowane i porównując z innymi krajami świata czy obszarami świata, to zagrożenie dla pszczół jest bardzo ograniczone z tej strony.
0: No właśnie, a jeszcze jedno, bo ja tutaj jak czytałem sobie o tych pszczołach, no to jest aż 500 gatunków tych pszczół. To nie jest tak, że, bo my tu tak sobie wyobrażamy tylko te pszczoły, co tam latają do ula i wracają i tam dzień dobry, zamyka tam ten ul królowa od czasu do czasu na zimę i otwiera na wiosnę. No i one tam się zajmują tym miotkiem i w ogóle i Kubuś Puchatek go bardzo lubi i dzieci też. A tu się okazuje, że jest ich 500 gatunków. To jest jakaś gigantyczna, w ogóle jakieś w ogóle niesamowite, to, że tak dużo jest.
1: No i to tylko w Polsce.
0: No właśnie.
1: A, tak jacyś skrupulatni entomolodzy licząc, to doliczyli się chyba 474.
0: Ale to gatunków. Takie heretyki są w pszczole? Co one tam? Dlaczego one?
1: Bo to jest bardzo szerokie pojęcie. Bo zoologicznie to pszczół zaliczamy też na przykład czmiele. Nie, ale tak potocznie to pszczoła to jedno, czmiel to drugie. Czyli generalnie w tej liczbie 500 pszczół to byśmy ujęli wszystkich przedstawicieli rodziny pszczołowate, apide. I tam będą i czmiele, i będą ich pasożyty. Pasożyty takie jak kukułka jest pasożytem na przykład drozda. To czmiele mają swoje pasożyty, które są określane jako czmielce. Jest kilkadziesiąt gatunków czmieli, tam około chyba 27 czy 8 w Polsce i kilkanaście gatunków czmielcy. Czmielców. To jest też tak, że wiele osób w ogóle nie rozróżnia czmiela. Cały czas można spotkać się z tym, że ktoś woła bąk, bąk, bąk. A to jest po prostu czmiel. Ale nawet specjaliści mają problemy z odróżnieniem poszczególnych gatunków czmieli, bo są bardzo do siebie podobne.
0: Niektóre... No a ten taki tygrysowaty, co wleciał do mnie do autobusów dzisiaj i tak siedział tam na oknie, to był czmiel, tak? taki bączkowaty. Znaczy miał takie pasy, nie? Ciemne i białe pasy, no.
1: A włochaty był?
0: Tak.
1: Dobra, włochatość jest cechą czmieli. Czmiele są takie zaprojektowane, są takie pszczoły na trudne warunki klimatyczne. One są zaprojektowane, żeby latać wtedy, kiedy jest przecież zimno. No to i taki czmiel, jak jest zimno, to najpierw odpala silniki jak śmigłowiec, grzeje te silniki i tymi silnikami grzeje siebie. Jest w stanie podnieść swoją temperaturę do jakiejś takiej temperatury pracy mięśni wystarczającej, żeby latać. Stąd jest pewne jakby plusy czmieli.
0: I można powiedzieć do niego: dzień dobry panie czmielu, i on jeszcze w dodatku nie ukąsi, tak?
1: Tak jest. I na koniec okaże się, że to była pani. Dzień dobry panie czmielu. Samce w życiu pszczołowatych, generalnie błonkoskrzydłych, to jest rzadkie zjawisko. Ich nie ma za dużo. I są tylko okresowo. Także to, co spotykamy wczesną wiosną, to są najczęściej takie, te największe egzemplarze, to są samice, które przezimowały, czyli coś, co potocznie wszyscy określają mianem królowej, a biolodzy i pszczelarze określają mianem matki, to będą one zakładają kolonie i będą się rozrastać. I później taki czmiel, to się kolonia czmiela zaczyna się każdego roku na nowo. Czyli taka matka tam znajduje miejsce. I to też jest element różnicowania gatunków. Jedne na przykład gniazdują w ziemi. Ten najbardziej powszechny to czmiel ziemny, Bombus terrestris. I on sobie kopie norkę albo pomieszkuje gdzieś tam u myszki. Ale są takie, które mieszkają pod kamieniami, bardzo rzadki, chroniony czmiel kamiennik. Są takie, które zamieszkują chętnie w budkach lęgowych. Są takie, które znajdują jakąś przestrzeń między na przykład deskami obicia, a ścianą budynku. Różne są miejsca bytowania czmieli. W każdym razie zawsze zaczyna się wiosną nowa kolonia. Ona w którymś momencie zaczyna wytwarzać te, znaczy matka zaczyna składać jaja i kolonia wypuszcza pokolenie generatywne, czyli właśnie samce, które polecą w lot gotowy i samice, które po zapłodnieniu znajdą sobie schronienie i w przyszłym roku zaczną nowe kolonie. I tak funkcjonuje

0: dla ciebie i to zarówno w zakresie niszy takiej lokalowej, bo mieszkają w różnych lokalizacjach, i w zakresie niszy troficznej, bo mają różne takie rośliny, z których głównie czerpią swój pokarm. I to jest też jakby pokłosie milionów lat ewolucji i koewolucji, czy też koegzystencji, czyli bytowania obok siebie. Takich ciekawszych rzeczy, to jest te czmiele, to one są masywne i takie trochę, no, siermiężne, można powiedzieć.
1: No takie posiłowni też, trochę, nie?
0: No taki po koksie. I one mają dość długi języczek, więc sobie radzą, sięgając do głębokich kwiatów, ale jak na przykład leci taki czmiel na koniczynę czerwoną i tam jest bardzo głęboki kielich, tylko niektóre linie pszczół miodnych mogą sięgać, pszczoły kaukaskie mają dłuższy języczek do tego, ale czmiel jak nie sięga, to weźmie żuwaczkami, wygryzie otwór i wejdzie bokiem. I potem jak przyleci do tego miejsca pszczoła, to ona też już patrzy, o, już jest tutaj rozbity, był rympał i sobie tam nektaru też bokiem po płetce.
1: A to jest różne współpraca normalnie, no super współpraca.
0: Taka.
1: To wszystko dla nas dobrze. Czyli co, można powiedzieć, że nasze kochane pszczołowaci i pszczołowate dobrze przetrwali zimę i nie będzie miodek, tak? Generalnie.
0: Różnie z tym może być, różnie. Pszczelarze, jak Polska długa i szeroka, dają łagodnie, ale dość konsekwentnie znać, że straty zimowe były większe w tym roku niż w latach poprzednich. I to jest zrozumiałe,
1: ale
0: bo
1: może
0: zima
1: trochę
0: była...
1: histeryzują, czy nie?
0: A nie, chyba były faktycznie. Chyba były faktycznie, bo patrzę też u siebie. U mnie mam zwykle tam około 10% strat, a w tym roku było bliżej 20%. I to jest pokłosie tego, że przy łagodnych zimach pszczelarza kusi, żeby zostawić, dać szansę takim lichym rodzinom, a może się uda. No ale w tym roku była taka zima, która nie dała szansy żadnemu, a może się uda. Czyli co było za słabe, żeby zimować, to nie przezimowało. I faktycznie rodzin jest trochę mniej. Wiosna była też niezbyt łaskawa, bo zimna i sucha. Rzepaki już kończą kwitnienie. W wielu miejscach taki szczyt kwitnienia przypadł na właśnie zimne dni, więc pszczoły dużo nie nazbierały. W innych miejscach rzepaki wyszły trochę gorzej, bo właśnie z powodu suszy. Robinia akacjowa, potocznie zwana akacją, która w Warszawie pięknie rozkwitła i pachnie aż miło. Poza Warszawą w wielu miejscach też zmarzła. Następna w kolejce będzie z takich powszechnych, będzie lipa. Zobaczymy, czy lipa da miód, czy będzie lipa.
1: To trzymamy kciuki. Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy pszczoły wypowiedziały się na temat polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czy nie?
0: Pszczoły wypowiedziały się, że one by chciały być apolityczne.
1: Dziękuję.
0: Bo ta polityka klimatyczna, przeważnie odbija im się czkawką. Teraz polityka nie Unii Europejskiej, ale całkiem Polska, nagle stwierdziła, że pszczoła w lesie jest niepożądana. Pszczoła miodna. Z jakichś powodów. Nasza minister środowiska podjęła decyzję, że będzie ograniczać bytowanie pasiek, czy wstęp pasiek do obszarów zarządzanych przez ministerstwo, czyli czy to rezerwaty, czy lasy państwowe. A jakoś gdzieś jej umknęło to, że pszczoła z lasu wyszła. I pierwsi pszczelarzy to byli bartnicy. I pierwsze pasieki to nie były pasieki, tylko były pory bartne, czyli właśnie lasy z dziuplami, gdzie te pszczoły mieszkały. Dzisiaj przez te między innymi warozę i choroby i wirusy pszczołom jest trudno bez wsparcia człowieka utrzymać się w formie dzikiej przez kilka sezonów. Więc takim uzupełnieniem czy alternatywą dla tradycyjnych parci są właśnie pasieki porozstawiane po lasach, które wypełniają tą niszę i są właśnie gotową populacją zapylaczy wtedy, kiedy inne zapylacze są tylko pojedynczymi samicami. Pojedynczymi samicami, które dopiero zakładają gniazdo. Z jakichś powodów to znowu politycznych gdzieś zostaje pominięte, a szkoda, bo pszczoła to sympatyczna jest i ta nasza miodna, najbardziej znana, wcale nie jest mniej sympatyczna niż jakaś tam murarka, czyli lepiarka, czy i inne pszczoły takie właśnie nie rzucające się w oczy.
1: Mamy nadzieję, że pani minister nas słyszy, albo przynajmniej jej asystent, jakaś pszczółka pracująca w ministerstwie i przekaże informację, żeby nie zabraniać wstępu pszczołom do lasu. No.
0: Nie wiadomo, czy w ministerstwie nie zostały się same trutnie, ale bądź miejmy nadzieję na najlepsze.

0: Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Macieju. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Bieszczady, pozdrawiamy pszczółki, wszystkie tam chodzące i pełzające i latające i drzewka też. Dziękuję.
1: Tak jest. Kupujmy miód i to polski, trzeba go dużo jeść i saćmy kwiaty, które kwitną, a nie tuje. Wszystkiego dobrego. Nasz bór, nasz miód i udanego weekendu.
0: Dziękuję bardzo. Maciej Perzyna opowiadał o pszczołach. Teraz Charles Aznavour, Esperanza i porozmawiamy o szaleństwie.

0: Popołudnie Wnet.
1: No i zostawiliśmy pszczółki, bardzo pozdrawiamy pszczółki, bardzo pozdrawiamy Bieszczady jeszcze raz. A teraz, proszę Państwa, bo żyjemy w takim zbiorowym szaleństwie, można powiedzieć, ostatnio i nawet od dłuższego czasu. I właśnie w związku z powyższym mamy też audycję antywiatrakową imienia Don Quixota i Don Quixot też będzie punktem odniesienia naszej rozmowy, bo pan Bogdan Krawczyk, wybitny dziennikarz, przyniósł też egzemplarz Don Quixota. Ja mam swojego, a pan przyniósł swojego. No ale, bo szaleństwo. Skąd się to szaleństwo bierze? No niech pan powie. No, ja od razu mam przed oczami szał Podkowińskiego, ale to już wrócimy do tego tematu może.
2: Świetny temat, ale wszystko bierze się z nerwów, mój drogi. Tutaj do tego.
1: No to mikrofonu jednak, no jako dziennikarz.
2: 30 lat. Nie przy mikrofonie. Przed mikrofonem, ale wtedy miałem własne radio. Radio Warszawa Praga. Także przepraszam, ale czuję się...
1: Ale teraz nie zauważam mikrofonu z nerwów może.
2: Z nerwów, tak.
1: No dobra, no to...
2: Jedziemy na żywo, tak?
1: Jedziemy na żywo.
2: Ja oczywiście kilka oświadczeń przeczytam, bo teraz jest taka pora oświadczeń na przykład. Co się wydarzyło 22 maja w Polsce. Historycznie. No.
1: Czyli kalendarium będzie, tak?
2: No, jest krótkie.
1: Ale to takie o szaleństwie też, bo musimy dotykać...
2: Szalony pomysł był w 1659, tuż przed potopem, tak? Nie, 4 lata po potopie, przepraszam. Sejm Polski zatwierdził ugodę w Hadziaczu z kozakami, na mocy której Rzeczpospolita miała stać się. Pytanie, dlaczego się nie stała? Rzeczypospolitą trzech narodów. Korony,
1: i potęgą Litwy prawdziwą.
2: I Rusi.
1: Ale to nie byłoby szaleństwo, to byłoby dobrze. To byłoby...
2: To by wiele zmieniło w historii naszego narodu. No i sąsiadów. No ale to był XVII wiek. Przeskoczmy do wieku XIX, wieku pary, tak? Pociąg Sylezja wyruszył na trasę na odcinku Wrocław-Oława. Była to pierwsza linia kolejowa na ziemiach polskich. Do tej pory jest to najstarsza kolej na terenie Rzeczypospolitej. Następna data jest już dosyć ponura, ponieważ w 1951 roku nastąpiła tak zwana korekta granic. Oddaliśmy tak Związkowi Sowieckiemu miasteczko Bełc i Zagłębie Roponośne. Dostaliśmy kawałek Bieszczadów.
1: Ale to nie była, chyba to nie była kwestia szaleństwa, tylko po prostu
2: nie,
1: przymusu takiego.
2: W tym szaleństwie była metoda, to znaczy władze tutaj niewiele miały do zaproponowania. To był...
1: Nasze władze, czy ich władze? No,
2: czy to były nasze władze w 1953 roku? Pamiętamy, na Kremlu towarzysz Dżugaszwili, czyli Stalin, a u nas towarzysz Bierut, marionetka.
1: No dobrze. Tak, no to było takie szaleństwo kontrolowane, bym powiedział, bardzo kontrolowane. Ale bo ja bym chciał też troszkę o dzisiejszym dniu porozmawiać, bo tutaj mamy szaleństwo,
2: dzisiejszy
1: tak?
2: Dzisiejszy dzień to jest 26 plus 3, 29 lat temu ustanowione zostało święto zwane Dniem Praw Zwierząt.
1: To już jest
2: szaleństwo.
1: To już jest. No, prawa mają wszystkie zwierzęta, tak?
2: No do pewnego stopnia, tak.
1: Najbardziej, prawa mają na przykład dziki. Bardzo duże prawa, nie można im zrobić krzywda. Jak
2: prawo do
1: próbuj.
2: Miski ma nawet pies łańcuchowy.
1: No właśnie.
2: Niebezpiecznie wchodzić w tę ścieżkę, bo byśmy musieli powiedzieć tak o paru przypadkach współczesnych.
1: Ja wolę te pszczoły takie, na przykład takie, no, które znajdują wyraz w sztuce.
2: No świetnie.
1: Tak, pszczół Podkowińskiego. Jest pod tłuszczem taki mały dwór. Aha. I potem po ogrodach w tym dworze biegał Podkowiński. Aha. Oszalały z miłości.
2: Władek Podkowiński.
1: Władek Podkowiński, ale oszalał z miłości. On był, że tak powiem, no popełnił w pewnym no pochciał, no nic, on popełnił mezalianz. No, zakochał się w mężatej arystokratce.
2: Zgadza się.
1: I ta mężatka nawet troszkę mu uchyliła, że tak powiem, że tak powiem, serca. Tak. O, a później już tak... No, a on
2: zaczęło się obiecująco, a skończyło się dosyć...
1: Bo on sobie za dużo pomyślał, może.
2: Tak. I znowu te emocje.
1: Znowu te emocje. Ale to może...
2: Dodajmy jeszcze, bo tak Podkowiński przeszedł do historii w zasadzie jako autor jednego obrazu. Malarz. A tak naprawdę to był rysownikiem i to był wziętym rysownikiem. Odpłatnie zamieszczał rysunki w takim piśmie Wędrowiec, tak? Potem w Kłosach. Nigdy tak naprawdę nie studiował malarstwa. Skończył szkołę właśnie rysunku. Nie pojechał do Monachium, tak jak większość malarzy z jego pokolenia, tak jak Gierymscy na przykład bracia, tylko pojechał do Paryża. I tam właśnie zrobił sobie z ręki fach. Ołówkiem zarabiał na życie. Wrócił tutaj, no i potem to nieszczęście miłosne, które przelał na obraz.
1: No ale Persaldo, może to w ogóle dla sztuki dobrze. Tak?
2: Być może, ale wrócił również z gruźlicą. On wiedział, że jego lata są policzone.
1: No ale to już nie możemy tej gruźlicy, tej miłości przypisywać,
2: nie.
1: Prawda? No, to byłoby bardzo nadużycie.
2: Dla porządku dodajmy, że był o rok starszy od Józefa Piłsudskiego, to jest rocznik 66, a szał, który zawiesił w Zachęcie, to był rok 1894, to był jeszcze całkiem młody człowiek, tak? Z niewielką perspektywą. Pytanie jest, co go tak zbulwersowało, że postanowił przeciąć duży obraz, no tak 2x3 metry w przybliżeniu, w przystępie czego? Niezadowolenia? Zawodu miłosnego?
1: No może on antycypował zachowanie Daniela Olbrzyskiego w Zachęcie. To też objaw szaleństwa, ale szaleństwa usprawiedliwionego. Tak?
2: Zdrawiamy pana Daniela, jestem mu wiele winien, a on jeszcze więcej mnie, ale to już na inną rozmowę.
1: No ale mówimy o szaleństwie. Przychodzi celebryta i na wernisaż do Zachęty. Są naprawdę świetne zdjęcia. Można, naprawdę, to była rewelacyjna wystawa.
2: Zgadzam się.
1: Przypominam, że to były portrety polskich aktorów w mundurach SS-manów, wehrmachtowców i tak dalej. Naprawdę no, wyglądali, bo te mundury Hugo Bossa to naprawdę bardzo ładne, w pewnym sensie, no tak estetyczne powiedzmy, chociaż budzące, no, lodowate, że tak powiem, ścinające krew. Natomiast no, wystawa była absolutnie świetna i przychodzi taki celebryta i tnie po prostu robi po prostu niszczy wystawę i jeszcze w dodatku wyrzucają pana z ochrony, że mu na to właściwie ja nie wiem dlaczego.
2: Ładnie pan to opowiedział, ja tylko zwrócę uwagę na pewną różnicę. Podkowiński pociął płótno, które własnoręcznie, tak, ubarwił farbami.
1: Rozumiem. Przepraszam, tak. Ale to chodziło mi o Zachętę.
2: Natomiast i tak jeśli chodzi o pana aktora Daniela O, no to po prostu ciągnie swoją pracę. To jest ta drobna różnica, tak?
1: No tak, tym bardziej no, Podkowiński naprawdę, no tak. To jest nawet niedrobna, bym powiedział. No ale tak mój umysł czasami i serce kieruje się, no szczególnie, że ta Zachęta, takie miejsce dosyć że tak powiem, dużo się tam działo.
2: Dla porządku dodajmy, że obraz Podkowińskiego został w pewnym sensie, nie wiem, czy podklejony, w każdym razie restaurowany jest w muzeum w Krakowie.
1: W sukiennicach tak, wisi.
2: Zgadza się.
1: Dokładnie tak, w sukiennicach, tak, bo tak. Replika wisi w tym dworku pod tłuszczem, ale tam w sukiennicach wisi oryginał. Był też tutaj chyba replika, jedna z wersji w Muzeum Archidiecezji. Pamiętam, wielkie tłumy przy tym
2: zgadza
1: obrazie.
2: Się.
1: Naprawdę. Wielkie tłumy. On budził no, zachwyt zawsze. No i dobrze chyba, bo mi też się bardzo podoba.
2: Chyba lubimy kontrasty między tym zwierzęciem a tą modelką, tak.
1: No dobra, a czy objawem szaleństwa jest to, że Senat uznał, że referendum, że naród nie może się wypowiadać na swój własny temat?
2: Myślę, że 100 senatorów to jeszcze nie jest szaleństwo zbiorowe, ale jak to powiedział kiedyś mój kolega kierownik w zakładzie imieniem Róży Luksemburg, ty uważaj, bo cięciwa mojej cierpliwości napięta jest do granic niemożliwości. Także może się coś wydarzy. To miasteczko gniewu, które jest vis-a-vis Urmu, też samo z powietrza się nie wzięło, tak bym powiedział.
1: Był pan tam ostatnio?
2: Tak, oczywiście. Kwaterowałem nawet 4 panów z tego, z drużyny Chrobry Głogów. Pozdrawiamy Głogowian, to też nieszczęśliwe miasto, tak? No, ale chłopcy w porządku. Solidarność Dolnośląska.
1: No było ich tutaj też tak właśnie z Solidarności, no może nie bezpośrednich mieszkańców, ale tutaj byli w trakcie, no bo protest się zaczynał tutaj, pod siedzibą Radia Wnet. No, jesteśmy dumni zresztą z tego i z balkonu, żeśmy mieli, że tak powiem, bezpośredni, że tak powiem, kontakt wzrokowy z uczestnikami, ale wielu z nich odwiedzało nas i przybijało piątki tak zwane.
2: Natomiast szaleństwem była próba odgrodzenia ich od tego, od zaopatrzenia, od osób wspierających. No i de facto od manifestacji, która w środę odbyła się.
1: No i właśnie, a jeszcze ja też miałem taki obraz szaleństwa przed sobą, że tak powiem widziałem, co ja widziałem. Widziałem między innymi na koniach policję, widziałem tak. Z psami, to tak. Bardzo i to tak się przygotowywali po prostu, że szok, no, bym powiedział. No.
2: No to w Dniu Praw Zwierząt nie wiem, czy te psy były dobrze użyte, także...
1: Tak. No właśnie, ale z tymi psami właśnie, że tak powiem, tresowanymi do radzenia sobie z ludźmi, to...
2: Jak mawiał mój sąsiad Jacek Klejf, z czasem wyda się, kto szczuł i co było grane.
1: Wyda się. No w ogóle generalnie rzecz biorąc, prawda, wyjdzie na jaw i... Powoli my będziemy tutaj sobie kończyli. Puszczę piosenkę. Przyszedł pan Dominik Albiński, syn Wojciecha Albińskiego, ale będziemy rozmawiać o jego obrazach, ale też o książkach, ale mieliśmy po 5 rozmawiać, więc jeszcze mam jednego gościa przedtem.
2: Jak to dobrze, że pan przyszedł, bo ja już siedzę tutaj jak na gwoździach.
1: Także jest Dominik Albiński, będziemy rozmawiać. Kolejne, że tak powiem, spotkanie o wspaniałych książkach Wojciecha Albińskiego, ale wspaniałych też pracach plastycznych, głównie rzeźbach. Przyjechał pan, po 2 słowa o tym, co się dzieje w Kapsztadzie. Będziemy poprosili też oczywiście, bo pan przyjechał przed chwilą. A teraz, mili państwo, San Ra, Joy Delight. Ja nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem, ale niech będzie.
2: Ale w języku zupełnie obcym.
1: Tak.

0: Popołudnie Wnet.
1: No to zmieniamy temat, proszę Państwa. Konrad Mędrzecki, Popołudnie Wnet. I będziemy rozmawiać o Aleksandrze Fredrze, między innymi o Aleksandrze Fredrze, o ślubach panieńskich, o spektaklu właśnie, ale będziemy też niesamowite, bo to jest wszystko w pewnym takim sosie niezwykłym. Pan Dominik Gajda i Jakub Gajda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Który z panów jest który? Proszę powiedzieć.
2: Ja jestem Dominik.
3: Ja jestem Jakub.
1: Jest Dominik, Jakub. No właśnie, śluby panieńskie, ale spektakl w seminarium warszawskim przy krakowskim Przedmieściu. A przecież to pikantna sztuka jest jednak mimo wszystko i Fredro jest w ogóle pikantny. No i jak to łączycie w ogóle?
2: Zgadza się, Fredro bywa pikantny, aczkolwiek to nie jest pierwszy raz, kiedy śluby panieńskie są wystawiane w seminarium, dlatego że no już dawno temu, myślę, że około 20 lat temu, klerycy też wystawiali śluby panieńskie. Bo klerycy co roku wystawiają spektakl teatralny, no i proszę sobie wyobrazić, że 8 kleryków gra śluby panieńskie, w tym część postaci kobiece, ale nie o tym. Nasze śluby panieńskie, no myślę, że nie są bardzo pikantne. Myślę, że są na tyle łagodne, że można to wystawić w seminarium. A może powiedziałbym kilka słów w ogóle, kim my jesteśmy i co my robimy?
1: No oczywiście. No
2: tak, mogę?
1: Zadać to
2: mogę?
1: Pytanie właśnie miałem.
2: No to proszę bardzo. Już odpowiadam w takim razie. Nazywamy się Teatr Świta. Jesteśmy takim teatrem studenckim działającym w ramach duszpasterstwa akademickiego Sandał przy parafii Zbawiciela w Warszawie. I to będzie nasz drugi spektakl, to znaczy nasza druga premiera, bo w zeszłym roku mieliśmy premierę Podziału Ostatecznego na podstawie tekstu C.S. Lewisa. Teraz padło na śluby panieńskie, czyli coś zupełnie, zupełnie innego. Myślę, że przede wszystkim jest to o relacjach takich damsko-męskich, o miłości, o uprzedzeniach też, jakie wobec siebie mamy. Trochę o takiej wojnie płci, można powiedzieć, którą staramy się przezwyciężyć. Więc myślę, że nie ma tam tak dużo takiej pikanterii, która byłaby ciężko strawna w seminarium.
1: Nie, bynajmniej uważam, że właśnie jest bardzo lekko, no w pewnym sensie lekko, no jest zabawny Fredro i jego dowcip jest no celny. Są takie, że tak powiem, tajne teksty, powiedzmy, rzadko wychodzące na jaw, które jemu są przypisywane i które no tam skrzy od, że tak powiem, rozwiązłości i to być może czasami na granicy, no nie? Ale i tak to jest zupełnie inny świat niż to, z czym mamy do czynienia współcześnie, bo współcześnie mamy do czynienia z przekroczeniem wszelkich granic i to jest zalew złego smaku, tak bym to powiedział.
3: No to pikanteria u Fredry w porównaniu właśnie przy tym, co dzisiaj obserwujemy w kulturze, w popkulturze, też w teatrze, no to tak jakbyśmy jedli coś łagodnego, no, w porównaniu do tej pikanterii, która jest
1: a
3: chyba...
1: A pan jaką gra... Ja zgadzam się w 100% z tym, co pan powiedział. Mhm. Pan jaką rolę
3: ma? Ja gram rolę Albina. To jest taka postać smutnego romantyka, który cierpi z powodu niespełnionej miłości. Jest to rola, która tak na pierwszy rzut oka wydawała mi się w pewnym sensie banalna, płaska, że no, po prostu smutny facet i jest taki nieporadny, ale ma jednak w sobie taką cechę odwagi. Też dlatego, że i odwagi, i wytrwałości, wytrzymałości, bo tam jest, że on kilka lat za tą jedną dziewczyną biega, no ale więc to jest dosyć długo.
2: Dwa lata.
3: Tak, dwa lata, no i też odwagę, bo odwagę też ja tak zauważyłem w mówieniu o tym, o swoich emocjach. To zdecydowanie niewielu mężczyzn posiada, a jest to, bo on mówi bardzo wprost do niej, o tym, co czuje wobec tej właśnie dziewczyny i jest to może nawet trudniejsza odwaga niż, nie wiem, walki z jakimś niebezpieczeństwami takie, którą się typowo przypisuje mężczyznom. Więc to jest postać, która wydaje się na pierwszy rzut oka, no może nieporadna, ale może nasza interpretacja trochę to odmieni. No też zapraszam Państwa, żeby zobaczyć samemu.
1: No właśnie, a pan?
2: Ja reżyseruję ten spektakl przede wszystkim.
1: Dyrektor, jak to się
2: tak, mówi. Można tak powiedzieć. Aczkolwiek też gram Albina. We dwóch gramy Albina. I to jest właśnie pewna charakterystyka naszego spektaklu. Dlatego, że w naszym teatrze bierze udział kilkanaście osób, a nawet około 20. I chcieliśmy jakoś tak to rozwiązać, żeby każdy dostał rolę. Dlatego kilka osób gra jedną postać.
1: No to nowatorskie absolutnie, na skalę światową.
2: Ja myślę, że absolutnie na skalę światową. Nie widziałem jeszcze takich ślubów panieńskich, żeby było pięć osób było Klarą naraz na scenie. Więc myślę, że można to zobaczyć. To jest coś takiego, że pokazuje też w jakiś sposób taki dramat wewnętrzny tych postaci, zwielokrotniony na scenie przez to, że jest kilka osób grających tę samą postać.
1: I to pan wymyślił to?
2: No oczywiście, to jest mój autorski pomysł. Tego nigdzie nie ma na całym świecie.
1: Na to gratuluję. Ja muszę zobaczyć, bo ja się oczywiście tutaj troszeczkę tak jak z tego, co słyszę, to boję się tego chaosu, bo to jest taka furtka, która może otworzyć drzwi do chaosu, ale jak się okiełzna hałas, to może z tego wyjść większa wartość, że tak powiem.
2: Tak, aczkolwiek szczerze mówiąc, jest to też wynika z takiej pracy warsztatowej, którą podejmowaliśmy nad ślubami panieńskimi w grudniu w ramach rekolekcji na deskach. To jest takie wydarzenie właśnie, które też łączy kulturę, sztukę i wiarę i takie duchowe przeżywanie jej. Więc to też było taką inspiracją. Wtedy właśnie robiliśmy też śluby panieńskie w takiej większej ilości osób. Tylko to była dosłownie, to było parę scen, więc jakby trochę za tym poszedłem i stwierdziłem, spróbujmy zrobić cały spektakl, który jest też trochę przycięty, bo nasz spektakl trwa 70 minut, więc te śluby panieńskie są tak o połowę krótsze niż w oryginale.
1: No to się bardzo często zdarza w teatrze, że są przy niektóre teksty szekspirowskie są bardzo przycięte.
2: To prawda, Szekspir jest też długi, Fredro również. To też wynika po prostu z tego, że to była dość szybka praca nasza, bo właściwie 3-4 miesiące pracowaliśmy nad tym spektaklem. Więc nie mieliśmy tyle czasu, żeby przerobić.
1: Czy premiera już była?
2: Premiera jest w najbliższą niedzielę, pojutrze.
1: No uwaga, uwaga, mili państwo, niedziela.
2: Niedziela, 24 maja, godzina 16 oraz 19.
1: Dobrze, ale jeszcze dokąd trzeba się udać, żeby tą premierę obejrzeć?
2: To jest w warszawskim seminarium, wyższym metropolitalnym seminarium duchownym przy krakowskim Przedmieściu 52/54. I należy też się zapisać wcześniej.
1: No to prosimy o adres, gdzie się można zapisać.
2: Tak, należy wejść po prostu na stronę internetową teatrświta.pl. Można też znaleźć nas na Facebooku albo Instagramie. Teatr Świta się nazywamy. I myślę, że to jest najprostsza ścieżka, żeby nas znaleźć. No i tam na spokojnie można sobie przeklikać, żeby właśnie dojść do tego formularza zgłoszeniowego.
1: Czyli w niedzielę. No właśnie, to jest bardzo ważne, bo żeby trudności, że tak powiem, techniczne nie spowodowały tego, że będzie za mało osób na sali, bo to nie jest tak prosto, tak? Bo trzeba się zapisać i wejść. Ja byłem tam kiedyś na spektaklu, to organizowała Teologia Polityczna i tam był, pamiętam, to była jedna ze sztuk Platona, przeniesiona właśnie do seminarium. Jedna właśnie tematyczna i to bardzo mi się podobało. I to jest miejsce, w którym się dzieją rzeczy teatralne.
2: Tak, trzeba przyznać, że w seminarium jest wspaniała sala teatralna. Po prostu ze świetną sceną, z widownią też na prawie 200 osób, gdzie też jest w takim układzie teatralnym. Te fotele są ustawione, że każdy wszystko widzi, nawet z tych dalszych rzędów. Więc jest to naprawdę dobre bardzo miejsce do wystawiania spektakli i właśnie klerycy co roku na trzecim roku wystawiają spektakl teatralny, ale jak widać również dzieją się tam inne rzeczy. Na przykład my już kolejny raz wystawiamy tam nasz spektakl, za co też jesteśmy bardzo im wdzięczni, że nas zapraszają.
1: No i ja jestem też bardzo wdzięczny. Jak się uda, to będę i opowiem. Nie wiem jeszcze wszystkiego, co do niedzieli. Natomiast państwa bardzo zachęcamy. Jeszcze ten adres na koniec bym poprosił.
2: Krakowskie Przedmieście 52/54, warszawskie seminarium.
1: Tak, ale ten adres, na który trzeba zgłosić się, żeby oczywiście wejść, bo to jest ważne, bo idziemy, popatrzymy, ojej, Krakowskie Przedmieście, tam będzie spektakl, a ja jestem niezapisany i co mam zrobić?
2: Tak, teatrsfita.pl lub na Facebooku Teatr Świta, albo na Instagramie Teatr Świta. My mamy taki znaczek jakby, taki złoty, jakby słońce takie można powiedzieć, tak? No, takiej kolorystyce złoto, biało, biało-czarnej, więc to jest nasza strona internetowa, można znaleźć.
1: To zachęcam Państwa bardzo serdecznie, bo żeby nie było tak, że będzie za mało osób, bo to ważne, bardzo.
2: Tak, myślę, że ten spektakl, tak jeszcze podsumowując, no, opowiada właśnie o relacjach między mężczyznami a kobietami, o uprzedzeniach, o miłości, dążeniu do tej miłości. Trochę, myślę, że taka wojna płci to jest tam obecna i różne uprzedzenia. I to jest też taki współczesny temat, który Fredro no, niesamowicie podejmuje. Napisał to no, niemal 200 lat temu, a naprawdę bardzo wiele rzeczy jest tam bardzo, bardzo współczesnych.
1: No tak to jest z pisarzami, którzy mają intuicję. Jak się czyta Sofoklesa czy Szekspira, no to mamy po prostu obraz tego naszych wewnętrznych walk, naszego współczesnego świata i to jest no, czasami wstrząsające, jak oni potrafili nasze problemy opisywać, które są z tymi samymi problemami. Dziękuję panom bardzo uprzejmie. Pan Jakub Gajda i pan Dominik Gajda byli gośćmi Radia Wnet. Zachęcamy do pójścia na spektakl. Mam nadzieję, że będzie tych spektakli wiele i powodzenia. Trzymamy kciuki.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
1: A teraz, mili Państwo, Zbigniew Wodecki, Pół na Pół. Ach, jeszcze przed Zbigniewem Wodeckim będzie króciutki serwis watykański. Właśnie, a propos seminarium, a potem posłuchamy Zbigniewa Wodeckiego i pojawi się już na antenie Radia Wnet Dominik Albiński.
0: Popołudnie Wnet. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News. W obliczu rozwoju sztucznej inteligencji musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka, przypomina Leon XIV. W Jeanville we Francji rozpoczął się zlot katolickiej młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego. Episkopat Polski apeluje o poszanowanie konstytucyjnej definicji małżeństwa. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Coraz bardziej zatracamy dziś poczucie tego, kim jest człowiek, ostrzega Leon XIV. Wynika to z nieograniczonego wdrażania techniki kosztem godności człowieka oraz zastępowania relacji międzyludzkich kontaktem z chatbotami. Papież mówił o tym na audiencji dla uczestników Watykańskiej Konferencji o Sztucznej Inteligencji. Podkreślił, że nie stoimy przed wyzwaniem technicznym, lecz antropologicznym. Musimy odzyskać prawdziwe rozumienie wielkości człowieka.
4: Jestem przekonany, że tylko poprzez kontemplację Chrystusa, Słowa Wcielonego, możemy odzyskać nie tylko właściwą wizję Boga, ale także zrozumieć prawdę o człowieczeństwie. Ponieważ Syn Boży poprzez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Serce ludzkie nigdy w pełni nie zgłębi swoich tajemnic, ani nie zrozumie swojej wartości bez serca Chrystusa. Z tego powodu zachowanie prawdziwego oblicza i głosu każdej osoby musi koniecznie wiązać się ze spotkaniem z tym, który jest obrazem Boga niewidzialnego, a jednocześnie sam jest człowiekiem doskonałym.
0: Papież wspomniał też o możliwych konsekwencjach korzystania z techniki i sztucznej inteligencji dla rozwoju młodych. Podkreślił, że wszyscy powinni się nauczyć umiaru i dyscypliny.
5: Wiadomości ze świata.
0: W Jambville we Francji rozpoczyna się dzisiaj katolicki zlot młodzieży gimnazjalnej z regionu paryskiego Frat 2026. Uczestniczy w nim 12 tysięcy młodych.
5: Złoty Frat odbywają się co roku. W latach nieparzystych są przeznaczone dla licealistów, a w parzystych dla gimnazjalistów. Ostatnio zmienia się ich natura. Organizatorzy stopniowo odchodzą od formuły ewangelizacyjnego festiwalu. Więcej miejsca poświęca się ciszy i adoracji, mówi biskup Mathieu Roger z diecezji Nanterre. To reakcja na to, co dzieje się dziś wśród francuskiej młodzieży, która coraz wyraźniej szuka treści duchowych. Przejawem tego jest rosnąca co roku liczba młodych, w tym również nastolatków, którzy proszą o chrzest. Także na tegorocznym zlocie przewidziany jest chrzest 11 gimnazjalistów.
0: Episkopat Polski wystąpił w obronie konstytucyjnego pojmowania małżeństwa. Odniósł się tym samym do wydanych ostatnio orzeczeń w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Stanowisko zajęła Rada Episkopatu do spraw rodziny. Przypomina, że zgodnie z konstytucją małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i jako takie znajduje się pod ochroną państwa, a konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. Żadne ustawy ani interpretacje nie mogą pozostawać z nią w sprzeczności. Episkopat podkreśla, że tak fundamentalne kwestie jak małżeństwo nie powinny być rozstrzygane drogą interpretacji budzących poważne wątpliwości społeczne i konstytucyjne.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: 17 piętro. Pokój piosenki. 17 utworów według Joanny Rawik.
1: W spisie moich 17 piosenek na 17-lecie Radia Wnet nie może zabraknąć Kaliny Jędrusik, bo Kalina Jędrusik to była gigantyczna artystka, taka prawdziwa gwiazda i radia, i telewizji, i filmu. No, przypomnijmy sobie chociażby jej wielką kreację, przecież w takiej roli niemalże epizodycznej w Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy, a poza tym ona zaistniała w kabarecie starszych panów jako zupełnie wyjątkowej jakości interpretatorka tekstów. I co ciekawe, za życia Kaliny ona nie doczekała się nawet long playa, tylko miała jakieś krótkie płyty i w ogóle była tak dziwnie traktowana przez, ale tak to bywa w profesji. A my posłuchajmy, jak Kalina Jędrusik wstrząsająco śpiewa S.O.

0: 17 piętro.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
5: Czy duch może opuścić ciało? Czy będąc ptakiem można sprowadzić deszcz? Czy właśnie w taki stan rzeczy wierzyli ludzie prehistoryczni? Odpowiedzi na te pytania skrywają się w sztuce naskalnej, a poszuka ich dla Państwa profesor Karol Szymczak z Katedry Archeologii Epoki Kamienia Uniwersytetu Warszawskiego. Podwodna Akademia w każdą sobotę o godzinie 12 na antenie Radia Wnet.
3: Była autopromocja.
6: Popołudnie Wnet.
7: Mili Państwo, teraz mam zaszczyt i przyjemność powitać Dominika Albińskiego. Witam serdecznie.
8: Witam Konradzie, witam słuchaczy Radia Wnet.
7: Wielki artysta też, z rodziny artystów powiedzmy. Zaczniemy jednak od życzeń urodzinowych. Pani Wanda Albińska, mam przed sobą zdjęcia z Johannesburga, były te urodziny?
8: Były uroczystości bardzo wykwintnym, eleganckim miejscu w Johannesburgu, 90-lecie mojej matki, która no, w Warszawie też miała urodzin i bardzo życzę jej wszystkiego najlepszego na 90-lecie.
7: No wspaniale, też strażniczka pamięci o pana tacie, też no, wielkim pisarzu. Pan też jest pisarzem przy okazji też i bardzo dobre pan pisze książki, a Wojciech Albiński to w ogóle jest no, pierwsza liga, absolutna pierwsza liga, jeżeli chodzi o literaturę. Ja wracam do tych książek i to jest takie, taki wgląd właśnie w te realia afrykańskie właśnie, które naprawdę bardzo trudno przeniknąć, ale można ich dzięki tej prozie dotknąć, chociaż troszeczkę, tą specyfikę, no ale bardzo długi czas mieszkania w Ameryce w Afryce Południowej. No ale pan wrócił, jak w Kapsztadzie w ogóle sytuacja?
8: W Kapsztadzie jest dużo wiatru, no ale poza tym ładna pogoda. No nic się dużo nie zmieniło od czasów apartheidu, można powiedzieć. Można powiedzieć, że jest teraz bardzo dużo turystów tam jeździ zwiedzać piękne okolice Stołowej Góry. Można zobaczyć, wejść na Górę Stołową, można zwiedzić Stary Zamek, można zobaczyć miejsce, gdzie oceany się stykają, Ocean Indyjski, Ocean Atlantycki, także jest dużo do zobaczenia w Kapsztadzie i teraz dużo turystów tam jedzie z całego świata.
7: A już nie ma takiego, bo kiedyś pamiętam, ktoś jak wyjeżdżał, to też mówił jednak o pewnym rodzaju strachu, tak? Że na przykład no, się wsiadało do samochodu, jechało się i się nie wysiadało przez dłuższy czas, żeby nie narazić się na jakieś nieprzyjemności, tak mówiąc.
8: No raczej nie trzeba jeździć różne miejsca poza szlakiem turystycznym. No ale są, na pewno są napady, na pewno jest, nie jest tak bezpiecznie, jak się wydaje. No ale jakoś się z tym można z tym się uporać i nie narażać się na niepotrzebnych niebezpieczeństw.
7: No dobra, ale teraz wróćmy do tego, co najważniejsze, bo do pańskich prac. Tam pracował pan, przywiózł pan pracę.
8: Tam miałem pracowałem nad rzeźbą. Pracowałem, zrobiłem kilka nowych rzeźb, co zostawiłem w Kapsztadzie, w galerii, Art for Gallery. No i miałem wielką wystawę w Pol Connect w Kapsztadzie, razem z Pol Connect, taka organizacja polonijna. W Johannesburgu też miałem wystawę mojej rzeźby różnych zwierząt dzikich i tak dalej. No i też była promocja książki mojego ojca Kalahari i moja książka Historię, co mój ojciec mi nie opowiedział.
7: To w sensie kolejna, a o tych rzeźbach, że pan czytał, ewaluują, bo pan, ja znam te pańskie rzeźby, one są niesamowite, naprawdę bardzo państwu polecam. W Warszawie to tak nie można ich za bardzo obejrzeć w galeriach.
8: Można, teraz jest 25 maj, o 19 będzie wystawa moich rzeźb.
7: Wernisaż,
8: co będzie trwał do połowy sierpnia. Moich prac to będzie w Bibliotece Jana Pawła przy Gawędziarzy 8 Rembertowie, ulica Gawędziarzy 8 Rembertowie, ten poniedziałek o 19. Bardzo państwa zapraszam. No i tam będą moje rzeźby, będzie film o Wojtku Albińskim, o jego dzieciństwie we Włochach i później Afryce, jego życie w Afryce. I będzie można kupić rzeźby albo książki.
7: I bo widziałem na zdjęciach gabloty już wypełniane.
8: Już wypełniane gabloty rzeźbami.
7: Bo one są w różnej wielkości. Są takie małe, które mogą na sobie postawić na biurku, ale są też większe. Są niesamowite te zwierzęta. One są takie ujęcia zwierząt. Naprawdę one mają taką duszę. Naprawdę te rzeźby mają duszę tych zwierząt i one naprawdę, to nie jest, jak jest nosorożec, to on naprawdę robi pracę. No, po prostu to jest, jak się przyjrzeć, to naprawdę to są prawdziwe. Ja będę bardzo tutaj państwa zachęcał, żebyście się przyjrzeli tym pracom, bo są naprawdę niesamowite. Są zresztą na całym świecie, prawda? Na całym świecie są i w Nowym Jorku.
8: Na całym świecie, w Nowym Jorku. Miałem wystawy w Paryżu, w RPA. W Polsce miałem wystawy, także we Włoszech miałem wystawę Biennale, we Florencji była moja rzeźba. Także bardzo zachęcam państwa do obejrzenia moich rzeźb i może kupienia czegoś.
7: No właśnie, ale dlaczego, bo to jednak to takie, bo była wystawa we Włochach, tak, była jest w Rembertowie, to jednak jest wszystko na obrzeżach. Nie miał pan takiego pomysłu, żeby to gdzieś tutaj wystawić, nie wiem, w centrum miasta?
8: No miałem, na Nowym Świecie miałem wystawę. Miałem wystawę w Zamku Królewskim. Miałem razem z Towarzystwa Historyczne imienia Szembeków. Miałem w 2006 miałem na krakowskim Przedmieściu Muzeum Wojska Polskiego. No i w 2019 miałem na Nowym Świecie Klub 44. Także było dużo wystaw też i centrum. No, naprawdę miałem dużo wystaw w Warszawie. No i już na pewno dużo ludzi się zapoznało z moimi rzeźbami.
7: Bardzo dobrze. Czy do tej wystawy będzie katalog przygotowany?
8: Nie będzie katalogu. Niestety nie będzie katalogu. No ale myślę, że będzie można kupić książki mego ojca.
7: Właśnie, one są poszukiwane, bo one generalnie rzecz biorąc, rzadko się pojawiają. Te książki, na przykład bukiniści mówią klientom, kiedy są pytani, bo są pytani o książki Wojciecha Albińskiego, zresztą Marka Nowakowskiego też. To jakby łączą się te dwie postacie, no bo i przyjaźń, i też promowanie przez Marka Nowakowskiego książek Wojciecha Albińskiego. No i ja też bardzo, bardzo zachęcam, bo to naprawdę jest wielkie przeżycie, czytanie tych książek.
8: Teraz próbujemy w wydrukować moje książki po polsku.
7: Czyli są przetłumaczone już.
8: Są tak? Już przetłumaczone, tylko chcemy je mamy je wydrukować. No i część Wojtka książki przetłumaczyliśmy na angielski i wydrukowaliśmy we Francji po angielsku. No i miały duże powodzenia w RPA te książki.
7: A, no to pięknie, no to bardzo dobrze. No, czyli cały czas pan pracuje od lat, promując
8: od
7: właśnie...
8: Od lat próbuję promować i moją sztukę, i sztukę mego ojca. No i myślę, że jest jakiś efekt tej pracy.
7: No jest, zdecydowanie jest, bo ja uczestniczyłem w kilku takich spotkaniach. Kilka osób mi się udało namówić do czytania Wojciecha Albińskiego, później mi bardzo dziękowali, no bo to trzeba pilnować. W zalewie, że tak powiem, no w dużej mierze byle jakiej literatury, warto wracać do literatury naprawdę wybitnej. Naprawdę wybitnej. No, faktem jest, że Wojciech Albiński bardzo długo był poza Polską. No i tak długo, że był tutaj, no, żeby nie Marek Nowakowski, to bez tego...
8: Nie było tej książki bez Marka Nowakowskiego na rynku. Marek Nowakowski wypromował Wojciecha Albińskiego, no ale oni byli związani już od lat szkolnych, chodzili do tego samego przedszkola. No ale potem drogi ich się rozjechały. Przez wiele lat mój ojciec był za granicą i nie spotkał się z Markiem, aż nie przyjechał w 1989 roku do Polski i wtedy niedługo potem się spotkali z Markiem Nowakowskim.
7: No bo pracował jako geolog, tak?
8: Geodeta.
7: I właściwie to można... No nie wstawał rano i nie siadał i nie pisał. Po prostu żył i to wszystko... No, może robił jakieś notatki? Robił notatki?
8: No on dopiero zaczął pisać, jak miał lat 60 właściwie.
7: Ale jeszcze przed wyjazdem.

0: To, no to zapraszamy. Poniedziałek, tak?
1: Poniedziałek o 19:00, ulica Gawędziarzy 8,
0: Rembertów,
1: dojeżdża biblioteka tam. Aleja Jana Pawła.
0: Kto nie samochodem, to może kolejką dojechać.
1: Może dojechać autobusem z 143.
0: 143, a do Rembertowa też jeździ kolejka i tam też można, to nie jest ten Rembertów taki wielki. Kolejka z Powiśla to jedzie 10-12 minut, no nie wiem, trzy przystanki są, bo to jest wschodni, a później już Rembertów, także jeszcze jest stadion. No więc naprawdę, bo ja tą trasę znam dość dobrze, bo jeżdżę jeden przystanek dalej do Wesołej, gdzie jest wspaniały kościół zaprojektowany przez Jerzego Nowosielskiego cały, no to już, ale to jest jakby pobocznie, ale mówię o tej trasie, więc można dojechać bardzo łatwo, bez korków, bez trucia klimatu pociągiem do Rembertowa. I jak nie na wernisaż, to później aż do sierpnia można przyjeżdżać.
1: Można obejrzeć te rzeźby.
0: Można obejrzeć te rzeźby i dotknąć i kupić książki.
1: Tak.
0: To jest bardzo dobra wiadomość. To jeszcze raz będziemy życzyli tysiąca lat pani Wandzi.
1: Tysiące lat pani Wandzi.
0: Bardzo wspaniale. Ona zresztą była tutaj, kiedyś opowiadała o Wojciechu Albińskim. Ta odyseja w pewnym sensie po II wojnie światowej. Przecież tam jeszcze był taki dość długi czas w Szwajcarii.
1: Tak.
0: I pani Wanda tak niekoniecznie chciała opuszczać tą Szwajcarię, jak pamiętam, żeby pojechać daleko, daleko do Afryki, no ale jednak się udało pojechać, no i wyszło na dobre.
1: Wyszło na dobre, tak.
0: Wyszło na dobre i niech nam wychodzi na dobre. Wszystko bardzo panu Dominikowi dziękuję za wizytę w studio. Będziemy się spotykać, bo pan Dominik jak przyjeżdża z Kapsztadu, z Johannesburga albo z Nowego Jorku, to ma piękne opowieści tam o tych miejscach, gdzie się stykają dwa oceany. To jest tak piękne, to jest w ogóle taka piękna, piękna rzecz, tak zetknięcie się dwóch oceanów.
1: No zapraszam wszystkich do RPA. Naprawdę warto pojechać. Pomimo uprzedzeń że jest niebezpiecznie, to myślę, że ciągle jest wspaniałe przeżycie pojechać do RPA, zwiedzić te miejsca.
0: No właśnie, i te zwierzaczki, które możemy oglądać w rzeźbach, ale tam można je zobaczyć, że tak
1: na
0: powiem,
1: żywo.
0: Na żywo i zobaczyć inspiracje, no bo dla pana to są inspiracje. Dużo czasu spędza na obserwowaniu.
1: No byłem teraz na safari w Pilansbergu. Widziałem słonie, żyrafy, nosorożce. No i jechaliśmy z jeepem, żeby obejrzeć te piękne zwierzęta.
0: No ale w Polsce też są fajne zwierzęta.
1: Też są, tak.
0: Tak, a my tu mieliśmy żabę od pana. Nasza polska dobra żaba. Żaby też są w porządku. Dziękuję. Dominik Albiński był naszym gościem, a teraz poprosimy o krótki przerywnik muzyczny i będziemy mieli następnego gościa. Ja już zapomniałem, co to za przerywnik, ale Zbigniew Podecki, już sobie przypomniałem, pół na pół, proszę państwa, pół na pół, no czyli pół godziny mieliśmy za nami, od 17 do 18, to teraz drugie pół godziny, Zbigniew Podecki, pół na pół i za chwilę porozmawiamy z panem, z ojcem Markiem Kotyńskim, reżyserem filmu Posłani, którego premiera dzisiaj. No to słuchajmy, Zbigniew Podecki i za chwilę nasz kolejny gość.

0: Autopromocja.
1: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
0: To była autopromocja.
2: Popołudnie wnet.
3: No, zapamiętajcie Państwo tą datę. 22 maja. To jest dzień premiery filmu Posłani, a w naszym gościem jest reżyser filmu Posłani, ojciec Marek Kotyński. Witam serdecznie.
4: Ja bardzo chciałbym być reżyserem takiego filmu, ale to jest pan Darek Walusiak tym reżyserem, nie szkodzi. Ja się podpisuję rękoma i nogami pod...
3: Jest pan duchowym reżyserem,
4: tak? Tak, jestem duchowym, jestem ojciec Marek Kotyński, redemptorysta z Warszawy i zajmuję się, jestem od duchowości, ale tak naprawdę zajmuję się również duchowością filmu i dlatego troszeczkę jestem, że tak powiem, związany i z wydawnictwem, czy z domem wydawniczym Rafael, który dystrybuje ten film, co jest ważne. I poznam samego pana Darka Walusiaka, który no, zrobił już nie jeden film. Poznamy go chociażby z Ulmów, ostatni film jego. Znamy go dosyć dobrze z filmu o Gurgaczu, Kapelanie Wyklętych, czy też z takich innych filmów, które no, są bardziej, mają charakter religijny, Teraz i w godzinę śmierci. To są takie filmy, które no, z jednej strony nastawione na refleksję, z drugiej strony stanowią bardzo fajny dokument, bo są to wszystko dokumenty, które pokazują nam rzeczywistość troszkę głębiej niż to zwykle czynią takie filmy o charakterze ludycznym, czyli takim trochę zabawowo-przygodowym.
3: No właśnie, nam potrzeba tej duchowości bardzo w tym świecie i no i ten film właśnie nam pokazuje postać. Pokazuje nam postać niezwykłą, jednego z nas, który wyrusza w rodzaj pielgrzymki. No to nie jest taka pielgrzymka konwencjonalna, bym powiedział. Wszystko się zaczyna w okolicach morza, tak? Mierzeja Wiślana. Kończy się w Sokółce.
4: Tak.
3: Czyli bardzo, bardzo na południe. 1500 kilometrów.
4: No, w każdym razie sporo, bo to jest, jakby to powiedzieć, film jest osnuty na takiej właśnie, na tej wędrówce prawdziwej, realnej, podjętej przez pewnego młodego człowieka, przed 30 podejrzewam, który pracując w Holandii, mają bardzo dobrą pracę, doznaje takiego wewnętrznego nawrócenia, przybliżenia się do Pana Boga i postanawia coś z tym zrobić. Wraca do kraju i zbija 15-kilogramowy krzyż. Trochę to wygląda od czapy, szczerze powiedziawszy, na pierwszy rzut oka. Ubiera się w jakąś tam taką albę, komrze, nie wiem jak to nazwać, habit i postanawia przejść Polskę od właśnie Zalewu Wiślanego aż do Giewontu, a potem gdzieś tam od zachodniej granicy aż po Sokółkę. W ten sposób znacząc tę Polskę takim krzyżem jakby, prawda? I podczas tej drogi spotyka różnych ludzi, którzy też przeżyli jakieś tam swoje nawrócenia, ale jednocześnie poczuli się właśnie posłani, bo o tym jest ten film. Posłani do, nie tylko do tego, żeby zagospodarować siebie, czyli sobie uporządkować życie, trochę z Panem Bogiem jakoś tam do ładu dojść, no i po prostu żyć uczciwie. Nie, dla nich to było za mało. Oni postanowili podzielić się tym z innymi. I te osoby, które on spotyka i sama ta osoba Michała Ulewińskiego, bo tak się nazywa, że tak powiem, główny bohater tego filmu, który spotyka różnych ludzi po drodze, zachęca do tego, żeby uświadomić sobie, że chrześcijaństwo to nie jest tylko coś dla mnie, tylko łączy się z jakimś posłaniem Pana Boga do drugiego człowieka. Chodzi o to, żeby budzić innych, o tak bym powiedział, budzić innych do tego, żeby żyli z Bogiem, żeby tego życia nie marnowali na byle co, bo to byle co często skończy się tragicznie dla każdego człowieka, mianowicie odejściem od siebie, od własnych wartości i Pana Boga.
3: I od prawdy.
4: Od prawdy przede wszystkim.
3: No właśnie, to się wszystko łączy. Ale czy bohater tej opowieści miał przewodnika duchowego? Czy to wszystko z Ducha Świętego? Czy to Duch Święty nim kierował tylko i wyłącznie? Czy na przykład z kimś konsultował swoje decyzje? No bo te decyzje, to tak jak ksiądz powiedział przed chwilą, no na pierwszy rzut oka od czapy. No zresztą, jak śledzimy historię chrześcijaństwa, to takich od czapy chrześcijan
4: było sporo.
3: Było po prostu co niemiara.
4: Tak, no film tego nie pokazuje, czy on ma kierownika duchowego, czy nie. Spotyka różnych ludzi, a przede wszystkim spotyka wspólnoty chrześcijańskie, gdzie są księża oczywiście. Wspólnoty młodych mężczyzn, czy w różnym wieku zresztą mężczyzn. Ten film jest taki dosyć męski, bym powiedział, w tym sensie, że w większości, oprócz dwóch, trzech kobiet, które tam też dają swego rodzaju świadectwo, spotyka ludzi, mężczyzn, którzy, jak to mówi jeden z bohaterów tego filmu, spotykany, pan Artur Wolski, mówi, że kiedy nawraca się ojciec, to nawraca się cała rodzina. I właśnie jest coś takiego, że on, spotykając te wspólnoty, nie dyskwalifikuje szans Ducha Świętego, wprost przeciwnie, realizuje je właśnie w kościele, w małych wspólnotach, gdzie są oczywiście księża, bo oni też tam występują. I dzieje się coś takiego, że zaczyna się jakaś przemiana, zaczyna się jakiś wątek. Może dobrze to powiedzieć chociażby na przykładzie tego męskiego różańca, który tutaj niedaleko od siedziby radia się odbywa. Mianowicie, gdzie mężczyźni przychodzą i modlą się z różańcem w ręku w publicznym miejscu. Ciekawa rzecz, że kiedy ta inicjatywa powstała, to wcale o niej nie mówiono w wywiadach, których nie udzielano specjalnie, nie gadano o niej, tylko po prostu czyniono. Ukazywały się zdjęcia, jak się wspólnie faceci modlą.
3: My
4: naprawdę
3: tutaj z okien Radia Wnet często mamy, możemy sobie oglądać właśnie.
4: Tak,
3: tych
4: właśnie ten obraz, który przemawia bardziej do ludzi niż to, że oni o tym gadają za dużo, my dzisiaj mamy za dużo gadania o wszystkim, tak mówiąc szczerze, więc za mało czynów, a to dotyczy zwłaszcza spraw związanych z Bogiem, mianowicie osobistego, głębszego wejścia w relacje z Panem Jezusem, takiego szczerego i prawdziwego, uporządkowania własnego życia, a przede wszystkim dzielenia się z drugim człowiekiem wiarą własną.
3: No właśnie, to też takie, bo ja to sobie tak wyobrażam, nie jeszcze, do dzisiaj premiera filmu, jeszcze nie zdążyłem obejrzeć, znaczy tak fragmenty oglądałem, bo dostałem, miałem tyle czasu, ile miałem, ale to jest takie, jak sobie tak człowiek wyobraża, jest taka polska mała miejscowość, tak, i nagle na drodze pojawia się człowiek z takim krzyżem. To jest po prostu właśnie, to co pan powiedział przed chwilą, że to to oczy się robią w takie talerze, tak? I o co chodzi? Bo to nie było anonsów, prawda?
4: No nie
3: było
4: nie.
3: Tak, że tam zambony ksiądz powiedział, słuchajcie, przyjdzie tutaj taki pielgrzym, no przywitajcie go. Nie, on się nagle pojawia jakby znikąd, jak Duch Święty w pewnym sensie, tak w cudzysłowie.
4: No tak, to jest gość, który wybrał się w tę podróż bez karty kredytowej, bez planów konkretnych, poza tym, że chciał przejść w Polskę i naznaczyć ją krzyżem i modląc się, bo dużo się modlił właśnie odmawiając różaniec i spotykał po drodze ludzi. Liczył na Bożą opatrzność. Myślę, że to jest też ważne. Kiedy rozmawiamy, czy widzimy opowieści tego człowieka, to nawet ja, który jestem tak trochę uczulony na takich ludzi nawiedzonych, bo też takich nie brakuje, to są takie troszeczkę jeszcze niedojrzałe osobowości w sensie religijnym, albo może po prostu na pewnym etapie, każdy z nas trochę na początku jest takim szaleńcem, jak się nawraca, to jednak ten człowiek, widać, że on wie co robi i wie, o co mu chodzi. I jego związek z Panem Bogiem nie jest na pokaz, nie po to, żeby wzbudzać sensacje, to nie jest też happening żaden, ani jakaś taka prowokacja w sensie artystycznym, tylko raczej on chce sprowadzić. Chce sprowokować do myślenia, bo to, że ludzie go zaczepiają i rozmawiają z nim na poważne tematy, niektórzy oczywiście pukają się w głowę, bo czemu nie? No ale to jest też jakby wliczone w koszta, tak bym to śmiesznie powiedział. To jest ważna sprawa. Chodzi o to, żeby czynić to z pokorą, szczerze i prawdziwie, a to, żeby to było prowokacją, no właściwie dzisiaj to wszystko jest prowokacją. No to, że ja jadąc powiedzmy tramwajem, czy idąc po ulicy, trzymam różaniec w ręce, a nie zaglądam do komórki nieustannie, prawda, idąc po chodniku, to też jest jakaś prowokacja, prawda? A ja to robię też świadomie w tym sensie, że nie na pokaz wprawdzie, ale po prostu idę, bo to jest też normalne. Normalne nie jest tylko komórka w ręku, czy ja nie wiem, bluzganie po ulicy, czy tatuaże na rękach, tylko normalne jest również to, że modlitwa i Bóg jest częścią tej rzeczywistości, przynajmniej dla bardzo wielu ludzi.
3: No tak, ja też się spotykam nie tylko właśnie z komórkami w autobusie, sam od czasu do czasu też odmawiam różaniec, trzymam go w dłoniach, ale spotykałem się też z agresją. Taką typową agresją, że ktoś tam, jakaś taka pani do mnie, że tak powiem, z paszczą, że co ja sobie myślę, że to jest, że na pokaz jestem bardzo, ale tak naprawdę to ten kościół to jest taki owaki i w ogóle, i żebym się zastanowił nad sobą, a nie prowokował właśnie. No taka.
4: No ale dzisiaj prowokacją właśnie jest normalność na przykład, nie? Ja znam ludzi, którzy przez własną żonę i córkę cierpią ostracyzm, a wręcz kłótnie, tylko dlatego, że chodzą raz w tygodniu do kościoła. Prawda? Bo się nawrócili po życiu, które nie było specjalnie z Bogiem związane. I żona z córką uważają, że to jest po prostu fanatyzm religijny. Prawda? Fanatyzm religijny. Czyli najlepiej, żeby Bóg zniknął z naszego życia. Jak go nie widać, możesz sobie to robić gdzieś tam w duchu, ale żebyś tego, broń Boże, nie pokazywał. A to jest sytuacja absolutnie anormalna. Natomiast za normalne widzimy ludzi, którzy chodzą, nie wiem, nago prawie po ulicy, albo śpiewają bluzgoczące piosenki, jeszcze na to dostają, jak słyszeliśmy niedawno w telewizjach różnych, i za to dostają jeszcze finansowanie z budżetu państwa.
3: No tak. Granty na przykład z Ministerstwa Kultury, no to bardzo dyskusyjne bywają, tak. Powiedzmy. My tak szczerze, no, czy my wrócimy do tej normalności? No nie wiem, to wszystko jest kontra naturam, jak to napisał pewien poeta. No, taki wiersz Ezry Pounda, który opisuje świat taki, nawet to było kilkadziesiąt lat temu, ale te procesy się zaczęły już dłuższy czas temu. No, powiedzmy w oświeceniu się zaczęły tak na dużą skalę, powiedzmy, i one postępują i No i, ale co? Co będzie?
4: No, ja myślę, że przede wszystkim tym się nie ma co specjalnie przejmować. To znaczy, to co będzie, to będzie. Natomiast my róbmy swoje. No, my róbmy swoje. Co to znaczy? Nie wstydźmy się naszej wiary, dlatego że wiara jest kontaktem z osobą. Żywym i prawdziwym kontaktem osobowym. Jeżeli takiego kontaktu człowiek nie ma, to jego kontakty z każdym innym człowiekiem stają się coraz gorsze. Taka jest prawda i nie ma na to żadnego innego wyjścia. Dlatego, że nasze relacje ludzkie, choćby nie wiem jak usilne i wspaniałe, są tylko kruche i naznaczone naszymi egoizmami, naszym złem, które mamy w środku, bo je mamy i to bez wyjątku każdy. Nawet ci, którzy uważają, że go nie mają, to mają go najbardziej prawdopodobnie. Natomiast my róbmy swoje. My wierzmy w Boga, my dzielmy się wiarą z tymi, którzy nas przyjmują. Nawet kiedy musimy robić to w porę i nie w porę, jak mówi święty Paweł. Mianowicie, czy komuś się podoba, czy nie. Ktoś może mnie nawet i opluć z powodu tego, że trzymam różaniec w ręku, albo jak pobito tę siostrę, która studiowała w kolegium biblijnym w Jerozolimie, tylko dlatego, że była katoliczką i ktoś ją skopał i zwyzywał i do dzisiaj się musi leczyć, biedaczka, nie? No ale to jest cena, którą płacimy. Pan Jezus powiedział, że mieliście na to, że świat was przyjmie i powie, prawda, że to jest po prostu fantastyczne. Okazuje się, że to,
3: co jest fantastyczne, ale w zupełnie innym wymiarze, tak bym powiedział.
4: Dokładnie tak.
3: Bo to jest jednak droga taka i ta nagroda. Ja wczoraj czytałem świętego Grzegorza chwilę przed snem i tam właśnie on mówił właśnie o tych rzeczach i o tym naszym świecie, i że to jest, no że to nie jest, nie tu, życie to nie są lody na patyku i że naprawdę może być ciężko, ale tam dalej, tam dalej. Po prostu jest coś, czego nie ogarniamy.
4: Absolutnie. Ja myślę, że chrześcijaństwo, które nie boli, nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. Tak po prostu i zwyczajnie. Dlatego, że droga Chrystusa, który chciał zbawić świat, jest naznaczona krzyżem, jest naznaczona cierpieniem, umieraniem wręcz. I myślę, że to jest coś, co czas sobie zobaczyć i uświadomić przede wszystkim, jeśli chodzi o chrześcijan. My byśmy chcieli takie chrześcijaństwo łatwe, lekkie i przyjemne i takie bardzo humanistyczne. Wręcz, żeby po prostu no, bezobjawowe.
3: Czyli ta kapustka. Wtedy.
4: Kapustka, taka tak.
3: Kapustka i pustka.
4: Tak.
3: Tak, no, ale to na przykład pamiętam tak już ostatni tomik wierszy Zbigniewa Herberta i tam dziękuję ci za to, że cierpiałem. No, to, no po prostu... I to się czuje, jak się czyta, że to jest prawda. To jest, no, nie można, że tak powiem, no, żyć na takim poziomie, że tak powiem, tylko takich opakowań foliowych świecących, no bo to tak w dużej mierze to jest proponowane, no to łatwiej pewnie ludźmi rządzić, tak, i tak. Łatwiej ich wykorzenić z tego, co istotne, ale właśnie przykład bohatera tego filmu mówi właśnie o takiej przemianie, tak?
4: Tak, tak, tam występują zresztą inni i pokazują, że ja przynajmniej takie refleksje miałem po tym filmie, a oglądałem go już 2 czy 3 razy, bo miałem okazję go prezentować, a nawet prowadzić premierę samą. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że ten film pokazuje, przez to, że pokazuje sporo mężczyzn, którzy się nawracają i którzy chcą coś zrobić w kościele z tym nawróceniem, to znaczy jakieś to, żeby pomóc innym się przebudzić, zobaczyć, że można inaczej żyć. To ten film pokazuje, że to, czego brakuje naszemu chrześcijaństwu dzisiaj, to jest męstwo. My byśmy chcieli takie chrześcijaństwo bez, takie po prostu łatwe, lekkie i przyjemne właśnie. Takie bezobjawowe. A tu trzeba, męstwo widać nie wtedy, kiedy słońce świeci i jest nam przyjemnie na plaży, tylko męstwo widać wtedy, kiedy mamy trudności, pokonujemy je, kiedy jesteśmy wbrew, idziemy pod prąd na przykład, kiedy potrafimy się oprzeć, niekoniecznie zabijać kogoś, tylko po prostu walczyć również o swoje. I to jest bardzo ważne. Chrześcijaństwo niewalczące jest chrześcijaństwem po prostu, które się rozpada. To jest tak, a to nie wynika z tego, że takie chrześcijaństwo ma być, tylko dlatego, że to jest taka kondycja ludzka. Jak się nie troszczymy i nie stawiamy opór złu, czy ja nie wiem, banałowi kompletnemu, no to stajemy się banalni po prostu.
3: No właśnie, to jest ta kwestia agonu, który zresztą ma korzenie greckie, tak? I ten agon, no to na przykład ta walka Jakuba z aniołem, to też jest taki przykład też walki, no niekoniecznie ze złem, tylko no to, ale to jest walka z samym sobą w pewnym sensie.
4: Absolutnie.
3: I z aniołem, ale po co? Po to, żeby został pobłogosławionym. I to jest niesamowite, a cena jest no, poważna, no bo to Boga poznać, tych świętych poznać po tym, że kulawi, tak? No, jak śpiewał Kaczmarski, no, tak. Bo zwichnięte biodro, to też niebagatelna sprawa. Ale agon, to jest właśnie to wspaniała pani, no nie wiem, czy to powiedzieć teolog, czy Justyna Melonowska, ma te książki, pisma Jakubowe i pisma machabejskie, bardzo, która zakorzenione jest w tej właśnie naszych źródłach, naszego istnienia.
4: Tak, w naszym człowieczeństwie głęboko to jest zakorzenione. Człowiek, który nie walczy, no to po prostu umiera tak naprawdę. Tylko, że robi to powoli, aż do momentu, w którym się po prostu wszystko niespodziewanie zwichnie, rozpadnie, złamie. Bo tak to jest. I się dziwimy, że jakim prawem coś mi się zdarza, że ja raptem się dowiaduję o jakiejś chorobie. Jak to jest? Jakim prawem? W ogóle, tak jakbyśmy, to my żyjemy w złudzie i w odrealnieniu kompletnym i to, co robimy jest bardzo często po prostu iluzją, prawda, w której tkwimy i raptem jak życie, po prostu zwyczajne, proste, ludzkie życie, którego umieranie jest częścią, jak nam zadaje pytania niewygodne, no to my się po prostu dziwimy, budzimy się i mówimy wow, a jakim prawem? A dlaczego? A czemu mnie? Prawda? Tak jakbyśmy nie wiedzieli, że to życie jest tylko przemijalne. I pan tutaj wspomniał o tym, że cena jest bardzo ważna. Mianowicie ceną jest zbawienie. A zbawienie to jest albo potępienie, albo zbawienie. Kościół sam za mało o tym mówi. I to potępienie to nie jest coś takiego, że Pan Bóg nas potępia. My sobie sami to organizujemy. I to w sposób skrzętny, zdecydowany i głupi.
3: No tak, to prawda. No czasami też jest, ja nie chcę tego tematu podnosić, ale to czasami też te sygnały z niektórych hierarchów są, że tak powiem, sprzeczne ze sobą, tak? I wtedy no, ludzie nie muszą we wszystkim się jakby wchodzić we wszystkie głębie teologiczne, ale jak jeden hierarcha mówi A, drugi B, no to lud się gubi, no wtedy. To też jest niedobrze, ale też każdy z nich jest człowiekiem, to też musimy to wiedzieć, bo no, tak jak ksiądz powiedział, wszyscy jesteśmy grzeczni a najbardziej o sobie, że byli grzeszni i niegodni czegokolwiek, to byli najwięksi święci. To jest najciekawsze, że oni naprawdę, no to jest też no, takie chwytające w pewnym sensie za serce. No,
4: absolutnie.
3: Że oni po prostu, ludzie, którzy tak z boku patrząc, po prostu spełniając po prostu nieprawdopodobną pracę nad sobą, ale nad tym, żeby jakby rozdawać miłosierdzie innym i tak dalej, wracają do domu po całym, że tak powiem, czy do celi klasztornej po całym dniu i mówią: o matku, jak ja jestem niegodny w ogóle czegokolwiek, tak, i jaki jestem grzesznik. No to też może momentami przesada, ale, znaczy tak dla nas, ale oni, zresztą w tych pismach mistycznych zwłaszcza, no to jest to czuje się, że to jest z serca, że to jest prawda.
4: Że to jest prawda, szczerość. Absolutnie. Właśnie ja jestem redemptorystą i moim założycielem jest święty Alfons Maria de Liguori i no miałem konieczność, może mi ktoś powie, dobrze przeczytać jego pisma duchowe, które, a był bardzo płodnym pisarzem, bo w życiu napisał 111 książek, więc miał widocznie dużo czasu. W każdym razie między misjami. Chodzi o to, że on napisał coś takiego, wielki święty i patron prawników, a zatem umysł dosyć ścisły, napisał takie słowa, że czuje się największym z grzeszników. I mimo, że był święty, wręcz bym powiedział, miał takie momenty skrupułów nawet, kiedy był młodszy, to uświadamiam sobie po tych słowach, że nie były to słowa na pokaz. To znaczy, to nie było jakieś złudzenie, czy jakaś taka, nazwijmy, kokieteria zblazowanej wiary. Tylko wprost przeciwnie. Ludzie prawdziwi wierzący w Boga, tak jak ojcowie pustyni na przykład, oni, jednym z ich zajęć było opłakiwanie własnych grzechów. To nie chodzi o to, żeby ktoś się, bo to my tak od razu we współczesnej kulturze spsychologizowanej wyobrażamy sobie, że to jest jakieś takie poczucie, prawda, ciągłego nękania siebie samego, że są jakieś takie aberracje. Absolutnie nie. To jest świadome patrzenie naprawdę o własnym życiu. Tylko tak człowiek się uczy pokory. Ktoś, kto się nie potrafi przyznać, i tu się kłania spowiedź, dlaczego ona jest, ktoś, kto się nie potrafi przyznać przed sobą i przed Bogiem, bo tylko on może odpuścić nam zło, które czynimy, a czynimy je wszyscy bez wyjątku, no to taki człowiek się nie rozwija po prostu. To się nie rozwija.
3: No właśnie, ciężko jest też czasami z tym rozpoznaniem zła, bo diabeł jest bardzo inteligentny.
4: Bardzo.
3: Jest tak inteligentny, że w ogóle byśmy sobie z nim nie mieli szans poradzić bez Pana Boga, bo on przerasta nas w sensie inteligencji, z trików, sposobów i tak dalej. No jakby to ksiądz opowiadał o tym, a ja przed chwilą otwierałem różne gazety i portale i tam pokochaj siebie, polub siebie, nie rób sobie wyrzutów, jak masz ochotę na coś, to sobie pozwól, tak, na skok w bok albo na trzy skoki w bok i jeszcze mamy cały czas tą, że tak powiem, no to jest działanie moim zdaniem diabelskie, to jest diabelski ogon, który tutaj macha i rozwie, tutaj przedstawia jakieś takie propozycje na 5 minut.
4: Tak, dosłownie. Ja dzisiaj akurat zwróciłem uwagę na tę książkę, która w tym zakresie jest bardzo, bardzo przydatna. Polecam wszystkim. Psychobzdury. To jest dr Steven Briers. Jak mity popularnej psychologii mieszają nam w głowach. To jest po prostu odczłowieczenie i odejście od jakiegokolwiek realizmu i prawdy po prostu. I my tkwimy w takim obłoku bym powiedział, złudy, który wydaje nam się, że to jest ta prawda, prawda? W to głęboko wierzymy i biada każdemu, kto próbuje nas wyciągnąć z tej iluzji. I właśnie zetknięcie się z rzeczywistością, chodzenie głęboko po ziemi, doświadczanie również i bólów tego istnienia i ran, które życie zadaje, i własnej podłości, do której trzeba się przyznać, bo inaczej nic z tego. Ono właśnie rozbija nam tą szklaną kulę, w której się nieustannie poruszamy i w której z jednej strony niby nam jest wygodnie, ale jak powiedział święty Paweł kiedyś, że ja byłem takim płodem poronionym.
3: To że... do pewnego momentu jest tak. Wygodnie, tak jak temu bohaterowi, bo przypominam, że my wszystko, rozmowa nasza dotyczy
4: filmu
3: Posłani, którego dzisiaj premiera, on będzie dostępny, bo w różnych kinach.
4: Tak, jest dystrybutorem jest Rafael, a film można też zamówić na przykład do własnej parafii, czy do kina, na którym parafia się po prostu umówi, że idziemy na film i załatwia salę i chętnie wynajmą salę kinową. Sam tak właśnie w takich uczestniczy najróżniejszych. Księża wystarczy, że ksiądz, czy jakaś grupa parafialna zbierze odpowiednią ilość ludzi taką, żeby się opłacało taki film też pokazać. A to jest film, który naprawdę warto zobaczyć. Warto zobaczyć, ponieważ on nie opowiada jakichś głupstw, nie zajmuje się historią zamierzchłą z chrześcijaństwa, co oczywiście jest bardzo ważne i potrzebne, ale pokazuje po prostu życie takie, jakie jest. Życie, które ktoś, doświadczywszy Pana Boga, Jego obecności, postanawia je zmienić i pomagać innym zmieniać to, znaczy inaczej, wychodzić właśnie z tej iluzji, przebudzić się, zacząć coś czynić w życiu dla swojej wiary, bo tylko wtedy uwiarygadniamy ten kontakt, inaczej jest on tylko takim gadaniem, taką iluzją słowną, do czego w dużej mierze chrześcijaństwo bardzo wielu ludzi się sprowadza w ostatnich czasach.
3: No właśnie i bardzo zachęcam. Teraz poproszę księdza o zapowiedzenie piosenki wybranej przez księdza i zachęcam do wizyty w kinie albo w parafii, jak parafia zamówi film.
4: Tak.
3: Zachęcam wszystkich proboszczy, wikariuszy i tak dalej, żeby zorganizowali takie pokazy, bo to jest też w pewnym sensie taka historia o kimś, ale to jest być może taka kontemplacja samego siebie.
4: Tak.
3: Bo te przełomy, no święty Augustyn, przecież też przełom. Ja ostatnio byłem w Wielkiej Brytanii i byłem w oratorium kardynała Newmana. On też nastąpił przełom i to było niesamowite. Także piosenka i już musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Powiem tak, opiekun duchowy filmu Posłani, ksiądz Marek Kotyński. Możemy przy takiej nomenklaturze...
4: Tak, jak najbardziej. Serdecznie zapraszam.
3: Przypomnijmy nazwisko reżysera.
4: Reżyserem filmu jest pan Dariusz Walusiak, a film nosi tytuł Posłani. Serdecznie polecam ten film.
3: I ja też. Z Bogiem.
4: Z Bogiem.
2: Popołudnie w net.

0: 17 piętro. Pokój z oknem na świat. 17 wydarzeń z historii świata według Mikołaja Murkocińskiego.
1: Witam Państwa serdecznie na 17 piętrze przy mikrofonie Mikołaj Murkociński i kontynuujemy nasze wielkie odliczenie przed urodzinami, 17 urodzinami Radia Wnet w zakresie polityki zagranicznej. Jesteśmy w roku 2018. Rok, który był dalszym takim, można powiedzieć, zwijaniem tego takiego multilateralnego świata po wyborze na pierwszą kadencję na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. To rok, w którym chyba tak w zasadzie na dobre rozpoczęła się wojna handlowa USA-Chiny. Wtedy to właśnie administracja Donalda Trumpa rozpoczęła nakładanie ceł na towary z Chin i wiemy, że ta wojna nadal chyba trwa, zresztą tylko i wyłącznie przybiera na sile, ale także był to rok, w którym Donald Trump zaczął takie pewne tabu znosić, na przykład spotykając się po raz pierwszy w historii z przywódcą Korei Północnej. To było pierwsze takie spotkanie w historii między urzędującym prezydentem USA a liderem Korei Północnej. Donald Trump spotkał się w Singapurze z Kim Jong-unem. Chodziło o denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego. I tak, denuklearyzacja, która, jak wiemy, się nie powiodła, to spotkanie było zresztą mocno krytykowane, bo w gruncie rzeczy do niczego ono specjalnie nie doprowadziło, choć Donald Trump w bardzo takich pochlebnych słowach, pamiętamy, wypowiadał się na temat Kim Jong-una. Mówił między innymi, że jest to bardzo inteligentny człowiek, że można z nim jakiś deal zrobić, ale jeżeli już mówimy o tych właśnie decyzjach amerykańskich, które przyczyniły się jakoś do tego rozmontowywania świata multilateralnego, to należy także wymienić wycofanie się USA z porozumienia nuklearnego z Iranem. To także decyzja, która w zasadzie po dziś dzień mierzymy się z jej konsekwencjami. W każdym razie w roku 2018 Stany Zjednoczone opuściły tak zwane porozumienie JCPOA. To było porozumienie wynegocjowane kilka lat wcześniej za prezydentury Baracka Obamy i dotyczyło ono irańskiego programu nuklearnego. To było także porozumienie, które pozwoliło na zniesienie części sankcji z Iranu. Wtedy to właśnie Iran mógł na przykład pozyskać kilka samolotów typu Airbus. No w każdym razie w roku 2018 cały plan poszedł do kosza i można powiedzieć, że powróciliśmy do stanu sprzed roku 2015. I jak wiemy, nadal w zasadzie o tym się mówi, zresztą Donald Trump, trochę uzasadniając tę wojnę, która rozpoczęła się w lutym 2026 roku, mówi często o tym JCPOA, o tym porozumieniu, że było ono katastrofalne i de facto to, że Iran w ogóle mógł pozwolić sobie na to, aby wzbogacać uran, aby rozwijać swój program nuklearny, to właśnie była między innymi wina tego porozumienia. Chociaż wszystko wskazuje na to, że to porozumienie, na które wszyscy czekają, to porozumienie, które zakończy aktualną wojnę, że będzie ono pod wieloma względami podobne do tego sprzed lat, a być może nawet będzie więcej ustępstw wobec Iranu. Ale spójrzmy może poza Stany Zjednoczone, poza Bliski Wschód. To również rozkręcający się rok 2018, to rozkręcający się konflikt na linii Rosja-Zachód i to była afera Skripalów, być może Państwo pamiętają, afera otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii. To było przez otrucie poprzez nowiczok, poprzez tę truciznę niezwykle, niezwykle agresywną i Siergiej Skripal, wiemy, przeżył, ale były ofiary śmiertelne. W związku z tym właśnie z tą aferą Wielka Brytania wówczas wydaliła kilku rosyjskich dyplomatów, ale Ale rok 2018 to także mundial w Rosji, wtedy jeszcze było to możliwe i w roku 2018 właśnie zwyciężyła Francja. To było jedna z taki największy turniej, największe wydarzenie sportowe roku i chyba ostatnia taka okazja, w którym rzeczywiście to Rosja była takim państwem przyjmującym, państwem, które jeszcze jakoś było obecne na scenie międzynarodowej. To był rok 2018.
0: 17 piętro.

0: Reklama.
1: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet, cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: W sobotę 24 maja Radio Wnet zakotwiczy na 25. jarmarku Świętego Dominika przy klasztorze Dominikanów na Służewiu w Warszawie. Można nas spotkać między godziną 11 a 14. Na naszym stoisku kubki, koszulki i inne radiowe skarby z ładowni. Na wachtę zaprasza nasz kapitan Krzysztof Skowroński. Do zobaczenia na jarmarku.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
2: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Gen Wolności.
2: Młodzież w walce z komuną.
3: Fundacja Skrzydła Sztuki i twórcy spektaklu Seminarium Diabła zapraszają na pełną młodzieńczej ekspresji muzyczną opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym. Zapraszamy na premierowy pokaz 31 maja o godzinie 17. Scena Stygmat w Warszawie.
4: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
5: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia. Za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nic. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
9: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam gorąco do posłuchania mojej audycji w sobotę Sztuka jest magią o godzinie 11, bo moim gościem będzie wieloletni mój przyjaciel, młody dziennikarz Max Wieczorski, który jutro wraca z festiwalu filmowego w Cannes. Och, będzie się działo, nie macie pojęcia. Do usłyszenia, pa, pa, dziękuję.
7: To była autopromocja. Wieczór w net.

0: muzyczne IQ.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Dobry wieczór, wybiła punktualnie godzina 19. Mamy piątek, 22 maja. Ja troszeczkę zasapany, słuchajcie, bo tutaj jadę na kolażówce z pewnym pozytywnie zakręconym wariatem, który zbiera pieniądze, no, na zacny cel. Ale oczywiście robię to wirtualnie, robię to tylko mentalnie i mu kibicuję. Wysłuchacie oczywiście muzycznego IQ, audycji, w której regularnie staram się podnosić swoją i waszą wrażliwość na dobre dźwięki. I sprawdzałem dzisiaj kalendarz świąt nietypowych i słuchajcie, mamy dzień Pac-Mana. Kto z nas nie zarywał kiedyś godzin przed ekranem, uciekając w tym wirtualnym labiryncie przed tymi kolorowymi duszkami. Tak to chyba były duchy, pożerając kropki z wypiekami na twarzy. I pomyślałem sobie, że my dzisiaj w audycji zrobimy to samo. Będziemy z niesłabnącym apetytem pożerać te najlepsze muzyczne kąski, a uciekać będziemy wyłącznie przed nudą i komercyjną sztampą. Dzisiejszy wieczór to kolejny test naszych radiowych łącz, bo przed nami aż 3 muzyczne spotkania na gorącej linii. Będziemy dzwonić, pytać i odkrywać, no wierzę, że fantastyczne nowości. Nie tracimy więc czasu i ruszamy w ten muzyczny labirynt. Na pierwszy ogień bierzemy zespół, którego nazwa, moi drodzy, idealnie pasuje do psychodelicznych, muzycznych podróży, takich jak lubię. Zespół Halucynacje to wrocławski skład, który od ponad dekady niezwykle zgrabnie żongluje rockiem progresywnym, jazzem, bluesem, no i właśnie tą szeroką pojętą psychodelią. Grali już surowo, grali przestrzennie, a teraz wracają z konceptualnym potworem, to dobre słowo, nową płytą pod tytułem The Day When Everything and Nothing Happened. Po drugiej stronie słuchawki czeka już na nas współzałożyciel formacji, gitarzysta i wokalista Kuba Mendelak. Cześć Kuba.
4: Cześć, cześć, dobry wieczór.
3: Kuba, zacznę od tego nieszczęsnego Pac-Mana, no bo przyznam szczerze, że ta no, wasza nowa płyta to dla mnie momentami właśnie taki gęsty, psychodeliczny labirynt pełen zaskakujących zakrętów, zmian rytmu, tych niesamowitych improwizacji. I powiedz mi, czy podczas prób, kiedy odlatujecie w te swoje jazz-rockowe fuzje, zdarza wam się zgubić w tych własnych dźwiękach i nie wiedzieć, jak wrócić do planu? Czy zawsze macie z chłopakami precyzyjnie rozrysowaną mapę ucieczki? Jak to wygląda?
4: Oj, to zdarza się jak najbardziej, ale to zależy jakby od tego, jaki jest zamysł na utwór, tak? Czyli są utwory, które są bardziej z góry na dół komponowane, a później osobno aranżowane, a są też takie utwory, które wychodzą właśnie z jamu, tak? Tak jak na przykład jednym z takich utworów, który no, w dużej części był jamowany i wyszedł, no, w dużej części z jamu był Keyhole, który jest właśnie na tym albumie najnowszym. Także to zależy jakby od tego, jakie jest podejście do danego utworu.
3: Wywołałeś do tablicy chyba mój ulubiony utwór na tej płycie. Chyba jeden z najdłuższych, super. Ale na pewno długość ma nieradiową. Jeszcze dzisiaj wybrzmi u nas. Tytuł waszej najnowszej płyty to The Day When Everything and Nothing Happened. Wiesz co, to brzmi trochę jak idealny opis typowej takiej leniwej niedzieli w Polsce, kiedy wisi nad człowiekiem, wiesz, masa spraw, ale ostatecznie po prostu, nie wiem, pijemy kawę i patrzymy w okno.
4: Tak, to prawda.
3: Jak to wyglądało w przypadku pracy nad tym materiałem? Czy w studio więcej było właśnie tych dni, kiedy działo się absolutnie wszystko i wybuchaliście kreatywnością, czy jednak dominowało to takie tytułowe nic i to takie żmudne czekanie, aż wena no w końcu raczy się pojawić?
4: No w studiu to nie było w ten sposób. Tam właśnie było na odwrót, czyli cały czas coś się działo i, no, że tak powiem, wena cały czas wisiała w powietrzu, także tam było bardzo kreatywnie, masa pomysłów na bieżąco, na nowe instrumenty, na nowe dźwięki, na nowe podejście do miksu, do wokali, do dodatkowych wokali, także no, to nad tą płytą po prostu było tyle pracy, różnorodnej, różnych wielu ścieżek, bo tam było po prostu pełno ścieżek gitary, bo tam jest i gitara 12-strunowa, i akustyczna, i klasyczna, jest buzuki, jest fretless na basie, jest normalny bas, także jest też pełno perkusjonaliów poza samą perkusją, także no, naprawdę tam po prostu pracy było co nie miara i no, wbrew pozorom, wbrew temu tytułowi, to właśnie w studiu było na odwrót. Mm-hmm. Tam się cały czas coś działo.
3: No to Kuba, zatrzymamy na moment naszą rozmowę, bo zanim wejdziemy głębiej w filozofię i koncept tej płyty, musimy dać słuchaczom posmakować tego wrocławskiego, pięknego brzmienia. Płyta jest potężna, a my na start wybieramy utwór numer 9, zamykający to wydawnictwo. Co ciekawe, to właśnie w nim za mikrofonami stanąłeś wspólnie z Krzyśkiem, prawda, Cybulskim?
4: Tak, także, dokładnie.
3: Moi drodzy, zostańcie z nami, dajcie się wciągnąć w ten klimat, a my za kilka minut wracamy na łączach do Kuby po kolejną dawkę pytań. Przed Państwem halucynacje i utwór No One Cares.

0: I tak brzmią halucynacje w utworze No One Cares, który na płycie spina całą tę koncepcyjną klamrę. No i to buzuki trochę jak w Ojcu Chrzestnym, piękne. Wracamy na gorącą linię do Wrocławia, gdzie czeka Kuba Mendelak. Kuba, przysłuchując się tej płycie, no i wczytując się no, w jej detale, mam w głowie mnóstwo pytań, no bo rzeczywiście słuchaczom naprawdę potężne wyzwanie, no powiem ci, intelektualne i muzyczne. Mhm. I patrzę na tracklistę i widzę absolutny taki literacki roller coaster. No bo z jednej strony mamy Sklepy cynamonowe Bruno Schulza, mistrza polskiego onirycznego realizmu magicznego z prowincji, no i do tego świetnego rysownika. A kilka utworów wcześniej uderza The Music of Eric Zahn, czyli no, czysty kosmiczny horror od Lovecrafta. Jak wy to robicie, że potraficie przetłumaczyć na język dźwięków tak skrajnie, słuchaj, różne literackie światy? Ja się zastanawiam, czy to jest tak, że najpierw czytacie książkę i myślicie, napiszmy o tym riff, czy raczej macie gotową, mroczną improwizację i nagle ktoś w salce krzyczy, panowie, to brzmi zupełnie jak Lovecraft.
1: No i to też właśnie zależy, jak to, różnie to bywa. Bo jeżeli chodzi o Erika Zahna, to no,

0: jakby tak to jakoś tam wychodziło w ten sposób. A jeżeli chodzi o komponowanie tego utworu, to bardziej to było takie zagłębienie się po prostu w klimacie w pełni tego nastroju, jakby tego opowiadania, tak? I próba przerzucenia tego nastroju na dźwięki, tak? Bo tam jest też gitara, są tam też określone riffy i to jest jakby takie. Ten utwór to jest połączenie z jednej strony jakby tej improwizacji Erika Zana, która miała powstrzymywać tam wychodzenie tak potworów i nadludzkich bytów do naszej rzeczywistości, a z drugiej strony jest takim muzycznym jakby opowiadaniem tej historii.
1: No i
0: po kolei, jakby od początku do końca.
1: I jeszcze do tego stoi okładka Petera Bruegla. No to wszystko tak fajnie dopełnia. Tak. Wasz debiut, La Petite Blonde, to była surowa, taka wręcz garażowa, stonerowa jazda, pełna takich przybrudzonych gitar. Tam był też Hammond, z tego co pamiętam, taki ciężki. Dobrze pamiętam? Tak.
0: Klawisze było dużo.
1: Klawisze, tak.
0: Przede wszystkim.
1: I na nowej płycie otwieracie okna, no wpuszczacie tak dużo powietrza, wiesz? Do gry no wchodzi właśnie ten flet, saksofon, na którym Szymon Jaworski, chyba dobrze pamiętam, tutaj
0: Szymon Jaworski,
1: czaruje.
0: Tak,
1: no i wybija się mocno tutaj na pierwszy plan. I powiedz mi, czy ten proces, nazwijmy to tak w cudzysłowie, łagodnienia i pójścia w stronę jazzowej przestrzeni, to był właśnie taki naturalny krok w waszej wewnętrznej metamorfozie? Czy celowo chcieliście udowodnić, że psychodelia nie musi polegać tylko na uderzaniu słuchacza ścianą przesterowanego dźwięku?
0: To jakby też, tak nie wiem, wydaje mi się, że to akurat nie było takiego założenia właśnie na ten konkretny album, żeby on był jakiś bardziej ciężki, tylko właśnie bardziej spokojniejsze, ale przede wszystkim najistotniejsze jakby na tej płycie od początku, bo tak od początku sobie tą płytę wyobrażaliśmy, było to, żeby ta płyta była nietypowa, żeby była właśnie taka w nietypowy sposób opowiedziana, bardziej psychodeliczna, dziwna, taka osobliwa. To były jakby takie rzeczy, które na początku, takie emocje i takie cechy, które tej płycie przypisywaliśmy. Ona z czasem oczywiście sobie się rozwijała i nabierała coraz bardziej kształtów takich, no i ostatecznie jakby formy taką, jaką ma obecnie. Także to takie było nastawienie.
1: Kuba, to co mi się podoba, bo wy wymagacie od słuchacza, by usiadł, założył słuchawki, spędził z wami kilkadziesiąt minut, to album ewidentnie dla wybrańców. No bo chyba nie wierzycie, że współczesny, przebodźcowany odbiorca ma jeszcze w sobie tyle cierpliwości, by zanurzyć się w ten wasz filozoficzny świat bez przewijania utworów, co?
0: No bardzo byśmy chcieli, żeby ten czas jakby no, był tutaj poświęcony na to, no bo to faktycznie ten album jakby tego wymaga, żeby się zatopić tak naprawdę w to, tak? Ten album jest taki, można powiedzieć, trochę jak film, tak? Że nie wiesz, co się wydarzy w kolejnej scenie, bo każdy utwór jest inny, jest czego innego możesz się spodziewać i są elementy zaskoczenia na tym albumie, także jumpscare'y takie, można powiedzieć.
1: Opowiedz, proszę cię, o gościnnym występie Mike'a Ohio. On tam się pojawia w pierwszym, chyba trzecim i siódmym kawałku.
0: Tak, dokładnie. No, jakby z Mike'iem współpracowaliśmy już wcześniej na poprzednim albumie, na Red Room Voices. I bardzo fajnie nam się ta współpraca właśnie kleiła. Świetnie po prostu ten jego wokal, no niesamowicie brzmi w naszej muzyce i w ogóle jest naprawdę świetnym wokalistą i świetnym muzykiem. I, no i stwierdziliśmy, że po prostu no, do tych utworów, do tego stylu, który my chcemy robić, jak najbardziej jego wokal pasuje. Do tej muzyki w ogóle bardzo pasuje, także także Mike jakby no zawsze jest dla nas pierwszym wyborem takim wokalnym, jeżeli chodzi o wokalistę do halucynacji.
1: Pięknie.
0: Bo jego głos po prostu świetnie leży w tej muzyce.
1: Dokładnie.
0: Świetnie się pasował.
1: Kuba, musimy na chwilę zatrzymać się przy waszych muzycznych korzeniach, no bo okazuje się, że mamy tu na antenie absolutnie niesamowity punkt styku. Wśród waszych głównych inspiracji wymieniacie klasyków psychodelii i rocka progresywnego, obok wczesnych Pink Floydów, ojej, mój ukochany okres. Pojawia się tam między innymi...
0: Mój też.
1: Kosmiczny Hawkwind. I tu muszę ci się do czegoś przyznać. Nie wiem, czy uważnie słuchałeś początku dzisiejszej audycji. Zawsze moją audycję otwiera jingle, w którym jest ukryty fragment utworu Spiral Galaxy. Właśnie tych legendarnych pionierów space rocka, czyli Hawkwind. Ale być może

0: Akurat tego nie zauważyłeś. Dobra, wybaczam.
1: No akurat nie zauważyłem.
0: Ale, dobra, ale skoro mamy tak ewidentnie, słuchaj, zbieżne, psychodeliczne DNA, powiedz mi, jak to jest nosić w głowie ten ogromny bagaż lat 70. No słuchać takich gigantów, a potem wejść do sali prób i stworzyć coś, co nie jest tylko taką kalką minionej epoki. Jak filtrujesz te kosmiczne wpływy, no chociażby tego legendarnego Hawking czy wczesnych Floydów, no żeby na koniec dnia zabrzmiało to w 100% jak wrocławskie halucynacje, a nie jak w Pink Floydzie z Barrettem.
1: To jest jakby właśnie cała zabawa jakby tworzenia muzyki na tym polega, że właśnie zawsze są inspiracje, tak? Zawsze jest coś, co jakby popycha cię do tego, że chcesz robić muzykę, ale zawsze komponując utwory, bo jakby głównie komponuję muzykę w halucynacjach, skupiam się na tym...
0: Ciekawie nie zabrzmiało, powiem ci szczerze. Głównie komponuję muzykę w halucynacjach.
1: Tak to jest. Później oczywiście są też tam utwory, które właśnie, tak jak mówiłem, powstają trochę bardziej z dżemu. Część utworów też komponuje, głównym poza mną takim kompozytorem jest Krzysiek, a później razem wspólnie jakby aranżujemy te utwory, ale właśnie jakby moje podejście jako kompozytora jest takie, że żeby dodać jakby takie elementy artystyczne jakby w zamierzeniu do tej muzyki, tak? Żeby to nie było tylko w oparciu o właśnie o same dźwięki, tylko żeby coś tam za tymi dźwiękami się też kryło, takiego osobliwego, co później, jak jeszcze doda się jakby charaktery poszczególnych muzyków w całym aranżu tych utworów, to one wtedy nabierają właśnie nowego charakteru, zaczynają się zmieniać, przestają być już takie jak te inspiracje, tak? One po prostu idą jakby już w swoim innym kierunku. Mm-hmm. Także sam jakby zauważa się to, że to przestaje brzmieć tak jak te inspiracje, tylko zaczyna brzmieć inaczej. To są takie szczegóły po prostu, które się wyczaja. I z czasem już jakby ktoś kieruje się tylko tymi szczegółami, bo wiedzą, że dzięki temu tworzy charakter tego zespołu. Tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Ale przyznasz, że rok progresywny i psychodelia karmią się interakcją z publicznością i improwizacją tu i teraz. Zatem uchyl rąbka tajemnicy, gdzie i kiedy fani wymagających brzmień będą mogli zobaczyć was na żywo.
1: Jakby teraz jesteśmy właśnie w okresie takiego planowania koncertów promujących ten album i w najbliższym czasie będziemy udostępniać informacje na naszym Facebooku odnośnie najbliższych koncertów. Także zapraszamy do śledzenia naszych sociali, naszego Facebooka.
0: Super. Kuba, ogromne dzięki za to dzisiejsze spotkanie na Łączach, za dawkę kapitalnych opowieści, no i za to, że tak bezkompromisowo trzymacie wysoko sztandar polskiego progroka. Bardzo się cieszę. Życzę wam, żeby ten album narobił mnóstwo zasłużonego szumu, a my z niecierpliwością czekamy na koncerty. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki wielkie.
0: Drodzy słuchacze, moim i waszym gościem był Kuba Mendelak z wrocławskiej formacji Halucynacje. Ja przypominam, ich najnowsze koncepcyjne dzieło nosi tytuł The Day When Everything and Nothing Happened. I od dziś powinno na stałe zagościć w waszych odtwarzaczach. A my zostajemy w tym niesamowitym klimacie. Za chwilę na naszej antenie wyląduje utwór numer 3 z tego krążka. Kompozycja zatytułowana Keyhole. I tutaj pozwolę sobie na małą radiową dygresję, bo żyjemy w czasach bezwzględnego, komercyjnego formatowania, gdzie utwory tnie się pod linijkę, że broń Boże nie przekroczyły 3 minut, bo przecież masowy słuchacz natychmiast się przełączy. Cóż, na szczęście nie u nas, bo w muzycznym IQ nie ma miejsca na tak zwaną fast foodową kulturę, tylko w takich audycjach jak moja, tak trochę to zabrzmiało nieskromnie, tworzonych z czystej pasji, możecie w piątkowy wieczór bez pośpiechu zatopić się w potężnych kompozycjach, które trwają znacznie dłużej niż 6 minut i są prawdziwą, wielowątkową podróżą przez stany świadomości. Zatem odrzućcie na bok codzienne bodźce, spójrzcie przez te muzyczne, kluczowe dziurki, no i dajcie się porwać przed państwem halucynacje i zjawiskowy, ponad 7-minutowy kolos Keyhole.

0: I to jest właśnie ta muzyczna wolność, o której przed chwilą mówiłem, zjawiskowe Keyhole w wykonaniu wrocławskich Halucynacji. No tę przestrzeń, moi drodzy, po prostu trzeba poczuć. A my w muzycznym IQ, już słyszycie to tło, nie zwalniamy tempa. Właściwie zwalniamy, ale choć teraz z tego psychodelicznego, kosmicznego labiryntu schodzimy mocno na ziemię, prosto do naszych słowiańskich korzeni. Nasz drugi dzisiejszy gość to reprezentacja zespołu, którym w absolutnie mistrzowski sposób łączy to, co stare i tradycyjne, z tym, co nowoczesne i ciężkie. Mowa o formacji Przesilenie, która właśnie wypuściła w świat swój debiutancki album pod tytułem Kołowrót, wydany nakładem dobrych znajomych z Oscar Records. Krążek to opowieść o cyklach natury i potężny dialog między pokoleniami, jak czytam. No i znajdziecie tam autentyczne pieśni ludowe i autorskie kompozycje Agaty Szpalik, o czym za chwilę porozmawiamy więcej. Na naszej radiowej linii jest już z nami pianistka, klawiszowiec zespołu, która swoimi partiami buduje na tej płycie niesamowity klimat, Tosia Kocińska. Cześć, Tosiu.
1: Dzień dobry.
0: Tosiu, zacznę bardzo nietypowo, bo spoglądam w kalendarz, mamy końcówkę maja, piękna wiosna w pełni, a wy nazywacie się Przesilenie. I zawsze tak. Mnie zastanawiało, czy muzycy grający tak potężną mieszankę folku, no i prog metalu niemalże, w ogóle odczuwają coś takiego jak słynne ludzkie przesilenie wiosenne?
1: Myślę, że tak.
0: No jak to jest u ciebie? Jesteś już po czy przed przesileniem?
1: Myślę, że jestem w trakcie przesilenia.
0: No jeszcze teraz zobacz, ja ci tutaj namotałem. No, a to nie jest trochę tak, że debiutancka płyta nakręciła ten wasz życiowy kołowrót do tego stopnia, że nie macie nawet czasu sprawdzić, jaka jest dzisiaj pogoda?
1: Trochę może tak jest, że każdy z nas gdzieś tam jest zabiegany, ma jakieś też jeszcze inne projekty, a tutaj gdzieś tam też się staramy właśnie z tym zespołem rozwijać coraz bardziej skrzydła, więc czasem rzeczywiście tych godzin w dobie brakuje.
0: No, na pewno. Słuchaj, no bo tradycyjna muzyka ludowa, z której czerpiecie garściami, no kojarzy się ze skrzypcami, lirą korbową, bębnem obręczowym. A ty na tej płycie odpowiadasz za instrumenty klawiszowe. Powiedz mi, jaka jest twoja rola w tym słowiańskim rytuale? Czy ty jesteś tym nowoczesnym, technologicznym spoiwem, które przynosi te archaiczne melodie w XXI wiek, czy może, nie wiem, za pomocą swoich brzmień starasz się naśladować naturę, wiatr, echo w lesie, mgłę może? Jak to wygląda?
1: Myślę, że trochę tego, taka mieszanka. Ja na pewno też jestem taką osobą, która lubi takie liryczne, takie melodie piękne, więc gdzieś tam lubię się tak wklejać i gdzieś tam akompaniować też pod ten wokal Agaty. No i myślę, że w jakiś sposób tam tą naturę też mogę odzwierciedlać, czy to w utworze Mara, gdzie właśnie gram na jakichś takich brzmieniach padowych, które właśnie tak kleją to wszystko i można powiedzieć, że taką mgłę, która jest właśnie tą tytułową Marą, naśladują. Gdzieś tam w utworze Zakukała, no to też powiedzmy, że jakieś takie dźwięki, może trochę ptaków, coś takiego, więc myślę, że trochę tutaj jest takiego takiej lirycznego podejścia i budowania melodii, a trochę faktycznie takich nowocześniejszych brzmień właśnie elektronicznych, jakichś tam padów tak. I takich rzeczy.
0: Wiesz co, no bo w informacjach o płycie też no, czytamy wprost, że za muzykę, teksty i całą koncepcję Kołowrotu odpowiada wasza wokalistka Agata Szpalik. Tak. Pozdrawiamy Agatę. Słuchaj, złożenie tak skomplikowanego gatunkowo projektu wymaga potężnej i spójnej wizji. Jak to wygląda od kuchni z perspektywy reszty zespołu? Czy to także Agata przynosi wam na próbę gotowe, matematyczne niemalże rozpiski i mówi gramy to tak i kropka, czy jednak ten szkielet no, obrasta w ten jazzowo-metalowe takie mięso dopiero wtedy, gdy reszta zespołu dorzuca te swoje przysłowiowe 5 groszy?
1: Tak, faktycznie Agata jest kompozytorką tutaj lub aranżerką, jeżeli chodzi o ludowe tutaj oryginalne melodie i teksty, ale faktycznie każdy z nas wnosi coś od siebie i Agata na przykład przynosiła te utwory, no i miała jakiś pomysł, ale całość no to już tak powstawała wspólnie. Myślę, że każdy z nas też wnosi właśnie jakąś tam swoją indywidualną tutaj cegiełkę. Też mamy tutaj możliwość pokazania się od strony improwizacji, ponieważ gdzieś tam są solówki. Tutaj też dużą rolę na pewno tak aranżacyjnie odegrał nasz basista Dawid Stawecki, który myślę, że tutaj też produkcyjnie, aranżacyjnie też bardzo dużo wniósł do tego. No i tak naprawdę to nawet jak ta płyta powstawała i gdzieś tam na przykład ja jechałam do Dawida i tam u niego nagrywaliśmy, no to mieliśmy jakieś tam wspólne pomysły, że o, może tutaj zagramy tak, a może tutaj zagramy tak. I ja czasem się na bieżąco uczyłam jakiegoś tam pomysłu. No i później gdzieś tam Agata mówiła, że a może, że tutaj jej się to bardzo podoba, a coś tam na przykład jej się nie podobało, no to zmienialiśmy, więc miała faktycznie decydujący głos, ale jednak myślę, że całość tworzymy rzeczywiście wspólnie.
0: No i to jest najpiękniejsze. Mm-hmm. Bierzecie na warsztat autentyczne też między innymi utwory ludowe, chociażby słynne Oj Chmielu. W polskiej tradycji wiesiarnej ten numer no, często traktowany jest tak przaśnie, jak taka wesoła przyśpiewka pod suto zastawionym stołem. No, u was jest inaczej. I powiedz proszę, czy praca nad tym tradycyjnym materiałem w takich aranżacjach to dla was taka forma ratowania ludowości przed tym, nazwijmy to, weselno-biesiadnym kiczem i przywracania jej tego prawdziwego, pradawnego szacunku?
1: Myślę, że nie wiem, czy gdzieś tam nazwałabym to takim ratowaniem. Myślę, że jest to dla nas też forma poznawania tej ludowości, poznawania tych oryginałów i gdzieś tam chyba po prostu chcemy je ożywić, nadać im bardziej może współczesne brzmienie i też jakąś tam naszą taką misją, powiedzmy, jest to, żeby też ludziom przybliżać te utwory właśnie w nowym wydaniu. Możliwe, że niektórych z tych utworów w ogóle nigdy nie słyszeli, a Agata też na koncertach często opowiada o tych utworach, więc jest to fajna forma pokazania ludowości i przybliżenia ludziom naszych jakichś tam tradycji, jakichś opowieści o przodkach w takiej nowoczesnej formie i w muzyce, która gdzieś tam jest nam bliska.
0: No tak. I wielkimi krokami zbliża się czerwiec, co za tym idzie letnie przesilenie i noc świętojańska, czyli najkrótsza noc w roku. Czas magiczny, absolutnie kluczowy w kulturze naszych przodków. Czy planujecie w okolicach tego święta zorganizować jakieś specjalne wydarzenie? Nie wiem, rzucić wianki na wodę, przyłożyć do tego potężnym riffem na żywo. Jak będziecie celebrować ten czas w oparciu o waszą nową płytę? Właściwie to pytam o koncerty, czy takowe będą.
1: Tak. Właściwie to zapowiada się właśnie koncert w Warszawie z okazji tego letniego przesilenia w klubie Voodoo. Będziemy grać 19 czerwca. Będziemy tam dzielić scenę na przykład z zespołem Runika. Także wtedy jest to taki typowo koncert dedykowany temu świętu przesilenia letniego.
0: 19 czerwca warszawski klub Voodoo, zapamiętajcie. Tak. Tosiu, ogromnie Ci dziękuję za tę rozmowę, za Twoją wrażliwość i za to, że pomogłaś nam rozszyfrować chociaż część tajemnic ukrytych w waszym kołowrocie. Ja życzę wam, żeby ta płyta kręciła się jak najpiękniej, zdobywała kolejne bardzo uszy i serca, a nadchodzące letnie przesilenie przyniosło wam masę takich niesamowitych koncertów na żywo. To zatem do usłyszenia. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: To była Tosia Kocińska, klawiszowiec formacji Przesilenie. Przypominam, że ich debiutancki album Kołowrót to pozycja absolutnie obowiązkowa dla każdego, kto w muzyce szuka kontrastów, głębi i bezkompromisowej energii. A już teraz zapraszam Was na cudowny, niesamowity, tytułowy utwór z ich debiutanckiej płyty, czyli Kołowrót.

0: I wciąż wybrzmiewa nam w tle Przesilenie i ich niesamowity kołowrót, debiut naprawdę, słuchajcie, na miarę uwagi, ogromnej uwagi. Mam nadzieję, że ta grupa trafiła w wasze serducha, w wasze uszy. A teraz, słuchajcie, całkowicie świadomie popłyniemy z wiatrem i to z zespołem, który wywołuje u mnie potężną falę osobistej nostalgii. I powiem wam zupełnie szczerze, na ich pierwszej płycie po prostu się wychowałem. I to był dla mnie taki prawdziwy, absolutny, absolutnie kultowy polski Black Album. Zresztą nazwa pasowała idealnie, bo okładka kasety, no wtedy miałem kasetę, zresztą i płyt później była rzeczywiście głęboko czarna. I do dzisiaj pamiętam, jak w latach 90. zdzierałem gardło, zasłuchując się i śpiewając razem z nimi takie potężne numery, jak Czekając na Słońce czy Hidden Love. I to były czasy, kiedy ten zespół zjawiskowo połączył rocka z klasyką i był absolutnym, niepowtarzalnym objawieniem na naszej scenie. I od tamtych chwil minęło, wyobraźcie sobie, no, mnóstwo czasu. Grupa Ank istnieje na rynku od ponad 35 lat. Zaczynali w epoce, kiedy nie było smartfonów, internetu, social mediów, a muzykę nagrywało się na szeroką taśmę w potężnych analogowych studiach. No i dziś w tej naszej przebodźcowanej cyfrowej rzeczywistości pierwszej połowy XXI wieku powracają z najnowszym albumem pod tytułem Z wiatrem. A po drugiej stronie naszej radiowej linii czeka już współzałożyciel tej legendy, Piotr Krzemiński. Witam cię niezwykle gorąco w muzycznym IQ.
1: Witam gorąco.
0: Piotrze, informujecie, że pierwsza część nowej płyty to wręcz bezpośrednia muzyczna i tekstowa polemika z waszymi utworami z lat 90. Wyobraź sobie przez chwilę taką scenę rodem z filmów science fiction. Dzisiejszy, dojrzały Piotr Krzemiński z 2026 roku wsiada w wehikuł czasu, wchodzi do zadymionego, potężnego, analogowego studia w 93 i spotyka tamtego młodego, zbuntowanego chłopaka, który właśnie nagrywa słynny, jak go nazwałem, czarny album. Kiedy pisaliście materiał na Z wiatrem, to w tej mentalnej rozmowie z samym sobą, częściej tego młodego Piotrka po ojcowsku, klepałeś po plecach, mówiąc: dobra robota, młody? Czy raczej miałeś ochotę go ostro zrugać i powiedzieć: chłopie, ty kompletnie nie rozumiesz, o czym śpiewasz?
1: Nie, raczej nie. Wiesz, my ostatnio przeglądaliśmy kasety VHS z naszych koncertów i różnych takich sytuacji, gdzieś tam nagrywanych w latach 90. I sam byłem ciekawy, jak spojrzę na siebie po właśnie takim okresie, wiesz, czasu.
0: No tak.
1: I właśnie też puszczałem to innym ludziom, którzy jakby znają mnie dzisiaj, a nie znali mnie wtedy. I oni też się zdziwili, że w sumie to się nic nie zmieniło poza tym, że jestem starszy. I doszedłem do wniosku, że wiesz, podstawowe wartości, które mam dzisiaj, to te same wartości miał ten sam Krzemień na początku lat 90. One się troszkę inaczej wyrażają dzisiaj niż wtedy. Mam wrażenie, że bardziej dojrzały nawet we mnie. Mają większe, wiesz, umocowanie filozoficzne, a może takie doświadczalno-życiowe. Ale te idee, które miałem wtedy, to w sumie mam je dziś. I cieszę się, że ten Piotrek wtedy był taki właśnie.
0: Tak, i nadal potrafisz zadać takie pytanie, jak skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy, tak jak na tej płycie. I ubolewając trochę nad tym, że w dzisiejszym smartfonowym, przebodźcowanym świecie brakuje miejsca na głęboką refleksję. Ale wiesz co, na pokładzie Ank macie teraz młodą, krakowską krew, Asię Chudyba i Janka Rusina. No, ludzi, którzy prawdopodobnie w tym cyfrowym oceanie czują się jak ryby w wodzie. Powiedz mi, jak wyglądają te wasze zderzenia światopoglądowe w sali prób, czy w koncertowym takim busie, powiedzmy, jak idziecie gdzieś na live'a?
1: Wiesz, ja nie czuję różnicy wieku absolutnie, pracując z nimi. W ogóle, jeśli rozmawiamy o czymś, analizujemy jakieś sytuacje, to absolutnie nic tutaj się takiego nie dzieje, żebym powiedział: ej, słuchajcie, dzieci, co wy tam bredzicie, nie? W ogóle nie ma takich sytuacji, wiesz, wręcz na odwrót, bardzo często mają bardzo słuszne uwagi, nad którymi ja się pochylam i uważam, słuchajcie, oczywiście mam do was pełne zaufanie, pełna zgoda na wasze działanie i wiesz, i tak ta nasza współpraca wygląda, wiesz. No Ang to jest w ogóle taki zespół oparty na zaufaniu i wiesz, na takiej zdrowej pewności siebie. Jak gdyby zawsze zależało nam na tym, żeby w tym zespole muzycy czuli się dobrze, że bez względu na różne sytuacje, wiesz, związane z działalnością zespołu, to żeby każdy czuł się twórczo w tej kapeli. No i tak chyba jest przez lata, wiesz, jak zmieniali się nawet tam muzycy z różnych względów, to zwykle też działo się to na stopie przyjacielskiej, po prostu to odchodzenie czy przychodzenie nowych osób, po prostu różne sytuacje życiowe. Natomiast no teraz jest dokładnie tak samo, wiesz, to, że tam oni są znacznie młodsi, Janek na przykład często się śmieje, że Krzemień, jak nagrywaliście czarną płytę, to ja się dopiero rodziłem, nie? I to faktycznie tak trochę jest. No to wiesz, to jest raczej taki powód do śmiechu, wiesz, do takiej zabawy niż jakiejś analizy pokoleniowej.
0: Piotrze, to ja proponuję...
1: Oni są takimi ludźmi, że jakby świadomi są tego, to
0: ja proponuję,
1: co
0: żebyśmy,
1: robią w życiu.
0: Tak, żebyśmy zawiesili trochę te filozoficzne i międzypokoleniowe rozważania dosłownie na kilka minut. Ja myślę, że nie ma lepszego momentu, żeby rzucić słuchacz na głęboką wodę, a raczej na głęboki wiatr waszej nowej twórczości. Drodzy słuchacze, posłuchajcie, jak brzmi Ang w trzeciej dekadzie XXI wieku. No, czy wiatr zmian przyniósł łagodność, czy uderza ze zdwojoną siłą? Ocenicie sami przed państwem utwór tytułowy Ang i z wiatrem. Piotrze, nie odkładaj słuchawki, wracamy do ciebie zaraz po tych dźwiękach.

0: No wciąż czuć pod skórą to niepodrabialne DNA, które ukształtowało lata 90. Moi drodzy, na polskiej scenie rockowej Anki, utwór Z wiatrem za nami, a my wracamy na gorącą linię, by kontynuować rozmowę z Piotrem Krzemińskim. Piotrze, skrzypce w muzyce rockowej to zawsze był wasz taki absolutny znak firmowy, ten drapieżny, szalony, często płaczący instrument, no, który ciął powietrze na równi z przesterowaną gitarą. A na pokładzie macie teraz Asię Chudybę. Powiedz mi, jaką rolę te skrzypce grają dzisiaj na płycie opowiadającej o dojrzałości i duchowości? Czy one wciąż krzyczą w buncie, czy raczej stały się takim spokojnym, przewodnim głosem mędrca, który prowadzi słuchacza przez płytę?
1: Nie no, myślę, że dalej pełnią tą rolę, którą zawsze pełniły w tym zespole, czyli trochę takiej przeciwwagi do ostrych brzmień gitarowych. Jak gdyby z założenia w tym zespole tak miało być od samego początku, że szukaliśmy z Krzysztofem, jak zakładaliśmy ten zespół z basistą, z Krzysztofem Schmidtem, to szukaliśmy takiego instrumentu, który jak gdyby właśnie przetnie tą, wiesz, taką formułę czysto gitarową. No i tak trochę to było przez przypadek, że trafiliśmy na skrzypka Michała Jelonka, ale ta nasza wtedy wspólna współpraca na pierwszych płytach zespołu Ank to zaowocowała no, tym brzmieniem ankowskim właśnie, które jak gdyby próbujemy ciągnąć do tej pory. No i wiesz, Jasia świetnie tą rolę tutaj spełnia, świetnie się odnajduje jako skrzypek w tym zespole. Myślę, że jej partie na tej płycie są znakomite i trzeba ich po prostu posłuchać.
0: Dokładnie. Piotrek, no, na wasze koncerty przychodzą no, na pewno tacy faceci jak ja, czyli dorośli, goście po 40, którzy w głębi duszy chcą znów poczuć się jak na jarocińskiej scenie w latach 90. i zdzierać gardła przy czarnym albumie. Nie boisz się, że przyjeżdżając na koncert z tak głębokim, rozbudowanym materiałem jak Z wiatrem, zderzycie się ze ścianą nostalgii i fanami, którzy przy barze będą krzyczeć: Piotrek, daj zostaw te refleksje i graj te stare hity.
1: Wiesz, ten koncert nasz jest właśnie taki bardzo różnorodny. My gramy te wszystkie, można powiedzieć, najbardziej znane utwory zespołu Ank na koncercie i gramy je też zmieszane z tymi nowymi naszymi kompozycjami. Wydaje nam się, że ta formuła się sprawdza. Wiesz, no przejechaliśmy Polskę wzdłuż i przez ostatnie 2 lata z tym materiałem, bo już graliśmy te nowe piosenki zanim Z wiatrem jako płyta się ukazała i wszystkim się to bardzo podobało, to połączenie. No i myślę, że każdy znajduje to, czego szuka, czyli odnajduje te stare brzmienia, czuje się wtedy te 20, wiesz, tam, czy 30 lat młodszy, ale też ma okazję zobaczyć współczesną twarz zespołu. Ja myślę, że to jest najlepsza formuła. Tak, wiesz, wydaje mi się, że zawsze jak jeżdżę na koncerty zespołów, to jestem taki właśnie bardzo ciekawy tego, co nowego mi zespół zagra, ale chciałbym też usłyszeć te dawne hity, na przykład
0: chyba
1: kapel,
0: tak, nie? Chyba większość z nas
1: i
0: tak
1: wiesz,
0: ma.
1: I to jest właśnie, dla mnie to jest to. I myślę, że dla każdego fana muzyki, takiego, który słucha muzyki, wiesz, płytami, nie playlistami, no to dla niego to jest właśnie to, że chce zobaczyć tą starą nutę, ale chce też usłyszeć, co zespół ma do zaproponowania teraz.
0: No i już tak jutro uderzycie w Warszawie, w klubie Potok.
1: Tak, tak. O godzinie 19 rozpoczyna się ten koncert. Najpierw support zespół Szczury, a potem Ank. Także zapraszamy gorąco. 19
0: zapraszamy już
1: Potok
0: dziś.
1: Jutro.
0: Tak jest. Czas pędzi jak wiatr, Piotrze. Ogromnie dziękuję ci za ten wspólnie spędzone parę minut.
1: Bardzo dziękuję.
0: Za piękną muzyczną podróż w czasie, no i na tę dawkę głębokiej życiowej mądrości. O, także trzymamy mocno kciuki, żeby jutrzejszy koncert w warszawskim klubie Potok rozgrzał publikę do czerwoności i by nowy materiał z płyty Z wiatrem zabrzmiał na żywo z absolutną potęgą. Dobrego koncertu i do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: No, drodzy słuchacze, i tak oto powoli opuszczamy nasz dzisiejszy muzyczny labirynt. Nasz radiowy czas na dziś dobiega końca, ale zanim całkowicie oddam was w ramiona weekendu, albo właściwie Eli Mazol, która już wiem, że gdzieś tutaj kręci się po naszym warszawskim studio, zostawię was jeszcze z fragmentem płyty, najnowszej płyty Z wiatrem grupy Ank. Utwór nosi tytuł Nic nie wiem. Dziękuję wam za ten wyjątkowy piątkowy wieczór. Pielęgnujcie tę otwartość na dźwięki i podnoście swoje muzyczne IQ przez cały weekend. My słyszymy się dokładnie w tym samym miejscu punktualnie za tydzień o godzinie 19:00. Mówił Radek Kruciński. Do usłyszenia.

0: muzyczne IQ.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Dobry wieczór Państwu, ale nie, żadne Państwo, żadny dobry wieczór. Witam Was w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj jest bardzo niezwykłe Hands Up in the Air muzyka millennialsów, gdyż wyjątkowo mogę je poprowadzić z naszego studia warszawskiego przy krakowskim Przedmieściu, a w dodatku nawet nie jestem przy mikrofonie sama. I teraz będzie odrobina prywaty, ale to jest po to, żeby zarysować kontekst, gdyż dziś moi kochani słuchacze i słuchaczki, słuchaczki i słuchacze, jest nasza rocznica ślubu i jest ze mną nikt inny jak mój mąż Jerzy Mazol.
2: Muzyka dla millennialsów z Dziadersa.
1: No, dobrze, proszę. Dobrze. Taki miałam zamysł, chociaż nie śmiałam go powiedzieć głośno.
2: Uważaj na głos, żebyś...
1: Ale nie, fakty są takie, że w związku z tym, że dzisiaj mamy rocznicę ślubu, to ja myślałam, to ja takie piosenki o miłości wybiorę, o miłości spełnionej, i okazało się, że milenialsi w latach 90. i 2000. to nie wiedzieli, co to jest miłość spełniona, a poza tym po trzech kawałkach to już się znudziłam tym tematem i po prostu szłam za ciosem, dlatego dzisiaj będzie tak tanecznie, po naszemu żenująco, po zetkowemu cringe'owo, ale na sam początek sama królowa, czyli Britney Spears i Toxic.

0: I jak co piątek między 20 a 21 na antenie Radia Wnet serwuję wam garść milenialnych sentymentów wyrażonych w piosenkach. Dziś jest ze mną w studio mój osobisty mąż, Jerzy Mazol, którego poprosiłam o dwie rzeczy podczas tej audycji. Najpierw go poprosiłam, żeby nie mówił nieproszony, bo to jest moja audycja, a potem mu powiedziałam, że musi słuchać piosenek i się wczuwać, i nie wczuł się.
1: Byłem proszony, żeby nie mówić, ale nie wiesz, jak się...
0: Ja nie prosiłam cię, żebyś nie mówił.
1: Jak się dziader wczuwa, na przykład wnętrze moje tańczyło, wiesz co, a ciało
0: nie ruszało. Tak mówisz, jakbyśmy się nie znali od kilkunastu lat. Ja wiem, kiedy ty się wczuwasz, kiedy się nie wczuwasz. Absolutnie byłeś znudzony.
1: Nie znasz mojego stosunku do Britney. Nie znasz.
0: Założymy się.
1: Założymy się.
0: No to proszę.
1: Byłem bardziej poruszony jej pojawieniem się na scenie niż pojawieniem Nirwany. O.
0: Ja też. No. Chociaż na pewno z innych powodów. Nie. Kolejna piosenka, ponieważ czas nas goni i nie chcę przegadać całej tej audycji, ale jeszcze ci udzielę
1: Pomilczmy
0: głosu.
1: Trochę.
0: Ty możesz milczeć cały czas. Zapraszam was na En Vogue i Riddle.

0: Były to dziewczyny, panie, kobiety z En Vogue w piosence Riddle. To był utwór z 2000, nie wiem, pierwszego, drugiego, trzeciego roku. Ja ostatnio się bardzo podekscytowałam, dlatego że zobaczyłam zajawkę na Facebooku albo na innym medium portalu społecznościowym, że dziewczyny z En Vogue, z TLC i Salt and Pepa ruszają w trasę wspólną, ale tylko po Stanach. Szkoda. Bo jakby to było gdzieś w Europie, to pewnie i tak bym nigdzie nie pojechała, ale mogłabym sobie wyobrazić, że jest to realne w zasięgu i już tym się nasycić.
1: A Polacy mogą wjeżdżać do Stanów teraz?
0: Wiesz co? Nie wiem. No. Nie wiem, wiesz co? Nie planowałam, nie orientowałam się.
1: Nie, ja się orientowałem, że muzycy za bardzo nie mogą wjechać. W sensie, tak, żeby grać koncerty. Tak,
0: za pieniądze.
1: No?
0: No.
1: A Amerykanie to przyjeżdżają, grają. To dziwne.
0: Widzisz, taka jest różnica pomiędzy nami a wami, że my się staramy nie narzekać, my się staramy działać, przepracowywać rzeczywistość. Mówię, milenialsi, boomersi. Tak lubisz po prostu popatrzeć.
1: Boomers to, a dziaders ja jestem.
0: Nie, dziaders to nie jest generacja, dziaders to jest stan umysłu.
1: A to boomers z dziaderstwem.
0: Tak, boomersem. Boomers to
1: czyli
0: jest
1: taki
0: ten, co
1: doodle,
0: był przed nami.
1: Tak jak wśród psów, że mieszanka
0: doodle,
1: dwóch.
0: Tak, pudla i ten, tylko że...
1: Labradora.
0: No to, to w...
1: Labdoodle.
0: Labradoodle. Boże, nie, to w ogóle... Wiesz co, zabierasz mi czas,
1: nie,
0: antenowy
1: dzisiaj
0: na zupełnie
1: miło,
0: takie nieistotne.
1: Bo ludzie naprawdę czekają, aż się będziemy kłócić na antenie.
0: Tak,
1: dzisiaj mamy
0: a my
1: rocznicę,
0: po prostu mamy sierocę ślubu. W ogóle się nie kłóciliśmy przez cały dzień. Od trzech dni już tak się staraliśmy okazywać sobie czułość.
1: A te audycje,
0: żeby było
1: co
0: przyjemnie.
1: Były niby kłócone, to my pisaliśmy scenariusze wcześniej.
0: Nie, teraz już mnie naprawdę zdenerwowałeś.
1: No tak jak mają Amerykanie, niby dowcipy mówią w tych swoich programach.
0: Wiesz co, i teraz ktoś wytnie tę twoją wypowiedź i już w historii będziemy słynąć jako ci, którzy pisali swoje własne kłótnie. No bez jaj. No proszę cię.
1: Ja to rozumiem, że bez jaj.
0: Dlatego teraz posłuchamy sobie TLC i No Scrubs.

0: To były dziewczyny z TLC w piosence No Scrubs, która mówiła o tym, że no... są takie chłopy, z którymi dziewczyny się po prostu nie będą zadawać, jak oni są nieczuli, nie empatyczni, nie zarabiają na siebie, żerują na innych, no to po prostu nie będą się z nimi zadawać.
1: Ja też się z takimi chłopami nie zadaję.
0: Już się nie zadajesz. No. Tak, to prawda, tak, no. Musiałam trochę zweryfikować te fakty, to jest w mojej naturze, ale no tak.
1: Czy kiedyś pop był lepszy niż teraz?
0: Nie wiem, bo nie słucham dzisiejszego popu. Ja w ogóle, słuchajcie, jak się przygotowywałam do tej audycji, jak już wiedziałam, że będziemy tu razem, to pomyślałam sobie, to ja zrobię playlistę z roku 2010, kiedy braliśmy ślub. I wtedy sobie zdałam sprawę z tego, że ten rok 2010, a nawet 2009, to jest koniec milenialnej muzyki. Bo ja już w ogóle nie znałam tych piosenek. Tak przeglądałam te podsumowania, wiecie, the best of, best love songs, coś tam. I to już, ja już nie znam tych artystów, nie wiem, co to za piosenki i one nie budzą we mnie żadnych emocji. Wtedy więc no, taka korzyść z tego, że ten, co?
1: Wtedy wsiedliśmy do takiego pierwszego naszego małego samochodziku, w którym ciekło z baku i mieliśmy kaseciaka. Ja wyjąłem z piwnicy kasety i włączyliśmy.
0: I słuchaliśmy pogodno.
1: A potem Talking Heads i jeszcze Bauhaus się chyba trafił.
0: Bauhaus, tak, Bauhausu
1: dead,
0: i pogodno. I wszystko brzmiało bardzo źle. Bardzo źle
1: stary
0: brzmiało.
1: Stary kaseciak w starym samochodzie.
0: No. Takie nasze małe love story, a teraz już Missy Elliott i Work It.

0: Gdyby ktoś z was zadawał sobie pytanie, no, czy ona pamięta ten teledysk? Oczywiście, że pamiętam. Ja w ogóle wszystkie milenialne piosenki, które mam w sercu, to pamiętam teledyskami, bo nie miałam żadnego innego sposobu, żeby ich słuchać. Nie wiem, jakie to jest doświadczenie dla ciebie, Jerzy, ale teraz nie pytam cię o nie, tylko chcę powiedzieć, że tak jak tu siedzisz, to myślę sobie, że milenialsi, czyli moje pokolenie, zasłużyło się dla ludzkości na wielu różnych polach, bo ponieważ jesteśmy pierwszą generacją, która naprawdę rozmawia z dziećmi i słucha ich potrzeb. I to jest prawdziwa rewolucja, ale nie chcę mówić o poważnych rzeczach, chcę mówić o niepoważnych rzeczach, bo my też rozpropagowaliśmy takie pojęcie jak normalizacja, nie? Że się normalizuje jakieś zachowania, które wcześniej były niedopuszczalne, no wiem, bo, no nie wiem, bo tabu, bo etykieta, bo coś tam. I jest takie zachowanie męskie, że jak panowie siadają, to odpinają marynerkę, a jak wstają, to ją zapinają, wiesz, żeby im się na brzuszku tam nie zaciskało i tak dalej. I ja bym bardzo chciała znormalizować jakby takie lustrzane odbicie tej aktywności dla kobiet, czyli że jak się siada, to można sobie odpiąć ten guziczek od spodni, żeby było wygodniej. Więc ja to normalizuję i tak robię. To chciałam powiedzieć.
1: Że nóżka na nóżkę.
0: Co nóżka na nóżkę?
1: Że już nie trzeba nóżkę na nóżkę zakładać.
0: Można nawet szeroko siedzieć, jak w metrze. Nie tylko, że panowie robią sobie miejsce na to, o czym już wcześniej mówiłeś, czyli genitalia.
1: Między nogami.
0: Dziewczyny też sobie mogą robić miejsce na genitalia, siadając szeroko. A tak naprawdę nikt nie może, bo to jest mega niekulturalne i nie można sobie zabierać przestrzeni w miejscach publicznych. Wspólnych.
1: A muzyka, której
0: słuchaliśmy... No, czekam na ten pomost.
1: Nie, miała taki beat z dzwoneczkiem.
0: I to taki mały chłopiec grał na tym teledysku.
1: Myślę, że już dwie dekady minęły i że to będzie wracać.
0: Dobrze. No, jak tak myślisz? No, mogę zaufać twojemu wieloletniemu doświadczeniu, nie tylko życiowemu, ale przede wszystkim na scenie muzycznej. I teraz zapowiadam dla was piosenkę, na którą bardzo dzisiaj czekałam, dlatego że to jest taka Janet Jackson, którą ja bardzo lubię, kiedy to powróciła na przełomie lat 90. i 2000, żeby dać nam dwie naprawdę fantastyczne płyty. I teraz będzie Son of a Gun.

0: Janet Jackson i Son of a Gun to jest z płyty All For You. I to nie wiem, jakiś tam był rok, czekaj. O, tu mam ściągę. 2001.
1: Ja bym się spytał o producenta.
0: Wiesz co?
1: Świetnie.
0: Jestem
1: zrobione.
0: Niemalże... Jestem prawie pewna kto, ale nie chcę skusić przy tobie, bo głupio by było, ale więc
1: ja
0: sobie sprawdzę.
1: Nie mam zielonego pojęcia, czemu jakiś skusić przy mnie. Czasami
0: nie wiem.
1: Szacunku jest tyle, że kasy nie ma z tego wcale. O.
0: To ja tak powiedziałam. Nie, to ty tak powiedziałeś. Ja powiedziałam, że my wcale nie mamy pieniędzy, ale że my nie mamy forsy, ale mamy przyjaciół. Dziękuję ci bardzo, Adam. To było słychać na antenie? To teraz, nie, ty musisz powiedzieć. Adam Czerpak, realizujący tę audycję, szybciutko nam sprawdził, kto wyprodukował płytę Janet All For You z roku 2001 i byli to...
2: Wyprodukował ją, jest też także Janet Jackson wymieniona, ale oprócz niej jest Jimmy Jam i Terry Lewis.
0: To Terry'ego Lewisa ja obstawiałam.
1: No, proszę bardzo.
0: Ale
1: ja
0: nie musicie mi wierzyć,
1: powiedzieć,
0: wiecie.
1: Że to jedna
0: Ściema to moje middle name.
1: Z wielkich przyjemności, kiedy tutaj trafiam do studia, że widzimy naszych kolegów i koleżanki z radia, którzy są przed nami, na przykład mają audycję i się spotykamy z panami, chłopakami, dziewczynami, którzy nas realizują. I którzy nas zawsze tak wspierają, jak przed chwilą Adam. Czasami do słuchawki, czasami na komunikatorach i tak dalej. I to jest bardzo przyjemne.
0: Dobrze.
1: Uścisnąć dłoń,
0: to
1: zobaczyć
0: teraz, słuchajcie, teraz jest piosenka, na którą i w ogóle zespół, o którym zapomniałam, w ogóle wyparłam go, po prostu po level cringe'u, czy poziom żenady po naszemu. Tutaj jest jakiś taki naprawdę przekraczający wszystkie normy, ale dzisiaj trafiłam na tę nazwę i już nie mogłam przestać o nich myśleć. Pamiętacie taki zespół A-Teens, czyli ABBA Teens, i oni wykonywali remake'i piosenek ABBY, to też było dwóch chłopaków, dwie dziewczyny i byli nastolatkami, ale też mieli swoje piosenki oryginalne i teraz będzie jedna z tych ich oryginalnych piosenek nosząca tytuł Upside

0: Jerzy, ja ci mówiłam, żebyś nie mówił nic nieproszony. Ja chcę powiedzieć teraz. Ja pierwsza. To jest moja audycja autorska, audycja,
1: jestem
0: do której... nawet nie,
1: jestem
0: wiesz,
1: gościem.
0: Ja tylko... To jest tak, wiesz, czasami człowiek też zabiera dzieci do pracy, jak nie ma co z nimi zrobić, no.
1: Ale ja mam co ze sobą zrobić.
0: No, nie wiem. Przyszedłeś tu za mną. W ogóle nie stawiałeś żadnego sprzeciwu.
1: Myślę, że niejedno małe serduszko się ucieszyło i zabiło mocniej, kiedy usłyszało tę piosenkę.
0: No, moje na pewno, a poza tym oczywiście okazało się, że pamiętam ją słowo po słowie. No, zwrotki troszeczkę były dla mnie trudniejsze do przypomnienia sobie, ale ten refren to po prostu... Chciałabym tak pamiętać, jak pamiętałam wtedy. Ale no nie wiem. A szczególnie, że ja nawet nie lubiłam tej piosenki, wiecie. Nie lubiłam tej piosenki, to nie mój flow, wiecie, nie mój vibe, ale po prostu człowiek był otoczony, wiecie, tym wszystkim. Ja nawet pamiętam, jak oni wyglądali, ale już szczęśliwie nie pamiętam, jak nazywali się. Ale byli ze Szwecji, tak jak ABBA. Teraz będzie podobny zespół, ale zamiast czterech osób... I cóż, że ze Szwecji. Teraz będzie podobny zespół, podobny vibe miał.
1: Majka Jeżowska?
0: Pamiętasz, jak cię prosiłam, żebyś nie mówił nieproszony? Nie pamiętasz. Nawet jeśli pamiętasz, to ignorujesz.
1: Zapomniałem.
0: I myślę, że po prostu chcesz, żebyśmy się jednak pokłócili na antenie, bo wszyscy
1: no przecież scenariusz mam przed sobą.
0: Wiesz co?
1: Teraz ty.
0: No. Teraz będzie zespół S Club 7 i ich Don't Stop Moving.

0: Byli to S Club 7 i piosenka Don't Stop Moving. Tam nawet, wiecie, bo my byliśmy tacy gangsta, jak byliśmy grzecznymi nastolatkami, jak te dzieciaki z S Club 7, że tam nie było G na końcu, tylko było moving i apostrof. Wiesz? Mm-hmm.
1: Że no na jeszcze wtedy nie było autotuna, co słychać. Były limitery
0: Nie było autotuna, był taki... ale był vocoder. Ale był vocoder. Teraz słuchajcie, ja już przechodzę, bo już tak mało czasu, a
1: patrz, tyle
0: piosenek.
1: Niektórych spotykamy, a niektórych nie. I surowym okiem patrzy na ciebie z portretu redaktor naczelny.
0: O Jezus, Jerzy, weź. Nie, zabierasz mój czas antenowy. Jerzyk, zabierasz mój czas antenowy.
1: A sekundy to
0: teraz,
1: są.
0: Nie, to są... Muszę, widzisz, ja teraz muszę wrócić na swój tok. Widzisz, to trwa. Wybijasz je z brytu. Słuchajcie, teraz będą zespoły, które w przeciwieństwie do tych poprzednich naprawdę lubiłam. I to nie tak tylko, że ja się cringuję i jest mi przyjemnie i wesoło, ale ja jestem wielką fanką zespołu Sugar Babes i teraz będzie ich Hole in the Head.

No, jak już jesteśmy na Wyspach Brytyjskich, wśród ich nich girls bandów, bo słuchaliśmy Sugar Babes i Hole in the Head. Jeszcze wtedy dziewczyny śpiewały... Nie, to już nie był ten pierwszy skład, to już był drugi skład. Dobrze. Nie o tym, bo czasu już mało, to jak już jesteśmy wśród girlsbandów, to teraz będzie nie girlsband, ale dziewczyna z największego ever girlsbandu, czyli Spice Girls, czyli Jerry Halliwell i Look at Me.

0: Była to Jerry Halliwell, czyli ta ruda dziewczyna, o której mówili, że była tą grubą Spice Girl. Piosenka nosi tu Look at Me. Oczywiście wyśpiewałam ją w całości. Pamiętam każdy kadr teledysku i mam dla was jeszcze jedną piosenkę. I widzę, że jeszcze parę słów na koniec chcę powiedzieć Jerzy, ale najpierw ja powiem. Teraz będą All Saints i piosenka o tytule Booty Call. Booty Call to jest taki slang, taki frazeologizm. Ja świeżo jestem w temacie, bo przygotowuję dzieci z edukacji domowej moje do egzaminu z języka polskiego. I booty call oznacza taki moment, że nagle znikąd bardzo kogoś łapie ochota na spotkanie z tą drugą osobą i na przykład wyciąga wtedy telefon i dzwoni, weź wpadnij, bo bardzo chce się z tobą spotkać. No. Taki rubaszny utwórek.
1: Pomilczysz,
0: ale możesz powiedzieć, bardzo się cieszę, Elu, że ugościłaś mnie w swoim programie. Jest mi niezmiernie miło, czuję się zaszczycony, żyj mi 100 lat, kocham cię, twój mąż Jerzy. Powtórz.
1: Podpisuję się, ale nie pod wszystkim, dlatego jak wyjdziemy, to porozmawiamy.
0: Nie, Jerzy, weź, nie wygłupiaj się. No co?
1: To nie są wygłupy, to jest poważna sprawa.
0: Ja nie mogę stąd wyjść zdenerwowana, bo to jest audycja, z której ja zawsze chodzę w bardzo dobrym nastroju.
1: To muzyka ci poprawi.
0: Co za koleś. Widzicie, co ja mam. Witajcie w moim świecie.
1: Witajcie,
0: to było
1: Hands
0: Up in the Air. Muzyka milenialsów, nazywa się
1: kochani.
0: Ela Mazol.
1: Wow.
0: Razem ze mną w studiu był człowiek, którego imienia już nie wymienię, oraz realizujący tę audycję. Adam Czerpak, teraz już All Saints i ich Booty Call. Do usłyszenia.
1: Pa.

0: Hands up in the air. Muzyka millennialsów.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
6: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
7: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
8: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
1: To była autopromocja.
9: To nie będzie lipa, ani żaden żart, nawija MC Orwa przy listy Polish Chart, tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Orwat.

0: wieczór.
1: Dobry wieczór, w piątkowy wieczór. Mówią Państwu Sławek Orwat z Wrocławia, jak zawsze o tej porze, i z Warszawy.
2: Adam Czerpak, dobry wieczór.
1: Witam Cię, Adamie, witam Państwa. Witam przede wszystkim Petera, który jest z zespołu Age Connect. I jest z nami również Sylwia, ta, która przed chwilą śpiewała, Sylwia Wysocka. Za chwilę się odezwą obydwoje. Witam Was serdecznie.
3: Witamy serdecznie, Sławek, witamy wszystkich.
4: Witam, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzisiaj mamy taki szalony pomysł, Sylwia i Peter. Peter Surrey wymyślił sobie, i on spełnia swoje marzenia i spełnia je w bardzo fajny sposób, ponieważ takiego dużego programu Age Connect jeszcze chyba w Polsce nigdy nie było. Dobrze mówię, Peter?
3: Ja w Polsce nie było i muszę Ci powiedzieć, to jest premiera takiego długiego programu naszego projektu Age Connect. Jeszcze w ogóle nie było. Also mam gęsią skórę.
1: No właśnie, zapytałem się ciebie, czy masz łzy w oczach ze wzruszenia, a ty, Sylwio, kojarzysz tu jeszcze tą piosenkę, czy w ogóle czasami wspominasz sobie, jak ona powstawała, w którym roku to było i dlaczego ją tak dzisiaj puszczamy na początek?
4: Kiepską pamięć mam dodać. Wiem, że to już było ładne parę lat temu. Myślę,
1: to było na początku bodajże...
3: Tak, 4 lata, piosenki? Masz rację.
4: 4 lata to było. Tak, to być 4 lata temu. Dokładnie.
1: Sylwio, ty byłaś zwyciężczynią, czy przynajmniej bardzo daleko zaszłaś w niektórych takich, nazwijmy to TV show, i tam się narodziła twoja, że tak powiem, przygoda z muzyką na poważnie, prawda?
4: Zdecydowanie nie. Moja przygoda z muzyką na poważnie zaczęła się w wieku 6 lat, jak poszłam do szkoły i zaczęłam się uczyć tej muzyki, bo to, że gdzieś tam ktoś dojdzie i go pokazują w telewizji, to jest jakby wynik bardzo ciężkiej pracy, którą wkładamy przez całe życie, więc zdecydowanie się nie mogę zgodzić z tym stwierdzeniem, aczkolwiek zdarzyło mi się faktycznie w tych programach bywać i jestem gdzieś tam dumna z tego, cieszę się, że się udało, aczkolwiek no, ta muzyka jest dużo szerzej w moim życiu niż tylko te programy, zdecydowanie.
1: Co poczułaś, kiedy bardzo dziwny człowiek, jeśli chodzi o polski rynek muzyczny, nieznany, połowie Polak, połowie Brytyjczyk, a tak naprawdę urodzony na ziemi niemieckiej, zwrócił się do ciebie z zapytaniem, czy byś chciała śpiewać w jego zespole? Co poczułaś wtedy? Czy ciebie to zdziwiło? Czy znałaś go wcześniej już?
4: Nie znałam. Stwierdziłam, że to może być świetna przygoda, ponieważ, no tak jak mówię...
3: Uważaj, co mówisz teraz.
4: Tak, jeżeli chodzi o działania muzyczne, no to czy my muzycy, czy wokaliści, jakby staramy się działać wszechstronnie i każda możliwość rozwoju dla nas jest na wagę złota. I bardzo fajnie wspominam ten okres. Dużo przeżyliśmy fajnych chwil, fajnych wspomnień mamy na pewno sporo. Także bardzo, bardzo miło wspominam ten czas, zdecydowanie.
1: Widzę, że Sylwia, jesteś na jakiejś niezłej imprezce.
4: Tak, zdecydowanie. Ja jestem w pracy teraz. Coś szczęśliwie strzeliliście się w przerwie, ponieważ ja gram teraz koncert, ale akurat wszedł ktoś inny, bo była dziura, bo już powinna być na scenie. Także tam...
1: Słuchaj, Power of Devotion było nawet... Umówmy się, że Power of Devotion było nawet dość popularne. Dobrze mówię, Peter, pamiętam, że nawet wysokie trzecie, chyba w pierwszej trójce się znaleźliście raz w głosowaniu.
3: Tak, ale Power of Devotion w twojej stacji bardzo wysoko, ale w innych stacjach i naprawdę piosenka się... Bardzo się podobał głos Sylwii, cała aranżacja i naprawdę tak, podobało się. W Polsce, w Niemczech różne stacje grali i grają dalej. Teraz robiliśmy remaster w tym roku, którego przed chwilą słyszeliśmy, mi się wydaje, jeszcze bardziej dynamicznie teraz brzmi i tak, fajna piosenka i ma wysoki ranking w moim sercu.
1: I tak dlatego rozpoczęliśmy, drodzy Państwo, tak w środku troszeczkę tej historii, tej wielkiej formacji, jaką jest Age Connect, ponieważ to była piosenka, która przypomniała nam moment, kiedy reaktywował się ten zespół po latach istnienia w Niemczech, po raz pierwszy na ziemi polskiej. Dobrze pamiętam? Dobrze.
3: Tak, dobrze. I tu trzeba też, Sylwia, trzeba powiedzieć i trzeba wspominać o naszego kolegi Tomka Łabanowskiego, który też miał bardzo duży udział tutaj w tej aranżacji i powstanie tej piosenki, tak? To był pierwszy single, taki naprawdę poważny single po tej długiej przerwie, którą miałem z H-Connect. Tak, to jest prawda. Silvio z Tomkiem i z Ansgarem, który na Power of Devotion klawisze nagrywał w studiu.
1: Ansgar, który był z nami od początku i będziemy jeszcze o nim dzisiaj mówić. Natomiast tutaj trzeba to jeszcze dołożyć taką informację, że rozpoczęliśmy wprawdzie od roku 2022, ale dzisiaj będzie tak, jak Michael Jackson ma swój utwór History, wy też macie swój utwór History w postaci całej plejady utworów, które dzisiaj się pojawią. Bo taki History of the H-Connect

0: Peter, ta piosenka była na drugiej stronie z tego singla winylowego, który podobno święcił triumfy i ta piosenka była grana, nam powiedziałeś, na wszystkich dyskotekach w Niemczech.
1: Ja, ale Sławek, nie ta Love is Strong, tylko następna, To Be in Love.
0: To Be in Love, która jest zresztą dla mnie najlepszą piosenką na tej płycie, tak mi się wydaje, przynajmniej jeżeli chodzi o przebojowość i taką radiową siłę tej muzyki.
1: We are talking now about To Be in Love. This was our B-side on our vinyl, but commercially, this song had a much, much bigger success, especially in the clubs, than Tears Are Ever Falling Down. And Frankie Burney and Sławek stated that he likes this song the most from that epoche, 84, yeah, for he is his favorite, yeah, To Be in Love. Yeah?
2: Wow.
0: To Be in Love is typical radio power of music. I think that I believe Peter that had to be great hit in the discotheques and clubs, because we have in Poland we haven't this kind of music. Only two of bands were very popular in Poland in this kind of music. I think Kombi and Kapitan Nemo.
1: Mm-hmm. I was regularly in Poland, you know, because my mother, I have family in Poland, and as a small kid and a young boy, and we were here, I was regularly in Poland, even one time with Frankie together. What I like to say is, of course, we heard Polish bands, and with my brother, with Tomek, we always stated, wow, the Polish musicians, they have really high quality, very, very good instrumental guys. So that means the musicians were very, very, very good educated, but it was another system. Yes, you know, it was the communism regime. That's the reason that this band from these areas, from the 80s, they had potential.
0: I got some questions from Polish listeners for you, Peter, because some people didn't know about your ancestors. What is the reason that your Polish is so good? Because opowiedz to po polsku, Polakom.
1: I will now answer Polish. Omówiłem to już 2000 razy, ale taka jest prawda. Nie? Ja się urodziłem w Niemczech, moja mama Polka, rodzina mojego tata Anglik. So, i moja mama, jak poznała mojego tatę i wyjechała za moim tatem
0: do Wuppertalu,
1: to on mówił, Henryk, mój tata, ja ci naturalnie uwielbiam i kocham, ale mam warunek, jak przyjadę do ciebie, zostawię tu rodzinę w Olsztynie, że nasze dzieci muszą się uczyć polskiego języku od małego i oni muszą poznać polską kulturę. I tak było, dokładnie tak było. Moja mama pilnowała nas z Tomkiem, że właśnie musieliśmy regularnie mówić po polsku i w naszym domu mówiło się po niemiecku i po polsku. Tak? To były nasze dwa języki i ja non-stop byłem regularnie w Polsce na wakacje, bo moja mama chciała, jak to się mówi, zobaczyć swoje rodzice, swojego brata i pierwsze 18 lat mojego życia ja tylko jechałem do Polski, tak? Bo z różnych względów. I dlatego bawiłem się tutaj z chłopakami i dlatego mówię, jak mówię. I druga sprawa jest, że moja żona Agatka, którą pozdrawiam serdecznie, bo wiem, że słyszy i słucha.
0: Pozdrawiamy całą rodzinkę twoją.
1: Tak, dziękuję bardzo. Z Wielunia. Ja żyję mi już ponad dwa dekady razem. Nie chcę mówić ile, bo to wtedy wiedzą, jakiego wieku mam, nie?
0: Ty to jeszcze małe piwo, ale twoja żona nie może nic się dowiedzieć, bo kobiety nie zdradzają swojego wieku.
1: Tak, i moja Aga naturalnie mnie szkoli codziennie i dlatego mówię tak, jak ja mówię. I polubiłem Polskę od małego. I loved Poland from the kids. I zawsze się czułem dobrze i dlatego mówię tak, jak mówię.
0: Ja myślę, że jest taki czas, żeby teraz pokazać To Be in Love, ponieważ to jest, drodzy Państwo, ten song, który za chwilę usłyszycie. I think that it's not only my opinion, it's opinion of a lot of people, including this members of the band, are sitting around the Europe at the moment in the circle table, virtual circle table. That is the best song of this EP, I think,
1: from 84.
0: Yeah, let's start.
1: This is Swabek's favorite.
0: Yeah.

0: No my tutaj z Adamem jesteśmy pełni podziwu, pomimo że dzieli nas przepaść wiekowa, to mamy podobne poglądy na temat tych płyt, że tutaj zauważył Adam też to samo, że po pierwsze ta pierwsza epka by praktycznie nie istniała, bo były to takie według mnie chłopięce jeszcze pierwsze efekty muzyczne, ale dzięki temu panu, który rzeczywiście zrobił ten remaster, to jest absolutnie miodzio. Natomiast ten drugi, jak to Adam powiedziałeś, że ten drugi w zasadzie jest wyostrzony.
1: Tak, że jest dojrzałe brzmienie ma po prostu, jest pełne to i no... Kojarzy się właśnie z tym klimatem lat 80. i Stanów Zjednoczonych właśnie, jakieś yeah. takie Miami, po prostu to od razu się rzuca w uszy.
2: Frankie and Bernd, ich übersetze, I translate schon, hier die beiden jungen Freunde, Sławek und der Daniel, meinen, man hört so den...
0: Adam,
2: man hört so den Unterschied in der Qualität unserer Musik, so die erste EP, New Face, alles gut, aber so mehr noch so Jugendband und hier EP Winner, das ist erwachsen, das ist reife Musikkomposition, die sind total begeistert, ja? Yeah? And that is the true, I think that's the true, ne?
3: Yeah,
4: we made a development.
2: Yeah, yeah.
4: So we started with nothing, and began to optimize our musical talents. So and the composing. So that was really development for us.
2: Totally, Sławek, you are right, masz rację i zgadzam się z wami, że to pierwsza epocha 80-tych latach tak bardziej, tak jak ty mówiłeś, to
1: na początku chłopięco brzmiało.
2: Chłopięco, tak. I tu jest dojrzałość i to słychać
0: mi się. No i tutaj ten wokal żeński to jest po prostu rewelacja, bo ta pani ma naprawdę świetną dykcję. Jest niesamowita i powiem szczerze, że żałuję, że wtedy w latach 80., kiedy byłem waszym rówieśnikiem, nie znałem was. Szczerze mówiąc, jestem przerażony tym, że tak dobra płyta, tak dobry zespół gdzieś się prześlizgnął i nie został zauważony w Polsce tak, jak powinien być. Chociażby tak jak na przykład pamiętacie taki brytyjski zespół Classics New Wave, tam był taki sal solo. Oni byli popularni tylko w bardzo wąskich kręgach Wielkiej Brytanii, a w Polsce byli mega popularni.
2: Also Sławek hat gerade ganz warme Worte gesagt hier in den Äther an hier in das polnische Publikum, vor allem, die er sagte, er versteht es und nicht und bereut es und kann es nicht nachvollziehen, dass wir damals nicht in den 80er den Durchbruch mit diesen Songs und mit der Mary, unserer Mary an den Vocals geschafft haben, weil das ist absolut internationaler Standard und er bereut, dass er uns damals nicht kennengelernt hat, weil wir hätten es verdient gehabt, weiter zu sein. Also

0: That was our thought before we went on stage, and we made a show, and we had light. My brother did the lights in the beginning, and that was, yeah. It was quite professional, I think.
1: Ja, mówi Frank, że to muzyka, kompozycja, tak, naturalnie, bo to jest pierwsza wizytówka, ale też na naszych koncertach. My mieliśmy show przygotowane, choreografię, mieliśmy własnego sound directora na koncertach, mieliśmy faceta, który robił light show, to był brat akurat od Frankie. Czyli my byliśmy naprawdę przygotowani na ten ostatni krok, wiesz?
2: Peter, pozwól, że ci coś powiem. Ja to zauważyłem, odkąd jesteście z nami od roku 22. Mianowicie zauważyłem, że ty jesteś strasznie profesjonalny i to była ta różnica, gdzie, jeżeli chodzi o przygotowanie muzyki do grania w radio, to pamiętam, że tym się różniłeś od polskich wykonawców, którzy są, dopiero przecierają pierwsze szlaki, że ty już wiedziałeś, co należy zrobić, jak powiedzieć i co wysłać, a czego nie wysyłać po polskim radiu.
1: Much. Yeah. Thank you very much.
2: Great respect, man.
1: Ja mówił, er hat gerade auch gesagt, der Swarik nochmal, dass er vom ersten Kontakt, als wir uns kennengelernt haben vor 4 Jahren mit Age Connect und dem Restart, hat ihm gefallen an mir, an uns, unsere Professionalität, wie wir Dinge angehen, wie wir welchen Song wann präsentieren. Und sagt er, das ist ein großer Unterschied zu auch polnischen Bands. Das hat ihm gefallen sofort, ne? dass die Arrangements, dass da, du hattest das Gefühl, das ist wirklich professionell, die machen sich einen Kopf, ne? Und das, so war es ja auch, ne? Wir wollten es.
2: Guys,
1: ja.
2: I remember the situation when Peter during the lockdown because of virus visited my home and to take only photo and for 5 minutes and gone again outside because he wanted to have the photo with me during the pandemia.
1: Yeah, because I said you, I thought to myself, right. Swabik is supporting our music. I was in Wrocław, and for me it was, as professional guy, but also by nature, I called him. I said, Swabik, do you have 5 minutes for me? It's lockdown, of course, but I like to have a photo with you, no? And we like to present it. And Swabik liked it because he said, oh, it is pandemia on one side, but
2: that was great honor for me.
1: He is professional, you know, and that was our project. That is our project. That is Age Connect. Yeah.
3: Yes.
1: Yeah.
2: Get up. No. Continue, Frank.
1: Bernie. Continue.
3: Bernie. No, I would say many thanks for the warm words. Thank you. I have tears in my eyes at the moment. Sorry.
2: Oh my gosh.
3: Yes.
1: Yeah. Yeah, it's a special show, it's a special moment.
3: Yes.
1: And Swabik, we have to mention these songs now, the EP winner. We will have our release next Friday, 29th of May, on all streaming services worldwide. And it is a huge moment for us, yeah, as a band. And And you are the first radio station where people,
2: thank you so much.
1: People exclusively can hear, are here and listening to our EP.
2: Peter, drodzy słuchacze polscy, Peter właśnie opowiada, że jesteśmy wybrańcami, ponieważ tylko nam pozwolono słuchać tej epki tej chwili wcześniej, bo dopiero kiedy będzie miała swoją premierę.
1: Za tydzień, 29.
2: Za tydzień cały świat ją usłyszy, a myśmy dzisiaj dostąpili zaszczytu, że już dzisiaj ją słuchamy i dziękujemy wam bardzo. Danke schön, meine Herren.
1: Gerne.
3: Dzień dobry.
1: Gerne.
0: Dziękuję.
2: Ja, wir sind alles gleich fertig in the music.
3: Yes.
0: Perfect.
3: So people,
0: thank you so much.
2: No problem. I just listened very short in school German language, but it was too difficult for me.

0: Guys, that wasn't Kool & the Gang, only 8Connect. Yeah. Because the level of the shelf is absolutely world. And the voice of this lady is
1: amazing.
0: Poland, yeah. Absolutely respect for you. And I, in the first time, I thought that it's the Kool & the Gang. Joanna, I love you.
1: Frankie, Bernie, that comparison we never had, no? But it's great, no? It's great. No?
2: Amazing.
3: Yeah. We had a lot of inspiration, but not that one.
1: The inspiration of that song was that Bernie said, guys, we have until right now very good dynamic songs, 120 per minute, but we need in a concert also, let's call it a ballad. We need the people can a little bit sit down.
4: You need to give the people space to breathe.
1: Right? Space to breathe. And that was the motivation to compose this song. Yes, is it right, Bernie? It was like this, no?
2: Yes, it's it's right. Yeah, yeah.
1: Yes. And it's a great ballad. Swabek, he said that it's Kool & the Gang, but it's 8Connect.
0: Yeah.
1: Thank you, Swabek.
0: No problem, it's true. True does the Spandau Ballet.
4: Let's hear what comparison will he have for his favorite song, which is coming up. So it's called Open Fire, and from what I've heard, you can vote on it on Polish Chart. Ta następny utwór będzie utworem, na który będzie można zagłosować.
0: Adam przypomniał, drodzy Państwo, wszystkim, że mogą głosować na ten utwór, który teraz usłyszycie, i sami powiedzcie, czyż to nie jest największy przebój tego zespołu 8Connect, tego starszego, tej wersji sprzed lat.
1: Dajmy jeszcze pół słowa, że remark. America was always our opener at our live concert, and the next song, Open Fire, Swabek, your favorite, this was always the final one with Open Fire. We finished our gigs. And
0: Peter mówi, że wszystkie koncerty zawsze kończyli tym utworem właśnie jako, podejrzewam, że bisowaliście.
1: Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak.
0: Drodzy Państwo, to jest hit światowy. To jest coś, co mogło zrobić karierę, gdyby zespół był bardziej znany.
1: Exact, das chociażby ist ein Welthit, der Swabek.
0: So chociażby tej samej opcji, co na przykład wielkości, jak był Alphaville. Pamiętacie zespół Alphaville?
1: Yeah.
0: You remember this. So this song is absolutely the same quality.
1: Wow.
2: Wow. Thank you.

0: Możecie na ten utwór głosować, czyż nie piękny, czyż nie fantastyczny, dynamiczny numer typowo radiowy.
1: Thank you very much.
0: A teraz, drodzy Państwo, opowiem historię, że miałem też mały epizod, tak jak przyczyniłem się do wzbogacenia zespołu The Buffons o gitarzystę, tak się okazało, że w pewnym momencie znalazłem im w Polsce wokalistkę i tylko, że to jest przypadek jednopiosenkowy, ale chcemy się pochylić nad tym utworem, prawda, Peter?
1: Tak jest.
0: Pokazać.
1: Tak jest.
0: Daga, to było moje odkrycie.
1: Tak jest. It was your idea, your intention, yes.
0: Posłuchajcie, jak śpiewa dziewczyna, która wyjechała później i już tworzy swoją własną karierę, ale była przez moment właśnie w zespole H-Connect. Polska wokalistka prześlicznej urody i talentu.

0: będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat.
1: Autopromocja.
2: Radio Wnet jest wolne, swobodne, szybuje, ale wymaga trochę wsparcia. I to Państwa wsparcia, za wszelkie wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Odczuwamy to wsparcie przez całe 17 lat, ale teraz mamy taką potrzebę i wiemy o tym, że jeśli nie będziemy modernizować naszego radia, jeśli nie wybudujemy nowego studia, nie wyremontujemy tego studia, z którego teraz nadajemy, a w końcu jeśli nie kupimy serca radia, czyli nowej konsolety, no to wtedy z tego nadawania mogą być nici. Dlatego z okazji 17 urodzin apelujemy do Państwa o to, żeby Państwo pomogli nam kupić tą nową konsoletę. patronite.pl/z/konsoleta. Podaruj nam konsoletę na nasze 17 urodziny z góry. Za wszelkie darowizny Państwu dziękujemy i życzymy miłego słuchania.
3: 17 dni przed 17 urodzinami, niekoniecznie 17 redaktorów Radia Wnet rusza z 17 opowieściami o swoich fascynacjach, fiksacjach. Na 17 piętro zapraszamy od 13 maja. Szczegóły codziennego zawijania na 17 piętro na naszej stronie, a także również na wnetowych mediach społecznościowych. 17 to brzmi dumnie.
4: Maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
5: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
6: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
5: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto!
7: W sobotę 24 maja Radio Wnet zakotwiczy na 25. jarmarku Świętego Dominika przy klasztorze Dominikanów na Służewiu w Warszawie. Można nas spotkać między godziną 11 a 14. Na naszym stoisku kubki, koszulki i inne radiowe skarby z ładowni. Na wachtę zaprasza nasz kapitan Krzysztof Skowroński. Do zobaczenia na jarmarku.
1: To była autopromocja.

0: Wywiad Wnet.
1: Byliśmy umówieni na rozmowę i jesteśmy umówieni na rozmowę. Profesor Andrzej Nowak jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i już składam życzenia urodzinowe Radiu Wnet. Wszystkiego najlepszego, wspaniałych następnych 170 lat.
1: No bardzo, panie profesorze, dziękujemy. 170 lat. Nie można sobie wyobrazić takiego czasu długiego. 170 lat temu, co było w Polsce, zanim to pytanie zadam, co było w Polsce 170 lat temu, to przed chwilą rozmawiałem z Andrzejem Poczobutem. Bardzo wzruszający rozmowa i taka, bym powiedział, najpiękniejsza z pięknych postaw obywatelskich Andrzeja Poczobuta. Jak pan profesor być może słyszał wypowiedzi Andrzeja Poczobuta, to co powiedział na Zamku Królewskim, to co pan pomyślał? Jaka była pana refleksja na temat tego, co mówi i tego, kim jest Andrzej Poczobut?
2: Spróbuję połączyć te dwie kwestie, to znaczy, co się działo 170 lat temu i moje skojarzenia z ze wspaniałą rzeczywiście postawą i sylwetką pana Poczobuta. 170 lat temu zaczęła się tak zwana odwilż po Sewastopolsku, znaczy Rosja przegrała wojnę krymską i Aleksander II, car, przyjechał do Warszawy powiedzieć Polakom żadnych marzeń, żeby jednak nie przesadzali z tymi nadziejami w związku z odwilżą w Rosji. I część Polaków przyjęła to, no dobrze, to w takim razie tych Polaków w Warszawie, to bądźmy zgodni z tym, co nam może dać car Aleksander, a inni powiedzieli, no dobrze, dobrze, ale przecież na wschód od Bugu są też Polacy, tacy właśnie jak Andrzej Poczobut i nie możemy o nich zapomnieć. Czy pogodzimy się z tym, że Polska zostanie okrojona do tego spłachetka ziemi nad Wisłą? I tak właśnie wydaje mi się, że Andrzej Poczobut przypomina wielką tradycję i zobowiązanie wynikające z tego, że Rzeczpospolita jest większa niż obecne granice Polski i że to nas do czegoś zobowiązuje. Zobowiązuje nas nie do pretensji terytorialnych na wschód od Bugu, ale do właśnie pewnej stale ważnej kwestii. Walki o wolność, która powinna objąć w szczególności myśl o naszych braciach zarówno krwi, jeśli można tak powiedzieć, i dziedzictwa Rzeczpospolitej, jak i w ogóle wolności w szerszym znaczeniu i obejmującej nie tylko zresztą granice Rzeczpospolitej, ale sprzeciw wobec wszelkich imperiów.
1: Andrzej Poczobut użył takiego sformułowania, najjaśniejsza Rzeczpospolita. To w naszym języku politycznym to się bardzo rzadko zdarza.
2: Ale jest to właśnie termin, który trzeba przypominać, bo tak głęboko zostało gdzieś schowane i zagubione pojęcie jeszcze w pewnym sensie ważniejsze, a mianowicie dobro wspólne. No bo najjaśniejsza Rzeczpospolita przypomina nam, że jest coś, co nas powinno łączyć niezależnie od rozmaitych sporów, interesów. Nie chodzi tylko o wspólny interes, chodzi o dobro wspólne, to jest głębsze i to się właśnie wiąże z pojęciem Rzeczypospolitej, rzeczy wspólnej.
1: I jeszcze jeden cytat z Andrzeja Poczobuta. Mówi, że jak patrzy na polskie spory, na to, co się dzieje w Polsce, to wie o tym, że my, żyjący nad Wisłą, nie wiemy, co można stracić.
2: No, obawiam się, że powinniśmy się zastanowić nad tym bardziej praktycznie, bo ta perspektywa straty staje się coraz bliższa i bardziej niepokojąca. I myślę, że o tym warto rzeczywiście porozmawiać.
1: Perspektywa straty, to zanim przejdziemy do tych ważnych problemów, to wiemy, że pojutrze jest krakowskie referendum. Czy pan profesor się wybiera, czy zagłosuje pan?
2: Oczywiście wybieram się, bo wbrew groteskowej zupełnie propagandzie tych zwolenników pana prezydenta Miszalskiego i wspierającej go partii Donalda Tuska, istotą demokracji jest udział w głosowaniu. Jeżeli pan prezydent Miszalski jest zwolennikiem demokracji, powinien wezwać do masowego udziału w referendum i głosowania na jego rzecz. Proszę bardzo, niech zmobilizuje swoich zwolenników, żeby wygrać to referendum. Pan Miszalski, tak jak patron, który go nominował, ujmując go jak królika z kapelusza, dwa lata temu, przecież był to kompletnie nieznany człowiek w Krakowie, pan Donald Tusk, po prostu boją się werdyktu demokracji i dlatego wzywają do bojkotu, kiedy czują, że te wybory mogą przegrać. I to jest także dodatkowy powód poza zniechęceniem do bardzo złych rządów tego człowieka w Krakowie. To jest powód, żeby zamanifestować swoją wolę obrony głosu, wolnego głosu w Rzeczpospolitej. Jest referendum, idę do referendum i oddaję głos.
1: To jest właśnie ciekawa strategia, bo teoretycznie Kraków jest bardziej po stronie i głosuje bardziej po stronie Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska niż po stronie prawej, a tymczasem prezydent Krakowa zamiast powiedzieć dobra, głosujemy, zmierzymy się w tym referendum, zobaczymy jakie mam poparcie, to mówi nie idźcie do referendum, bo liczę na to, że te 159 tysięcy mieszkańców Krakowa, że nie wystarczy tych mieszkańców, żeby to referendum było skuteczne.
2: No jest to właśnie wyjątkowo żałosne, cyniczne objawienie swojego strachu i stawka na taką najniższą manipulację, to znaczy przekonajmy ludzi, żeby zostali w domu i wtedy może rzeczywiście się nie uzbiera tych 159 albo 170 parę tysięcy, bo wtedy będzie można odwołać całą radę. W niemałej części, broń Boże, nie mówię tego o wszystkich radnych, ale w niemałej części, no po prostu z połączoną rozmaitymi interesami, które nic wspólnego z interesami mieszkańców Krakowa nie mają.
1: Czy w tym referendum są tylko sprawy krakowskie, czy to jest referendum, które jest symbolem czegoś dla całej Polski?
2: To, co najważniejsze, starałem się już podkreślić, a mianowicie albo mamy coś do powiedzenia jako obywatele i oddolna inicjatywa, a to jest oddolna inicjatywa obywatelska, może coś zmienić w kraju, albo pogodzimy się z tym, że cyniczni politycy, którzy boją się demokracji, przekonają nas do tego, żebyśmy siedzieli w domu, siedzieli cicho.
1: Powiedział pan, złe rządy, fatalne rządy w Krakowie. A na czym ta fatalność tych rządów polega?
2: Na tym samym, na szczeblu krakowskim, co na szczeblu ogólnopolskim. No dzisiaj przeczytałem w Rzeczpospolitej taką, chyba w Rzeczpospolitej, analizę rekordowego zadłużenia Polski w skali całej Europy. Jesteśmy najbardziej zadłużonym i najszybciej zadłużającym się krajem. To rzeczywiście fenomenalny wynik, oczywiście fenomenalny w złym tego słowa znaczeniu, wynik rządów Donalda Tuska w Polsce, który sprawi, że oczywiście jeśli te rządy się zmienią, a najbardziej wpływowe siły w Unii Europejskiej wspierają ten rząd, więc na razie tego nie robią, ale gdyby te rządy się zmieniły za rok w wyborach, to Unia Europejska ma narzędzia, żeby pozbawić ewentualny nowy rząd jakiejkolwiek swobody działania, bo po prostu złamaliśmy wszelkie ograniczenia narzucone przez Unię Europejską, właśnie naszą obecność w Unii Europejskiej, jeśli idzie o próg zadłużenia. Już dwukrotnie ten próg przekroczyliśmy. I Kraków jest jak w pigułce ilustracją tego samego zjawiska. Błyskawiczne, rekordowe zadłużanie miasta, a ten dług no nie polega na tym, że on zniknie, wyparuje, że dobry wujek nam go podaruje, tylko on obciąży możliwości naszego miasta, tak jak obciąży możliwości i skurczy dramatycznie możliwości Polski ten fenomenalny talent rządów Donalda Tuska do zadłużania Polski.
1: Ja się zastanawiam, czy ten dług, jak mówimy dług publiczny, to myślimy o skumulowanym długu, na który jest dług Krakowa, Wrocławia, Warszawy, większości miast w Polsce, plus dług ten, który jest długiem rządowym, plus też długi, o których mówiłem tuż przed naszym wywiadem, na przykład długi szpitali, które też wynoszą miliardy złotych. Czy to jest suma? Czy już jesteśmy bardzo blisko dna, panie profesorze?
2: No, zawsze słychać pukanie od spodu, kiedy myślimy, że już osiągnęliśmy dno. Jest takie znane powiedzonko Stanisława Jerzego Leca, więc zawsze można się tym pocieszać, że... Ale to jest oczywiście bardzo niemądra pociecha, że możemy dalej się zadłużać, bo przecież niemożliwe, żeby kiedykolwiek ogłosić bankructwo. Otóż miasta w każdym razie, miasta na pewno ogłaszają bankructwo i ma to bardzo złe skutki dla miast. Można podać parę przykładów amerykańskich. I sądzę, że ta przestroga na szczeblu miejskim czy na szczeblu szpitali, o których pan mówił, przed chwilą, powinna nam towarzyszyć także w myśleniu o Polsce. No jeżeli pozwolimy, żeby Polska była dalej tak bezkarnie zadłużana, no to po prostu wylądujemy w bardzo niedobrym miejscu, w którym inni przejmą nad nami kontrolę, tak jak nad Grecją przejęły kontrolę Niemcy, ile to było, kilkanaście lat temu. No i pytanie, czy nam to odpowiada? Niektórym politykom mam wrażenie, że o to chodzi, żeby przejęła nad nami kontrolę jakaś Komisja Europejska, czy najlepiej, jak to powiedział pan niegdysiejszy minister Sienkiewicz, ci, którzy stanowią no, o naszej gospodarce, czyli Niemcy. Pan minister Sienkiewicz, przypomnę, udzielił kiedyś takiego wywiadu, że istotą Polski jest to, że jest częścią gospodarki niemieckiej. No więc jeżeli tak, no to może rzeczywiście niech Niemcy przejmą kontrolę nad nami pełną, otwartą i będzie to wszystko jaśniejsze. Tak zapewne niektórzy myślą.
1: Ale to jest ta idea brukselska centralizacji Unii Europejskiej i właściwie podważenia suwerenności państw narodowych. To się dzieje nie tylko z Polską, bo patrzymy, jak zadłużone są Włochy, jak zadłużona jest Hiszpania, jak zadłużona jest Francja, która sobie też nie może poradzić z własnymi wydatkami.
2: No ale dam panu czy państwu przykład. Otóż ten niesławny program SAFE, który ma służyć naszej obronności, pokazuje właśnie wyjątkowy talent naszego rządu na

0: że cała ta gra toczy się w interesie Ukrainy. Nie. Ukraina jest po prostu kartą przetargową w grze Niemiec z Rosją, która zostanie w odpowiednim momencie użyta. Oczywiście nawet nie spoglądając takie nieco, powiedziałbym, bardziej długodystansowo rozpatrywanej perspektywy, trzeba podkreślić, że kanclerz Merz przywiózł do Kijowa ofertę odsunięcia Ukrainy od Unii Europejskiej. Nie przybliżenia, tylko odsunięcia. Czyli coś, co akurat Rosja Władimira Putina jak najbardziej docenia. A współpraca w dziedzinie dronów jest jak najbardziej potrzebna. Szkoda, że Polska nie podejmuje jej takiej skali, jak robią to Niemcy, bo Polska robiłaby to naprawdę w swoim interesie, bardziej niż dokonując zakupów SAFE. Przypomnę, że w ramach zakupów programu SAFE nie możemy niczego kupić na Ukrainę. To jest dość istotna sprawa. Chyba że zgodzą się na to nasi patroni z Berlina. Więc myślę, że te zakupy dronów, czy wspólna produkcja dronów, w których Ukraińcy stali się specjalistami przez Niemcy, po prostu jest także elementem owego przetargu, który nastąpi w ramach resetu niemiecko-rosyjskiego czy europejsko-rosyjskiego przy założeniu, że Europa pod przewodem Berlina zechce się wyzwolić od znienawidzonych Jankesów, którzy dwukrotnie uratowali Europę przed Niemcami. Bo to chciałbym jako historyk, żeby każdy tępak, który uważa, że należy wyrzucić Amerykę, tego wstrętnego Trumpa z Europy, zapamiętał. Amerykanie dwa razy uratowali nas i całą Europę przed Niemcami. I tego Niemcy nie chcą zapomnieć, tego Francja także nie chce zapomnieć, że dwa razy Amerykanie uratowali Francję przed jej słabością, bo na tym polegała oczywiście bohaterski wysiłek Francji w I wojnie światowej, któremu nie podołałaby, gdyby nie 2 miliony żołnierzy amerykańskich, które przeważyły szale na rzecz zwycięstwa Francji w tamtej wojnie i naszego w tym sensie zwycięstwa, no i tym bardziej w II wojnie światowej, kiedy Francja nie sprostała temu tragicznemu wyzwaniu ze strony Niemiec i została uratowana przez Amerykę. To razem ta frustracja francuska i głęboko skrywana chęć Niemiec wyzwolenia Europy od wpływów amerykańskich, które pozbawiły Niemcy dwa razy panowania nad Europą. To są bardzo ważne czynniki, które dzisiaj tak samo grają. Pamiętajcie, ludzie, o tym. Polska jest tylko dlatego na mapie, że Amerykanie dwa razy uniemożliwili naszym rozbiorcom zapanowanie nad tym obszarem bez reszty.
1: Dorzućmy jeszcze do tego Teheran i Jałtę, żeby była jasność całej sytuacji, jak to było, gdy kończyła się II wojna światowa. Zaczęliśmy naszą rozmowę, panie profesorze...
0: Nie, stop. Nie pozwolę na tego ironiczne żarty. Oczywiście, że był Teheran i Jałta. Oczywiście, że była gra imperialna, o jakiej przed chwilą mówiłem. W przykładzie takiej gry tak grają wszystkie mocarstwa. Ale przypomnę, że ta Ameryka, która... Rzeczywiście prezydent Roosevelt odegrał haniebną rolę, najgorszą w Teheranie i w Jałcie, że ta Ameryka, która wtedy zostawiła nas Stalinowi, bo takie były jej, czyli Ameryki, interesy, prowadziła jednakże tę wojnę dalej przez 45 lat, aż do zwycięstwa nad Rosją. I temu zwycięstwu Ameryki nad Rosją, w której oczywiście bardzo pomogła Solidarność, bardzo pomógł Jan Paweł II, bardzo pomogły wysiłki tysięcy dzielnych Polaków i nie tylko w tym oporze przeciw komunizmowi. Ale gdyby nie Ameryka, to nie bylibyśmy wolni nie tylko od Niemiec w 1918 i w 1945, ale nie bylibyśmy wolni od Sowietów w roku 1991. I to warto pamiętać, kiedy wspominamy Teheran i Jałtę także.
1: Zaczęliśmy rozmowę od cytatu z Andrzeja Posobuta. To skończmy też takim bardzo poważnym pytaniem. Jaka jest racja stanu w polskiej polityce wschodniej? Co jest tą racją stanu?
0: Tą racją stanu jest niezapominanie o tym dziedzictwie Rzeczpospolitej, do którego nawiązał pan Poczobut, a więc w tej chwili najważniejsze jest dla nas, ażeby nie zapanowała wzdłuż całej naszej wschodniej granicy jedna imperialna potęga Moskwy, ponieważ wtedy nie będziemy mieli żadnej możliwości realizowania polityki. Tę politykę będą realizowali za nas Moskwa i Berlin, ponad naszymi głowami. Jak długo istnieje Ukraina, przy wszystkich sporach i konfliktach, jakie mamy z Ukrainą, różnicach interesów szczegółowych,

0: długo Polska ma pewną swobodę działania, jak długo istnieje reżim Łukaszenki jako osobna struktura w państwie dawnym sowieckim, tak długo jest szansa, że Białoruś wyjdzie z tej struktury podległości Moskwie, bo kiedy zastąpi Łukaszenkę gubernator moskiewski, ta sytuacja się pogorszy dla nas. Nie jestem oczywiście, tak jak pan redaktor się domyśla, zwolennikiem tego satrapy, który tak potraktował między innymi pana Andrzeja Poczobuta. Odpowiadam na pytanie o polski interes. Polskim interesem jest, żebyśmy mieli nie jednego sąsiada moskiewskiego na wschód od nas, ale kraje, które w jakiejś mierze dziedziczą i oby jak najbardziej świadomie dziedziczyły tradycję Rzeczpospolitej. Akurat w białoruskim społeczeństwie, a w każdym razie w elitach białoruskich, nie mam na myśli funkcjonariuszy Łukaszenki, ale w intelektualnych elitach białoruskich najsilniejsza jest tradycja Rzeczpospolitej, Wielkiego Księstwa Litewskiego. Więc myślę, że ta właśnie idea najjaśniejszej Rzeczpospolitej powinna nam towarzyszyć, kiedy myślimy o polskiej racji stanu w XXI wieku.
1: Mamy bać się Władimira Putina?
0: Myślę, że bać się należy tylko Boga, a Władimir Putin jest politykiem, który ewidentnie słabnie. I to nie mówię w takiej oto perspektywie, że za chwilę on zniknie ze sceny politycznej w Rosji, bo oczywiście jeśli zniknie, to zastąpi go kolega z KGB. Nie może być innej zmiany na tronie, na Kremlu. Ale wyraźnie widać, że jego siły, możliwości, energia, zdolności działania słabną, staje się coraz bardziej zależne od Chin, więc myślę, że trzeba zwracać uwagę właśnie na te relacje, które nam grożą, nie w perspektywie zagrożenia przez Rosję samą. Sama Rosja dla Polski nie jest groźna. Oczywiście prowadzi wojnę okrutną, w której zabija tysiące ludzi, ale nie jest w stanie napaść na Polskę sama, inaczej niż bez porozumienia z partnerami. Bez porozumienia z partnerami, którzy zagwarantują jej, że nie będzie odpowiedzi na taką napaść. I takie partnerstwo omawiam w ciągu całej naszej rozmowy jako najpoważniejsze dla nas zagrożenie. A więc sama Rosja jest groźna, jest okrutna, Władimir Putin jest symbolem tego niebezpieczeństwa, ale większe niebezpieczeństwo grozi nam w przypadku, kiedy Rosja Władimira Putina czy jego następcy znajdzie partnerów w zachodniej Europie.
1: O czym w poranku wnet powiedział profesor Andrzej Nowak. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Zanysą.
2: A Zanysą mieszka redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Długo z panem profesorem Nowakiem rozmawialiśmy o, czy pan profesor Andrzej Nowak mówił o potencjalnym przyszłym sojuszu i współpracy między Niemcami a Rosją, ale my zacznijmy od wydarzenia lokalnego, bo wybuchła kamienica jakaś na samej granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu. Co się stało i jakie są konsekwencje tego?
3: To jest dom, który stał na ulicy James von Moltke Strasse, niedaleko mnie zresztą, niedaleko studia za Nysą. Bliżej Nysy niż ja. Jest to równoległa ulica do Kaulbach Alley, która prowadzi już do granicy z Polską. To jest bardzo ładna ulica. Znajduje się na niej wiele XIX-wiecznych domów z okresu eklektyzmu. Zdecydowana większość z nich jest wyremontowana i właśnie do tych całkowicie wyremontowanych budynków należał dom, który w poniedziałek przestał istnieć. To bardzo smutne wydarzenie. Zginęło w wyniku tego wybuchu gazu, jak się przypuszcza, i wszystko wskazuje na to, że to był jednak wybuch gazu. Zginęły 3 osoby, 2 kobiety i mężczyzna. Cudem uratowały się 2 osoby, które poszły na zakupy do sklepu w tym czasie około godziny 5, w 5:30 po południu, kiedy ten wybuch miał miejsce, i uratowały się w ten sposób. To był dom świeżo wyremontowany, były w nim mieszkania i znajdowały się również apartamenty dla turystów, ponieważ Zgorzelec niemiecki jest miastem, które przyciąga jako najdalej leżące na wschodzie miasto Niemiec licznych turystów, także z zachodniej części kraju. Wybuch, który miał miejsce, był niesłychany. Huk był, dało się słyszeć w całym mieście. Sam budynek złożył się jak domek z kart, mimo że była to bardzo solidna XIX-wieczna budowa, budowla o grubych murach, i nie zostało po tym budynku ani śladu. Sąsiednie domy zostały też lekko uszkodzone. Doszło do wstrząsów. Jeden ze świadków mówił, że w jego kamienicy, w której on mieszkał obok, ściana przesunęła się o 0,5 metra. Ludzie wybiegali z domów ze strachu. Ewakuowano wiele tych domów tak, żeby mieszkańcom nic nie groziło, jeżeli ewentualnie i one miałyby się zawalić. Teraz znaleziono 3 ofiary tej katastrofy. Znaleziono właśnie wczoraj, to było ostatnie, to był mężczyzna, który, monter, który przyjechał na jakieś zlecenie do pracy w niemieckim Zgorzelcu i którego tam zastała śmierć. Również polskie organy pracowały przy usuwaniu skutków katastrofy. Straż pożarna, strażacy z Polski brali udział w akcji ratunkowej. Ulica była całkowicie zamknięta. Nie wolno było tam się zbliżyć. Mój znajomy, który mieszka na końcu tej ulicy w kierunku centrum miasta, powiedział, że w jego domu wyleciały szyby, a to była odległość ponad kilometra, więc sobie można wyobrazić, jak silny był to wybuch. Pojawiły się oczywiście różnego rodzaju plotki, że to niekoniecznie musiał być wybuch gazu, że to mogło mieć również i inne przyczyny, ale tak jest zawsze podczas każdej katastrofy. W tej chwili w Zgorzelcu trwa zresztą, a właściwie ustała, akcja przedwyborcza, ponieważ wybory nadburmistrza Zgorzelca odbędą się, druga tura odbędzie się w niedzielę, i burmistrz Urzu, który nadal stoi jeszcze na czele tego miasta i według sondaży będzie nim dalej na następne kilka lat. Burmistrz od razu złożył wizytę tam na miejscu katastrofy i rozmawiał z ludźmi, którzy w tym domu mieszkali, którzy martwili się o osoby, które zaginęły. Początkowo było ich nawet 5, ale później znaleziono te 2 osoby, które poszły na zakupy. To była wyjątkowo trudna akcja z uwagi na niestabilną konstrukcję ruin oraz dalsze wydobywanie się gazu. Nie wiem, jak ten problem zostanie rozwiązany. Teraz chyba, kiedy ciężkie maszyny weszły już do usuwania gruzowiska, będzie można odkryć, co się stało, czy po prostu przewód gazowy był nieszczelny i na ile, i co naprawdę doprowadziło do tej katastrofy. Na razie, jak powiedziałem, wracając do wyborów w niemieckim Zgorzelcu, do wyborów na stanowisko nadburmistrza, kampania wyborcza została zawieszona. No, w takiej sytuacji trudno jest zresztą mówić coś o wyborach, kiedy zginęli ludzie w tym mieście i to wydarzenie jest niezwykle, niezwykle smutne, nie tylko w skali miasta, ale i w skali całego kraju. Zapowiedzi wyborcze w pierwszej chwili przewidywały zwycięstwo kandydata AfD, później się szala przechyliła na stronę kandydata CDU, pana Urzu, który kandyduje po raz kolejny na stanowisko nadburmistrza i ta tragiczna historia, która miała miejsce, też no, nie najlepiej świadczy o, wydaje mi się, tym, jak to miasto dba o mieszkańców. Niektórzy mówią, że oczywiście od czasów Wilhelma nikt nie naprawiał tych gazociągów w mieście i nie wiadomo, jak to wygląda. W czasach NRD-owskich oczywiście wszystko było bardzo zaniedbane. Kamienice były pokryte liszajami tynku. Teraz wyglądają ładnie, są kolorowe, otynkowane i ten świeży tynk rzuca się w oczy, ale okazuje się, że pod ziemią czyha niebezpieczeństwo na mieszkańców tego miasta. To jest pierwsza katastrofa tego typu. Już miało miejsce chyba 10 lat temu zawalenie budynku w Zgorzelcu niemieckim, ale to miało innego rodzaju przyczyny, które leżały po stronie technicznej, a nie z uwagi na zbieranie się gazu. To jest najważniejsza lokalna wiadomość o znaczeniu ponadlokalnym.
2: Powiedział pan to, dopytam, że to była świeżo wyremontowana kamienica.
3: Była absolutnie wyremontowana kamienica, jak większość z tych kamienic na James von Moltke Strasse, była w idealnym stanie technicznym. Te normy dotyczące odbudowy, remontów domów są w Niemczech bardzo surowe. I można być pewny, że to uszczerbek nie leżał i wina nie leżała po stronie osób, które tę kamienicę remontowały. No później powstaną pytania, jak to się stało, czy może naruszono instalację gazową podczas tego remontu, ale jest to, wydaje się, na razie, w tej chwili bardzo mało prawdopodobne.
2: To zaznaczmy jeszcze przez chwilę inne problemy, którymi żyją Niemcy.
3: Niemcy mają bardzo dużo problemów. Między innymi teraz podnosi się kwestię antysemityzmu w Niemczech, w Berlinie zwłaszcza, który wynika z tego względu, że tam jest bardzo silna prezencja lewicy, propalestyńskiej lewicy i bardzo silna obecność muzułmanów w tym mieście, która nie jest nastawiona przyjacielsko do Żydów i do państwa Izraela. Tam się uważa na przykład ten atak Hamasu na Izrael za wielkie zwycięstwo i wzywa się do do jego powtórzenia. W Niemczech, w Berlinie zwłaszcza, Żydzi czują się bardzo źle. Wielu z nich ma plany, żeby wyjechać z tego miasta. Nikt nie wpadnie na pomysł, żeby iść do synagogi w kipie na głowie, czyli w mytce, bo to grozi śmiercią lub kalectwem. Pewien hiszpański turysta ledwo przeżył napad nożownika po tym, jak był przed pomnikiem Holokaustu. To mnóstwo jest tego typu incydentów, które mają miejsce. W ubiegłym roku udokumentowano setki napadów o antysemickim znaczeniu i to jest rzecz, która zaskakuje. I ten antysemityzm, mówi senator, czyli minister do spraw dyskryminacji stołecznego Berlina, kancel Kitzi-Depe z SPD, mówi, że ten antysemityzm występuje we wszystkich warstwach społecznych w mieście. Jest to bardzo, bardzo zjawisko przykre dla stolicy, w której przed wieloma domami znajdują się tak zwane wyboje historii, czyli mosiężne płytki mówiące o tym, kogo i kiedy wywieziono z tego domu do któregoś z obozu, czy to Theresienstadt, czy Auschwitz, czy do innych jeszcze. To jest fatalny sygnał dla Niemiec i dla tego miasta, mówi senator kancel Kitzi-Depe. To są te wewnętrzne wiadomości berlińskie, które wiemy, co tam się dzieje, wiemy również, jak wyglądają te demonstracje pierwszomajowe, tak zwany rewolucyjny 1 maja, gdzie występują właśnie palestyńskie flagi zawinięte postaci, które wzywają do zniszczenia Izraela. To nie jest nic takiego, co by zachęcało do mieszkania w tym mieście, nawet jeżeli się nie jest Żydem. Inna sprawa to z kolei Stany Zjednoczone odwołały wysłanie do Polski 4000 żołnierzy, którzy wchodzili w skład pewnej brygady bojowej. To jest część planu Pentagonu, aby wycofać siły wojskowe z Europy.
2: Panie redaktorze, już jest wiadomość z ostatniej chwili od wczoraj, że Donald Trump powiedział, że do Polski wyśle 5000 żołnierzy i to z uwagi na przyjaźń z prezydentem Karolem Nawrockim. Patrzę na zegarek, minęła godzina dziewiąta. Wszystkiego dobrego, żeby już nic...
3: Dziękuję bardzo.
2: Żeby nic już żadnej kamienicy w Zgorzelcu się nie przydarzyło. Redaktor
3: Dziękuję,
2: Jan Bogatko.
3: Będziemy pilnować kamienic, nasze kamienice. Kłaniam się Państwu.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: No i znowu podwijamy rękawy. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. I od razu łączymy się z Waszyngtonem. Tam jest profesor Adam Prokopowicz. Panie profesorze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie z Waszyngtonu, gdzie nie wiadomo, gdzie ręce wsadzić, bo wszystko tak szybko się rozwija.
1: Prezydent Trump napisał na swoim portalu społecznościowym, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy, a wyśle dlatego, że bardzo lubi, tak mówię w skrócie i parafrazuję, prezydenta Karola Nawrockiego i bardzo go szanuje. W związku z powyższym 5000 żołnierzy wyląduje na ziemiach polskich.
2: Tak to jest i tak napisał i to jest wpis z wczoraj. Natomiast cała sprawa jeszcze będzie dyskutowana w sferach dyplomatycznych. To znaczy na dzień dzisiejszy mamy zapewnienie, że o 5000 więcej żołnierzy będzie w Polsce, dlatego że było bardzo duże niezrozumienie pomiędzy Departamentem Wojny i biurem prezydenta. Prezydent podjął ostateczną decyzję. Chodzi o to, że to ma być 5000 więcej żołnierzy. Tu chodziło o pewną rotację żołnierzy tu i tam, ale mamy na dzień dzisiejszy około 10000, będzie 5000 więcej. Sytuacja jest taka, że dyplomatycznie rozważa się również przekierowanie większej ilości żołnierzy amerykańskich na teren Polski. To będzie dyskutowane prawdopodobnie w końcu następnego tygodnia przez przedstawicieli rządu, nie rządu, tylko biura prezydenta i przedstawicieli biura prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także sytuacja na dzień dzisiejszy jest dobra, ale to wszystko, pamiętajmy, odbywa się w sytuacji, kiedy pan prezydent Trump jest delikatnie mówiąc bardzo zniechęcony i zdenerwowany obecnością Stanów Zjednoczonych w takim NATO, w jaki sposób ono dzisiaj się rozwija. Bo jednocześnie koledzy z krajów Europy Zachodniej chcą jakichś wspólnych działań ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony mówią o tym, że będą tworzyli europejskie NATO. Nie jest to jasne, ale to na szczęście jest w jakiś sposób niwelowane w umyśle prezydenta Stanów Zjednoczonych przez bardzo pozytywną i dobrą sytuację w stosunkach z Polską. A więc możemy być na dzień dzisiejszy zadowoleni. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwiąże. To będzie prawdopodobnie pierwszy tydzień czerwca.
1: Dzisiaj pan Rubio, rozumiem, będzie w Europie rozmawiał na temat przyszłości NATO.
2: Tak, ale nie wydaje mi się, żeby w krótkim okresie czasu doszło do tego, żeby Stany Zjednoczone w pełni wyszły z NATO, dlatego że ta procedura nie będzie taka prosta. To nie jest tylko podpis prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale pewna procedura, która będzie wiązała się z przedstawieniem całej sprawy w Kongresie Stanów Zjednoczonych. A więc poczekajmy, bądźmy spokojni. Natomiast w rzeczywistości prezydent Trump ma podstawy do tego, w moim przekonaniu, żeby być niezadowolony ze współpracy z krajami Unii Europejskiej, zwłaszcza w aspekcie interwencji Stanów Zjednoczonych w Iranie, kiedy to niektóre kraje europejskie, a zwłaszcza te najważniejsze, odmówiły Stanom Zjednoczonym wykorzystania ich baz do celów tej interwencji.
1: To jest relacja amerykańsko między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Zaczął pan od tego, że w Waszyngtonie tyle się dzieje i takie rzeczy się dzieją, że trudno za wszystkim nadążyć, więc opowiedzmy, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami waszyngtońskich salonów.
2: Co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, to bardzo ciężko jest opowiadać, bo jest tutaj pewna klauzula, o którą każda osoba, która za tymi zamkniętymi drzwiami się znajdzie, musi podpisać, a więc nie można na ten temat mówić. Natomiast dzieje się bardzo dużo rzeczy. To znaczy w tej chwili czekamy na decyzję, co stanie się w negocjacjach z Iranem. Te negocjacje postępują bardzo wolno, ale w tej chwili przy wykorzystaniu różnych stron i różnych pośredników, w sensie różnych państw, powoli dochodzi się do jakiegoś rozwiązania, które być może będzie satysfakcjonujące dla prezydenta Trumpa, to znaczy, które by zamknęło drogę Iranowi do posiadania broni atomowej. To jest w tej chwili największa sprawa. I tutaj pewne rozwiązania są. Trudno w tej chwili mówić i plotkować na te tematy, ale te rozwiązania mogą się łączyć z przekazaniem materiału radioaktywnego Stanom Zjednoczonym albo w jakiś inny sposób, w którym ten materiał radioaktywny zostanie zamrożony. W jaki sposób? Nie chciałbym w tej chwili na ten temat mówić, bo to jest kwestia stosunków wielopaństwowych. W każdym razie sytuacja rozwija się. Prezydent mówi, że w zasadzie Iran ma czas do końca tego tygodnia, no ale pamiętajmy, że prezydentowi naprawdę nie zależy na wojnie, więc jeśli będzie jakiś pozytywny element tego wszystkiego, o czym mówimy w aspekcie Iranu i przede wszystkim będzie możliwość szybkiego otworzenia cieśniny Hormuz, to myślę, że w ciągu następnego półtora tygodnia dojdziemy do jakiegoś rozwiązania, z którego być może wszyscy będą zadowoleni, bo nikt nie będzie zadowolony na dzień dzisiejszy, jeśli będzie trzeba przedłużyć działania wojenne. To jest niesłychanie istotna sprawa, która zajmuje w tej chwili bardzo dużo czasu prezydentowi i biurze prezydenta i dlatego pewne sprawy europejskie zeszły na dalszy plan. One w tej chwili muszą poczekać, dopóki sprawa irańska nie zostanie rozwiązana. I tutaj jest znowu następne bardzo ciężkie obrażenie prezydenta Trumpa na kraje europejskie, które w tym całym procesie zamknięcia interwencji na Iran, mimo że te kraje mogą być przedmiotem ewentualnego ataku przez Iran w wypadku, gdyby miał on broń atomową, nie uczestniczą w sposób aktywny. Mamy zatem pogłębiający się zdecydowanie konflikt pomiędzy krajami europejskimi, a w zasadzie krajami Unii Europejskiej, a Stanami Zjednoczonymi. Zobaczymy, jak to dalej przejdzie i jak to będzie wyglądało. Prawdopodobnie konieczne będą jakieś osobiste spotkania szefostwa Unii Europejskiej z prezydentem Trumpem, zakładając, że prezydent Trump uzna, że takie spotkania mają jakikolwiek sens, bo na dzień dzisiejszy poziom dysatysfakcji prezydenta jest niesłychanie wysoki.
1: Wczoraj w korespondencji z Szanghaju pan Andrzej Zawadzki-Liang zwrócił uwagę na to, że prezydent Putin z Pekinu wyjechał z konkretnymi podpisanymi porozumieniami bardzo istotnymi, natomiast prezydent Trump z Pekinu wyleciał właściwie tylko z deklaracjami. Pokazał, że ta wizyta prezydenta Putina miała większe znaczenie dla Pekinu niż wizyta prezydenta Trumpa. Jak to jest widziane z Waszyngtonu?
2: No to nie jest tak widziane z Waszyngtonu i nie jest to widziane wśród ludzi, którzy znają się na dyplomacji, którzy znają się na stosunkach z Chinami. To nie jest liga piłkarska, kiedy możemy powiedzieć, że ktoś strzelił gola, a ktoś tego gola nie strzelił. Przede wszystkim w moim przekonaniu głównym rozgrywającym w tej chwili w sensie odnowienia kontaktów pomiędzy Chinami i resztą świata są Chiny. Bo to Chiny zaprosiły w ciągu ostatnich lat przedstawicieli Francji, prezydenta Francji, premiera Wielkiej Brytanii w tym roku, zaprosiły prezydenta Stanów Zjednoczonych i zaprosiły prezydenta Rosji. Ale skoncentrujmy się na tych dwóch wizytach, to znaczy wizycie prezydenta Rosji i prezydenta Stanów Zjednoczonych. One były inne. Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych była przygotowywana w krótkim okresie czasu, w związku z tym nie miała w rozumieniu chińskim tak dobrego i głębokiego przygotowania, na którym im zawsze zależy. To znaczy celem tej wizyty było naprawienie stosunków dyplomatycznych i handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, zwłaszcza w aspekcie dużego kryzysu w tych stosunkach podczas pierwszej kadencji prezydenta Trumpa i pewnego kryzysu podczas pierwszych miesięcy drugiej kadencji prezydenta Trumpa, kiedy mieliśmy tą tak zwaną wojnę taryfową. Teraz dochodzą strony do punktu wzajemnego zrozumienia w kilku sprawach i kilka z nich postaram się wyjaśnić. A więc przede wszystkim ustalono, że strony będą działały ze sobą w sposób długoterminowy, w sposób stały, wielostronny i będą rozwijały tak zwane strategiczne partnerstwo. To jest, proszę Państwa, takie stwierdzenie, które Chińczycy bardzo lubią, kiedy oni mówią jakieś hasło odnośnie kontaktów z określonym krajem. I to właśnie hasło było używane podczas tej wizyty. To znaczy dyplomatycznie pan prezydent Trump został potraktowany pięknie, na najwyższym poziomie. Niektórzy komentatorzy zastanawiali się, a czy to nie jest policzek dla prezydenta Trumpa, że prezydent Chin nie witał go na lotnisku. Nie, prezydent Chin nie wita nikogo na lotnisku w tej chwili. Nie witał również prezydenta Putina na lotnisku, chociaż były tam pewne różnice. Otóż dla wizyty prezydenta Trumpa, która była bardziej dyplomatyczna, a mniej handlowa, osobą, która witała go na lotnisku, był wiceprezydent Chin. Natomiast w przypadku Putina osobą, która witała, byli członkowie biura politycznego, czyli ten element, który zajmuje się wdrożeniem poszczególnych uzgodnień konkretnych handlowych. Ale Putin też nie wyjechał z pełnym koszem. Zaraz do tego wrócę. Natomiast tutaj ustalono również i przedyskutowano kilka bardzo istotnych rzeczy. Na tym etapie to jest bardzo ważne. Między innymi pan prezydent Chin zaprosił na okres w ciągu 5 lat 50 tysięcy studentów amerykańskich do odbywania studiów i badań w Chinach. Również przekazał takie zaproszenie do naukowców amerykańskich. W zakresie rolnictwa, co jest bardzo ważne dla obydwu stron, bo to jest praca dla farmerów amerykańskich, a jednocześnie są pewne problemy z żywnością cały czas w Chinach, uzgodniono pewne wielkości eksportu ziarna ze Stanów Zjednoczonych do Chin. To jest bardzo ważne. Uzgodniono również sprzedaż 200 samolotów Boeinga, mimo że gdzieś tam ktoś mówił, że może będzie 500, może będzie 300, ale te 200 jest na pewno i to jest niesłychanie ważne, dlatego że na rynku bardzo szybko rozwijającym się transportu lotniczego w Chinach w tej chwili konkuruje tak samo jak w Europie. Boeing z Airbusem. Airbus ma pewne inwestycje już poczynione, ponieważ ma dłuższe, dobre stosunki handlowe ze Stanami Zjednoczonymi w Chinach i produkuje samoloty w Chinach. Natomiast Stany Zjednoczone tego na dzień dzisiejszy jeszcze nie robią, więc sam fakt, że ktoś chce kupić 200 takich samolotów, to jest duża transakcja i ona mówi o pewnym ociepleniu stosunków. Teraz następna bardzo ważna informacja. Poza tym, za tak zwanymi zamkniętymi drzwiami, omówiono kilka istotnych rzeczy. Niektóre elementy uzgodnień zostały przekazane. W sprawie Iranu to w zasadzie powiedziano to, że w interesie Stanów Zjednoczonych, świata i Chin jest to, aby cieśnina została jak najbardziej szybko otworzona. W języku dyplomatycznym to oznacza, że nie zależy nikomu w tej chwili na wojnie. Chiny by tej wojny nie chciały, natomiast Chiny bardzo szybko chciałyby móc w pełni wykorzystywać tą cieśninę. I jednocześnie obydwie strony powiedziały coś, co jest ważne w stosunku do żądań strony irańskiej, że żadna strona, żadne państwo nie powinno narzucać opłat za przepływanie tą cieśniną. Poza tym przedyskutowano sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie Chiny wyraziły pewne wątpliwości co do sposobu działania i ekspansji Izraela i to w zasadzie na tym skończono komentarze, które przeniknęły przez te zamknięte drzwi. I bardzo ciekawa była dyskusja na temat Półwyspu Koreańskiego, ponieważ po raz pierwszy od wielu, wielu lat Chiny i Stany Zjednoczone zgodziły się co do jednego, że nie jest w ich interesie, aby Korea Północna miała broń atomową. I w związku z tym w generalnym stwierdzeniu powiedziano, że obydwie strony będą działać na zmniejszeniu ilości tej broni atomowej, albo może w ogóle doprowadzenia do tego, że Korea Północna tej broni nie będzie miała. Na dzień dzisiejszy ta Korea Północna ma około 40 do 60 pocisków atomowych. Poza tym, jeśli chodzi o sprawy handlowe, bardzo dużo mówiono na temat sztucznej inteligencji. Istotą tych rozmów było jakieś uregulowanie, albo może uzgodnienie, raczej tak powinienem powiedzieć, sposobu wykorzystania sztucznej inteligencji, tak aby ta sztuczna inteligencja nie wymsknęła się z rąk tych, którzy ją rozwijają. To znaczy, aby ona była rozwijana, wykorzystywana do rozwoju państw, a nie do celów niszczycielskich albo celów wrogich ludzkości. No i oczywiście największy problem dla Chińczyków i chyba jednak również największy problem przyszłościowy dla prezydenta Trumpa to jest sprawa Tajwanu. Pan prezydent Xi jednoznacznie powiedział, że jeśli ta sytuacja z Tajwanem będzie nieprawidłowo prowadzona, to może to doprowadzić do tego, że obydwa państwa mogą się zetrzeć, a nawet mieć konflikt. To jest w zasadzie cytat z tego, co prezydent Chin powiedział. A później podczas tych rozmów jasno i precyzyjnie zwrócił się do prezydenta Trumpa. Panie prezydencie, jakbyśmy zajmowali Tajwan, to czy pan militarnie będzie interweniował? Prezydent Trump oczywiście zrobił ten swój znany wszystkim przystojny uśmieszek i jednoznacznie na temat ten się nie wypowiedział, bo ma w tej chwili do zgryzienia bardzo ciężki orzech, do zgryzienia i twardą skorupkę, bo przyrzekł Tajwanowi, że dostarczy im w najbliższym czasie, i to już jest w zasadzie zaklepane przez Kongres Stanów Zjednoczonych, sprzęt wojskowy na sumę 14 miliardów dolarów. To jest bardzo dużo. Samolotu podczas podróży z powrotem do Stanów Zjednoczonych prezydent Trump powiedział, że on się nad tym zastanowi. No to oczywiście wzbudziło duży strach po stronie tajwańskiej, bo nie jest to jednoznaczne stwierdzenie, czy można będzie liczyć na ten sprzęt. Ale trzeba popatrzeć na tą wizytę Trumpa jeszcze, tak powiedzmy, dynamicznie, ponieważ w tym roku ci panowie spotkają się jeszcze 3 razy. I będą dalej kontynuować pewną wymianę opinii na tematy, które zostały poruszone podczas tej wizyty. Spotkają się 24 września w Białym Domu. Spotkają się na obradach organizacji Asia Pacific Economic Cooperation. To jest organizacja, która zrzesza państwa z tego regionu i reprezentuje około 60% dochodu całego świata. No i ostatnie spotkanie będzie w Miami na spotkaniu G20.
1: A tam już będzie też prezydent Karol Nawrocki. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za komentarze.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Profesor Adam Prokopowicz, prosto z Waszyngtonu.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Z pewnym wzruszeniem i z wielką radością witam Andrzeja Poczobuta w Radiu Wnet. Dzień dobry, Andrzeju.
2: Dzień dobry.
1: Jak się masz?
2: Dzięki Bogu, już dawno wstałem, jestem w dobrym humorze.
1: Dobry humor, ale czy już choć trochę rozejrzałeś się po świecie, czy choć trochę odpocząłeś od tego, co ci się zdarzyło i co trwało przez długich 5 lat?
2: Znaczy, no, ludzie mówią, że lepiej wyglądam. Ja tego tak za bardzo odróżnić nie mogę, ale ludzie mówią, że wyglądam coraz lepiej. Znaczy, dobre jedzenie, no, świeże powietrze. Także ja myślę, że to wszystko działa na korzyść.
1: I masz takie wrażenie, że siły witalne wracają, że z powrotem możesz widzieć kwiaty, drzewa, rozmawiać z żoną, rozmawiać z bliskimi, odczuwać uśmiech, który jest wokół ciebie?
2: Tak, bardzo jestem zadowolony. No, żona ze mną cały czas przybyła wcześniej. Kiedy jeździłem na spotkania, czy miałem jakieś tam związkowe spotkania, to zawsze byłem sam, a teraz wszędzie biorę żonę, no bo bardzo, bardzo stęskniła się i jakby cały czas jesteśmy razem, więc jestem z tego bardzo zadowolony.
1: Nie, tylko pewno ona się stęskniła, również ty się stęskniłeś do żony. A jak siedziałeś w więzieniu, wy mogliście widywać się czasami? Czy miała takie prawo do widzenia swojego męża, czy nie?
2: Znaczy, przez pierwsze 2 lata nie było żadnych widzeń. Po orzeczeniu wyroku, przed jego uprawomocnieniem, minęło 2 miesiące. W ciągu tych 2 miesięcy mieliśmy kilka widzeń, a później znowu 3 lata nie było żadnych widzeń.
1: A korespondencja?
2: Tak, listy cały czas pisałem do żony i z więzienia śledczego, i z łagru później.
1: Te listy oczywiście były cenzurowane, ale w nich jest zawarta historia twoich 5 lat.
2: Tak, znaczy ta cenzura, która istniała, no oczywiście, że ja nie mogłem napisać tego, co bym chciał napisać. Musiałem brać pod uwagę, że jeżeli

0: ty po rosyjsku musiałeś pisać tę listę?
1: Tak, oczywiście. Znaczy, no żona moja jest Białorusinka, ja z nią po rosyjsku rozmawiam, ale z dziećmi, z synem rozmawiam po polsku i tam była cała walka, musiałem całą walkę na początku w więzieniu śledczym stoczyć, żeby móc zrealizować prawo, które mi gwarantuje ustawa o tymczasowym aresztowaniu. Chodzi o to, że tam do orzeczenia wyroku miałem prawo korzystać z języka ojczystego. Tego prawa próbowano mnie tam na różnych etapach pozbawić, ale no mówię, pisałem skargi, nie zważając na to, że to oczywiście powodowało burzę niezadowolenia wśród administracji, ale ostatecznie do momentu uprawomocnienia się wyroku ja mogłem korzystać z prawa, pisałem do syna listy po polsku, on mi odpowiadał po polsku i to było w ciągu 2 lat. W momencie, kiedy się wyrok uprawomocnił, zmienia się sytuacja prawna, od tego momentu mogę korzystać tylko z języka państwowego. No i niestety musiałem pisać do syna już po rosyjsku.
0: My ostatni raz rozmawialiśmy 24 marca 2021 roku. 25 marca zostałeś aresztowany. W tym momencie aresztowania, co pomyślałeś i jak to się wszystko zaczęło? Gdzie cię zawieźli? Co ci robili? Co ci zarzucali? Jak cię traktowali?
1: Znaczy, wszystko się zaczęło wczesnym rankiem. Mój syn poszedł do szkoły, nie zamknął drzwi na klucz. No więc ja wcześniej też wstałem, jego już pożegnałem, zacząłem przygotowywać sobie śniadanie. No i w tym momencie otwierają się drzwi i na progu mojego mieszkania stoi ekipa ubrana w kominiarki. No i tak to się zaczęło. Oni rozpoczęli rewizję. Powiem szczerze, że moralnie byłem przygotowany do tego, że oni przyjdą. Chodzi o to, że 2 dni wcześniej została aresztowana Angelika Borys. Ja zdawałem sobie sprawę, że jestem po prostu kolejny na liście i że wkrótce po mnie przyjdą. Więc byłem absolutnie spokojny, absolutnie przygotowany do tego, co się działo. Oni bardziej się denerwowali niż ja, bo oni nie wiedzieli, jak się zachowam, czy będę stawiał jakiś opór, czy nie będę stawiał oporu i tak dalej. Także no ja się zachowałem spokojnie. Dowiedziałem się, że jestem oskarżony z artykułu 130. Jestem podejrzany o popełnienie przestępstwa. Na tamten moment jestem podejrzany o popełnienie przestępstwa z artykułu 130, czyli rozpalanie właśnie na tle narodowościowym, że i rehabilitacja nazizmu, bo początkowo ten wątek był bardzo eksponowany, rehabilitacja nazizmu. No i później po rewizji zabrano mnie, ja myślałem, że wtrącą mnie do więzienia do Grodna, jednak nie, mnie powieziono do Mińska i już w Mińsku byłem wtrącony do więzienia.
0: My myśleliśmy, że to potrwa 2-3 miesiące i po 3 miesiącach Andrzej Poczobut z tego więzienia wyjdzie, a to trwało 5 lat. Jaki był najtrudniejszy moment w tych 5 latach?
1: Znaczy, ja moralnie byłem przygotowany do tego, że to się szybko nie skończy i to jakby pozwalało mi później przetrwać, dlatego że no, wiedziałem od samego początku, że zabrali się za sprawę poważnie i jakby no, tu nie miałem złudzeń, że szybko wyjdę. Ja myślałem wręcz jakby no, siedząc w celi i tam rozmawiając z różnymi więźniami politycznymi, ja miałem wrażenie, że to oni wcześniej wyjdą. Chociaż oni wszyscy po kolei powtarzali, o, to tobie fajnie, ty zaraz wyjdziesz. A ja takiej iluzji nie miałem, ja myślałem wręcz odwrotnie. Myślę, że to raczej wy wcześniej opuścicie więzienie niż ja, że jednak biorąc pod uwagę, że od samego początku postanowiłem, że nie będę przyznawał się do winy, że nie mogę przyznać jakiejkolwiek winy i pójść na jakąkolwiek ugodę z śledztwem, dlatego że no, sprawa jest zbyt drastyczna. No, chodzi o pamięć bohaterów. Oni od samego początku próbowali zrobić z żołnierzy AK nazistowskich kolaborantów. W tym celu mieli się posłużyć między innymi materiałami procesu 16 w Moskwie, który jest no, dosyć słynny i jest dosyć znany właśnie wtedy, kiedy aresztowano przywódców państwa podziemnego i wywieziono do Moskwy, ich oskarżono o kolaborację, rzekomą kolaborację z nazistami. Czyli faktycznie oni

0: chcieli powtórzyć właśnie ten proces już, rozpowszechniając go na całą armię krajową po prostu.
1: I w czasie przesłuchań, dużo tych przesłuchań było, proponowali ci, powiedz, że AK to byli naziści, a wtedy wyjdziesz i będziesz wolnym człowiekiem?
0: Znaczy, ja odmawiałem składania zeznań i nie w trakcie rozprawy sądowej nawet też nie składałem zeznań. Jedyne, co w tej sprawie powiedziałem, to było moje ostatnie słowo, które wygłosiłem po polsku. Znaczy, śledczy dawali do zrozumienia, że mogę wyjechać. No i że wyjazd za granicę, no to jest jedyne rozwiązanie. Nie stawiali warunków mi, że ja muszę w imię tego wyjazdu no jakieś oświadczenia robić czy coś. Znaczy tam były takie próby, na przykład nagrania mnie, kiedy stawiano pytanie, czy jestem wszystkim zadowolony, na przykład, no i jest włączona kamera, nie? No i ja jakby nie odpowiadałem na te pytania, starałem się uniknąć tych odpowiedzi, dlatego że jakby, no, niby to nie jest nawet przesłuchanie, ale ja się obawiałem, że to wszystko może zostać w jakikolwiek sposób spreparowane i użyte przeciwko mnie, dlatego byłem jakby bardzo, starałem się być bardzo ostrożny, chociaż oczywiście, no, świadomość tego, że jestem obserwowany non-stop, to takie, no, nieprzyjemne i ciężkie takie uczucie, kiedy musisz cały czas myśleć, czy jak to może zostać twoje zachowanie przeciwko tobie użyte.
1: Jesteś bardzo mocnym wewnętrznie człowiekiem. Byłeś przygotowany na długie więzienie, cały czas zachowywałeś czujność, wiedziałeś dokładnie, z kim masz do czynienia. Skąd taką siłę brałeś?
0: Znaczy, no ale przecież ta historia, ona te moje aresztowanie, uwięzienie, ono nie stało się tak nagle. No, od 2005 roku Związek Polaków działa w warunkach nieuznawania przez władze białoruskie. Od tego momentu w stosunku do mnie co najmniej trzykrotnie, jak tak z pamięci mówię, co najmniej trzykrotnie wszczynano postępowania karne. Byłem wielokrotnie zatrzymywany i już trafiałem do więzienia, czyli moralnie do tego już byłem przygotowany, ja zdawałem sobie sprawę, jaka jest sytuacja. W momencie, kiedy na początku sierpnia, od razu po wyborach, Aleksander Łukaszenka na tle protestów ogłosił, że Polska chce odłączyć kawałek Białorusi i przyłączyć do siebie, no to ja pierwsze co pomyślałem, że kto najbardziej nadaje się na rolę kozła ofiarnego w wypadku wysunięcia takich oskarżeń. No i było oczywiste, że Związek Polaków i ja. No, także jakby świadomość tego miałem.
1: Ale na tyle silną świadomość, kiedy zostałeś już aresztowany, siedziałeś w więzieniu, że nie skorzystałeś z takiej prostej pokusy. Dostajesz paszport w jedną stronę, wyjeżdżasz do Polski, zapominasz o wszystkim, przyjeżdża do ciebie żona, przyjeżdżają do ciebie dzieci i masz dobre życie, a ty powiedziałeś nie.
0: Nie, no, ale w tym czasie, kiedy te wszystkie propozycje padały, Komitet Śledczy prowadził przesłuchanie dzieci, uczniów szkół polskich, które prowadził Związek Polaków. A ja przez, no, wszystkie te lata właśnie zajmowałem się ochroną miejsc pamięci i byłem inicjatorem tego, że klasy maturalne odwiedzały miejsca pamięci, między innymi miejsca pochówku żołnierzy Armii Krajowej. I teraz tych dzieci właśnie wzywano w kontekście tych pochówków żołnierzy Armii Krajowej. I no jak ja mogłem wyjechać, jeżeli tych dzieci przesłuchiwano? No i każdy z nich faktycznie mógł zostać oskarżony o właśnie artykuł 130, rozpalanie właśnie na tle narodowościowych. Ja czułem odpowiedzialność przed tymi dziećmi, przed ich rodzicami. No jak ja mogłem wyjechać w sytuacji, kiedy po prostu, no, trwała ta cała nagonka na ludzi naszych.
1: Mogłeś po prostu pomyśleć o sobie.
0: Znaczy, no, jakbym pomyślał o sobie, to ja nie wiem, jakbym ja później, znaczy, jeżeli bym wyjechał, jakbym ja później z tym wszystkim sobie dał radę, bo to byłoby trudne. Być w więzieniu i jakby, no, wziąć na siebie, na swoje barki, to odpowiedzialność to było dla mnie moralnie znacznie bardziej łatwe rozwiązanie, niż po prostu to wszystko rzucić i się schować.
1: Powiedziałeś, że rozmawiałeś z więźniami politycznymi. To było tak, że miałeś celę współdzieloną z tymi, których Łukaszenko z powodów politycznych wsadził do więzienia?
0: Znaczy różne okresy, bo to śledztwo trwało przez ponad 2 lata dochodzenia. Od momentu, czyli aresztowania do ogłoszenia wyroku, 2 lata, 2 miesiące. I w tym czasie były okresy, kiedy byłem siedziałem tylko w towarzystwie więźniów kryminalnych i byłem maksymalnie odizolowany od innych więźniów politycznych. A później już była sytuacja, kiedy nie dało się tego zrobić. Chodzi o to, że tak dużo było więźniów politycznych, że w każdej celi faktycznie w więzieniu w Żodzina byli więźniowie polityczni. I już siedziałem z więźniami politycznymi, później już tego ograniczenia nie na mnie nie nakładali, czyli ja już normalnie siedziałem też z więźniami politycznymi. Jedynie co oni dbali o to, żeby to byli ludzie, którzy przyznali się do winy. Ja rozumiem, że dobierając towarzystwo do mnie, do celi, oni jakby brali tych, kto przyznał swoją winę. I ja w pewnym momencie nawet myślałem, że być może ja jeden nie przyznaję się do winy, no. Bo właśnie u adwokata pytałem, adwokat nie potrafił mi odpowiedzieć, kto przyznał się do winy, kto nie przyznał się do winy, bo to mnie zaczęło nurtować. No się okazało oczywiście, że to nie jest tak. Po prostu oni świadomie dobierali otoczenie mnie do celi ludzi, którzy przyznali się do winy.
1: A jak taka cela wygląda?
0: Znaczy, no, warunki w białoruskich więzieniach są bardzo różne i w ramach jednego więzienia, no, są cele, gdzie jest taki, no, względny komfort i są cele bardzo obskurne. Ja trafiałem, były momenty, kiedy trafiałem do takich cel, które wyglądały mniej więcej jak akademik. Ja pamiętam, kiedy przywieziono mnie z SIZO numer 1 w Mińsku do Grodna, ja trafiłem do celi 165, bodajże, jeżeli mnie pamięć na numery nie myli. I ja wchodzę, jest cela bodajże na 8 osób, i tam 6 osób było, i ja patrzę na warunki, a ona wygląda jak akademik, no, świeżo wyremontowana i tak dalej, i myślę, Panie Boże, co to jest? A ja tylko przez 3 miesiące byłem trzymany w piwnicy na 24 osoby cela, na człowieka przypadało 1 metr kwadratowy i tam 10 centymetrów, dokładna liczba, bo mierzyliśmy tą celę właśnie, próbując ustalić, ile na jednego człowieka przypada miejsca, 3 poziomy nar, i to wyglądało po prostu, no, jak kiedy był apel i musieliśmy się ustawić, to każdy, no, staliśmy ściśnięci, każdy dotykał każdego, bo było tak mało miejsca. I po prostu, no, były takie warunki, były inne warunki, i to w zależności od jakby taktyki, którą oni próbowali wobec mnie zastosować, byłem albo w gorszych, albo w lepszych.
1: 24 mężczyzn na 24 metrach kwadratowych przez 3 miesiące, bardzo ciężko to wytrzymać.
0: No tak, to było trudne. Dodajmy do tego, że to było lato i po prostu tam brakowało powietrza. Jeden z więźniów politycznych, który po dzień dzisiejszy niestety siedzi w więzieniu, to już starszy człowiek, Wiecisław Orzeszka, jeden z liderów niezależnych związków zawodowych, on po prostu tracił przytomność tam od tego, że upał, ściany wilgotne i tak dalej. Jego wprost z celi zabrano do szpitala więziennego. No, to jest człowiek bardzo skorowany i ja po prostu jestem przerażony tym. Ja byłem przekonany, że on już dawno wyszedł na wolność, biorąc pod uwagę stan jego zdrowia, a to właśnie niedawno dowiedziałem się, że Wacław Orzeszka niestety nadal jest więziony. To jest cholernie przykra sytuacja, bo podobno on w więzieniu już traci wzrok. Znaczy już wtedy, kiedy ja byłem z nim w tej celi, on już miał problemy ze wzrokiem, a teraz podobno w ogóle traci wzrok. Straszna sytuacja po prostu jest.
1: To był najgorszy więzienny moment, ten pobyt w tej celi 24-osobowej?
0: Ja go bardzo dobrze wspominam, nie zważając na trudne warunki. Chodzi o to, że bardzo szybko leciał czas. Cały czas ludzie się zmieniają bardzo, bardzo dużo. Jakby, no, ty porozmawiasz z jednym, porozmawiasz z drugim, z trzecim i dzień szybko mija. A później ja byłem na przykład w Nowopołocku przez ponad pół roku trzymany sam jeden w celi, bez nikogo. I to było dopiero trudne, dlatego że dla mnie nie było problemem, jeżeli ja jestem w celi, gdzie są trudniejsze warunki bytowe, ale gdzie są ludzie. I bo jakby no, to obcowanie z ludźmi, nawet z tymi ludźmi, z którymi bym na co dzień oczywiście nie miałbym żadnych kontaktów i styczności, bym unikał w ogóle takich ludzi, ale nawet towarzystwo takich ludzi, ono jest lepsze niż po prostu pustka, którą ciebie otaczają. W pewnym momencie w Nowopolocku robiono tak, że nawet kiedy mnie wyprowadzano na spacer, to na sąsiednim spacerniaku nikogo nie było, żebym ja z nikim nie mógł rozmawiać.
1: I to było najtrudniejsze?
0: Znaczy tak, to dla mnie było trudne, ta totalna izolacja i takie uczucie czasu, które po prostu jakby no... Takie wrażenie, że czas się zatrzymał. Każdy dzień jest podobny i po prostu no tak zamykam oczy, otwieram, czy to nowy dzień, czy to ten sam dzień ciągnie się. W pewnym momencie taka dezorientacja czasowa, jakbym był w jakiejś próżni i to się nie kończy. I to trwa i się nie kończy. To było trudne.
1: Trudno było zasnąć. Człowiek ma jakieś pojęcie na temat siebie samego i na temat świata. Co się zmieniło w twoim pojęciu, w twoim patrzeniu na świat i na drugiego człowieka?
0: Znaczy, wiesz, no nic się nie zmieniło tak naprawdę. Wiesz, jednak mam swoje lata. Ja poznałem bardzo dużo ludzi, cały czas obcowałem z ludźmi, dużo pisałem o różnych ludziach, o różnych wydarzeniach i dlatego chcę powiedzieć, że jakiegoś tam odkrycia dla siebie na swój temat, czy na temat innych ludzi ja nie zrobiłem. Jedynie co więzienie wyróżnia, to koncentracja. Po prostu jeżeli między działaniem i skutkami w życiu człowieka czasem mija bardzo długi okres, kiedy człowiek coś robi, a później następują skutki, to w więzieniu to jest niemal błyskawiczne. Ty coś zrobiłeś, natychmiast masz skutki tego. I tak to samo tyczy się relacji z ludźmi, że skutki jakichś działań, one są niemal natychmiastowe.
1: A jak karmią w białoruskich więzieniach?
0: W momencie, kiedy mnie aresztowano, ja ważyłem 98 kilogramów. Po 2 latach spędzonych w więzieniu śledczym przywieziono mnie do Nowopołocka, a kiedy przyjeżdża transport więźniów, każdy więzień jest ważony. Ja ważyłem 93 kg, czyli na 5 kg mniej. A po pobycie ponad 3-letnim w Nowopołocku ja ważyłem 74 kg. Także no, myślę, że te liczby mówią same za siebie.
1: Powiedziałeś o tym samotnych spacerach. Te warunki, właściwie to już tak się zastanawiam. No dobrze, a jak siedziałeś sam w celi, czy mogłeś mieć książki, czy są na przykład msze święte, czy jest ksiądz kapelan, czy takie rzeczy są w więzieniach białoruskich?
0: Znaczy, była cerkiew na terenie obozu i był pop prawosławny, który tam przychodził. Dla katolików żadnych mszy i wizyt księdza nie było. Ale mogłem porozmawiać z księdzem, bo tam odsiadywał swój wyrok. Ksiądz z obwodu grodzieńskiego, skazany za rzekome spowodowanie wypadku drogowego. On winy nie przyznawał, według niego on nie był za kierownicą, a osoba, która była za kierownicą, ona zginęła w tym wypadku. Ale sprawa została według niego tak ułożona, że po prostu jego skazano bodajże na 7 lat pozbawienia wolności. To jest taka no, przykra historia. Z tego co wiem, no, on nadal jest wspierany przez episkopat i udzielają mu wsparcia, Kościół udziela mu wsparcia, ale te warunki, w których no, wiadomo, ksiądz jest trzymany, są bardzo trudne i generalnie przecież no, dosyć dużo księży było aresztowanych tymczasowo i tak dalej, także ta presja na Kościół, ona trwa po dzień dzisiejszy. Już słyszałem, że kolejni księża, obywatele polscy będą musieli wkrótce opuścić Białoruś, co najmniej tam o 5 osobach słyszałem. Część z nich znam osobiście i to jest cholernie przykra sytuacja dla wiernych i też dla tych księży, którzy z nich tam 30-40 lat oddali Białorusi.
1: Jak teraz sytuacja Polaków na Grodzieńszczyźnie?
0: Znaczy, no, ja właśnie, to jest przyczyna jedna z tych, dlaczego muszę pojechać na Białoruś, muszę to zobaczyć, porozmawiać z ludźmi, to poczuć. Z rozmów z ludźmi wiem, że no jest trudno, jednak ta presja na społeczeństwo, ona jest bardzo, bardzo mocna, ona dotyka też Polaków, ale dzięki Bogu jest prowadzona nauka języka polskiego. Jedyne miejsce, gdzie można dzisiaj, dzieci mogą się nauczyć języka polskiego, to są szkoły polskie prowadzone przez Związek Polaków i ponad 3000 dzieci w takich ośrodkach, które nadal prowadzi Związek Polaków, uczą się języka polskiego. I to jest bardzo ważne, żeby zachować tożsamość, zachować możliwość nauczania języka polskiego. To jest de facto dla być czy nie być mniejszości polskiej na Białorusi. Także to jest dla mnie najważniejsze pytanie.
1: A przepraszam za takie statystyczne pytanie, jak wielu Polaków mieszka na Grodzieńszczyźnie?
0: Znaczy, no, liczby są podawane bardzo różne i to jest kwestia, no, taka, która znaczy, czy ufamy oficjalnym statystykom, które podają władze, czy nie ufamy. Według oficjalnych statystyk około 300 tysięcy Polaków na Białorusi jest. Z czego przytłaczająca większość, myślę, że 200 tysięcy gdzieś mieszka, znaczy według oficjalnych danych mieszka na Grodzieńszczyźnie. Moim zdaniem te dane są zaniżone, moim zdaniem Polaków jest więcej na Białorusi, ale się nie pokuszę o stwierdzenie, jak dużo tych ludzi jest.
1: W twoim wystąpieniu na Zamku Królewskim czuło się taką kresową duszę kogoś, taką polską kresową duszę. To jest obecne za naszą wschodnią granicą?
0: No, myślę, że tak. Ja myślę, że nie w próżni wyrosłem i nie w próżni jakby funkcjonuję. Ja myślę, że ten nasz punkt widzenia, no oczywiście będzie się trochę różnił od punktu widzenia rodaków, którzy mieszkają w kraju i jakby na co dzień mają Polskę, język polski i wszystkie te dogodności, które oferuje Najjaśniejsza Rzeczpospolita. My tego nie mamy, być może dlatego nasze spojrzenie, no ono jest troszkę inne na to, co się dzieje w kraju i jak się jakby ludzie zachowują.
1: Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Rzadko się słyszy takie słowa.
0: Być może, no, znaczy ludzie, mi się wydaje, mało cenią to, co mają. I generalnie niezadowolenie duże, które często się przejawia w krytyce polskiej rzeczywistości przez Polaków, którzy mieszkają w Polsce, no ono troszkę inaczej w nas się odbije, bo my widzimy, co można stracić, czego można nie mieć, czego można być pozbawionym. I dlatego no inaczej patrzymy na to.
1: Czy już wiesz, kiedy przekroczysz granicę w drugą stronę?
0: We wrześniu będę wracał na Białoruś, tak. Tak ustaliłem, tak zostało ustalone. Ja muszę po prostu też, rozumiem, jaki wysiłek został włożony w to, żeby mnie wyciągnąć, chociaż oczywiście, że wszyscy, kto zajmował się sprawą, oni dokładnie wiedzieli, że ja nie chcę wyjeżdżać z Białorusi i bym nie wyjechał, gdyby nie to zapewnienie, gdyby mi nie oddano paszport, nie powiedziano, że będę mógł wrócić, no to ja bym nie wyjechał z Białorusi. Znaczy, będę musiał odbyć cały szereg spotkań, opowiedzieć o tym, co przychodzi Związek Polaków, co przychodziłem, ja, gdzie byłem i jestem gotów te spotkania odbyć. No a później, jak już to wszystko tak zrobię, oczywiście, że wrócę do Grodna.
1: I bez strachu w końcu reżim Łukaszenki trwa.
0: No tak. Nikt nie da żadnych gwarancji i nikt nie może dać to żadnych gwarancji, co się potoczy, kiedy się ja pojawię na granicy Białorusi. Ale no, mam obowiązki, ludzie na mnie czekają. Ja też bardzo chcę zobaczyć ludzi, którzy w trudnych warunkach nadal prowadzą działalność, wierzą w jej sens. Ja również wierzę w sens tej działalności. No a tam dalej, no, Pan Bóg wie, jak będzie. No, trzeba zaufać Panu Bogu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i zobaczyć swój dom i swoje mieszkanie.
0: Dokładnie.
1: I przeczytać książki, usiąść w fotelu.
0: Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Andrzej Poczobut był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, Andrzeju.
0: Dziękuję.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
0: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.

0: nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
1: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki, profesor Ludwik Pienkowski,
3: Zbigniew
2: Zieliński.
3: Dzień dobry.
2: I już się łączymy z panią mecenas Wandą Buk, doradcą prezydenta Karola Nawrockiego, ale chciałem tylko powiedzieć, że ci, którzy czekają na felieton pani profesor Krystyny Pawłowicz, Prawo bez cenzury, to ze względu na napięty program pani mecenas, będzie on nadany później. Dzień dobry, witam panią mecenas.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie.
2: No właśnie, to pan profesor Ludwik Pienkowski chyba rozpocznie rundę pytań.
3: Tak. Dzień dobry, witam serdecznie panią i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o transparentności, w energetyce jądrowej, która no, jest wymagana ze względów bezpieczeństwa, ze względów na to, że jest to zawsze inwestycja takiego dobra publicznego, mimo że tam w prawie na pewno jest to inaczej zapisane, ale bardzo kosztowna. Cały kraj musi budować elektrownię jądrową. I stąd mam pytania odnośnie niedawnego raportu, którego jednym z rozdziałów jest pani współautorem razem z doktorem Łukaszem Młynarkiewiczem, raport Horyzont Atomowy, gdzie państwo tam postulują wprowadzenie bardzo głębokich i bardzo szybko realizowanych zmian w regulacjach. I no, takie dwa pierwsze pytania. Na jakich sprawdzonych systemach regulacyjnych państwo się wzorowali? I drugie pytanie, bardzo techniczne, ale ważne. Jak pogodzić taki plan z kalendarzem wyborczym? Przecież to wiadomo, że wszelkie projekty ustaw przepadają w momencie, kiedy zmienia się Sejm.
4: Właśnie nie wiadomo, od którego pytania zacząć, bo oba są bardzo ważne. Może od tego drugiego. Wydaje mi się, że wszystkie opcje polityczne w Polsce już w jakimś wymiarze, lepszym lub gorszym, ale jednak jakimś, zrozumiały, że budowa elektrowni jądrowej no to jest przedsięwzięcie, które jest fundamentem naszego bezpieczeństwa energetycznego i no jest to sztafeta, która musi być kontynuowana. Ja obserwuję projekt przez wiele lat. Po ostatnich wyborach były momenty takiego, no powiedzmy takiego spowolnienia, weryfikacji. Natomiast jednak, co by nie mówić, ten projekt jest kontynuowany, więc ja wierzę w to, że niezależnie od tego, że przychodzą wybory, że jest ta kampania wyborcza, jest to faktycznie taki moment takiego rozdygotania, no to tutaj to zrozumienie po wszystkich stronach politycznych, które znaczą w polskim parlamencie jest i że jakoś uda się jednak projekt kontynuować. Nie mam też wątpliwości, że będą jakieś momenty spowolnienia, bo w ogóle kampania wyborcza i ten moment po wyborach, niezależnie od tego, jaki jest ich wynik, zawsze momentem jest jakieś układanie rzeczywistości na nowo.
3: No ale przepraszam bo tu technicznie, no państwo postulujecie tam, żeby przed 28 roku weszły w życie te regulacje. To jest absolutnie technicznie niemożliwe.
4: Absolutnie, wie pan. No,
3: i to jest technicznie niemożliwe, bo...
4: Dlatego przejdę do tego pierwszego pytania, bo to pytanie wydaje być się jednak fundamentalnie ważne. No my jesteśmy już dzisiaj, jeżeli chodzi o regulacyjny system wokół budowy elektrowni jądrowej, bardzo mocno opóźnieni. Mamy szereg zaległości, procedury, które tak na dobrą sprawę są fundamentalne do tego, żeby tego typu inwestycje prowadzić, bo to nie jest tylko proces budowlany inwestycyjny, to jest system, w którym państwo musi się sprawdzić regulacyjnie i który musi wspierać tę rzeczywistość. I teraz dzisiaj mamy procedury budowy tego przedsięwzięcia, bardzo rozproszone, wielowarstwowe, często prowadzone równolegle przez wiele instytucji, albo co gorsza kaskadowo, co oznacza, że jedna instytucja nie może zacząć swojej pracy, dopóki druga nie zakończy jakiejś swojej swojej części, mimo że tutaj merytorycznie.
3: Ale pani
4: mecenas,
3: no nie uciekajmy naprawdę w opowieść, bo to jest, to znane jest. Natomiast wiemy też, że nasze prawo atomowe jest wzorowane na prawie amerykańskim, które jest bardzo szczelne i no, obsługuje flotę wielu reaktorów, prawie 100 reaktorów. Natomiast pytanie brzmiało, na jakich regulacjach, sprawdzonych regulacjach państwo się wzorowali, pisząc tą propozycję?
4: Panie profesorze, to nie jest tak, że jest jeden dobry system. Nie chodzi o kopiowanie jednego modelu. Polska ma własne uwarunkowania geopolityczne, administracyjne, infrastrukturalne. Bardziej staraliśmy się wyciągnąć wspólne wnioski z państw, które odniosły sukces, które mają stabilność regulacyjną, jasny podział kompetencji,
3: jakie
4: które
3: to państwa?
4: Mają silny dozór jądrowy, transparentną komunikację społeczną. I wie pan, tutaj jest bardzo dużo ciekawych przykładów. Jest Francja, która, gdzie od początku energetykę jądrową traktowano jako projekt strategiczny państwa. Istniała bardzo silna rola państwa i jednocześnie jasny podział odpowiedzialności między inwestorem, dozorem i administracją. I dzięki temu proces był bardzo przewidywalny. Jest Finlandia, która jest bardzo często wskazywana jako przykład bardzo wysokiej kultury transparentności i społecznego dialogu. I tam ogromny nacisk położono na komunikację społeczną, na konsultacje, na budowanie zaufania. I to jest bardzo ważne przy atomie, bo akceptacja społeczna jest równie istotna jak sama technologia. Bardzo ciekawy jest też model koreański, gdzie kluczowe było potraktowanie programu jądrowego jako długoterminowej strategii państwowej. I Korea stworzyła bardzo sprawny system współpracy administracji,
3: ale pani mecenas, naprawdę,
4: dzięki temu...
3: Naprawdę, no uciekamy w opowieści, które dobrze znamy. Wiemy dobrze, że budowa we Flama Mobil trwała 20 lat, czy też Wolki Łoko też tyle.
4: Ale pytał pan przepraszam, panie, teraz... panie profesorze, bo mówił pan, że się wzorujemy na prawie atomowym amerykańskim. To jest nieprawda. My wyciągamy w ogóle...
3: Nie, obecne prawo atomowe jest w Polsce wzorowane, co wielokrotnie Państwowa Agencja Atomistyki podkreślała. Były liczne szkolenia, kursy, był trening,
4: nie,
3: jak licencjonować.
4: Nie wzoruje się. Mamy część dobrych praktyk faktycznie inkorporowanych do naszego systemu, ale no, my mamy zupełnie inną rzeczywistość regulacyjną niż Stany Zjednoczone i ja nigdy w życiu nie posunęłam się do tak daleko idącego stwierdzenia, że my mamy tutaj prawo atomowe wzorowane na prawie amerykańskim.
3: No dobrze, ale oczywiście wzorowane. Natomiast popatrzmy, jakie są uwarunkowania. Nie można prawa atomowego, regulacyjnego kreować w oderwaniu od realiów faktycznych. A co to są realia faktyczne? To są techniczne i technologiczne. Weźmy dwie skrajne strategie. Jedna w kraju, który ma olbrzymie zaplecze naukowo-techniczne, technologiczne i ma własny, z własnością IP, Intellectual Property projekt. No i wówczas oczywiście warto mieć takie regulacje, które umożliwiają szybko zbudowanie, a potem, ponieważ jesteśmy silni, no sprawdzenie, czy to spełnia wszystkie normy, zaakceptowanie i działa. No jest druga strategia, która no, bardziej pasuje do polskich realiów. To znaczy my kupujemy gotowy projekt, nie jesteśmy w ogóle jego właścicielem i wówczas nie mamy żadnych narzędzi do sprawdzenia po wybudowaniu, czy to jest dobrze, czy źle. Ale żadne bardzo ograniczone narzędzia. Wobec tego w takich krajach to system regulacyjny mówi, że najpierw sprawdźmy wszystko przed zaczęciem budowy, a potem budujmy. I teraz ten system jest obecnie obowiązujący w Polsce. W tym systemie parę tygodni temu polskie elektrownie jądrowe złożyły wniosek o wydanie zezwolenia na budowę. I teraz co się ma stać z tym wnioskiem? Pieniądze zostały wydane, wniosek jest zgodnie z obecnym prawem, a państwo postulują, żeby to prawo wywrócić do góry nogami, żeby wniosek był akceptowany na bardzo niskim poziomie z założeniem, że wszystko da się sprawdzić później. Ja się nie zgadzam na tą strategię.
2: Ale to panie profesorze, niech pani mecenas teraz odpowie panu, bo żeby było... Tak. tak?
4: Nie, absolutnie, absolutnie nie. Właśnie nie, szanowni państwo. My absolutnie nie możemy rezygnować z elementów dozoru technicznego nad projektem i nie taki jest nasz postulat. Ja jestem w ogóle zaskoczona, że ktokolwiek go w taki sposób odebrał. Nie, szanowni państwo, naszą intencją jest, nasza propozycja sprowadza się do tego, aby w taki sposób zaprojektować system regulacyjny, aby jeden proces, który może się odbywać równolegle z innym, nie blokował tego rozpoczęcia tego innego. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy bardzo, bardzo mocno opóźnieni. No to chyba wszyscy wiedzą. No, nie ma projektu w Polsce, który ma dłuższą brodę niż projekt energetyki budowy elektrowni atomowej. I teraz, co jeszcze mówimy w projekcie? Co jeszcze mówimy w projekcie? Że elementy, które są, i tutaj mówię o tym dozorze technicznym, o nadzorze związanym z bezpieczeństwem, czyli tak naprawdę fundamentalnym elemencie. Mówimy tak, rzeczy, czy tam elementy, upraszczając bardzo mocno, które są elementami tak zwanymi pudełkowymi, takimi, które wszędzie działają dokładnie tak samo, nie są w żaden sposób kastomizowane, że tak powiem staropolszczyzną, czy w żaden sposób nie dostosowywane do danej inwestycji, do danej elektrowni na świecie. To są elementy, które, wobec których możemy stosować certyfikację międzynarodową, czyli taką, która mówi, spełniasz certyfikaty, spełniasz wymagania międzynarodowe, sprawdziłeś się tu, tam i owo, jedna, druga, trzecia, czwarta agencja cię zweryfikowała w ostatnim czasie zgodnie z aktualnymi wynikami badań, wiedzy i standardów technicznych, to tutaj mówimy tak, te elementy, nie musimy ich ponownie certyfikować, ale te elementy, które w jakikolwiek sposób są dokształcane do naszej inwestycji, czy to ze względu na geologię, czy to ze względu na uwarunkowania inne środowiskowe, my mówimy nie, my tutaj musimy bardzo mocno się temu rzetelnie przyglądać i sami to zweryfikować. Ale to nie oznacza, że wszystkie rozwiązania techniczne od lat stosowane musimy teraz poddawać długiemu, odrębnemu procesowi certyfikacji. To tak jakby o to chodzi. I myślę, że do tego pan w ogóle zmierzał.
3: Nie, zupełnie.
2: Pan wiceprezes ma tutaj pytanie. Zbigniew Zieliński. Właśnie się podnosi paluszek cały czas.
5: Pani mecenas, ja chciałem zapytać, właśnie ponieważ te sprawy prawne, to mnie tak intrygują troszeczkę z innego punktu widzenia, ponieważ no, było 8 lat kolejne i wszystko się przesunęło. Profesor uczestniczył w konsultacjach jakichś ustaw, które były uchwalane związane z tym, jak i nie udało się poprawić. I teraz też prawdopodobnie niewiele się zmieni. Natomiast to mnie na przykład intryguje, że ta budowa, projekt ruszył, a jeszcze potrzebna jest specustawa. Jak ta specustawa nie przejdzie przez Sejm, to o 2 lata się opóźni, bo to już jest uwzględnione.
2: No właśnie, także lobbyści mogą działać.
5: Właśnie. I teraz jeszcze miałem takie pytanie, bo te regulacje prawne to jest jedna sprawa, no ale pojawił się tam w Choczewie znak zakazu dla samochodów powyżej 10 ton dojazdu do tego placu budowy. No mamy problemy trochę, nawet bym powiedział, bardziej niż takie ustawowe prawne, które po prostu nas są w stanie zatrzymać. I ja tutaj postawię taką tezę, że ta elektrownia w Choczewie, to ona prawdopodobnie będzie miała opóźnienie z 10 lat, ponieważ jeżeli 2 lata ustawa, potem umowa jest niepodpisana, Bechtel chciałby, żeby już budować i nic z tego nie wyszło. Także te sprawy prawne, to ja mam wrażenie, że to tutaj to bardziej jest trochę takie, przynajmniej te realne mam na myśli, trochę takie bicie piany, bo to nic się nie zmienia. No, 8 lat poprzednia zmiana była i projekt atomowy przesunął się o 12 lat. I znak się pojawił, prace jakieś tam minimalne są wykonywane. Żeby postawić ogrodzenie na przykład tego placu budowy, wymagana była zgoda firmy Bechtel, dlatego że ona jest głównym wykonawcą i oni nie zgadzają się, żeby tam cokolwiek robić na zapas, bo oni biorą za to odpowiedzialność. Ale jeszcze chciałbym zamienić tak, bo pani niedawno w Polsat News udzieliła takiego emocjonalnego wywiadu poświęconego referendum. Że to pytanie było z tezą i redaktor Polsatu przedstawił. Można rzeczywiście dyskutować ten temat, a może by próbować teraz kolejne podejście do referendum w tej sprawie, bo w momencie, kiedy referendum miałoby odbywać się, to wtedy możemy dyskutować o tych sprawach. Nawet kiedy nie ma zgody, no to znowu ta sprawa trochę zanika. Co pani myśli, że ponownie złożyć inne pytanie?
4: Są dwa pytania i wie pan co? Muszę pana przeprosić, ale na drugie panu nie odpowiem i już niedługo się pan dowie dlaczego, ale odpowiem na pierwsze, dobrze? Ale bardzo tak podzielam pana opinię. A odnośnie tej pierwszej konstatacji, to jest właśnie bardzo cenna uwaga, bo ona pokazuje coś, co my też próbujemy podkreślić w raporcie, że program jądrowy nie jest wyłącznie projektem legislacyjnym, ani wyłącznie projektem technologicznym. I to jest przedsięwzięcie infrastrukturalne i państwowe. I jedno i drugie jest ze sobą połączone. My możemy mieć najlepszą ustawę, ale jak nie ma dróg dojazdowych,
5: tak, no właśnie,
4: infrastruktury zawsze przesyłowej, zaplecza logistycznego, sprawnej koordynacji administracyjnej, to projekt i tak będzie się opóźniał. I przykład z Choczewa bardzo dobrze pokazuje właśnie tę materialną stronę programu jądrowego. I dlatego my w raporcie mówimy, że potrzebna jest nie tylko specustawa, ale przede wszystkim całościowa architektura zarządzania projektem. I dzisiaj bardzo często działamy niestety trochę sektorowo, trochę wyrywkowo. Osobna energetyka, osobno transport, osobna administracja lokalna, która też bardzo dużą rolę w tym projekcie odgrywa.
5: Tak, czyli
4: a atom wymaga działania państwa jako jednego organizmu. I rzeczywiście ja się zgadzam, że ryzyko opóźnień nie wynika wyłącznie z samej budowy reaktorów, czy z technologii reaktora, bo często największe opóźnienia na świecie pojawiały się właśnie na styku procedur, logistyki, dostaw, infrastruktury towarzyszącej czy koordynacji instytucji. Ja też bym nie chciała, żebyśmy na specustawę patrzyli jako na magiczną odpowiedź na wszystkie problemy. Ona jest potrzebna, bo upraszcza procedury i daje większą przewidywalność, ale też sama ustawa nie zastąpi zdolności państwa do koordynowania tak skomplikowanego przedsięwzięcia. I mi się wydaje, że to jest właśnie dzisiaj naszym największym wyzwaniem. Przejście od myślenia o elektrowni jako pojedynczej inwestycji do myślenia jako o całym systemie, organizmie społecznym, który musi wokół niej
5: działać,
4: powstać.
5: Tak. No właśnie, bo to mi wchodzi, że mamy dyrekcję Polskiej Elektrowni Jądrowej, no i wydaje się, że coś takiego jak znak zakazu wjazdu, no to oni to powinni opanować. Powinni to opanować, od tego oni są, że to biorą te wynagrodzenia, nie wiem, jakieś milionowe prawdopodobnie w zarząd w całej grupie i nie potrafią sobie poradzić z czymś takim jak ten znak. Notabene w przypadku budowy elektrowni w Jaworznie był podobny przypadek, że pojawił się znak, który blokował dojazd do placu budowy. No i to jest takie troszeczkę bym powiedział.
3: Znaczy, tutaj chciałbym, żebyśmy wrócili do spraw prawnych i analizy, skąd się biorą opóźnienia. Opóźnienia najczęściej, w zasadzie jedynie się brały stąd, że rozpoczynano budowę projektów, które były nieskończone, były bardzo słabo zaawansowane, dostawały niejako rzecz biorąc na kredyt pozwolenia. Tak się zaczęło w Olkiłoko, we Flamanville, budowa w Stanach Zjednoczonych i to przyspieszenie prawne jest niejako rzecz biorąc, odbieram jako chęć do jak najszybszego rozpoczęcia budowy czegoś, co tylko i wyłącznie wpędzi nas w kłopoty, w olbrzymie opóźnienia, które teraz są duże, a to przyspieszenie, które państwo proponują na poziomie legislacyjnym, proceduralnym, spowoduje no, dramatyczny wzrost kosztów, dlatego że to, co czytam w tym raporcie, on jest oderwany od realiów naszego potencjału technicznego i technologicznego. I stąd absolutnie z panią nie zgadzam, ale to możemy mieć różne zdanie.
4: Pięknie się różnijmy. Ja uważam, że mamy po takiej szczegółowej analizie ekosystemu prawnego wokół tej inwestycji, mamy zidentyfikowaliśmy szereg naprawdę konkretnych powodów, z których biorą się opóźnienia w tym obszarze spowodowanych tymi obszarami legislacyjnymi. Po pierwsze, wieloetapowość procedur. Nie ma jednej decyzji administracyjnej, są dziesiątki decyzji środowiskowe, lokalizacyjne, wodnoprawne, budowlane, sieciowe, dotyczące infrastruktury przesyłowej, dróg, portów. No naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo i one nie są ze sobą zsynchronizowane. Jedna blokuje drugą.
3: To ale jest tak jest w budowie każdej rzeczy w Polsce.
4: Absolutnie błędne podejście. Proszę.
3: Tak jest w budowie każdej infrastrukturalnej budowy w Polsce, a jednak bardzo dużo wybudowaliśmy, więc coś tu mi
4: ale
3: nie gra.
4: Ale panie profesorze, my budujemy elektrownię jądrową przez kolejne nie jesteśmy w stanie tego dowieść, a teraz już naprawdę mamy nóż na gardle. I teraz dalej, powiem o kolejnych problemach. Brak ustawowych terminów albo możliwości wielokrotnego odwoływania się. Jedna decyzja potrafi blokować kolejne etapy inwestycji przez miesiące albo lata. I to nie wynika ze złej woli, tylko z konstrukcji procedur administracyjnych. Więc postulat, aby zmodyfikować tę część, ja nie wiem, z czym się pan tutaj nie zgadza. No, nie rozumiem, co tutaj może się nie podobać.
3: Wszystkie uwagi krytyczne, które pani mecenas teraz powiedziała, dotyczą każdej inwestycji infrastrukturalnej w Polsce. Odbudowy, odbudowy tunela na Zakopiance.
4: Zgadzam się z panem, że to w ogóle należy
3: dobrze,
4: poprawić.
3: Ta część,
4: ale to jeszcze tylko dołączę.
3: Ta część jądrowa jest tutaj bardzo mała.
2: Dajcie państwo sobie wysłuchać się wzajemnie, proszę.
4: To jeszcze kolejne rzeczy. Nakładanie się kompetencji różnych organów. Część decyzji wydaje administracja centralna, część lokalna, część regulatorzy sektorowi. I nie ma jednego lidera procesu. Mamy zmiany prawa w trakcie inwestycji, co jak rozumiem panu też się nie podoba. I mi to do zasady też się nie podoba, bo stabilność regulacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Tylko my tutaj nie mówimy o tym, żeby zmieniać wymagania w trakcie, tylko żeby upraszczać proces, żeby go usprawniać. Nie mówimy o tym, żeby inwestor zaczynał projekt w jednym stanie prawnym, a później funkcjonował w zupełnie innym otoczeniu regulacyjnym w takim sensie, żeby on miał zupełnie inne wymagania do spełnienia i tak dalej. Nie, my mówimy tutaj o postulatach regulacyjnych, które dotyczą uprocesowienia całego przedsięwzięcia. I myślę, że o ile co do zasady się tutaj już ustaliliśmy ze sobą, nie zgadzamy, to tutaj się zgodzimy, że lepsza koordynacja pomiędzy instytucjami, większa integracja procedur i bardziej przewidywalny harmonogram decyzji i traktowanie tego projektu jako strategicznego właśnie z tego w takim wymiarze, no to może tylko i wyłącznie się przyczynić do sukcesu, a nie wygenerować chaos proceduralny czy kolejne ryzyko opóźnień.
3: No właśnie, tutaj jest ryzyko kolejnych opóźnień i kolejnego chaosu, bo to, co pani mecenas mówi, dotyczy wszystkich inwestycji infrastrukturalnych. I nie tylko atomu. Naprawdę, weźmy tunel
4: Ale to chce mi pan powiedzieć, że to dobrze, że we wszystkich procedurach jest...
3: Nie, odnieśliśmy sukces jako...
4: infrastrukturalnych jest źle.
3: Nie.
4: No jeżeli czeka z jednym pozwoleniem, jeżeli nie mogę złożyć kwitów do jednego organu, dlatego że drugi mi dopytał mnie o jakąś taką o techniczny drobiazg i w związku z tym ja czekam teraz kolejne 6 miesięcy, aż on to przeproceduje. Tylko dlatego, że ten element jest załącznikiem do kolejnego wniosku, to jest dobre? Czy ten drugi organ nie może już zacząć wcześniej pracy? My o takich postulatach legislacyjnych
3: mówimy. Nie, pani mecenas, nie zgadzam się, ponieważ Polska odniosła olbrzymi sukces gospodarczy. Znaczy, ceńmy nasz sukces.
2: Pomimo tego chaosu,
3: że trzeba kaskadowych decyzji.
4: I teraz
3: wobec tego, akurat przy tak wrażliwym elemencie, jak energetyka jądrowa, państwo chcą zaatakować całość systemu polskiej gospodarki? To jest nie na miejscu. Akurat
4: ale
3: w energetyce jądrowej...
4: Ale to w ogóle jest nieprawda, co pan mówi. Mam takie wrażenie, że czytaliśmy inny raport. To znaczy, ja pisałam inny raport, a pan czytał inny raport, bo to jest w ogóle nieprawda.
3: Jest horyzont atomowy.
5: Przepraszam, może ja się troszeczkę włączę, Zbigniew Zieliński. Mi się wydaje, że patrzę tak, że zarówno nasz profesor ma rację, jak również pani mecenas ma rację. Ja uważam, że właśnie ten chaos prawny, brak spójności, brak integracji jest elementem, który pozwala jedne projekty, jak jest wola polityczna, realizować, a drugie toną właśnie proceduralnych przeciwnościach i to sam profesor kiedyś zwraca uwagę. Także to ten sukces sukcesem, no bo jeżeli jest wola, to możemy tunel zbudować, ale jak nie ma woli elektrowni atomowej, no to już 40 lat budujemy i tutaj pani się zgadzam z panią mecenas, że jest problem tej koordynacji, z integracji, bo
3: to nie my
5: i woli politycznej, ponieważ to nie my w procedurach, ponieważ prawo jest tak skomplikowane, znaczy tak zapętlone, że można zrealizować, znaczy w dowolny sposób można zatrzymać inwestycję bardzo ważną, można ją zrobić w 3 lata albo w 30 lat.
2: Na każdą decyzję znajdzie się paragraf, tak?
5: Tak. Tak.
4: Biurokracja jest w ogóle ogromnym problemem
5: tak,
4: Unii Europejskiej.
5: Właśnie.
4: O biurokracji, o tutaj tych usprawnieniach biurokratycznych tej biurokracji mówimy, dlatego że, szanowni państwo, no słusznie powiedzieliśmy o tym, że to nie jest tylko problem inwestycji jądrowej.
3: To dlaczego to zmieniać prawo atomowe?
4: Problem innych inwestycji. Tak, tylko że w przypadku, no dobrze, no to
3: dlaczego?
4: To napiszemy
3: tutaj jest...
4: kolejny raport, w którym napiszemy państwu państwu, co trzeba zmienić. Zgadzam się, jestem wielką fanką deregulowania tego, co zostało przeregulowane. Uważam, że żyjemy w bardzo silnie przeregulowanej rzeczywistości. Uważam, że to jest ogromny problem całej Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku energetyki jądrowej, tylko powiem dlaczego. W przypadku energetyki jądrowej, przepraszamy, że jeszcze nie zajęliśmy się wszystkimi tam przedsięwzięciami inwestycyjnymi. To jeszcze przed nami. Ale w przypadku energetyki jądrowej, mówimy tutaj o projekcie strategicznym. Podeszliśmy do tego od strony właśnie specustawy, o której mówiliśmy. Pamiętajmy o tym, że w ogóle jest masa inwestycji w Polsce, które mają uproszczone procedury. I takimi jest ustawa o przedsięwzięciach celu publicznego. Nie pamiętam dokładnie teraz jej nazwy, ale tak się o niej mówi. I to jest ustawa, która właśnie upraszcza tę część tych barier regulacyjnych i ściąga te bariery regulacyjne. Inwestycje w sieci przesyłowe i w sieci energetyczne mają swoje uproszczenia. Inwestycje w telekomunikacyjne sieci mają swoje uproszczenia. Ja nie rozumiem, dlaczego nie należałoby usprawnić procesu inwestycji w atom.
3: Ależ oczywiście jesteśmy za usprawnieniami. Tutaj nazywamy to usprawnieniami z jednej strony. Można to nazwać też wolą polityczną, bo jak jest taka mętna woda w wielkiej biurokracji, to jeżeli jest ta wola polityczna, o której kolega mówił przed chwilą, robi się specustawę i się szybciutko coś buduje. Jak nie ma woli politycznej, to pamiętam, górale protestowali i nie można było tunelu na Zakopiańce wybudować, bo nie było woli politycznej. Ja mówię nie o tym, że państwo proponują usprawnienie jakiegoś procesu. Byłbym przyklasną, ale to, co państwo napisali w Horyzoncie Atomowym, to jest zniszczenie całego systemu i zrobienie go od nowa. Z wiarą o to, że będzie on...
4: No tak, zniszczenie.
3: Konkretny problem jest taki, że przed wylaniem betonu jądrowego w Choczewie w 28 roku ma być wprowadzona nowa regulacja, co oczywiście jest niemożliwe. Jak to nowe prawo?
4: Całe
3: prawo atomowe ma być, cały system regulacyjny ma być zmieniony przed 28 rokiem. No tak państwo napisali w raporcie Horyzont Atomowy.
2: Inny raport czytali cały czas. To jest najgorsze.
5: Mi się wydaje, że to jest taka po prostu wizja raczej niż, że w dwa lata uchwalimy jakieś ustawy.
3: A teraz wiadomo, że...
4: Ale szanowni państwo, uproszczenia w procesie inwestycyjnym to nie są jakieś tam wielkie przedsięwzięcia legislacyjne. Nie róbmy z tego jakiegoś nie wiadomo czego. My nie mówimy o tym, że trzeba wyrzucać prawo atomowe do kosza i pisać nowe.
3: Ale tak to jest napisane.
4: W ogóle ja nie wiem, gdzie pan to odnalazł.
3: To jest rozdział 5, Horyzont Atomowy, autorstwo pani mecenas oraz dr Łukasz Mynarkiewicz. Wszystkie postulaty, wprowadzenie całego systemu ustaw, kompletnie nowego, zintegrowanego.
4: Zintegrowanego? Nie, proszę pana, ale to, że mówimy, uporządkujmy bałagan, który mamy, to nie mówimy w takim razie, wywalmy wszystko w kosmos.
2: To nie jest opcja zerowa, tak?
3: Nie, ale
4: absolutnie nie.
3: Nie, tam nie ma słowa, tam nie ma słowa o tym, żeby jeszcze raz poprawić specustawę. Bo to, że specustawa jest bez przerwy poprawiana, to ja to rozumiem. Bo jest tak zwana wola polityczna, wszystkie partie chcą, żebyśmy to wybudowali, wobec tego chcemy mieć specustawę, która to będzie emanować. Ale państwo nie proponują specustawy, państwo proponują w tym raporcie...
4: My mamy specustawę. My mamy specustawę i mówimy tak. Specustawa funkcjonująca w otoczeniu regulacyjnym takim, jak funkcjonuje, bo przecież ona nie funkcjonuje w później, powoduje, że mamy chaos proceduralny, ale i mniej bezpieczeństwa. My postulujemy lepszą koordynację, przewidywalność procesu, jasny podział odpowiedzialności. Mówimy, musimy to od początku, i może w tym tutaj pan jakoś tam upatruje jakiegoś wielkiego reformatorstwa i przewrotu kopernikańskiego. Natomiast dla mnie jest to uporządkowanie rzeczywistości, w której mamy. Pamiętajmy, że my nie funkcjonujemy w próżni. My nie zrobimy tak, że tam skasujemy całe prawo atomowe kiedykolwiek, bo... zdecydowana większość regulacji to są regulacje, które z czegoś wynikają, które my mamy obowiązek wprowadzać, czyli regulacje albo unijne, albo właśnie związane z bezpieczeństwem atomowym, Międzynarodową Agencją Energii itd., itd. My mówimy o tym, że te regulacje, które my musimy mieć w swoim prawie, muszą być tak zaprojektowane, żeby można było sprawnie proces realizować. Ja od nie wiem, 15 lat śledzę, funkcjonuję w rzeczywistości, w której różnego rodzaju przedsięwzięcia w takim silnie regulowanym otoczeniu są realizowane, czy to inwestycje energetyczne, czy telekomunikacyjne. I ja wiem doskonale, że jeżeli prawo nie jest mądrze zaprojektowane, jeżeli nie jest uporządkowane, to te inwestycje zamiast dwa lata potrafią trwać 8 lat. A inwestycja, o której my mówimy, nie wydłuży się o tam kolejne 2, 3, 4 lata ze względu na procedury, tylko wydłuży się o 15. Dlatego, że jest to jeszcze bardziej, jest to jeden z najbardziej skomplikowanych inwestycyjnych projektów, jaki można w ogóle zrobić na świecie. I teraz niestety już jestem 10 minut spóźniona, więc muszę się z Państwem pożegnać. Jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z naszym raportem Horyzonta Pomowy.
3: Jeszcze raz przeczytamy, tak.
2: Bardzo dziękujemy. Może się uda spotkać z tym raportem tutaj na stoliku i byśmy sobie przeszli punkt po punkcie i wtedy byśmy, bo jak Państwo czytali różne raporty, to też jest kłopot.
5: Nawet poza anteną, żeby 2 godziny poświęcić.
2: Ja bardzo Pani...

0: Francji do Polski. A propos regulacji. Belgia, Holandia, Niemcy, mniej więcej 3 znaki drogowe na kilometr. U nas 50.
1: Po prostu
0: coś niesamowitego. Tak. Nieprawdopodobne to było. Po prostu tych znaków tyle naprodukowano. Po prostu zwolni, bardziej zwolni, jeszcze zwolni, tu, tam. A tam po prostu to nieprawdopodobne. Regulacje na samej drodze, takie proste rzeczy. Po prostu tysiące, 10 razy więcej znaków.
2: Również tak jak pan i przed znakiem odcinkowy pomiar prędkości, bardzo rzadko jest powtórzony znak.
0: To taka prosta sprawa, tak, zupełnie, prosta, ale tak. Po prostu te regulacje, jaka miłość w Polsce do regulacji, po prostu panie totalna, prezesie. Ale ile ktoś zarobi ale na tych znakach?
1: O właśnie, panie prezesie, nareszcie pan ruszył tutaj ten kamień węgielny tych znaków, bo jeżeli weźmiemy miasta, mamy skrzyżowanie takie osiedlowe i na tym osiedlu, tym skrzyżowaniu, którym jest niewielki ruch, jest 40 znaków z każdej strony po 10-12.
0: Żebyśmy zwariowali tak. I zagłosowali tak, jak trzeba.
1: I to jest klucz tego jeszcze, tak, ustaw.
0: Teraz chwila zespołu Polis, a później jeszcze będziemy zrobimy podsumowanie, bo przypominam, za 10 obiecaliśmy. Obiecaliśmy i musimy się wywiązać prawo bez cenzury z panią profesor Krystyną Pawłowicz, więc teraz Polis, króciutko, a później jeszcze podsumujemy to. Ja opowiem na przykład o setkach tysięcy wiatraków na morzu Irlandii.

0: może nie stracimy tego, tej elektrowni atomowej, bo nie będziemy mogli tego znieść. Podsumowanie króciutkie. Ja byłem właśnie między innymi we Walii, w Wielkiej Brytanii, przejeżdżałem przez Niemcy. Rzeczywiście nie dziwię się, że oni chcą nam upchnąć tych wiatraków w Niemcy, bo po prostu cały czas jak się jedzie przez Niemcy,
1: to
0: wszędzie je widać. Po prostu są ogromne ilości, ale to, co na mnie największe wrażenie sprawiło i popsuło mi po prostu wiele doznań, to było morze i

0: Irlandzkie w Walii, po prostu, no po prostu nieprawdopodobna ilość wiatraków, no las wiatraków wyrastający z pięknego morza i niszczący, po prostu nie wiem, co ci Walijczycy, bo oni przecież mają nawet taką wspaniałą cechę, że
1: uwielbiają język walijski. Król jest ekologiczny bardzo, król Wielkiej Brytanii.
2: No to pół słowa to... Regulacje są zbyt skomplikowane wszędzie na świecie. W Polsce może są jeszcze bardziej niż wszędzie na świecie. Niemal każda inwestycja infrastrukturalna w Polsce wymagała specustawy. Jeżeli chcemy wybudować elektrownię jądrową sprawnie, to dopieszczajmy, patrzmy na jak jest robiona ta specustawa, czy tam nie ma jakichś wkładanych no, niespodzianek, które będą bardzo groźne.
0: Które wybuchną.
2: Tak, ale to nie jest dobra okazja do zmiany rewolucyjnej, rewolucji kopernikańskiej w całym naszym systemie i powiedzenie, że trzeba wszystko zintegrować, żeby było...
0: No ale pani mecenas nie zgodziła się z pańską
2: hipotezą. Ale mówiła bez przerwy o tym, że obecnie jest kaskadowość decyzji, że obecnie jest wiele instytucji, które odpowiadają za to samo. Do tego nie zmienimy specustawą. Tu musimy specustawą doprowadzić do tego, żeby jak najsprawniej ta inwestycja przebiegła. A cały system, że trzeba zmienić, usprawnić, no to oczywiście tak, ale no tak, budowa elektrowni jądrowej nie jest dobrą okazją do wprowadzenia rewolucji kopernikańskiej w polskim systemie budów infrastruktury.
0: Ale cuda się zdarzają.
2: A cuda się zdarzają.
0: Cuda się zdarzają. 5 tysięcy żołnierzy od Donalda Trumpa
2: przyjaźni porządek.
0: Tak. Dla Karola Nawrockiego, no to bardzo dobra wiadomość.
2: Bardzo dobra.
0: No, będą pilnować tej budowy może.
2: No przecież to amerykańska technologia ma być, amerykańscy żołnierze, to na pewno nie będą przeszkadzać.
0: To co teraz będziemy powoli, teraz się żegnali, jeszcze wiceprezes.
1: W nawiązaniu do Wielkiej Brytanii, kto ten prezes wspominał o tych wiatrakach, tam dużo wieje, więc oni mają mnóstwo tych wiatraków i dawno zrezygnowali już z węgla i mają poważne problemy z energetyką, budują teraz na chybcika elektrownię atomową, Chińczycy im to wykonują, ale Wielka Brytania była, na gazie się opiera tam ta rezerwowa ta stabilizująca produkcja i oni w tej chwili wprowadzają zakaz dalszych wierceń i wydobycia ropy naftowej i gazu w Wielkiej Brytanii. To jest trzeci producent w Europie. Także oni tak no, z tą ekologią idą w ten sposób, że no, jest...
0: W tej wewte.
1: Teraz Ormus tam przeszkodził im też, w tym zakłócił, no i teraz dalej sobie strzelają w ten. I ja bym taką konkluzję, może taką wiatrakową. Siekiera, szklanka, piłka, nóż i wiatraka nie ma. A już. Dobrze. Kto jak nie my?
0: Jak tak? A ja jeszcze mam cytat na koniec. A jak mówią zwykle jedno zło, drugie przyciąga, a na koniec jednego bywa często, a koniec jednego bywa często początkiem drugiego i to jest przestroga dla nas. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Ludwik Pieńkowski, profesor. Dziękuję. Zbigniew Zieliński, wiceprezes dziękuję. Stowarzyszenia Antywiatrakowców.
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.

0: nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
1: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Prawo bez cenzury. Prawo bez cenzury. W Sejmie, obok kilkunastu innych, działają też dwie zbliżone do siebie przedmiotem działania stałe komisje. Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej. Komisja Regulaminowa, zgodnie z regulaminem Sejmu, zajmuje się sprawami związanymi z pociąganiem posłów do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia związane z aresztowaniem lub zatrzymaniem posła, sposobem wykonywania przez posłów mandatu poselskiego, jego wygaśnięcia, analizą skarg i wniosków dotyczących posłów, a skierowanych do Sejmu. Uchwały komisji, między innymi o zdjęciu immunitetu, podlegają na końcu politycznemu, większościowemu głosowaniu w Sejmie. Z kolei Komisja Etyki Poselskiej bada sprawy dotyczące oświadczeń majątkowych posłów oraz sprawy posłów, którzy, tu cytuję, zachowują się w sposób nieodpowiadający godności posła, koniec cytatu. Dla oceny tego niegodnego zachowania punktem odniesienia jest zbiorek zasad etyki poselskiej, który Sejm przyjął swą uchwałą w 1998 roku. Warto przyjrzeć się bliżej Komisji Etyki Poselskiej, mało znanej, a budzącej często duże emocje. Członkami jej są po jednym pośle ze wszystkich aktualnych klubów poselskich. W czasie ostatnich kadencji Sejmu przedstawiciele klubów poselskich partii prawicowych byli zawsze w radykalnej mniejszości. Jeden, dwóch przeciwko kilku posłom lewicowym PO, PSL i ich przybudówkom. Co więcej, jak mówi regulamin Sejmu, kandydat do Komisji Etyki Poselskiej musi mieć nieposzlakowaną opinię i wysoki autorytet moralny. Więc posłowie lewicowi korzystają niekiedy z tego postanowienia regulaminu Sejmu, pozwalającego pod tym pretekstem na niedopuszczenie konkretnego kandydata prawicowego do członkostwa w tej komisji. Wtedy klub prawicowy musi wskazać innego kandydata. I w ten sposób większość lewicowo-socjalistyczno-postkomunistyczna ma zawsze decydujący wpływ na skład personalny i samą pracę niektórych wrażliwych sejmowych komisji. Na przykład też na skład Komisji do Spraw Służb Specjalnych, czy właśnie Komisji Etyki Poselskiej. Komisja Etyki Poselskiej może stosować kary, zwrócenia posłowi uwagi, upomnienia i nagany. Trzeba pamiętać, że różnymi karami porządkowymi dyscyplinującymi posłów dysponuje też Marszałek Sejmu i Prezydium Sejmu. Uchwały Komisji Etyki, jeśli nie zostaną od nich złożone odwołania do Prezydium Sejmu, podaje się do wiadomości publicznej. Decyzja Prezydium Sejmu w sprawie oceny niegodnego zachowania posła jest ostateczna. Od decyzji politycznej, politycznego organu, jakim jest Prezydium Sejmu, regulamin Sejmu nie przewiduje już żadnej niezależnej zewnętrznej kontroli zasadności stosowanych wobec ukaranego posła kar. Na przykład prawa do gwarantowanej w Konstytucji RP w artykule 45 drogi sądowej, gwarantowanej przecież każdemu obywatelowi, też posłom. Regulaminem Sejmu posłowie są więc wyłączeni spod konstytucyjnej ochrony ich praw, czci i dobrego imienia. Komisja Etyki Poselskiej wymierza posłom kary głównie za ogólnikowo i mogące być dowolnie interpretowane naruszenia głównie artykułu 6 i 7 zasad etyki poselskiej. Artykuł 6 mówi, że, i tu cytuję, poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu, i dalej. Powinien też szanować godność innych osób, koniec cytatu. Zaś artykuł 7 mówi, że, i tu cytuję, poseł odpowiada za swe decyzje i działania, powinien poddać się obowiązującym go procedurom wyjaśniającym i kontrolnym, koniec cytatu. Chodzi tu o przymuszenie posła do stawiania się przed tą komisją i wytłumaczenie swego zachowania. Często wezwani posłowie nie stawiali się i byli za to dodatkowo karani. Ja też się przed tą stronniczą komisją często nie stawiałam i byłam za to dodatkowo karana. Jak wspomniałam, postępowanie dyscyplinarne wobec posła kończy się na poziomie i wewnątrz Sejmu. Droga sądowa ochrony dobrego imienia posła nie jest w regulaminie Sejmu przewidziana. Sytuacja taka oczywiście narusza prawa posła jako człowieka i obywatela. Tym bardziej, że uchwała Komisji Etyki Poselskiej stwierdzająca ogólnie naruszenie przez posła zasad etycznych jest dla posła szczególnie dotkliwa i szkodliwa oraz ma lub może mieć duże znaczenie dla zawodowej przyszłości posła oraz odbioru jego aktywności i zachowania wśród jego wyborców. Brak możliwości sądowej, zewnętrznej kontroli uchwał Komisji Etyki i Prezydium Sejmu nakładających na posła kary motywowane bardzo często, choć nie zawsze, względami politycznymi, ogranicza konstytucyjne prawa posła do ochrony dobrego imienia. Niektórzy podnoszą, że tak zwana zasada autonomii parlamentu w jego stosunkach wewnętrznych ma charakter podstawowy w systemie demokratycznym. To prawda. Autonomia Sejmu jest szeroka w zakresie tworzenia prawa czy w sprawach ściśle porządkowych. Jednak Sejm może wiele, ale nie może wszystkiego. Według orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego także działania Sejmu muszą się jednak mieścić w ramach konstytucji i ustaw, które Sejm sam tworzy. Jako nękana w przyszłości przez Lewicową Komisję Etyki Poselskiej i Prezydium Sejmu za swą poselską aktywność uważam, że regulamin Sejmu w części dotyczącej postępowania dyscyplinarnego wobec posłów przekracza granice autonomii regulaminowej Sejmu i pozbawia posłów przysługującego im powszechnego konstytucyjnego prawa do sądowej ochrony czci i dobrego imienia, czym narusza też podstawowe prawa człowieka. Tym bardziej, że Komisja Etyki ocenia i karze także za zachowania czy wypowiedzi opinie posłów wyrażone poza Sejmem. Artykuł 6 zasad etyki poselskiej jest przy tym tak ogólnikowo i hasłowo sformułowany, iż pozwala na dowolną ich interpretację zależną od wartości politycznych wyznawanych przez członków Komisji Etyki. W praktyce większość członków komisji różnie, odmiennie ocenia zachowania godzące w dobre imię Sejmu i brak szacunku dla godności innych osób. Wszystkie te oceny mają w najważniejszych sprawach charakter polityczny i mają mało wspólnego z oceną sprawiedliwą i względnie obiektywną. Problemem tej komisji jest brak wspólnego dla wszystkich członków tej politycznej komisji systemu wyznawanych wartości, będący pochodną istotnych różnic politycznych. Brak jest wśród członków tej komisji wspólnej hierarchii wartości i kryteriów dobra i zła. To, czym się szczycą posłowie skrajnie lewaccy, na przykład donoszenie na Polskę i na jej legalne władze za granicę i żądanie sankcji na nasze państwo, jest dla posłów partii patriotycznych etycznie nie do zaakceptowania. Jest nie tylko nieetyczne, ale jest zdradą swego państwa i powinno być nawet ukarane przez sąd. Z kolei utrwalanie pamięci bohaterów antykomunistycznego podziemia w Polsce po II wojnie światowej jest brutalnie atakowane przez partie lewackie, a bohaterów tamtego czasu nazywa się bandytami, niestety bezkarnie. Nie łączy Polaków z jej zdrajcami w Sejmie żaden wspólny system dobra i zła.